0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Drugi dzień wizyty premiera Węgier Petera Modiara w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, dziś będzie w Warszawie i Gdańsku. W stolicy porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Na Pomorzu z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Stosunki polsko-węgierskie mogą wrócić do dawnej, doskonałej formy, mówi Peter Modiar. Mamy czwórkę wyszehradzką, mamy tradycję naszych kontaktów i jestem pewien tego, że szybko możemy wrócić do tego światłego okresu. Naszym celem jest wzmocnienie czwórki wyszehradzkiej, a nawet jej poszerzenie o inne kraje, na przykład Austrię. I myślę, że ta współpraca najlepsze dni ma jeszcze przed sobą, nie za sobą. To pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier po wygranych wyborach. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jest już gotowy. Prokuratura czeka jednak na decyzję sądu w sprawie rozpatrzenia zażalenia na tymczasowe aresztowanie byłego ministra. Badamy, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do Ameryki, mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: My byśmy chcieli poznać kulisy tych decyzji, ale chcielibyśmy też potwierdzić, czy to, o czym piszą media w Stanach Zjednoczonych, odpowiada prawdzie. Na ten moment wystąpiliśmy różnymi drogami do naszego MSZ-u, do ambasadora Stanów Zjednoczonych, o to, żeby potwierdzili nam, w jaki sposób Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych, jaki ma status, kto i w jaki sposób mu udzielił zgody na pobyt.
0: Były minister, poseł PiS Zbigniew Ziobro sam poinformował, że jest w USA. Dla polskich władz nie jest jednak jasne, na podstawie jakich dokumentów się tam dostał. W związku z prokuratorskim śledztwem w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości paszporty polityka, zwykły i dyplomatyczny, zostały unieważnione. Oznacza to, że legalnie mógł podróżować tylko po strefie Schengen. Dwóch Polaków, Jerzy Buzek i Lech Wałęsa, w gronie 20 osób uhonorowanych europejskimi orderami zasługi. Nagroda przyznawana przez unijne instytucje została wręczona podczas sesji Europarlamentu w Strasburgu pierwszy raz. Odbierając order, były premier Jerzy Buzek mówił o nowych wyzwaniach, przed którymi stoi Europa.
2: Powiedzmy jasno, świat, w którym korzystaliśmy z dywidendy pokoju, taniego gazu, bezpiecznego handlu z Chinami, a Stany Zjednoczone nas broniły. Ten świat już nie istnieje. W tych warunkach niezwykły projekt, jakim jest nasza Unia, musimy na nowo przemyśleć i umocnić.
0: Głos zabrał też były prezydent Lech Wałęsa.
3: Technologię, którą zbudowaliśmy, ona wymaga przeorganizowania świata. To, co dzisiaj dzieje się na świecie, to trzy wielkie państwa chcą wystawić na jednobiegunowy świat do rozwoju. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone. Jeśli Rosji uda się zdobyć Ukrainę, Rosja wychodzi na jednobiegunowe przewodzenie świata. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby na to nie pozwolić.
0: Wśród laureatów Europejskiego Orderu Zasługi znaleźli się też m.in. prezydenci Ukrainy, Mołdawii, Finlandii, Irlandii, Litwy czy Portugalii. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Środa rozpoczyna się na ogół pogodnie, z czasem jednak pojawi się więcej chmur, zwłaszcza nad zachodnią połową kraju. Miejscami na północnym wschodzie i w centrum pojawią się burze, wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, a w czasie burz porywisty. Zapowiada się ciepły dzień, temperatura maksymalna wyniesie od 15-17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich do 20 stopni w centrum i na zachodzie i 23 stopni na południowym wschodzie.

0: To wcale romantyczne otworzenie, otwarcie środowego spotkania. To otwarcie, powiem, Maciej Zambon, dzisiaj do 10. Jego selekcja muzyczna, Renata Lewandowska, rozpoczyna nam program. Dotykiem chcę dziś poznać wszystko. I Państwo też za chwilę wszystko poznają, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Jest 9 minut po 6.
1: Nowy świt.
0: Jakub Jędras też jest, Franek Wójcicki na posterunku, Wiktoria Wichrowska też, która odbiera telefony i dzisiaj będzie trochę nam opowiadała o tygodniu Wege, inaczej w kontekście tygodnia Wege, który obecnie mamy, o Wege turystyce. Maciej Zambon, to mówiłem, Beata Grabarczyk poprowadzi rozmowę z gośćmi, a ja nazywam się Mateusz Androszkiewicz i też tu zostaję do godziny 10. I jak to w środę bywa, po 6.30 dołączy do nas też Klaudia Kowalczyk w kąciku kosmicznym. Ostatnio był w trochę węższym wydaniu ten kącik, bo tylko pogoda kosmiczna, ale dzisiaj mamy już pełen pakiet. Więc śmiało z głową uniesioną ku górze możemy ruszać w stronę kolejnej godziny. Joe Cocker urodził się 20 maja w roku 1944. Niestety pożegnaliśmy go w 2014. Zatem dziś, gdyby żył, to kończyłby 82 lata.

przy okazji rocznicy urodzin Joe Cockera gramy. Gramy. Woman to Woman jest kwadrans po szóstej. A propos nowości, teraz nie kalendarz i nie podróż w przeszłość, a to co tu i teraz. W tym tygodniu przynieśliśmy Państwu zespół Chair w ramach naszej płyty tygodnia. Zespół inspirujący się postpunkiem, britpopem i art rockiem, jak przeczytałem w jednej z notek. I ten właśnie zespół przynieśliśmy z albumem Pleonasm. Całą płytę nagrali podobno na setkę, więc dużo energii zawartej będzie w tych kilku minutach grania zatytułowanych I'm So Hot.

0: up!
1: 19 minut po 6. Nie ma przypadków w playliście, drodzy Państwo. Tak to się dzisiaj złożyło, że za nami album tygodnia, więc zespół Cher, a przed nami Cher.

23 minuty po 6. Cher, szanowna. Pojawia się dzisiaj na antenie z bardzo konkretnego powodu. 20 maja przyszła na świat w Kalifornii konkretnie, więc dzisiaj przy okazji urodzin gramy panią Cher. Za uprzejmością Maćka Zębona, przypomnę, który układa dzisiaj muzykę. No i tak to się złożyło, że są jeszcze jedne urodziny, o których warto dzisiaj pamiętać, ponieważ Busta Rhymes urodził się 54 lata temu i przy okazji urodzin Busta Rhymesa tak jakoś się kliknęło w playliście, że zapraszamy również królową, mam nadzieję, że gang nie tylko hip-hop, jeżeli członkowie nie śpią, to mają odpowiednio głośno ustawione radio, radyjko, bo pani Erykah Badu na kilka minut razem z Bustą Rhymesem zagości na antenie.

Papa, Erika Badu i Busta Rhymes. Tyle entuzjazmu, co pani Erika sobie życzmy. Dzisiaj 28 minut po 6 mamy, dziś 20 maja w kalendarzu, co oznacza, że mamy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Jest jedna piosenka, która mi się kojarzy z tym świętem. Jak patrzę na Kubę, to chyba mamy podobne skojarzenie. Pewien utwór Beatlesów z pewnej animacji. Here Comes the Sun, tak to było. To dziś w kalendarzu. Co jeszcze mamy z rocznic niemuzycznych zupełnie, bo o tym nie wspominałem. W 2019 roku w Krakowie urodziło się pierwsze w kraju sześcioraczki. To 20 maja. W 2018 ubiegający się o reelekcję Nicolas Maduro wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie w Wenezueli. No a dalsze losy Nicolasa Maduro znamy. Przeżywaliśmy na początku roku to, co działo się w Wenezueli, ale to są sprawy ziemskie, a nas o tej porze interesują sprawy kosmiczne, które przybliża nam regularnie Klaudia Kowalczyk. No i dzisiaj nie będzie inaczej, za chwilę wybierzemy się w kąciku kosmicznym tam, wysoko w górę. Melvins wcześniej.

0: 6:34 na zegarze, to jest ten moment, kiedy powinniśmy być już w kosmosie, śmigamy zatem w tym kierunku. Misja Artemis II dobiegła końca, a wśród technologii, które towarzyszyły astronautom w drodze na orbitę okołoksiężycową, znalazły się mierniki hałasu polskiej firmy Svantec. Wcześniej były one badane przez polskiego astronautę, a o kulisach brzmienia kosmosu w kąciku kosmicznym Klaudii Kowalczyk.
1: Bartłomiej Barwicz, prezes zarządu firmy Svantec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I będziemy rozmawiać na temat tego, jak brzmi kosmos. Eksperyment Wireless Acoustics to jest ten eksperyment, który już za nami. Był on obecny podczas misji Ignis. To może wyjdę od takiego pytania, jak ten kosmos brzmi?
2: Kosmos przede wszystkim brzmi głośno, wbrew pozorom, bo oczywiście w przestrzeni kosmicznej jest absolutna cisza, ale ingerencja człowieka i nasza chęć, żeby człowiek mógł funkcjonować w tym kosmosie, w szczególności oddychać, wymaga wielu, wielu urządzeń, które generują dużo hałasu, ale zapewniają możliwość oddychania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Więc kosmos okazuje się, tam gdzie my jesteśmy jako ludzie, być miejscem bardzo głośnym i często porównywany jest z ruchliwym skrzyżowaniem w centrum dużego miasta. I hałas, jaki tam panuje, jaki generuje, zarówno jeżeli chodzi o poziom, jak i o typ hałasu, jest często mocno zbliżony właśnie do ruchliwego skrzyżowania.
1: To jest taki stały hałas. Państwo podczas misji Ignis sprawdzali to. Są jakieś cichsze momenty, takie, które pozwalają no właśnie zachować ten dobrostan astronautom?
2: Jest to duże wyzwanie. Hałas właśnie ze względu na to, że on nie jest generowany przez konkretne badania czy aktywności astronautów, ale głównie przez systemy podtrzymujące jakość powietrza, jest raczej stały i oczywiście występują momenty trochę cichsze, trochę głośniejsze, ale co do zasady raczej zawsze jest hałaśliwe i utrzymanie dobrego stanu astronauty, a w szczególności dobrych warunków do regeneracji i do regeneracji układu nerwowego jest dużym wyzwaniem i po to też badania akustyczne w kosmosie i na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
1: A toaleta kosmiczna jest głośna. Nawiązuje tutaj do misji Artemis II, która niedawno na Ziemię wróciła, no bo okazuje się, że to chyba państwa palce tam mierzyły, maczały palce. Strasznie to brzmi w toalecie. W zasadzie w jej głośności.
2: Nie wiemy, czy toaleta jest głośna, ale na pewno jest głośno o toalecie.
1: Trochę chyba z nią było problemów, jeśli chodzi o głośność, z tego, co przekazywali nam astronauci.
2: Dokładnie. Być może przez tą usterkę, która też w niej wystąpiła. Rzeczywiście misja Artemis II, która jest przełomową misją znowu w ludzkości i w odkrywaniu kosmosu. Prawdopodobnie ma również mały element z naszym udziałem. NASA od wielu lat zaopatruje się w nasze mierniki poziomu dźwięku i tak jak oficjalnie nie uczestniczyliśmy w tej misji, tak obserwując zdjęcia, filmy, dostrzegliśmy tam urządzenia, które najprawdopodobniej są naszymi polskimi urządzeniami do pomiaru hałasu, które były również tam wykorzystywane.
0: Bardzo dziękujemy, Klaudii Kowalczyk, za kolejny odcinek Kącika Kosmicznego o hałasie, miernikach hałasu. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się na niebie, co będzie się działo, to Klaudia Kowalczyk zweryfikowała również i przedstawi nam w pogodzie kosmicznej.
1: W środę Księżyc świeci jako wyraźny rogal i stoi blisko Jowisza oraz dwóch jasnych gwiazd. Bliźniąt Poluksa i Kastora, obok nich Wenus, wszystko nisko nad zachodnim horyzontem. Przez cały tydzień Wenus i Jowisz świecą wieczorami na zachodzie. Saturna natomiast znajdziemy przed świtem na wschodzie.

i Julia Rover z tym milczeniem to całkiem a propos hałasu, o którym rozmawialiśmy, a w zasadzie słuchaliśmy przy okazji kącika kosmicznego. Ja tak wartuję jeszcze kalendarium, żeby podrzucić Państwu parę ciekawostek związanych z 20 maja, co ważnego albo ciekawego po prostu wydarzyło się tego dnia. Jest na przykład rok 1873, całkiem istotny z perspektywy modowej przede wszystkim, bo Levi Strauss i Jacob Davis tego dnia uzyskali amerykański patent na jeansy. To jest ten dzień, który uważa się za najważniejszy w historii jeansów. Dziwnie to brzmi, ale tak, za dzień narodzin tej części garderoby. Pierwszy model podobno posiadał 4 kieszenie, nie było tam zamka błyskawicznego, wiadomo, były guziki. No i głównie przeznaczone były dla robotników, górników czy farmerów, to chyba dosyć oczywista sprawa. Natomiast przy okazji jakichś takich ciekawostek na temat jeansów właśnie trafiłem na informację, że podobno w Korei Południowej obowiązuje zakaz noszenia niebieskich jeansów, bo za bardzo się kojarzą z Zachodem. A co zachodnie, to wiadomo, jeżeli chodzi o Koreę Północną. Nie wiem, czy wszystkie rodzaje, czy tylko te skinny, bo i na taką informację trafiłem, ale w istocie relacja Korei Północnej z jeansami jest dość, powiedzieć, skomplikowana i paradoksalnie, żeby się wstrzelić w dress code w Korei Północnej, trzeba sporo Zachodu. Nie mamy chyba rocznic muzycznych w tej godzinie, więc tak zupełnie bez trybu Massive Attack Państwu gramy.

Za 11 minut będzie 7 Massive Attack za nami. Mieliśmy okazję oglądać ich w festiwalowych letnich okolicznościach w ubiegłym roku. Chociaż trochę gryzę się w język mówiąc festiwalowe okoliczności, bo ich koncert był zupełnie niefestiwalowy. Mocny przekaz, nieraz bardzo bezpośredni, zaangażowany zresztą. Już się opowiadaliśmy o tym na antenie. Miesiąc temu Massive Attack wydali protest song razem z Tomem Waitsem. Komentarz do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. No, a że nowy Massive Attack to święto, wiedzą dobrze ci, którzy słuchali ich ostatniej płyty w momencie premiery. Był to bowiem rok 2010, jeżeli chodzi o albumy długo grające, więc jak coś nowego pojawia się z podszyldem Massive Attack, to jest to okoliczność wyjątkowa. Safe from Harm, to akurat to był rok 2006, no, a my wracamy do tu i teraz. Za 10 minut będzie godzina 7.

Za 7 minut będzie 7. Zapowiadałem na początku godziny, że dziś w programie przy okazji na tle trwającego właśnie ogólnopolskiego tygodnia Wege porozmawiamy o turystyce. Czym może być wegańska? Bo to pytanie stało się tematem debaty zorganizowanej właśnie w ramach rzeczonego tygodnia. I o tym po godzinie 7 opowiadała będzie Wiktoria Wichrowska, więc proszę koniecznie zostać z nami. Będzie też Klaudiusz Slezak, będzie sporo muzyki, pewnie zdążymy prasą też przez chwilę poszaleścić. Into the Void to Black Sabbath na zakończenie pierwszej godziny spotkania.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Według medialnych doniesień Amerykanie mieli anulować przeniesienie 4000 żołnierzy do naszego kraju. Administracja Białego Domu utrzymuje jednak, że nie podjęła takiej decyzji. Nie zmniejszyliśmy liczby żołnierzy w Polsce o 4000, opóźniliśmy wysłanie tam żołnierzy. To nie redukcja, tylko standardowe opóźnienie w rotacji, które czasem się zdarza w takich sytuacjach. Fundamentalna kwestia jest taka, że Polska jest w stanie obronić się sama z ogromnym wsparciem od Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu każdego żołnierza z Europy, mówimy o przegrupowaniu i relokacji zasobów. J.D. Vance podkreślał, że reorganizacja wojsk w Europie ma zwiększyć bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Ponad 3000 ataków na opiekę zdrowotną w Ukrainie, celem szpitale, przychodnie i karetki pogotowia. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. Tak drastycznej statystyki nie było jeszcze w żadnym konflikcie zbrojnym na świecie, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej.
1: Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej pracują w obwodzie charkowskim i sumskim, tam gdzie jest linia frontu. To tam zostały najsłabsze grupy społeczne, osoby niepełnosprawne, starsze, kobiety w ciąży, matki z kilkorgiem dzieci. To są grupy, które są bardzo mało mobilne, mają niewielkie dochody, a zostały pozbawione dostępu do lekarza.
0: W rejonach, w których Rosjanie atakują Ukrainę, są ponad 3 miliony osób. NATO rozważa wysłanie misji wojskowej do cieśniny Ormus. Sojusz postawił jednak warunek: przywrócenie swobodnego tranzytu statków od początku lipca. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że propozycja ma poparcie kilku państw, ale brakuje wymaganej jednomyślności. Ewentualna operacja oznaczałaby zwrot w strategii NATO, które do tej pory wykluczało zaangażowanie w regionie. Wybór nowej drogi potwierdził w Brukseli dowódca sił sojuszu w Europie, generał Alexus Grinkiewicz. Zatrzymanie przepływu przez cieśninę Ormus, co spowodował Iran, wpływa na wszystkie nasze gospodarki w bardzo negatywny sposób, a to nasz potencjał militarno-przemysłowy w dłuższej perspektywie. Wiemy, że Iran, Rosja dzielą się technologią i doświadczeniami. Istnieje więc wiele skutków wynikających z braku swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Myślę, że to wszystko jest przedmiotem dyskusji na szczeblu politycznym odnośnie do tego, co i kiedy powinniśmy zdecydować w sprawie zaangażowania. Przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormus przepływała 1/5 światowych zasobów ropy i gazu. Blokada szlaku winduje ceny paliw. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże, choć początkowo, zwłaszcza na zachodzie i w centrum, małe. Po południu spodziewane są przelotne opady deszczu, a miejscami, zwłaszcza na wschodzie i w centrum, burze, w czasie których może spaść do 20 mm deszczu. Burzom będzie towarzyszyć porywisty wiatr, na ogół jednak powieje słabo, z wyjątkiem wybrzeża, tam umiarkowanie. Najcieplejszą częścią Polski będzie południowy wschód, gdzie termometry wskażą do 23 stopni. W centrum i na zachodzie słupek rtęci zatrzyma się na 20-22 stopniach, a nad morzem i w rejonach podgórskich maksymalna temperatura wyniesie około 17 stopni.

Jak zapowiadamy w tej godzinie, trochę o wagę, trochę o turystyce, trochę o polityce Państwu poopowiadamy. Na pewno zajrzymy do prasy, a obowiązki zaczniemy od tego najważniejszego, czyli od muzyki przecież, Adventures in Success.

Will Powers i 12 minut po siódmej. Czytam właśnie artykuł w dzisiejszej Polityce, mianowicie temat tygodnia, którego autorką jest artykuł rzeczonego Agnieszka Sowa. Sejm właśnie uchwalił ustawę o obowiązkowym czipowaniu psów i kotów i ich rejestrowaniu. Teraz decyzja należy do prezydenta, a może czas pomyśleć o NFZ dla zwierząt. A to pytanie zamieszczone jest pod nagłówkiem, ile kosztują pupile. Chodzi oczywiście o koszty leczenia. Za miłość do zwierząt trzeba płacić nie tylko słono, a czasem nawet podwójnie. Hanka Ordonowna śpiewała miłości, wszystko wybaczy. Fajnie, gdyby mogła też opłacić, no bo te koszty są naprawdę spore. Rezonans magnetyczny głowy pieska ważącego 15 kg to koszt 1,5 do 2 tysięcy złotych. Człowiekowi to badanie zrobił już za 500-900 zł, z czego wynika różnica. No cena weterynaryjna zwala z nóg, bo siłą rzeczy składa się na nią także znieczulenie ogólne, trzeba doliczyć anestezjologa i leki. Trudno oczekiwać, że zwierzę będzie spokojnie leżeć.

aparat dla ludzi i dla zwierząt kosztuje tyle samo, tyle że ten ludzki pracuje intensywniej, szybciej się amortyzuje, więc dzięki temu badania też może być tańsze. I w ogóle, jeżeli chodzi o wyliczenie, ile wydajemy, ile musimy wydać, chcąc zaopiekować się odpowiednio pupilami, to ceny nieraz są astronomiczne. Jak czytam dalej o tym, że leczenie zwierząt domowych jest coraz droższe, wiedzą wszyscy opiekunowie, a w Polsce to już blisko 2/3 społeczeństwa, jak wynika z tegorocznego badania Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat. No ale są pozytywne aspekty tego artykułu, jeżeli chodzi o możliwości leczenia w ogóle, no bo to się na przestrzeni lat bardzo zmieniło. Onkologia weterynaryjna, nie tak wcale dawno temu, brzmiała jak wstęp do powieści futurystycznej. A neurochirurgia weterynaryjna zaledwie raczkowała. Dzisiaj usuwa się zwierzętom guzy mózgu, operuje kręgosłupy, wstawia do protezy bioder, wszczepia zastawki przewodogłowia, psy i koty zmagające się z nowotworami, leczy wlewami chemioterapeutyków po 2000 zł za jeden. No ale właśnie to wszystko jest możliwe, tyle że kosztuje krocie i dzisiaj cały długi, wyczerpujący artykuł na ten temat znajdą Państwo w Polityce. Gdyby chcieli się podzielić Państwo swoimi doświadczeniami w tej kwestii, no niestety sporych wydatków weterynaryjnych, refleksjami na ten temat, to zapraszamy. 224-280-280, nowy.świt@nowyświat.online. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Będziemy sobie jeszcze pewnie szaleścić w tej godzinie, natomiast nasz najbliższy punkt programu to nie szeleszczenie, a dźwięk Wiktorii Wichrowskiej, która, przypomnę, przy okazji tygodniowego trochę poopowiada nam o turystyce.

0: The Clash, 18 minut po siódmej. Wracamy z UK do Polski z pytaniem, czy turystyka może być wegańska? To pytanie stało się tematem debaty zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Wege. W panelu udział wzięły m.in. osoby prowadzące podróże z pazurem oraz wegańskie pyszności, które opowiedziały o swoich doświadczeniach, refleksjach i praktycznych aspektach podróżowania w duchu wege. Dodatkowo Wiktoria Wichrowska porozmawiała z ekspertem o tym, czym właściwie jest turystyka wegańska i jak to wygląda w praktyce.
1: Turystyka wegańska to dziś tylko dla Polaków zdecydowanie coś więcej niż zwykłe szukanie restauracji z mlekiem owsianym czy z tofu. Paweł Kunc, jestem dziennikarzem, podróżnikiem i ekspertem branży turystycznej. To jest cały sposób podróży i nowych wrażeń podczas wyjazdów, który jest oparty na naszych świadomych wyborach jako konsumentów, jako turystów, jako podróżników. A jak to wygląda w praktyce? No, zwracamy uwagę jako turyści nie tylko na gastronomię, ten taki najbardziej widoczny element wegański, ale również na ekologiczne noclegi, na lokalne produkty, zwłaszcza w miejscach, w których takie właśnie produkty są dostępne, na bardzo etyczne podejście do zwierząt.
2: To może tak zacznę, że my przestaliśmy jeść mięso i nabiał, będąc w podróży, z wielu względów i nie jest to łatwe. Izabela Miklaszewska.
3: Ja jestem Piotrek Miklaszewski. W sieci zdani jesteśmy bardziej jako podróże z pazurem.
2: Najłatwiej to działa jednak u nas, wiadomo, w domu, w Polsce, w bliskiej Europie Zachodniej, ale ponieważ my często podróżujemy z naszym psem i lubimy się zapuszczać w takie totalnie nieoczywiste miejsca, w jakiejś małej miejscowości, no jest problem, żeby zjeść coś bez nabiału, bo bez mięsa się da, jasne. I jak już gdzieś jesteśmy, no to zazwyczaj jednak coś jest z tym serem, jak już nie ma tego mięsa, więc trochę to zależy od nas, czego chcemy, czy my podróżujemy i się karmimy i wtedy no, staramy się, żeby to było najbardziej etyczne i najbardziej zgodne z nami to, co jemy, czy właśnie podróżujemy, żeby próbować tych różnych smaków.
4: Ja uwielbiam słodycze, Kuba z wegańskich pyszności. Każda moja wyprawa za granicą kończy się też wycieczką do supermarketu, gdzie spędzam po prostu godzinę i przeglądam lokalne przysmaki, również takie paczkowane. I również szukam takich lokalnych miejsc, gdzie mogę się napić kawy, zjeść jakieś ciastko, zjeść burgera, czy też coś lokalnego.
3: Więcej się zyskuje, bo odkrywa się miejsca, które nie są typowymi turystycznymi miejscami, tylko właśnie perełkami, do których zwyczaj chodzą lokalni weganie na przykład.
5: Cześć, Zibi z wegańskich pyszności. Na pewno jak próbowaliśmy pierwszy raz kaktusa w Barcelonie, zaskoczyło mnie to, bo wcześniej nie próbowałem tego, bo było też ciężko dostać coś takiego w Polsce. W Grecji do kawy zazwyczaj jest serwowane mleko migdałowe, które smakuje bardziej intensywnie niż to mleko migdałowe, które jest w Polsce. A także trzecią rzeczą, którą bym powiedział, to w Lizbonie pastéis de nata, takie lokalne ciasteczka, ale w wersji wegańskiej. Są przepyszne, polecam każdemu spróbować.
1: Sam rynek produktów wart jest grubo ponad miliard złotych w samej Polsce. I tutaj ta tendencja jest cały czas rosnąca. Co za tym idzie, przekłada się to bezpośrednio na turystykę, ponieważ tak jak coraz więcej osób jedzie na przykład szlakiem wina albo szlakiem czekolady, podobnie kierunek podróży wybierany pod kątem dostępności kuchni roślinnej staje się trendującą zasadą. Dla takich młodych turystów, mówimy o pokoleniu Z, o milenialsach, oferta tego typu niekiedy staje się równie ważna jak stosunek jakości do ceny za hotel czy atrakcję turystyczne podczas wyjazdu.
3: Bardzo pomaga znajomość języka. Często nie mamy pojęcia, że coś jest wegańskie, a jest. Ta definicja nie jest tak znana.
2: W podróży jeszcze się najbardziej nauczyliśmy, że jak Ameryka Południowa, to głównie język hiszpański, no to mówimy, że jest sin carne, no bo chcemy jeść coś bez mięsa. No, ale pollo, czyli kurczak, to jednak już jest, no pollo, nie carne. Więc trzeba się tłumaczyć, że jemy i bez kurczaka, i bez ryby, ale nadal to mogą być jakieś podroby, więc my często próbujemy, ale to nie ma żadnego kontaktu ze zwierzęciem, tak? Więc mówimy sin animal, a to i tak nie zawsze zadziała.
4: Co byśmy polecili słuchaczom? Na pewno dużą otwartość, chęć poznawania smaku, doceniania też takich drobnych, prostych pozycji, korzystanie z lokalnych warzyw, owoców, kultury i poszukiwanie takiej wersji dla siebie. Także polecam dużą otwartość na smaki, na kulturę. Myślę, że to jest całkiem fajne i takie kształcące.
6: Dzień dobry, witamy Państwa w pociągu Intercity Karłowicz. Następna stacja Warszawa Centralna.
0: A przy okazji my zachęcamy do tego, żeby Państwo uzupełnili tę opowieść swoimi kulinarnymi historiami z podróży, właśnie w kontekście podróżowania w duchu wege. Jestem pewien, że takie doświadczenia też Państwo mają do podzielenia się. 224-280-280 telefonicznie, mailowo i w grupie patronów też jak najbardziej można. Wiktoria Wichrowska przygotowała tę opowieść. Bardzo jej za to dziękujemy. Mamy 23 minuty po 7 i Pixies w playliście mamy też.

7:26. Nie tak znowu super istotne z perspektywy podróżowania. Chociaż nie, właściwie jeżeli ktoś się wybiera do Tajlandii, to istotny news w Guardianie znalazłem a propos zmian w prawie i pobytów bezwizowych, które do tej pory w Tajlandii mogły trwać maksymalnie 60 dni, no a teraz ten okres zostanie skrócony do 30 dni albo mniej, to w zależności od konkretnego kraju. Ponad 90 krajów jest objętych tą zmianą. Jak twierdzi rząd Tajlandii, ze względu na przestępstwa popełniane przez obcokrajowców, które w ten sposób chciałby ukrócić, ograniczyć, jest stąd ta zmiana, co jest o tyle istotne, że sam sektor turystyki dla Tajlandii jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o PKB, bo to stanowi 10%, tak żeby też rzucić konkretnymi liczbami. W tym roku Tajlandia spodziewa się 33,5 miliona turystów. W zeszłym roku były to 33 miliony, co jest sporą liczbą, choć podobno i tak to nie jest taki poziom jak sprzed pandemii. Jeszcze do tego powrotu do przedpandemicznej rzeczywistości nie dobiliśmy. To taki niuans a propos podróżowania. My w podróż polityczną, dużo bardziej krajową, jak mniemam, udamy się za chwilę z Klaudiuszem Slazakiem, który mam nadzieję, że rozbudzony i wyposażony w informacje już jest. Za chwilę będziemy się z nim łączyć.

0: Dzisiaj w ramach supportu przed Klaudiuszem... Nie, panie Jizza. Dzisiaj w ramach supportu przed Klaudiuszem Jizza, czyli członek Wu-Tang Clan. Nie wiem, jak się czujesz z tym, Klaudiuszu, ale Wu-Tangi cię supportowały dzisiaj oficjalnie.
1: Taki support mieć.
0: Prawda?
1: No to wow.
0: Klasa.
1: No to teraz,
0: teraz gwóźdź programu, przechodzimy do sedna, czyli aktualności polityczne. Co tam, panie, w polityce ostatnio?
1: A będzie się dzisiaj działo, bo przy okazji wizyty Petera Madziora w Polsce, nowego premiera Węgier, będzie też odbywała się...
0: Na zdrówki.
1: Dziękuję. Manifestacja duża w Warszawie, więc dzisiaj w Warszawie będzie trochę utrudniej. Raz, że w związku właśnie z tą wizytą, dwa, właśnie z tym wszystkim, co będzie działo się wokół Tomasza Sakiewicza, czyli redaktora naczelnego Telewizji Republika, ale też Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej i no właściwie całego tego środowiska, które dzisiaj postanawia protestować. Bo o już o godzinie 9 przed prokuraturą krajową będzie protest, bo tam do prokuratury krajowej pan Sakiewicz został zaproszony. Został zaproszony dlatego, że uzyskaliśmy wszyscy informację, że dzięki pomocy Telewizji Republika i dzięki temu, że Zbigniew Ziobro został jej korespondentem, to miał uzyskać wizę dziennikarską do Stanów Zjednoczonych i właśnie w związku z tą wizą tam też się mógł udać. Takie były przynajmniej informacje. Sam Tomasz Sakiewicz temu wszystkiemu zaprzeczał, no ale prokuratura krajowa postanowiła redaktora naczelnego Telewizji Republika do siebie zaprosić. To już jakiś czas temu to zaproszenie zostało wysłane, a w międzyczasie jeszcze mieliśmy wydarzenia, które powodują, że Telewizja Republika, być może to ważne w tym kontekście, znowu wróciła na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o oglądalność. No bo dodajmy, że oglądalność Telewizji Republika faktycznie niezła, jeżeli chodzi o stacje informacyjne. Przez długi czas Republika wyprzedzała też TVN24, jeżeli chodzi o liczbę widzów. Po czym ten trend się odwrócił mniej więcej na początku kwietnia. Czy to w związku z wyborami na Węgrzech? Może, bo wtedy, przypomnę, Telewizja Republika ogłosiła wielkie zwycięstwo Viktora Orbana jeszcze w wieczór wyborczy 12 kwietnia. Czy może z innymi powodami, dla których telewidzowie tejże stacji się odwrócili? W każdym razie spadła oglądalność Telewizji Republika. A wiadomo, że jak spada oglądalność u nich, to spadają też u nich wpłaty, bo często o te wpłaty proszą. Kod QR u nich na ekranie bardzo często jest zamieszczony z kolejnymi etapami, oni proszą o pieniądze na różne, nie wiem, wóz transmisyjny albo transmisje z jakiejś uroczystości. No a jak spada oglądalność, to oczywiście wpłaty też spadają. No więc od tego mniej więcej momentu też zaczęły dziać się wokół Republiki. Ja od razu powiem, nie wiem, czy to jest połączone, zwracam tylko na związek czasowy tych spraw. Zaczęły dziać się wokół Republiki dziwne rzeczy, to znaczy policja zaczęła dostawać zgłoszenia dotyczące dziwnych rzeczy, które miały się tam w redakcji, ale nie tylko w redakcji dziać. Czyli podjeżdżają, są jakieś zgłoszenia dotyczące, nie do końca właściwie wiemy czego, co w samej siedzibie tej telewizji miało się dziać. Podjeżdżają radiowozy, podjeżdżają wozy strażackie, jest też karetka. Sama Republika już wcześniej informuje, że musi wzmocnić środki bezpieczeństwa. Nie wiem, czy trafiłeś, Mateuszu, czy państwo trafili na taki fragment wycięty z ich anteny, kiedy... Tu będzie dygresja. Są takie długie schody ruchome, którymi się wjeżdża. Być może państwo je kojarzą, jak była sprawa Zbigniewa Ziobry, który miał dotrzeć na komisję śledczą. I tam jest taka roleta podnoszona i on zjeżdżał tymi schodami i właśnie ta roleta była też podnoszona, kiedy wypuszczali Zbigniewa Ziobrę na tęże komisję śledczą, to teraz oni postanowili tę roletę na szczycie tych schodów ruchomych trochę opuścić, właśnie mówiąc, że to są ich środki bezpieczeństwa. No i pokazali tę roletę opuszczoną też na swojej antenie. No i była też pani sprzątająca u nich, która nie zauważyła tej opuszczonej rolety i na żywo na antenie można było zobaczyć, jak pani po prostu wchodzi, uderza się w tę roletę i prawie upada. Także no sami pokazywali właśnie te środki bezpieczeństwa. Po czym właśnie mamy te przyjazdy radiowozów, wozów strażackich i tak dalej, bo są jakieś wezwania. Po czym mamy w końcu interwencję w domu i w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. Interwencję, którą sam Tomasz Sakiewicz nagrywa. Dwóch policjantów wchodzi do mieszkania. Widzimy na tym nagraniu, że jest na nim pani, która ma skutę z tyłu ręce, kajdankami. Pan Sakiewicz no dość emocjonalnie krzyczy, że tu prosi o wylegitymowanie się i o to, żeby wyjść z jego mieszkania i rozkuć panią, którą widzimy, że to jest jego asystentka. Potem okazuje się, że powodem wejścia policjantów do jego mieszkania był też, jak się okazuje, fałszywy alarm. Alarm o tym, że ma się dziać w tym mieszkaniu krzywda jakiemuś dziecku. Zresztą w rozmowie policjanta przez krótkofalówkę, no gdzie z jakimś innym policjantem, pada, że nie znaleźliśmy tego dziecka. Więc no, znowu to jest fałszywy alarm. Tomasz Sakiewicz domaga się ujawnienia całego nagrania z kamer tak zwanych nasobnych, czyli te, które policjanci mają na sobie, z interwencji w jego mieszkaniu. Prokuratura odpowiada, że nie chce tego zrobić ze względu na to, co widać na tym nagraniu, a na nagraniu ma być widać właśnie Tomasza Sakiewicza w tylko t-shircie i bokserkach. Sam Tomasz Sakiewicz odpowiada, że to nic dziwnego, bo przebierał się w mieszkaniu, a mieszkanie jest jego także jednocześnie biurem, stąd obecność tam jego asystentki właśnie. No i na tym etapie był ten spór o opublikowanie nagrania. Dzisiaj manifestacja w obronie Tomasza Sakiewicza, a sama Telewizja Republika, jak mówię, znowu trafiła w ostatnich dniach na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych telewizji. No i z całego tego i ze wszystkich tych wydarzeń postanowiła też zrobić wydarzenia. Po pierwsze, szuka producenta do bokserek. Tak, dobrze słyszysz, Mateuszu. Żeby ktoś wyprodukował bokserki, które będą też obrandowane logiem ich portalu sprzedażowego. Bokserki, w których mógł być sfilmowany Tomasz Sakiewicz. Więc teraz takie będą sprzedawać. No i po drugie, od kilkudziesięciu dobrych godzin antena Telewizji Republika żyje tymi wydarzeniami właśnie. No więc mają taki program satyryczny, Piachem w tryby to się nazywa, i wczoraj w roli komentatorów zasiedli tam właśnie Tomasz Sakiewicz i znana z kiedyś z Telewizji Publicznej, a teraz gwiazda Telewizji Republika, czyli Danuta Cholecka. No i to są pierwsze minuty z tegoż programu. No, próbka tego, co tam się teraz dzieje.
2: Co Marcin Kierwiński chce wyjaśnić w sprawie ataków na Republikę? A. Jakiej długości spodenki miał Tomasz Sakiewicz? B. Co jadł na śniadanie Tomasz Sakiewicz? C. Czy do mieszkania Sakiewicza dotarł pogłos Kierwińskiego? Mi się zdaje, że dotarł. Tak słyszałam taki jakiś.
3: No, wiesz co, bo oni mi przejrzeli różne rzeczy. Ja nie sprawdziłem barku.
2: A masz tam barek?
3: Właśnie, ja stałem w ogóle przy barku. Znaczy ja, może być, kręciłem z pozycji barku.
2: A.
3: Bo ja mam barek w przedpokoju, tak? Bo to tam taka szafa zabytkowa, ja tam zrobiłem barek.
2: To od razu się wchodzi i od razu można...
3: No wiesz, no, co człowiek ma szukać, męczyć się? Niech ma na wierzchu.
2: Oczywiście.
3: Jakby chłopcy byli spokojniejsi i wyluzowali, to może by się załapali, a tak to...
1: A tak to się nie załapali. Na ten barek. Na pewno załapali się na opublikowanie ich danych, przynajmniej jednego z tych policjantów. I szef MSWiA Marcin Kierwiński i rzeczniczka tegoż resortu piszą o skandalu i o tym, że to jest niedopuszczalne, żeby takie rzeczy robić. Będą pozywać Telewizję Republika, broniąc właśnie tegoż funkcjonariusza, którego dane zostały przez Telewizję Republika opublikowane. Jego imię i nazwisko też tam zostało opublikowane jako tego, który bezprawnie wszedł do mieszkania Tomasza Sakiewicza. Sama stacja odpowiada, że to są publicznie dostępne dane, znaleźli je na stronie jednej z komend. Więc tak ta sprawa wygląda. Czy Kto jest autorem tych wszystkich wezwań i fałszywych alarmów, tego na razie nie wiadomo. Były dwie osoby, jeden 53-latek nawet zatrzymany, do drugiego policja też weszła, ale okazało się, że ich dane zostały wykorzystane w ramach tak zwanego mechanizmu spoofingu, czyli właśnie wykorzystywania cudzych danych, a mówi się też o być może tropach prowadzących na wschód, jeżeli chodzi o tych, którzy służby nasze wykorzystują do wchodzenia i do siedziby, ale też do mieszkania prywatnego redaktora Sakiewicza. No więc teraz duże zainteresowanie tą stacją, jednocześnie przesłuchanie i manifestacja, i jeszcze manifestacja przed kancelarią premiera, której tam przewodzi Robert Bąkiewicz, więc tak będzie wyglądał i tak się przedstawia ta sytuacja. Na razie na tym wszystkim, jak mówię, jeżeli chodzi o oglądalność, wpływy pewnie też, niewątpliwie zyskuje Telewizja Republika.
0: A ty się dzisiaj raczej do Sejmu nie wybierasz, co? W związku z tymi utrudnieniami. Wspomniałeś na początku o wizycie Pedera Madziara.
1: Ależ wybieram się jak najbardziej. Uła. Wybieram się jak najbardziej, ale wcześniej wybieram się też na Ostrą nagrać podcast.
0: Odważnyś. Aha, no to mamy pana. To w takim razie podcast będzie nagrywany, jak wszystko dobrze pójdzie, to państwo znajdą go w aplikacji Poszukiwacza Politycznego Złota oczywiście. Czyli Klaudiusz Ślezak i doktor Katarzyna Kasia. Proszę zerkać na naszą stronę i do aplikacji właśnie. A gdyby się nie chciało włączyć, to czasami przez Patronite trzeba tam poprawić jedną rzecz i wtedy działa. Klaudiusz Ślezak, dziękuję ci pięknie w takim razie.
1: Zapraszamy do tej poprawy.
0: Tak. Zachęcamy bardzo. A Klaudiusz, kolejną relację zda po 16 w popołudniówce.
1: Dziękuję.

pracy i tak już jest. Stwarzają sytuację, prawdziwy sens. Dzieci zawsze mają rację i tak już jest. Stwarzają sytuację, prawdziwy sens. Światło kryształowe, niewidzialna nić. Dzieci wiedzą jak żyć, dzieci wiedzą jak żyć. Światło kryształowe, niewidzialna nić. Dzieci wiedzą jak żyć, dzieci wiedzą jak żyć. Blisko słońca, blisko miłości.

gdyby ktoś był zainteresowany o wizycie Petera Madziara, dzisiaj można przeczytać na pierwszej stronie Gazety Wyborczej z załączonym zdjęciem, mianowicie, że od zwiedzania Katedry Wawelskiej rozpoczął wizytę w Polsce Peter Madziar, premier Węgier. Węgierska delegacja witana była oklaskami przez mieszkańców i turystów. Z szefem węgierskiego rządu porozmawiał kardynał Grzegorz Ryś. No i taka adnotacja, że wizyta w Krakowie miała charakter prywatny, no a po południu premier Madziar i towarzyszący mu ministrowie pojechali koleją do Warszawy, gdzie dzisiaj, o czym wspominał Klaudiusz, będzie i odbędą się m.in. rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. Węgierska delegacja ma się też spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim. Taki jest plan. To w prasie więcej na ten temat. A my zupełnie w niewęgierskim wątku z muzyką przychodzimy. The Waterboys till the next time I saw Elvis.

Za 9 minut będzie 8. Widzę, że sporo komentarzy się pojawiło do tego, o czym opowiadał Klaudiusz Slezak, do Barku i nie tylko. To w grupie Patronów, gdyby ktoś chciał dołączyć do dyskusji. Tam bym miała wiadomości, a ja korzystam z okazji, że mamy jeszcze chwilę na to, żeby zajrzeć do prasy, bo dzisiaj na okładce Tygodnika Powszechnego Złoty Cielec, a właściwie cyfrowy cielec sztucznej inteligencji, a więc Sylwia Czubkowska, pisząca o religijnych fantazjach Doliny Krzemowej. Sporo na ten temat można przeczytać, zresztą nasza wielokrotna gościni, jeżeli to brzmi poprawnie po polsku. Nieraz rozmawialiśmy na temat Big Techów i nie tylko. Na ujęciu religijnym to jest arcyciekawe spojrzenie. Czytam o tym, że faktycznie gdyby bliżej przyjrzeć się płynącym z Doliny Krzemowej opowieściom o sztucznej inteligencji, skojarzenia religijne same się narzucają z rytuałami, kodeksami moralnymi, obietnicami zbawienia, groźbami potępienia też. I choć szefowie Big Techów, naukowcy i inżynierowie doskonale odróżniają algorytmy od magii, to wielu z nich świadomie zaciera te granice, przekonują, że człowiek przestał rozumieć, jak działa ta technologia, że opis jej efektów przekracza już możliwości normalnej analizy. I jak głosi słynne trzecie prawo Clarka, sformułowane przez klasyka literatury science fiction Artura C. Clarka właśnie, każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. Tyle, że o ile stosunkowo łatwo odróżnić komputer od światowida, o tyle w przypadku AI, a już szczególnie AGI, jest to znacznie trudniejsze i na temat tej magii, ale też no właśnie tego religijnego wymiaru AI i nowych technologii dzisiaj w takich technologiczno-filozoficznych rozważaniach można przeczytać w Tygodniku Powszechnym. Za 7 minut będzie 8, to my wracamy do twierdzenia, już wspominałem o tym tygodniu, prawa, powiedzmy, inżyniera Mamonia, że lubimy to, co znamy, znamy to, co lubimy. Będzie taniec i będą stąsi teraz.

Przypuszczam, że są osoby, które mi stały się dwa razy, nie muszą powtarzać dance na 2 minuty przed godziną 8. Co po 8? No wiadomo, rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk, której dziś gościem będzie, co zapowiem, jeżeli nie zerkali Państwo jeszcze do ramówki, dr Robert Sobiech, socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas w Warszawie. To plany na po 8, a co przed 8 jeszcze J. Dilla zajrzy na chwilę do nas.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Do Warszawy przylatuje generał Christopher Mahoney, wiceszef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Zastąpi generała Dana Kane'a, który wraca do Waszyngtonu. Tło rozmów to amerykańscy żołnierze, ich liczebność w Polsce i wstrzymana rotacja. Rzecznik rządu Adam Szłapka apeluje o zakończenie politycznego sporu wokół tej sprawy i podkreśla, że wzmacnianie relacji wojskowych z USA było efektem działań kolejnych ekip rządzących od czasów premiera Jerzego Buzka.
1: Pracowały nad tym w zasadzie wszystkie poprzednie rządy. Można przytoczyć kalendarium, ja nie będę przytaczał dokładnych ćwiczeń, rozmów, umów i dyskusji na ten temat podpisywanych, ale już od 2014 roku mieliśmy do czynienia z siłami amerykańskimi w Polsce i to nie powinien być element sporu politycznego. Myślę, że wszystkie rządy mają w tej sprawie jedno zdanie, nie ma sensu w tej sprawie prowadzić dezinformacji. Możemy dalej tą sprawę wyjaśniać.
0: Rzecznik przypomniał też o trwających inwestycjach w obronność, m.in. w rozbudowę komponentu wojsk dronowych i pracach przy programie Tarcza Wschód. Wczoraj odwiedził Kraków, dziś będzie w Warszawie i Gdańsku. Tuż po wygranych w kwietniu wyborach premier Węgier Peter Modziar jest w swojej pierwszej zagranicznej podróży. Dziś ma rozmawiać m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem i byłym prezydentem Lechem Wałęsą o wzajemnych relacjach, bezpieczeństwie i Unii Europejskiej. Jest przygotowany także na rozmowy o byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobrze, oskarżany o nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS tuż przed zaprzysiężeniem Petera Modziara wyjechał z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o miejsce pobytu byłego ministra Zbigniewa Ziobry, dowiedzieliśmy się z prasy, że jest w Stanach Zjednoczonych. Poprosiłem o udzielenie dostępnych na ten temat informacji. Stąd wiem, że nie opuścił Węgier przez granicę Schengen, więc najprawdopodobniej opuścił Węgry i wyjechał do Stanów Zjednoczonych z innego kraju Unii Europejskiej. W związku z prokuratorskim śledztwem w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości paszporty Zbigniewa Ziobry, zwykły i dyplomatyczny, zostały unieważnione. Oznacza to, że legalnie mógł podróżować tylko po strefie Schengen, a obwieścił, że jest w USA. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Powodem jest wybuch epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga i sąsiedniej Ugandzie. Bilans ofiar rośnie z dnia na dzień, a sytuację utrudniają konflikty zbrojne. O sytuacji najmłodszych mówi Kamil Szwarbuła z UNICEF Polska.
2: Sytuacja jest dramatyczna. Ta odmiana eboli nie ma jeszcze leku ani szczepionki. Najbardziej bezbronne są dzieci, które tracą rodziców, dostęp do szkoły i podstawowej medycyny. Reagujemy natychmiast, wysyłamy tony sprzętu, a już teraz 2000 pracowników medycznych pracuje nad tym, żeby uratować te maluchy przed koszmarem.
0: Na miejsce dotarło prawie 50 ton artykułów sanitarnych i kombinezonów ochronnych. UNICEF wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia apeluje do stron konfliktu w Kongu o natychmiastowe zapewnienie bezpiecznego dostępu dla personelu medycznego. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zapowiada się ciepła środa. W Bydgoszczy w południe termometry wskażą 23 stopnie, we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Białymstoku i Rzeszowie 22, w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie 21, a w Lublinie i Olsztynie 20 stopni. Najchłodniej będzie w Sołołkach i w Gdańsku, tam maksymalnie 19, a także w Zakopanem 17 stopni. Poza tym początkowo będzie pogodnie, po południu zachmurzenie na sporym obszarze wzrośnie do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu, a w centrum i na północnym wschodzie także burze. Wiatr prognozowany jest jako na ogół słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, a w czasie burz porywisty.

0: Najnowsza piosenka Kolsków z gościnnym udziałem Kasi Lins. Czekamy na kolejne aktualności od tego duetu, chociaż każdy nowy numer Kolsów to święto. Jak najbardziej, jest 7 minut po 8.
1: Nowy świt.
0: Jak ci, Beato, siedzi nowy numer od nich?
2: No bardzo taki uroczy.
0: Uroczy to ładne.
2: Powiem tak, gdybyś mi nie powiedział, że to duet, to bym się nie zorientował.

0: Robert Sobiech, socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: To zacznijmy od takiej, od filozoficznego pytania, czy można być jednocześnie dziennikarzem i posłem?
1: No pewnie można, bo jak sobie przypominam, ale to z historii pierwszych sejmów po 1989 roku, tam było kilku dziennikarzy, którzy dotrzymali mandaty poselskie. Ja myślę, że te dwie rzeczy się nie wykluczają. Problem polega na tym, czy rzeczywiście, do czego pani zmierza. Czy ta stacja, dla której będzie prawdopodobnie pracował pan były minister sprawiedliwości, spełnia standardy dziennikarskie. Oglądam i mam bardzo duże wątpliwości, czy można mówić tu o dziennikarzach.
0: Ja też mam duże wątpliwości co do tego, czy jednocześnie można pełnić te dwie funkcje, no bo troszkę jakby widzę tu konflikt interesów. To znaczy poseł może chcieć ukryć pewne rzeczy przed dziennikarzem, a dziennikarz będzie bardzo chciał te rzeczy odkryć i w jednej osobie to może budzić pewne jakieś takie moralne zgrzyty albo osobowość wieloraką. Nie, także słabo to widzę. Natomiast muszę panu powiedzieć, że strasznie mnie zafrapowało to, że Zbigniew Ziobro w ramach zakupów do biura poselskiego kupił sobie sprzęt reporterski. Trochę dziwnie.
1: Każdy ma jakieś skrywane ambicje, że chciałby wykonywać to, czego nie wykonuje, ale ja myślę, że to są jakby takie didaskalia, drobiazgi przy samym Zbigniewie Ziobro, bo moim zdaniem cała jego historia pokazuje szersze zjawiska i szersze procesy, które przede wszystkim tak pokazują nam kontekst międzynarodowy. To znaczy, myśmy się przyzwyczaili do tego, że są przestępcy, ludzie, którzy albo mają wyroki, albo toczą się postępowania w ich sprawach i są podejrzani o czyny kryminalne, że uciekają, chowają się za granicą, czasami właśnie polskie służby albo inne służby ich sprowadzają do kraju. Ale żeby minister sprawiedliwości uciekał przed wymiarem sprawiedliwości, który to tworzył przez, albo może psuł przez 8 lat, to jest rzecz zupełnie niespotykana. I teraz to jest problem w wytłumaczeniu tego dla zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, dla tych zwolenników, którzy popierają Zbigniewa Ziobrę, bo z jednej strony tak, Prawo i Sprawiedliwość, ale również i prezydent mówi, że on ucieka dlatego, że w Polsce nie ma szansy na sprawiedliwy proces, ale z drugiej strony jego zwierzchnik, czyli były premier Morawiecki, mówi, że on spokojnie czeka na postępowania, które się toczą, nigdzie nie zamierza uciekać. W podtekście mówi, że ten system sprawiedliwości jest w Polsce i działa i on będzie bronił swojego dobrego imienia. Więc teraz na poziomie wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest problem. To znaczy, kto ma rację? Czy to jest tak, że politycy w Polsce nie zasługują na sprawiedliwe sądy, ponieważ sądy zostały przejęte przez obecną władzę, czy też ma rację premier Morawiecki, który mówi, to sądy są do tego, żeby rozstrzygać te sprawy, żeby stwierdzać, czy te zarzuty są słuszne, czy też nie. To jest jakby ten wymiar i krajowy, ale on się łączy również z wymiarem międzynarodowym. Tacy przestępcy, o których mówię, nie mieli poparcia politycznego. Nie chronił ich były premier Węgier, ale też nie mogli wjechać do Stanów Zjednoczonych, wiele na to wskazuje, za wizę, która była efektem bezpośredniego polecenia jakiegoś znaczącego polityka w Stanach Zjednoczonych. Więc to są rzeczy, które są nowe, do których musimy się, ja nie powiem przyzwyczajać, ale które musimy brać pod uwagę, widząc ten zwariowany kontekst i i krajowy, i międzynarodowy.

0: narodowy.
1: A to ja dorzucę jeszcze jedną informację, żeby tak bardziej zamieszać w tym obrazku. Mianowicie ten uciekający przed polskim wymiarem sprawiedliwości minister były sprawiedliwości mówi dzisiaj tak, znaczy dzisiaj, czyli wczoraj, mówi tak, że jeżeli, że on czeka na ten wniosek ekstradycyjny rządu, on czeka, żeby on przyszedł. Znaczy to tak jakby się chciał poddać jednak temu osądowi sądowemu, no to trochę głupio, że uciekał, skoro czeka na to, aż będzie wniosek o ekstradycję i zostanie wydany do Polski.
0: To znaczy, ja myślę, tak, ja mniej się przywiązywał do takich tłumaczeń. Zbigniew Ziobro znajduje się trochę w rozpaczliwej sytuacji. Jak jeszcze patrzę na takie ostatnie to w sondaże, które w dotyczą jego sprawy, no to właściwie tych jego obrońców to jest kilkanaście, no może do 20%. Cała reszta Polaków, albo w większości mówią, że tak, że on nie powinien uciekać, że nie ma racji, powinien wrócić, albo też nie mają zdania w tej kwestii. Ja myślę, że ważniejsze od samego Zbigniewa Ziobry jest to, co Zbigniew Ziobro zrobił jako minister sprawiedliwości z polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: No to
0: I
1: ten
0: kryzys instytucji, który wydaje się nie mieć końca, bo nie widzę tu najmniejszej możliwości na jakiś kompromis polityczny, ale on ma swoje konsekwencje. No, jak ja patrzę w badania międzynarodowe, to tylko niewiele ponad 20% Polaków mówi, że polski system wymiaru sprawiedliwości jest niezależny od polityki. To jest najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Wszystkie inne kraje, we wszystkich innych państwach, niezależnie od rozmaitych perturbacji politycznych, jest wiara, że no właśnie, ta trzecia władza, sądy, sędziowie są podstawą systemu demokratycznego. Polacy już stracili tę wiarę.
1: No, ale trudno się dziwić.
0: Ale mało tego, jak ja patrzę na takie badania CBOS-u o prestiżu zawodów, to tam sędziowie, którzy zawsze byli w czołówce w tych zawodów, gdzie ludzie uważali, że warto się kształcić, że to są zawody cieszące się poważaniem i o wysokich kwalifikacjach, nagle zajmują 24 miejsce. I teraz, jak my mówimy o kryzysie w wymiarze sprawiedliwości, to ja sobie zastanawiam się, no dobrze, to jeżeli tak jest i jest to nierozwiązywalne, no to jaka jest motywacja dla młodych ludzi, którzy mają, no właśnie, pełnić funkcje sędziowskie? To jest naprawdę bardzo trudna i skomplikowana ścieżka kariery. Ona powinna być, no właśnie, na końcu te wynagrodzenia powinny być tak solidne, żeby nie stwarzać, no właśnie, żadnych możliwości pokus te wpływów politycznych czy innych wpływów. Powinna być to autonomia i niezależność, a tymczasem, no właśnie, mamy do czynienia z taką narracją, która mówi, że są wasi sędziowie i nasi sędziowie. To dla funkcjonowania naszego społeczeństwa, naszego kraju jest bardzo silnym hamulcem i te badania Eurobarometru, które pokazują, że Polacy już nie, zdecydowana większość Polaków nie wierzy, że to jest niezależna władza, to jest bardzo smutna konstatacja.
1: No bo generalnie to chyba powinno być, nawet na pewno powinno być tak, że każdy polityk ma wdrukowane, i tu zacytuję, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, no a nie po pierwsze partia, a nie po pierwsze mój własny interes. A tylko tak dorzucę na koniec wątku o Zbigniewie Ziobrze, że w zeszłym roku pan Ziobro, który od września już był na Węgrzech, w Budapeszcie, a wcześniej bardzo często nie było go w Sejmie, bo jeździł na rehabilitację, wziął 45 tysięcy złotych kilometrówek z budżetu Sejmu. Także jakby państwo się zastanawiali, za czyje pieniądze pan Ziobro jeździł na swoje własne prywatne rehabilitacje, no to właśnie za nasze. To a propos uczciwości ministra sprawiedliwości. No ale skoro poruszyłam hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to czy pan rozumie, dlaczego prezydent nie zadzwonił do Donalda Trumpa z pytaniem, o co chodzi z opóźnieniem rotacji wojsk amerykańskich w Polsce?
0: No, to jest oczywiście szersza kwestia. Znaczy, my mamy takie przez długi czas wrażenie, że to my, nasi politycy, decydują w dużej części o tym, co się dzieje na poziomie układów międzynarodowych. Ale ten przykład z tą rotacją czy z redukcją sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie jest przykładem, że to są trendy globalne. Amerykanie nie ukrywają tego, wpisali to do swojej strategii, że tak naprawdę nie będą specjalnie zainteresowani tym, co się w Europie dzieje. No i teraz można by sobie powiedzieć tak, że to mogą być i w indywidualne interwencje polskich polityków i prezydenta, czy ministra obrony, ale one są w moim przekonaniu w bardzo ograniczony sposób skuteczne. To jest kwestia relacji Stany Zjednoczone, NATO, Stany Zjednoczone, Unia Europejska. I jeżeli my nie jesteśmy, no właśnie, aktywnym uczestnikiem tych wspólnot, no to za każdym razem będzie tak, że będziemy przegrywać w takich relacjach z bardzo dużym tym mocarstwem. I ta chyba wczorajsza wypowiedź któregoś z polityków amerykańskich jest tutaj znamienna. Znaczy, on bardzo chwalił polski patriotyzm i powiedział, Polska obroni się sama.
1: No tak, tak, to jest, znaczy to jest taki paradoks i takie watowanie naszych uszu, że po prostu ręce opadają, no bo jest konkretna umowa na te 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, jest cały czas opowieść Trumpa, jakim to jesteśmy fantastycznym sojusznikiem i jacy to jesteśmy świetni, bo wydajemy te 5% PKB na wojsko, bo zawsze jesteśmy w razie czego na baczność. A jak przychodzi co do czego, to w ramach karania Niemiec żołnierzy traci Polska.
0: No tak, ale to jak mówię, to jest jakby odprysk szerszej strategii Stanów Zjednoczonych i relacji takich globalnych. Znaczy jesteśmy znaczącym aktorem tylko wtedy, kiedy jesteśmy, no właśnie, znaczącym aktorem w Unii Europejskiej i ta wspólnota, i wspólnota również jako wspólnota natowska, to jest ta siła. Liczenie na to, że w pewnym momencie my będziemy mieli bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone same nas obronią, jest ułudą. Ponieważ jak widać, tak naprawdę Stany Zjednoczone na przykład od dłuższego czasu już się przestały interesować Ukrainą.
1: Tak, no
0: owszem,
1: kompletnie. No.
0: Tam, prawda, to pieniądze europejskie finansują zakupy broni, w dużej części amerykańskiej, na Ukrainę. Ukraina trwa tylko dlatego, że Europa zgodziła się ją wesprzeć.
1: Tak, bo Amerykanie już nie dają żadnych pieniędzy na Ukrainę.
0: Więc to jest oczywiście pytanie, to jest oczywiście kolejny sygnał, że warto być w dużych blokach, że ta współczesna polityka to jest polityka dużych ugrupowań, dużych państw, dużych, w związku z tym my ciągle mamy takie nadzieje, że jeżeli my będziemy odpowiednio patriotyczni, zaangażowani, a nie będziemy częścią, no właśnie, szerszych wspólnot, i tu mówię konkretnie o Unii Europejskiej, to damy sobie radę. No nie damy sobie rady i trzeba oczywiście być tego świadomi, a cała historia o tych żołnierzach amerykańskich pokazuje, że to jest rozgrywka pomiędzy europejskimi państwami NATO a Stanami Zjednoczonymi. I teraz oczywiście warto być w tych wspólnych obozach, a czy polscy politycy, no głównie mówi się o partiach opozycyjnych, którzy uważają, że Polska poradzi sobie sama, to już a w tym wydaniu ekstremalnym Polska na przykład powinna opuścić Unię Europejską, no to te perspektywy stają się bardzo niewesołe. Ale żeby tak nie rysować takiego czarnego scenariusza, ja myślę, że Polacy się przyzwyczaili już do tego, że te zagrożenia gdzieś są, ale Ale czy one są tak bardzo realne? No to ja mam takie dwa wskaźniki. Jak Cebos chyba poprowadził takie badania, bo każdy z nas dostał taki podręcznik, jak się
1: Tak.
0: zachować w sytuacjach kryzysowych. No okazuje się, że nie każdy z nas, bo 70% mówi, że dostało, a z tych 70%, no to 30% mówi, że przeczytało. No to teraz to jest taki wskaźnik, czy my te zagrożenia poważnie traktujemy.
1: No, ale to też jest pewien rozjazd, że tak powiem, bo bardzo poważnie traktuje je rząd, natomiast społeczeństwo ich poważnie nie traktuje. I teraz pytanie, kto ma rację?
0: No, ja myślę, że rząd jest odpowiedzialny za to, żeby maksymalizować to poczucie bezpieczeństwa i przygotowanie na sytuacje trudne, ale również zadaniem rządu jest to, żeby nie wzbudzać nadmiernej paniki. Polacy, wygląda na to, że przez te 4 lata tego konfliktu za naszą wschodnią granicą się te uodpornili. Mało tego, jak ja patrzę na wskaźniki nastrojów społecznych, to one z miesiąca na miesiąc się poprawiają. Tak? Tych odsetek pesymistów już jest prawie taki jak optymistów, a przypominam sobie takie ostatnie badanie, 70% z nas mówi, że ocenia dobrze albo bardzo dobrze warunki materialne swoich gospodarstw domowych. Takiego wskaźnika jeszcze nie było w Polsce.
1: No, a wszyscy narzekają, że jest tak źle. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Doktor
0: Dziękuję
1: Robert
0: bardzo.
1: Sobiech, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas, był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czyli z naukowego punktu widzenia narzekanie jest nieobiektywną oceną rzeczywistości.
1: No, na to wychodzi.
2: Na to wychodzi. Po 9:30 kolejna rozmowa, redaktor Beaty Grabarczyk. Dzięki piękne.

0: Play to całkiem niezłe hasło na zapowiedź ostrej gry, która nadchodzi wielkimi krokami, żeby nie powiedzieć nadbiega, nadciąga. W osobie Kuby Jędrasa, który właśnie wertuje prasę, jak nie mam sportowe artykuły, tylko żeby za chwilę zleć nam relację. Zaraz tam będziemy, tylko jeszcze Snoop Dogg na chwilę. Skoczy swoją drogą związany ze sportem bardzo silnie, od kiedy widzieliśmy go wielokrotnie na Igrzyskach Olimpijskich w różnych odsłonach.
1: Hey, baby, hey, baby.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wiem, że Klaudiusz Slezak w domu ma fana Arsenalu. Nie wiem, jak u ciebie sytuacja, jak twoje emocje, bo związane z tym klubem.
2: Ja sympatyzuję z Arsenalem, przyznam otwarcie. Jestem pozytywnie nastawiony do tego klubu. Bardzo kibicowałem Arsenalowi, żeby w końcu zdobył mistrzostwo Anglii po 22 latach. No i proszę, stało się.
1: Udało się. Czyli to twoja sprawka.
2: Między innymi moja, tak. To taka była zbiórowa prośba, tak, kibicowska. Rzeczywiście Arsenal wczoraj został piłkarskim mistrzem Anglii. Kanonierzy nie muszą się już denerwować i czekać do ostatniej kolejki rozgrywek Premier League. A podziękować mogą piłkarzom Bournemouth, którzy urwali punkt Manchesterowi City wczoraj. We wczorajszym meczu było 1-1. The Citizens wyrównali dopiero w samej końcówce. Przez spory kawał meczu przegrywali. No i zanosiło się na długo przed końcowym gwizdkiem na to, że rzeczywiście Arsenal będzie już się cieszył z mistrzowskiego tytułu. Jeszcze Erling Haaland strzelił tę wyrównującą bramkę w końcówce doliczonego czasu gry, no ale czasu na przedłużenie szans na mistrzowski tytuł już zabrakło drużynie Josepa Guardioli. Dla Arsenalu to pierwsze, tak jak wspomniałem, mistrzostwo Anglii od ponad dwóch dekad. No tam rzeczywiście bardzo długo na to czekali. Mówiło się nawet o pewnym fatum ciążącym nad Arsenalem. No ale musimy też zwrócić uwagę na to, że to wcale nie koniec świetnego sezonu w wykonaniu piłkarzy Arsenalu, bo 30 maja walczą jeszcze o triumf w Lidze Mistrzów. A ich rywalem będzie Paris Saint-Germain. Taki dublet byłby no, czymś wyjątkowym w historii klubu na pewno.
1: Bez wątpienia, tak. To jest też sztuka nie grać i wygrać.
2: Tak, tak. No ale też sami w poniedziałek się do tego przyłożyli. Wymęczyli co prawda zwycięstwo z Burnley 1-0, no ale jednak zdobyli te trzy punkty. No i teraz już się nie muszą martwić. Mistrzostwo przyjdzie im świętować na stadionie lokalnego rywala z Londynu, Crystal Palace, w ten weekend. Znacznie więcej zmartwień ma jeszcze inny zespół z Londynu, też z północnego Londynu, tak jak Arsenal, czyli Tottenham. Ostrogi przegrały wczoraj 1-2 z Chelsea i w ostatniej kolejce muszą co najmniej zremisować z Evertonem, żeby być pewnymi utrzymania w Premier League. No dawno kibice Tottenhamu nie mieli aż takiej nerwówki na koniec sezonu. No ale zanim tytuł dla Arsenalu stał się wczoraj faktem, no to piłkarska Anglia żyła zupełnie inną sprawą. Nie wiem, czy orientujesz się, czy słyszałeś o tym, że angielska federacja piłkarska, komisja dyscyplinarna, dokładnie mówiąc, podjęła decyzję w sprawie baraży do Premier League. Otóż zdecydowano o wyrzuceniu z finału tych baraży jednego z zespołów, Southampton. Który w sobotę najbliższą miał się zmierzyć na Wembley z Hull City. No i przepustką miała być właśnie gra w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Wiesz, jaki był powód?
1: No dawaj.
2: Otóż udowodniono, że przed meczem półfinałowym z Middlesbrough, wygranym zresztą przez Southampton 2-1, jeden z członków sztabu szkoleniowego zespołu Southampton z ukrycia nagrywał trening rywali. A to zabroniona praktyka.
1: Naprawdę?
2: Tak. No i to wystarczyło, żeby surowo ukarać drużynę z południowej Anglii. Święci, bo tak nazywana jest ekipa z Southampton, przyznali się, złożyli odwołanie, liczą na to, że jeszcze może się uda przed tą sobotą odmienić tę decyzję, no ale chyba się na to nie zanosi. Nie tacy święci, jak się okazuje.
1: Widzisz,
2: dodatkowo jeszcze na początek przyszłego sezonu minus 4 punkty dostali, więc...
1: Ojej.
2: No właśnie. Przyznali się, więc to była zorganizowana akcja. Nie był to wybryk jednego z trenerów, po prostu nadgorliwość, tylko systemowe działanie tego klubu. No i to zostało wzięte na pewno pod uwagę. No i są problemy, kłopoty. A było na wyciągnięcie ręki.
1: Strącenie do piekiełka trochę.
2: Tak. Tak, także no też ciekawie w lidze angielskiej. Mówiąc kolokwialnie, nie cackali się po prostu decydenci w angielskim Związku Piłki Nożnej i podjęli tę decyzję szybko i zdecydowanie. Teraz do Szwajcarii zajrzymy. Tam trwają Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Wczoraj po raz trzeci wygrała Austria. No i o ile poprzednie mecze wygrywała z Węgrami i Wielką Brytanią, czyli ekipami obiektywnie słabszymi, no to wczoraj pokonali Austriacy Łotyszy 3-1. Komplet punktów w grupie A mają także Finowie. Oni, przypomnę, pokonali w poniedziałek Amerykanów 6-2. Amerykanów, czyli obrońców tytułu. Także Szwajcarzy mają 9 punktów. W grupie B z kolei najlepiej radzą sobie na razie Kanadyjczycy, ale też Słowacy, którzy jednak wczoraj potrzebowali rzutów karnych, żeby pokonać 5-4 Słoweńców. Rysie, czyli zawodnicy ze Słowenii, mają na koncie 3 punkty. Wcześniej sensacyjnie pokonali Czechów, którzy jednak po 3 meczach też mieszczą się na razie w czołowej trójce w swojej grupie. Dzisiaj kolejne mecze. Austria-Szwajcaria, Stany Zjednoczone-Niemcy, Czechy-Włochy i Szwecja-Słowenia. Turniej się rozkręca. Zobaczymy, jak to dalej się poukłada.
1: No,
2: no to jeszcze dalej na południe jedziemy. Giro d'Italia. Oczywiście trwa. Kolarski wielki wyścig, wielki tur. Wczoraj 10. etap i indywidualna jazda na czas. 42 km z Via Reggio do Massy. No i tu bezkonkurencyjny był zawodnik gospodarzy, Włoch Filippo Ganna, który dystans przejechał blisko 2 minuty szybciej od Holendra Tymana Arensmana i Francuza Remiego Cavaniego. Lider wyścigu Afonso Eulalio zanotował dopiero 41 czas wczoraj. Portugalczyk co prawda utrzymał prowadzenie w Giro, ale jego główny rywal, czyli Jonas Vingegaard, chociaż zajął dopiero 13 miejsce na mecie czasówki, miał wynik o blisko 2 minuty lepszy. No i w efekcie Eulalio ma już tylko 27 sekund przewagi nad Duńczykiem. Robi się ciekawie. Dzisiaj 11 etap, 195 km z Poriari do Chiavari.
1: Kosmos.
2: Jak zwykle w pięknych okolicznościach, bo te wszystkie miasteczka, ta zieleń, wiosna, góry, ach.
1: Myślisz, że zawodnicy mają czas, żeby po drodze się tym pozachwycać? Tak skupieni
2: oni
1: na
2: chyba mniej, bardziej kibice, oni którzy to śledzą, zwłaszcza w telewizji, tak, i mają te ujęcia wszystkie gdzieś z powietrza. Można sobie pozwiedzać trochę Włochy przy okazji. Jeśli chodzi o zwiedzanie, no to Magda Frank może sobie już pozwiedzać Strasburg, tam piękna katedra zresztą. Odpadła z turnieju WTA 250, przegrała w drugiej rundzie w 3 setach z Leilą Fernandez z Kanady. No a dzisiaj trzymamy kciuki za nasze reprezentantki w kwalifikacjach do wielkoszlemowego French Open. Już o 10:00, za niespełna 1,5 godziny, Maja Chwalińska zmierzy się w drugiej rundzie z francuską Carole Monet. A późnym popołudniem na kort wyjdzie Katarzyna Kawa, która zagra z Amerykanką Claire Liu. W obu meczach polskie zawodniczki są faworytkami, więc liczymy na awans do trzeciej rundy. Niestety odpadła już 3. z naszych kwalifikantek, zawodniczek biorących udział w kwalifikacjach, Linda Klimowicowa. Aby zameldować się w turnieju głównym w grze indywidualnej, trzeba przebrnąć 3 rundy kwalifikacji, więc jeszcze trochę roboty do wykonania. A przypomnę, że udział we French Open mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linet, wspomniana już przeze mnie dzisiaj Magdalena Frech, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, więc znowu sporo Polaków będzie czym się emocjonować, bo French Open zaczyna się już w niedzielę. Dawno, tak? Proszę, powiedziałeś, że chciałeś dodać.
1: Śmiało, idź dalej.
2: Wrócimy do Polski, a właściwie pierwszy raz się zameldujemy w Polsce podczas dzisiejszej ostrej gry, bo w decydującą fazę wkroczyła rywalizacja o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Za nami 3 rundy meczów ćwierćfinałowych i na razie nie mamy żadnego półfinalisty, bo we wszystkich meczach stan rywalizacji to 2-1. Wczoraj Dziki Warszawa wygrały 85-78 z Energą Trefl Sopot i prowadzą właśnie 2-1. Do awansu brakuje im jednej wygranej. Podobnie Legii Warszawa, która wczoraj już mogła zapewnić sobie miejsce w czołowej czwórce, ale minimalnie 91-92 przegrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W pozostałych parach po 2-1 prowadzą Orlen Zastal Zielona Góra z Kingiem Szczecin i Śląsk Wrocław z Arką Gdynia. W tych parach już dzisiaj mecze numer 4, w tych dwóch pozostałych mecze numer 4 jutro. No i być może już poznamy jakichś półfinalistów. No i NBA oczywiście. NBA. Co tam słychać w NBA? No rozpoczęły się te finały konferencji. Mikołaj mówił o tym wczoraj. Na wschodzie minionej nocy mecz numer 1. Radość w Madison Square Garden, bo tam New York Knicks pokonali Cleveland Cavaliers 115-104 po dogrywce. Kawalerzystom nie pomogło 29 punktów Donovana Mitchella, słabiej punktował James Harden, zdobył 15 punktów, a u Knicksów najskuteczniejszy był Jalen Brunson, który rzucił aż 38 punktów. No i niestety na parkiecie nie pojawił się nasz jedynak w NBA, czyli Jeremy Sohan. Ale może w następnych meczach trener skorzysta z jego usług. W konferencji zachodniej San Antonio Spurs prowadzi 1-0 z Oklahoma City Thunder. No i aby zagrać w wielkim finale NBA, trzeba, przypomnę, wygrać 4 mecze, więc tutaj też jeszcze trochę grania przed nami. No i na koniec coś dla kibiców stęsknionych męskiej siatkówki w reprezentacyjnym wydaniu, bo to już dziś drużyna Nikoli Grbicza zagra pierwszy mecz w tym sezonie. Na razie towarzysko, Polacy na inaugurację turnieju w Sosnowcu i Katowicach zmierzą się z Serbią. No, czyli z reprezentacją ojczystego kraju naszego trenera. Dodatkowy smaczek. Dzisiejszy mecz w Sosnowcu, ale w piątek już w Katowicach mecz z Ukrainą, a w sobotę także w Katowicach z Bułgarią. No, a potem już w czerwcu Liga Narodów i cały kołowrotek reprezentacyjny zacznie się kręcić i duże emocje. Oczywiście.
1: I wtedy wygrywamy.
2: To nie ulega wątpliwości. Oczywiście wygrywamy, aż do pomyślnych Mistrzostw Europy we wrześniu.
1: Taki jest plan. A ja sobie zacząłem przeglądać, co się dzieje w Madison Square Garden. Z ciekawości koncerty mnie nie uwierzysz zainteresowały.
2: No proszę, kto tam będzie grał?
1: Kid Cudi na przykład pod koniec maja, ale Rosalia będzie też jakoś tak w połowie czerwca. Więc ja bym się bardzo chętnie wybrał. Może przy okazji bym spojrzał na NBA.
2: No tak, bo to muszą to jakoś zorganizować. Jeżeli Knicksi mają przejść dalej, no to przecież będą się przeplatały te mecze domowe Knicksów z tymi koncertami.
1: Tak,
2: więc.
1: tak. Właśnie tak, dzisiaj, nie jutro, 21. Zaplanowane. Jakub Jędras, dzięki ci piękne w takim
2: dziękuję
1: razie.
2: Dziękuję ci bardzo. Ja widzę po twoich oczach, że cię nęci ten Nowy Jork, naprawdę.
1: Bardzo. Oczyma wyobraźni już tam.
2: No to życzę ci takiej podróży.
1: Oby, dzięki piękne.
2: Dzięki.

Za kwadrans dziewiąty, Elvis Presley, zapowiedziany już przez Beatę na początku godziny, za nami. To oficjalnie mamy odhaczone. A my teraz dokonamy nieprawdopodobnej podróży, a właściwie nie teraz, a za moment. Mianowicie z Nowego Jorku, o którym rozmawialiśmy, przeniesiemy się do wsi Skrzeszew razem z Robertem Kawką.

0: Za 12 minut będzie 9. No to zmykamy do wspomnianego Skrzeszewa, gdzie w najbliższą niedzielę startuje tegoroczna edycja Letniej Galerii Krainy Bugu. To szereg wydarzeń artystycznych i spotkań, które są związane z reaktywowanym ostatnio czasopismem Kraina Bugu. Z Danielem Parolem, głównym organizatorem galerii, zarazem redaktorem naczelnym pisma, rozmawiał Robert Kawka.
1: Mamy połowę maja. Letnia Galeria Krainy Bugu zazwyczaj zaczynała się na początku maja. Już się obawiam, że w tym roku Letnia Galeria Krainy Bugu nie wystartuje, ale jednak.
2: Tak, no zdarzały się też w historii Letniej Galerii Krainy Bugu bardzo późne otwarcie, bo to nie jest późno. Było chyba w drugiej edycji 30 maja otwieraliśmy, więc 24 maja to nie jest tak późno, ale jest to na pewno ta druga część. No i ruszamy z 5. sezonem Letniej Galerii Krainy Bugu. W tym roku skupimy się na fotografii i na troszkę rzeźbie.
1: To skupmy się na pierwszym dniu. Co będzie i jakiego dnia?
2: Pozwolę sobie wykorzystać i zapraszam już Państwa teraz 24 maja w niedzielę od godziny 15. Widzimy się oczywiście w Skrzeszewie, niedaleko Drohiczyna, w bardzo małej miejscowości na granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego. Ten sezon otwieramy wznowieniem Krainy Bugu. Kraina Bugu powraca jako czasopismo w wersji papierowej, powraca po półtorarocznej przerwie i ten 5. sezon otwieramy w zasadzie tym, co przygotowaliśmy w 39. numerze i będzie to właściwie premiera 39. numeru. Wśród atrakcji, które przygotowaliśmy na otwarcie, są przede wszystkim spotkania z naszymi autorami. Będzie Krzysztof Reni, który odpowiada za dział wschodni. Będzie Anna Maruszeczko i Leszek Stafiej, którzy są naszymi felietonistami. Będzie Nastania Krasawa, która została zaproszona do Krainy Bugu, aby poopowiadać o muzyce tradycyjnej, czyli o muzyce pogranicza Polesia, Polesia Lubelskiego, Polesia Ukraińskiego, Polesia Białoruskiego. Będzie trzech naszych fotografików, Bartek Kosiński, Sylwia Terkowska i Piotr Trouwiński, którzy będą opowiadać o reportażu w Krainie Bugu od 2011 roku do 2026 roku i to będzie połączone z wystawą fotograficzną. Mamy fantastyczną wystawę Roberta Lesiuka, Bóg z lotu ptaka. Już ją prezentowaliśmy w sezonie chyba pierwszym, jak dobrze pamiętam, natomiast tutaj prezentujemy zupełnie nowe zdjęcia, bardzo duże formaty, fotografia fantastyczna. No i będzie Andrzej Maruszeczko, który zaprezentuje nam swoje najnowsze ikony i to też jest bardzo ciekawa wystawa i bardzo ciekawy artysta, a na koniec zaprezentujemy film Abakamania, jest to najnowsza produkcja Róży Fabijańskiej i Sławka Malcharka i prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że będą z nami na miejscu i także opowiedzą o tym, co im się udało zrobić w ciągu ostatnich 3 lat z Magdaleną Abakanowicz.
1: To wszystko w ciągu jednego popołudnia?
2: W zasadzie tak. To będą bardzo intensywne spotkania. Spotykamy się od godziny 15, a planujemy zakończyć ten wieczór o godzinie 18-19 właśnie projekcją Abakamani, więc będzie się bardzo dużo działo w bardzo krótkim czasie.
1: Okej, to 24 maja. Letnia Galeria Krainy Bugu jest troszeczkę rozciągnięta w czasie, w tym terminie letnim, wakacyjnym. Kiedy jeszcze się spotkamy z Letnią Galerią?
2: To na pewno są 3 punkty w tym roku. Drugim punktem przeniesiemy się na Podlaskę, wieś do Płuskowa, gdzie odbędzie się już 3. plener tubylców, czyli miłośników rzeźby, miłośników malarstwa i sztuk wszelakich z Supraśla. Są to absolwenci Supraskiego Liceum Plastycznego, którzy od 3 lat są zapraszani przez nas i do galerii, i właśnie na plener i będziemy prezentować 11 lipca efekty tegorocznego pleneru.
1: To są te 2 wydarzenia najbliższe. Coś jeszcze? Sierpień mamy, wrzesień, zakończenie?
2: Na dzisiaj mamy 3 terminy, czyli termin majowy, termin lipcowy i wrześniowy, natomiast o pozostałych terminach będziemy informować w międzyczasie.
1: To co z kolei we wrześniu, na zakończenie?
2: Mogę już zdradzić. W Skrzeszewie spotkamy się jeszcze na koniec, czyli 19 września. Na pewno będzie tam bardzo duża, przekrojowa wystawa fotografii Artura Tabora. Artur był związany z Krainą Bugu od samego początku, pierwszy album i zdjęcia, które wykonywał, to były zdjęcia właśnie Bugu. Mamy już w tej chwili potwierdzoną wystawę, którą otrzymamy od wdowy po Arturze i wystawy, która jest w tej chwili w depozycie w Janowie Podlaskim. I jest to 30 fantastycznych czarno-białych fotografii i tutaj na pewno będzie jeszcze projekcja filmu, który także jest autorstwa Artura Tabora. I tyle mogę zdradzić na dzisiaj, a pozostałe punkty programu będziemy podawać na bieżąco. Myślę, że bliżej sierpnia będzie już coś więcej wiadomo.
0: przypomnijmy, inauguracja tegorocznej letniej galerii Krainy Bugu odbędzie się już w tę niedzielę o 15 we wsi Skrzeszew, nieopodal Drohiczyna.

We are who we are. Państwo znają nas dobrze i wiedzą, że po dziewiątej rozkład jazdy mamy jasno określony i niezmienny. Mianowicie spotkanie z Tomkiem Ławnickim w kąciku czeskim. Dziś Tomek będzie opowiadał o 80. rocznicy stracenia Karla Franka, nazistowskiego zarządcy protektoratu Czech i Moraw. Później rozmowa Beaty Grabarczyk, której gościem będzie Konrad Sadurski, zastępca redaktora naczelnego Forbes Polska. Rozmowa na temat gry wokół Zarządu Narodowego Banku Polskiego. No i odwiedzi nas też nadredaktorka Magda Jeton. Nie zdradzam szczegółów. Proszę słuchać przed dziesiątą.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Na początku o porozumieniu w Unii Europejskiej w sprawie umowy celnej z USA. Kompromis został osiągnięty nad ranem. Ma to pozwolić Unii uniknąć wysokich ceł, którymi groził prezydent Stanów Zjednoczonych, oskarżając o celowe zwlekanie z wdrożeniem dokumentu. Zapisy Donald Trump uzgodnił w lipcu w Szkocji z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jednak by umowa mogła wejść w życie, wymagała zatwierdzenia przez unijne instytucje. Trwało to 10 miesięcy. Europosłowie krytykowali dokument, bo Unia godzi się na 15% amerykańskie cła, podczas gdy sama ma znieść prawie wszystkie cła na towary przemysłowe i niektóre produkty rolne ze Stanów Zjednoczonych. Burzliwa debata w Parlamencie Europejskim w Strasburgu o relokacji amerykańskich wojsk w Europie. Główne proeuropejskie siły krytykowały amerykańską administrację. Bronili jej przede wszystkim konserwatyści. Doszło do starcia między polskimi europosłami. Deputowani PiS twierdzą, że jest konkurencja w Europie. Kto bardziej obrazi prezydenta USA? Patryk Jaki zrzucił na te osoby winę za plany redukcji amerykańskich wojsk.
1: Prawie na każdej sesji tego parlamentu słyszę wulgarną krytykę Ameryki. Wasi politycy dają upust najniższym emocjom codziennie, a premier Tusk pozwolił sobie nawet zakwestionować USA jako sojusznika. No i macie co chcieliście. I co, jesteście z siebie dumni?
0: Eurodeputowany PiS krytykował z kolei Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: Ta mentalna podległość była aż nadto widoczna i było to żenujące, za co przepraszam zgromadzonych. Wykorzystywanie Amerykanów przeciw własnemu krajowi i przeciw Unii, której się jest eurodeputowanym, to nie tylko głupota, to zbrodnia.
0: A szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas apelowała, by Europa zwiększała wydatki na obronę, wypełniała luki w zdolnościach bojowych i wzmacniała europejską produkcję zbrojeniową. Przyznała, że skoro Stany Zjednoczone koncentrują swoją uwagę na Indo-Pacyfiku, to należało się spodziewać zmian w rozmieszczeniu amerykańskich wojsk na starym kontynencie, ale jej zdaniem NATO będzie utrzymywało obecność na wschodniej flance i siła odstraszania sojuszu pozostaje nienaruszona. Za niecałe 2 tygodnie Warszawa stanie się światowym centrum koszykówki. Od 1 do 7 czerwca na Placu Centralnym są zaplanowane Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Przed Pałacem Kultury i Nauki powstanie arena sportowa z trybunami na 2,5 tysiąca widzów oraz strefa kibica.
3: Sport jest nie tylko olimpijski, ale przede wszystkim nieprawdopodobnie widowiskowy. W związku z tym wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. 40 drużyn z całego świata od 1 do 7 czerwca, ale 30 maja zaczniemy od Mistrzostw Warszawy. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że nasi zawodnicy będą mogli grać na tej arenie, na której później będą grali mistrzowie. Zapraszamy Państwa wszystkich również do strefy kibica. Będzie się tutaj przez ten tydzień naprawdę bardzo dużo działo.
0: Mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Do Warszawy przyjedzie, jak słyszeliśmy, 40 reprezentacji z 26 krajów i 6 kontynentów. Zagrają też oczywiście koszykarki i koszykarze z Polski. Za nami pierwszy tydzień festiwalu w Cannes i pierwsze typy dotyczące faworytów do Złotej Palmy, jednej z najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie. Wśród potencjalnych laureatów jest wymieniany reżyser Paweł Pawlikowski. Polak zaprezentował film Fatherland, opowiadający o powrocie niemieckiego pisarza Thomasa Manna do ojczyzny w czasach zimnej wojny. O tym, czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę, przekonamy się w sobotę podczas gali rozdania nagród. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Do południa powinno być w miarę pogodnie. Później pojawi się więcej chmur, zwłaszcza nad zachodnią połową kraju. Miejscami na północnym wschodzie i w centrum pojawią się burze, wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, a w czasie burz porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od około 16-17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich do 20-22 stopni w centrum oraz na zachodzie i 23 stopni na południowym wschodzie.
5: Giovanni, vuoi mangiare con noi? Oggi c'è il tuo pranzo preferito?
6: Balla, balla, balla. Mozzarella.

0: inno mi piacie.
1: Matko jedyna, nie zaczynaliśmy chyba od mozzarelli jeszcze godziny, cudowne rozpoczęcie, chociaż to by było na tyle, jeżeli chodzi o włoskie elementy naszego programu, bo teraz, jak wiadomo, przenosimy się do Czech.
2: Nowy świt.
1: Gdybyś miał Tomku powiedzieć ahoj.
3: Ciao bello.
1: Ciao bello. Stosunek Czechów do sera, jest to jakaś szczególna relacja?
3: O, oczywiście, tak. Kral syru. Bardzo dużo różnych potraw serowych, no choćby to, że smażony ser. Kto jeszcze robi takie, no ja wiem jak to nazwać, no takie kotleciki serowe, no. Tak, w czeskiej kuchni ser jest ważny, ważny. Mhm.
1: No i kurczę, się rozmarzyłem, niepotrzebnie pytałem.
3: Ale dość ciężka to jest potrawa. Więc myślę, że to też pora nie jest najwłaściwsza.
1: No właśnie, no później, tak godzinę. Dobra, my dzisiaj nie o serze, my trochę innymi.
3: Nie o serze. Mamy taki, w sumie zazwyczaj robi się taki porządek, że jak jeden kącik czeski jest lżejszy, to drugi jest poważniejszy i tak na zmianę. No i dziś wypada

0: Oczywiście, że znaczy co innego niż Polakom na pierwszy rzut ucha się wydaje. To jest przymiotnik, odporni. Oczywiście jest forma żeńska, odporna i tak dalej. Jest rzeczownik pochodzący od tego słowa, odpornost. I oczywiście, że to nie jest żadna odporność. To nie ma nic wspólnego z odpieraniem, odparciem, oparciem, praniem. Nie. Inny trop. To co?
1: Utrudniłeś. Dalej fragment.
0: No to będzie fragment piosenki z musicalu. Kat Mydlarz, przepraszam. To jest autentyczna postać. Był na usługach Habsburgów w 1621 roku. Kat Mydlarz dokonał na rynku staromiejskim w Pradze egzekucji kilkudziesięciu przywódców powstania czeskiego, więc to taka czarna postać z historii. I między innymi o tym jest ten utwór z pytaniem, jak mogłeś się stać zdrajcą i wstydem dla Czechów?

0: skrócie, jak mórz, czyli jak może facet odporną pracy brat. Czyli tu praca jest odporna.
1: Odporna, okej. Okay. Okay, okay, okay. A weź daj jeszcze jakąś podpowiedź, choć trochę.
0: Że to był utwór o Kacie z XVII wieku.
1: No, dzięki.
0: Co jeszcze może być odporne? O, jest na przykład taki związek frazeologiczny odporny. Prasę. O, ale to...
1: No dobra. Słuchacze pewnie za chwilę będą wiedzieć. Jeżeli ktoś ma pomysł, poprosimy. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online i grupa patronów też do dyspozycji państwa.
0: A teraz ta historia z II wojny światowej. Historia kata Czechów z XX wieku. Choć raczej o nim się mówiło krwawy pies niż krwawy kat. Ale chyba tak. I on w sumie też był obywatelem Czechosłowacji, ale w zasadzie całe swoje życie tę Czechosłowację zwalczał. Jutro minie 80. rocznica wydania przez sąd w Pradze, w zasadzie Trybunał Ludowy, wyroku śmierci na Karla Hermana Franka. Dzień później, 22 maja 1946 roku, ten wyrok wykonano przez powieszenie. I tu dwa takie słowa wtrętu powiedziałem, że te porównania czasami nie mają sensu. Polski i Czechosłowacji z okresu międzywojennego, choćby ze względu na kwestie mniejszościowe, oba kraje były wielonarodowe. W Polsce Polacy w okresie międzywojennym stanowili 65%, no reszta różne mniejszości. Mhm. Natomiast i w Czechach tak dość, w Czechosłowacji dość podobnie. Czesi i Słowacy stanowili też mniej więcej 65%, przy czym Niemcy u nas w tej Polsce międzywojennej stanowili 2-4%, a w Czechosłowacji to była 1/4 społeczeństwa. Mhm. To była 1/4 społeczeństwa, która w zasadzie przez cały ten okres międzywojenny zwalczała swój własny kraj. Do tego miała swoich reprezentantów w parlamencie, więc te możliwości zwalczania były naprawdę poważne. I Karl Hermann Frank, żyjąc w Czechosłowacji, był jednym z głównych wrogów tego państwa, licząc przy tym na najwyższe zaszczyty ze strony władz w Berlinie. I choć był wysoko postawiony w protektoracie Czech i Moraw, to już wybiegając później, to jednak wciąż nie najwyżej, a robił wszystko, żeby właśnie być w tej hierarchii maksymalnie wysoko. Frank urodził się w Karlowych Warach. Znaczy dla niego to był Karlsbad, tak. Oczywiście to było jeszcze w czasach monarchii austro-węgierskiej, pod koniec XIX wieku. W rodzinie, w której raczej monarchii się nie popierało, bo monarchia uważał ojciec Karla, że monarchia daje za duże prawa mniejszościom, Słowianom, Żydom. I tak został wychowany, że głosił wyższość Niemców nad wszystkimi innymi. Starszy brat też zresztą był jakimś takim, jakby to nazwać, ideologiem, pisarzem nazistowskim, też ważną postacią. W tej nienawiści do Czechów Frank wyrastał. Potęgowało to jeszcze to, że jako dziecko podczas zabawy doznał urazu oka i ponoć, to w propagandzie nazistowskiej było bardzo podkreślane, to czescy koledzy z klasy mieli być odpowiedzialni za ten wypadek. Ten uraz był na tyle poważny, że kiedy miał 20 lat, to stracił oko, wstawiono mu szklane. Potem, kiedy już było po I wojnie światowej, został księgarzem w Karlowych Warach, rozprowadzał różne nazistowskie publikacje propagandowe. Został członkiem NSDAP, potem był jedną z ważniejszych postaci sudeckiej partii niemieckiej. W 1935 został wybrany do czechosłowackiego parlamentu. No i kiedy parę lat później ziściło się to,

0: o co walczył w sumie od momentu powstania Czechosłowacji. W październiku 1938 Niemcy zajęły Sudety. No, Frank powoli, stopniowo awansował na różne stanowiska. W 1939, w marcu, bo to tam już tak te wydarzenia w Czechach są troszkę wcześniejsze dla nas. Wojna zaczęła się nieco później. W Czechach w marcu 1939 Niemcy zajęły ten teren. Słowacja stała się takim marionetkowym państwem faszystowskim. No a na terenie reszty Czech utworzono protektorat Czech i Moraw. I Frank tym protektorem bardzo chciał być. Przewodził konwojowi samochodów, którym Hitler jechał na Zamek Praski. Został sekretarzem stanu u protektora. Potem także dowódcą SS i policji. No i przy różnych protektorach służył im, kiedy protektorem został Reinhard Heydrich, który potem zginął w zamachu dokonanym przez czeskie podziemie. No to znów kto inny potem zostawał protektorem, ale to Frank zorganizował w zasadzie cały terror, który zapanował po tym zamachu na Heydricha. Przede wszystkim chodzi o zbrodnie we wsiach Lidice i Leżaki, gdzie wymordowano setki ludzi, kobiety, dzieci, oczywiście mężczyzn. Też spalono domy, zrównano wsie z ziemią. Wiele osób wysłano do obozów zagłady. No i kiedy ruszył po wojnie proces Franka, do historii przeszło to pytanie i ta odpowiedź.
1: Ani jste nepomyslel přitom na nevinné české děti. O osud žen a dětí, ani o jiné okrutnosti,
0: nie tłumaczyłem na bieżąco, bo chciałem, żeby państwo usłyszeli, jak to głos Franka. Sędzia pytał, sam jest pan ojcem i nie obchodził pana los niewinnych czeskich dzieci? I tu pada odpowiedź, los dzieci, kobiet i inne okrucieństwa mnie nie obchodziły. Odpowiadał Frank i słychać było, że po czesku mówi naprawdę ledwo. Linię obrony miał taką, że no Hitler, Himmler wysyłali rozkazy, że słowo Führera było prawem, że on tylko wykonywał polecenia. Czy pan protestował? No nie protestowałem, to by było bezcelowe. Chociaż w Lidicach to on osobiście nadzorował tę potężną masakrę. Powiedziałem, że im było bliżej końca wojny, to tym większą w protektoracie Frank miał władzę i był takim jednym z najbardziej, najwierniej służących Hitlerowi. Nawet już po śmierci Hitlera, 30 kwietnia 1945 Hitler popełnił samobójstwo. Frank jeszcze w pierwszych dniach maja groził powstaniem w Pradze, powstańcom w Pradze, że utopi miasto we krwi. Ostatecznie 9 maja uciekł z Pragi, niedaleko w Rokicanach aresztowały go wojska amerykańskie. Początkowo Amerykanie nie mieli pojęcia, kogo mają w rękach, ale wytropił go jeden z czeskich łowców zbrodni wojennych. No i po paru miesiącach Amerykanie przekazali go z powrotem do Pragi.
2: Imieniem naszej władzy.
0: W imieniu rządu przekazuję Karla Hermana Franka w ręce czechosłowackiego wymiaru sprawiedliwości w kraju, gdzie popełnił swoje zbrodnie.
2: Karle Hermane Franku, we imieniu zakona jste zaćel.
0: No, jest pan aresztowany w imieniu prawa. To przekazanie Franka przez Amerykanów na lotnisku Rozynie, a potem przewiezienie do więzienia na Pankracu było transmitowane przez czeskie radio, a potem transmitowano wielogodzinny, wielodniowy proces zbrodniarza. I co ciekawe i zabawne w sumie, Frank przekonywał, że cały ten proces jest nielegalny, bo formalnie on pozostaje jeszcze cały czas posłem tego parlamentu z 1935 roku, że chroni go immunitet, że powinna się zebrać izba poselska, żeby wyrazić zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności. No śmieszne, bo on w zasadzie uznawał i ten parlament za nielegalny i Czechosłowację za nieistniejącą. Przytoczyłem wcześniej wypowiedź Franka, gdzie słychać było, że w zasadzie po czesku nie mówi, ale częściej te sprawy wyglądały tak.
3: Ich stehe vor mir und meinem Gewissen in dieser Beziehung sauber da.
4: I stoję przed sobą a swym świadomym czystym.
0: I tu w skrócie, w mowie końcowej zapewnił, że ma czyste sumienie, że on po prostu służył swojej ojczyźnie. 21 maja 1946 roku nadzwyczajny Trybunał Ludowy skazał go na karę śmierci. Ze względu na okrucieństwo tych zbrodni Trybunał zgodził się, by egzekucja odbyła się publicznie. Odczytywanie uzasadnienia trwało do następnego dnia, a potem w ciągu 3 godzin odrzucono i wniosek o ułaskawienie i w zasadzie od razu poprowadzono go na szubienicę, na dziedzińcu więzienia na Pankracu. Ponad 6 tysięcy ludzi obserwowało to wykonanie kary. Równa 80. rocznica właśnie się zbliża. Sporo się o niej mówi w czeskich mediach. No i przy okazji wraca temat tak zwanych Niemców sudeckich, tego co robili przed wojną, w czasie wojny, ale i tego co potem Czesi po wojnie robili Niemcom. Dobrze. Czy mamy odpowiedź?
5: Tak,
0: mamy.
5: Bardzo adekwatną do
0: Właśnie
5: postaci.
0: Tak. Uznałem, że to słowo będzie pasowało. Tak, odporność to jest podłość. Odporny to jest ktoś, kto...
5: Ohydny, okropny, tak też pisali, tak. Potworny właśnie.
0: No właśnie taką postać ze względów historycznych na dziś Państwu wybrałem, żeby o tej historii opowiedzieć. Niech to będą lekcje. A na propozycja muzyczna jest też historyczna. To jest grupa Dymitry i utwór o wsi Lidice, gdzie Niemcy przeprowadzili wspomnianą masakrę.

0: 24. června roku 42.
1: I zamykamy kącik czeski oficjalnie, przechodzimy do kącika polskiego, bardzo polskiego, Beata Grabarczyk.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Która będzie prowadziła rozmowę na temat zarządu NBP.
2: Tak, ponieważ wokół zarządu NBP toczy się bardzo ciekawa gra polityczna i spróbujemy to wyjaśnić z Konradem Sadurskim, zastępcą redaktora naczelnego Forbes Polska. Cześć Konrad.
3: Cześć, dzień dobry, witam.
2: No, premier nie podpisał, nie dał kontrasygnaty dla dwojga, dla dwóch członków zarządu NBP, między innymi dla Marty Keitley, która, niektórzy twierdzą, że to ona zarządzała Narodowym Bankiem Polskim, bo na przykład prezes Glapiński akurat nie miał ochoty przyjechać do pracy, no więc wszystko scedował na nią. No ale nie ma już dwóch członków zarządu. Za chwilę nie będzie kolejnych dwóch, bo upływa między innymi kadencja byłego posła Lipińskiego. Nie, i jeszcze jednego członka. I zaraz się okaże, że w zarządzie brakuje czterech osób, co może spowodować wprowadzenie zarządu komisarycznego do Banku Narodowego, co wydaje się być mocno niepokojące.
3: No, raczej niespotykana rzecz, więc trudno przypuszczać, żeby to się wydarzyło. Jest jeszcze trochę czasu do tego momentu, czyli do czasu, kiedy zarząd NBP przestanie spełniać ustawowy limit 6-8 członków, licząc razem z prezesem Glapińskim. A to właśnie, tak jak mówiłaś, może nastąpić już w listopadzie, kiedy skończy się kadencja Adama Lipińskiego, znanego polityka, który wylądował w zarządzie banku. Narodowego Banku Polskiego. Ale wydaje mi się, że ta rozgrywka polityczna, o której dosyć głośno jest ostatnio, że ona była trochę bardziej skomplikowana. To znaczy, według mojej wiedzy, tam próbowano w trójkącie prezes NBP, premier, prezydent zawrzeć taki układ, który satysfakcjonowałby te trzy strony. I wiadomo, że prezesowi Glapińskiemu zależało na tym przede wszystkim, żeby zostawić swoją zastępczynię Martę Knightley, która wykonywała za niego bardzo dużo pracy i jak wiemy od ludzi związanych z NBP, jest tam prawą ręką, prawą półkulą, naprawdę wykonuje bardzo dużo pracy za prezesa Glapińskiego. Więc to był element, na którym zależało prezesowi, ale premier, według moich informacji, chciał, żeby do tego zarządu weszło też kilku przedstawicieli obecnej opcji rządzącej, politycznej, po to, żeby wiedzieć, co się dzieje w tym zarządzie i może mieć większy wpływ na działanie NBP. Stąd propozycja, żeby do zarządu wszedł Ludwik Kotecki, który obecnie jest w Radzie Polityki Pieniężnej, ale również mówiło się o Przemysławie Litwiniuku, który miałby zastąpić Adama Lipińskiego. I właśnie zmierzam do tego, że tutaj nie wiemy, czy były, przynajmniej ja nie wiem, czy były składane te nominacje kandydatur pojedynczo na każdego z tych nowego kandydata, czy też grupowo dla łącznie czterech osób, które miały zająć miejsca ustępujących z zarządu NBP właśnie od marca, czyli od pani Marty Keitley po styczeń przyszłego roku, kiedy kadencja kończy się Marty Gajewskiej. I według moich informacji niepotwierdzonych, ten wniosek dotyczył czterech osób. Natomiast u prezydenta został podzielony na cztery oddzielne wnioski. W związku z tym, kiedy później wydarzyła się sytuacja, gdy prezes Glapiński wystąpił podczas konferencji z prezydentem i prezentował Save Zero, czyli ten program autorski niby w wykorzystaniu rezerwy, który miał wygenerować tyle pieniędzy, ile unijny program Save, to doprowadziło do utraty zaufania po stronie rządowej i ten deal zaczął się sypać. W związku z tym my się dowiadujemy teraz o tym, że dwie kandydatury nie zyskały kontrasygnaty premiera, ale być może są jeszcze dwie kolejne, które też za chwilę się dowiemy, że nie uzyskało tej kontrasygnaty.
2: No tak, rzeczywiście tak się mówi, bo rząd się przestraszył tego właśnie podziału na pojedyncze wnioski, że może się okazać tak, że pani Kajtli i tam jeszcze jeden pan Zarzycki bodajże mieli zostać powołani, a potem pan prezydent mógł schować do kieszeni te pozostałe dwa wnioski i no i na tym by się skończyła ta reforma, że tak powiem, zarządu NBP. Ale słuchaj, czy ten zarząd komisaryczny to nie jest też taka być może próba no, pozbycia się prezesa Glapińskiego z banku i być może też przyspieszenia w związku z tym działań, które mają doprowadzić do postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu?
3: Tutaj wydaje mi się, że sprawa jest bardzo skomplikowana, dlatego że ustawa NBP określa, jak liczny ma być zarząd NBP, natomiast nie precyzuje, co się dzieje w sytuacji, kiedy ten zarząd nie osiąga tego wymaganego limitu. I tutaj no, część ludzi uważa, że wtedy stosuje się przepisy ogólne i należałoby wystąpić do sądu, który wyznaczy zarządcę komisarycznego czy kuratora banku. No ale pytanie, znaczy przede wszystkim to by było jakaś naprawdę już Afryka, nie europejski kraj. To raz, a dwa, kto miałby wystąpić do tego sądu i czy byłby zainteresowany tym, nie wiem, prezydent, rząd, sam NBP? Nawet gdyby ktoś się zdecydował, że wystąpi do tego sądu, no to wtedy sąd musiałby rozważyć, kto miałby zostać tym kuratorem. I tutaj no, niewykluczone, że największe szanse miałby jednak prezes Glapiński, który sprawuje funkcję prezesa, no bo kto inny miałby to robić. Więc wydaje mi się, że tutaj jest tyle takich niewiadomych i tyle niebezpiecznych zdarzeń może z tego wyniknąć, że mam nadzieję, że te trzy strony dogadają się jednak do listopada. Przy czym no, to dogadanie się niekoniecznie musi oznaczać, że na stole będą leżały tylko te nominacje do zarządu NBP. Być może będą jeszcze jakieś inne zdarzenia, które wymagają, czy inne nominacje w innych instytucjach, które wymagają współpracy prezydenta z premierem i dojdzie do jakiegoś takiego zbiorowego porozumienia, o którym my będziemy się dopiero po jakimś czasie dowiadywać.
2: Słuchaj, właściwie ten deal z prezydentem to na czym miał polegać? Znaczy w tym sensie, że no, jak wiem, rząd chciał mieć swoich kandydatów do zarządu, Glapiński chciał mieć swoich kandydatów do zarządu, a prezydent?
3: No prezydent też tam swoje osoby wstawiał do zarządu, bo pan Marcin Zarzecki to przecież jest zaufany prezydenta, który pracował z nim chyba w IPN-ie, był szefem Fundacji Narodowej i został wstawiony też z ramienia z nominacji prezydenta do Rady Polityki Pieniężnej w minionym roku. No ale przejście do zarządu to oznacza, że ta kadencja jest w zasadzie nienaruszalna, 6 lat trwa, zarobki są no, praktycznie dwa razy większe niż polityki pieniężnej, więc no, to mógł być jeden z elementów.
2: No tak, a przypomnijmy, że właśnie Polska Fundacja Narodowa to było jedno z tych ciał, które wydawało na lewo i prawo pieniądze obywateli. No tam były gigantyczne pieniądze, bo to były pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, które wpływały do tegoż urzędu, no i różne dziwne osoby je dostawały i różne dziwne pomysły się pojawiały. Zdaje się, że ten jacht to jeszcze było za pana Świrskiego, ale pan Zarzecki też miał różne ciekawe i zacne pomysły. Czyli do listopada jeszcze, tak obstawiasz, będzie się ważyło w tę i we w tę.
3: Tak, i szukam jak gdyby takich jakichś elementów, które mogłyby przyspieszyć ten proces dogadywania się, bo przecież rozmawiamy trochę o tym jako rozgrywce politycznej, ale to jest turboważna rzecz dla nas wszystkich, dla obywateli, dla podatników, dlatego że to jest bank centralny, który wraz z Radą Polityki Pieniężnej w zasadzie dba o stabilność cen, inflacji, a więc o nasz dobrobyt, o nasz poziom życia. Więc to jest naprawdę ważna rzecz. I teraz, no, szukając tych bodźców, no to na razie ich nie dostrzegam. To znaczy, z tego co wiem, pani Knightley, prawa ręka prezesa Glapińskiego, została doradczynią prezesa i bywa na zarządach NBP. no nie może go oficjalnie reprezentować tak jak poprzednio, więc nie może
2: jeździć. Nie może podpisywać tych wszystkich rachunków, które prezes jej podsuwał.
3: Tak, ale, no ale pojawia się w banku i wykonuje pracę, którą poprzednio wykonywała, więc zastanawiam się, co takiego mogłoby się wydarzyć, żeby przyspieszyć ten proces dogadywania się. Nie wiem, samo apelowanie nas, podatników,
2: no to chyba nie, tak, to chyba nie będzie działało i to, że mamy wybory już niedługo, to też nie będzie działało na korzyść tej sytuacji, bo też stugębna plotka głosi, że zachodzą obawy, że przed wyborami prezes Glapiński sprzeda dużą część złota i duża część tych pieniędzy trafi później na kampanię PiSu. Nie wiem, jak mieliby to zrobić formalnie, no ale... To nie takie
3: to znaczy, rzeczy. Jeśli by sprzedał teraz i wykazał zysk, to ten...
2: No tak, tak, to wiadomo, że...
3: Musi być przekazany do rządu w przyszłym roku, więc tutaj do kogo by ten zysk trafił, to będzie zależało od tego, kto wygra.
2: Kto będzie miał, tak jest.
3: W związku z tym to prezes, nawet jeśli byśmy podejrzewali go o takie działania, a mamy takie polityczne, a mamy do tego podstawy, bo przecież przed ostatnimi wyborami dwukrotnie obniżał stopy procentowe przy bardzo wysokiej inflacji, więc wykazał się zaangażowaniem politycznym, czego nie powinien był robić. No ale myślę, że przez najbliższy rok no, będzie trwał w takiej stójce, czekając na wynik wyborów parlamentarnych.
2: Bardzo dziękuję. Konrad Sadurski, zastępca redaktora naczelnego Forbes Polska. Mam nadzieję, że wytłumaczyliśmy Państwu mniej więcej, jak wygląda ta gra polityczna wokół NBP. Dzięki, Konrad. Miłego
3: dnia. Bardzo miłego dnia.
1: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Też piękne dzięki.
2: Dziękuję.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Inflacja rośnie, spada, znowu odbija, jest czuła na zawirowania geopolityczne i nawet tu nad Wisłą, zależna od tego, co dzieje się za oceanem albo choćby na Bliskim Wschodzie, czego ostatnio mocno doświadczamy. Ale jak w ogóle wpływa ona na nasze portfele i dlaczego, gdy inflacja spada, ceny nadal rosną? Zacznijmy od podstaw. Inflacja to nie jest poziom cen, tylko tempo ich wzrostu. To trochę jak prędkość samochodu. Jeśli jedziemy 100 km na godzinę, to jedziemy całkiem szybko. Gdy zwalniamy do 50 km na godzinę, poruszamy się wolniej, ale nadal jedziemy do przodu. I dokładnie tak działa inflacja. Jeśli spada z 10 do 5%, to nie znaczy, że ceny spadają. One po prostu rosną, ale wolniej. I tu dochodzimy do czegoś, co często nam umyka, czyli inflacji skumulowanej. Wyobraźmy sobie, że przez 3 lata ceny rosną najpierw o 10, potem o 8, a następnie o 5%. Intuicyjnie chcemy po prostu dodać do siebie te wartości, co da nam łącznie 23%. Ale to błąd. W rzeczywistości skumulowana inflacja jest wyższa, bo ceny z poprzedniego roku stają się bazą, do której dolicza się kolejne wzrosty. I trzeba to brać pod uwagę. Licząc na skróty, inflacja z lat 2020-2025 wyszłaby na poziomie nieco ponad 41%. To i tak bardzo dużo, ale jest znacznie wyższa. Bo prawdziwa skumulowana inflacja za ten okres to już 50%. A biorąc pod uwagę nieroczne, a miesięczne wskaźniki, skumulowana inflacja od lipca 2020 do maja 2026 roku to już 54%. Zobrazuję to na 10 zł. Dziś, czyli 20 maja 2026 roku, nominalnie to wciąż to samo 10 zł, co jeszcze choćby 10 lipca 2020 roku. Jednak właśnie przez skumulowaną inflację, za to, co wtedy kosztowało 10 zł, dziś trzeba zapłacić 15,40. Z kolei sama wartość 10 zł z lipca 2020 to dziś około 6,50. Warto pamiętać, że nie tylko konsumenci, ale firmy też działają w świecie inflacji. Płacą więcej za energię, transport, wynagrodzenia. Inflacja nie działa też równo na wszystkich. Najbardziej uderza w tych, którzy największą część dochodu wydają na podstawowe potrzeby. Jednak w płacy minimalnej, emeryturach i rentach mamy coroczną waloryzację uwzględniającą wzrost cen. W pozostałych sektorach gospodarki to rynek musi nadążać za inflacją i równoważyć wzrost kosztów wzrostem przychodów. Dlatego tak ważne jest to, by zrozumieć te podstawowe mechanizmy wpływające na nasze portfele. To początek nowego cyklu w Radiu Nowy Świat. Po więcej zapraszam w każdą środę przez kolejny miesiąc. Warto śledzić także nasze media społecznościowe.
2: I Magda Jatan jest też w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mateuszu. Oczywiście warto śledzić i warto słuchać Pawła, bo podejrzewam, że nie wszyscy mają świadomość, jak działa rynek. Na przykład, czy ty wiedziałeś, co to jest inflacja skumulowana?
2: A pewnie od samego początku.
3: I jak
2: oczywiście. Się
3: ją oblicza też? Mhm. A ile wyniosła ta skumulowana inflacja od lipca 2020 do maja 2026?
2: Nie miałem żadnego
3: pojęcia. I że to już
2: pojęcia.
3: 54%. I co to dla nas znaczy? Według tego, co powiedział nasz kolega redakcyjny, specjalista od ekonomii Paweł Orlikowski, to znaczy, że coś, co kosztowało na początku istnienia radia, na przykład jakiś sprzęt, 1000 zł, dziś musielibyśmy za niego zapłacić 1500. Wyraźnie widać, jak w ciągu tych 5 lat zmieniła się siła nabywcza złotówki. Paweł powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, że w przypadku firm to rynek musi równoważyć wzrost kosztu wzrostem przychodów. Właśnie, wzrostem przychodów. Co to znaczy? O tym powiem za chwilkę. Rozmawialiśmy ostatnio w redakcji, trochę pod okiem Pawła, co zrobić, żeby utrzymać stałą kwotę wpłat. I ta rozmowa zainspirowała nas do przedstawienia Państwu propozycji, którą umownie nazwaliśmy podbij stawkę, która mogłaby rozwiązać nasz problem. Zacznę od tego, że sprawą dla nas priorytetową, o której mówię do znudzenia, jest utrzymanie kwoty stałych wpłat na poziomie 800 tysięcy złotych. Niestety ta kwota cały czas się waha. Na przełomie grudnia i stycznia osiągnęliśmy ją, ale w tej chwili jesteśmy na poziomie sprzed grudnia, czyli spadło ponad 20 tysięcy. No prawie nawet 25. Trochę żal, że ten szalowy szał trwał tak krótko. A tymczasem naszym marzeniem jest, jak to też często powtarzam, stabilizacja. bo w tej chwili do tych 800 tysięcy brakuje prawie 25 tysięcy. To na razie może nie wydawać się niepokojące, ale łatwo obliczyć, że jeśli co tydzień spada około 1,5 tysiąca, to przez rok, a ile ma rok tygodni? Średnio 52, podpowiem ci, może spaść nawet do około 100 tysięcy. I takie perspektywy już nie są optymistyczne. Wiemy również, że tylko 10% naszych słuchaczy wspiera radio. Udaje nam się jakoś w porywach zwiększyć ten procent, ale niestety bardzo nieznacznie. Wygląda na to, że ta grupa 90% po prostu uznała, że skoro ma radio za darmo, to nie widzi powodu, żeby płacić. A potwierdza to ostatnia zrobiona ankieta, w której brali udział nie tylko patroni, ale również słuchacze. I oni na pytanie, dlaczego nas nie wspierają, domyślasz się, co mogli odpowiadać? No oprócz tych, którzy nie wspierają z powodów finansowych, no ale z tym nie dyskutujemy, to nie bierzemy tego pod uwagę. Reszta odpowiadała, skoro można słuchać bez płacenia, to słucham. Albo, że zapominam ciągle to zrobić. Albo, po co mam płacić, skoro nie słucham podcastów. Albo, nie mam czasu się tym zająć. I tu wracam do tego, co powiedział Paweł, co mogłoby rozwiązać nasz problem. Z danych, jakie mamy z Patronite'a, ponad 10 tysięcy patronów wspiera nasze radio kwotą 10 zł. Są oczywiście wśród nich osoby, które dodatkowo nas wspierają bezpośrednio i oczywiście takie też, dla których 10 zł jest progiem nie do przekroczenia. I do tych osób się teraz nie zwracam. Mówię do pozostałych. Załóżmy, że jest to 8 tysięcy patronów. Proszę Was, drodzy Państwo, o przemyślenie możliwości podniesienia kwoty co najmniej do 15 zł, a może do 20. Kiedy zaczynaliśmy, to też właśnie podkreślał Paweł, za 10 zł dało się kupić sporo różnych rzeczy. Co możemy kupić za dzisiejsze 10 zł? Tak dla żartu zapytałam o to czata GPT, bo on przecież wie wszystko. No i mówi mi tak, że za 10 zł można kupić kawę na stacji benzynowej, bo w restauracji będzie już drożej, bilet na komunikację miejską w niektórych miastach, pierwsze 2 godziny parkowania w centrum Warszawy, a jeśli idzie na przykład o papierosy, bo wśród naszych patronów jest chyba trochę palących, to gdyby sprzedawali je na sztuki, to za 10 zł można by kupić około 7 papierosów.
2: Szał.
3: No tak. A co za 5 zł? 4 kredki lub 3,5 papierosa. Gdyby więc chociaż połowa z tych 8 tysięcy podniosła wpłatę o 5 zł, to na naszym comiesięcznym koncie zbliżylibyśmy się w sposób istotny do kwoty 800 tysięcy. A gdyby ta sama grupa podniosła wpłatę z 10 do 20, to znacznie przekroczylibyśmy tę magiczną liczbę 800 tysięcy. A gdyby wszyscy aktualnie wpłacający 10 zł, ja wiem, że to jest nierealne, ale pomarzyć można, czyli te 10 tysięcy osób przeszło na 20 zł, to co? To trzeba policzyć 10 razy 10. 10 tysięcy razy 10 zł to ile jest? 100 tysięcy. Ułatwię ci. To byśmy byli wszyscy młodzi, piękni, bogaci, a tak serio, to jest cena stabilizacji naszej firmy. Mnie pozostaje prosić o rozważenie takiej możliwości. A jeśli ktoś powie, bo teraz już prawie kończę, ale dostałam kilka takich maili, zacytuję, przestaję być patronem, bo nie naprawiacie aplikacji, to ja odpowiadam. Z aplikacją walczyliśmy dłuższy czas. Szczegóły tej walki naprawdę nie nadają się do upublicznienia, ale mogę powiedzieć tylko tyle. Z nową firmą podpisaliśmy umowę 1 kwietnia, a więc 1,5 miesiąca temu. Dajmy im jeszcze trochę czasu. Mamy nadzieję, że uda im się naprawić wszystko, co naprawy wymaga. A teraz bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas konsekwentnie wspierają. Dziękuję za duże zrozumienie w temacie regularnych wpłat na Patronite, bo to właśnie te pieniądze są źródłem naszego utrzymania. I proszę bardzo o rozważenie podbicia stawki. Będziemy o tym Państwu przypominać, bo już wiemy od pewnego czasu, że przypominajki są ogromnie ważne. No to wiemy o tym choćby na podstawie tej antyreklamowej
2: kampanii.
3: Dziękuję ci. Tak, że wprawdzie za bardzo się nie podniosło, ale przynajmniej w tym czasie, kiedy ona trwała, czyli przypominaliśmy, ta kwota na Patronite nie spadała. No to właśnie widać, że trzeba przypominać, więc właśnie to będziemy czynić. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Myślę, że Ty, Mateuszu, też się przyłączasz do naszej prośby, propozycji, podbij stawkę.
2: No
3: będziemy patrzeć, będziemy obserwować, jak to się nam udaje. Czy ja już dużo czasu zajęłam? Czy...
2: Wszystko terminowo. Jest okej, okay, tak.
3: To ja już wszystko. Dziękuję.
2: To wszystko. Tak. Dwa słowa jeszcze się zmieszczą.
3: To ja jeszcze będę w popołudniu.
2: Dobrze, to zostawiamy na popołudniówkę. Redaktor naczelna Magda Jeton. Podbijamy stawkę. Dzięki piękne.
3: Dzięki. You got an organ going there. No wonder the sound has so much body.

DJ Shadow i Organ Donor to fragment kultowej, klasycznej płyty Introducing, która w tym roku będzie miała 30 lat. 19 listopada dokładnie minie 30 lat, od kiedy miała swoją premierę. No, a przy okazji tej rocznicy okrągłej podobno będzie tournée, a przynajmniej taką informację zostawił mi odpowiedzialny dziś za muzykę Maciej Zambon. Zerkam jeszcze do Państwa wiadomości. Kilka słów na temat tego, o czym opowiadała redaktor naczelna Magda Jeton. Na propos argumentów tego, dlaczego niektórzy podnieśli, dlaczego niektórzy nie podnoszą. Ja bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Lucyna napisała, że wspierajmy to radio. Dzięki piękne. Co my tu jeszcze mamy odnośnie do wpłat? No tak, że a propos aplikacji tego nieszczęsnego zżerania baterii, jak mówiła redaktor naczelna, pracujemy nad tym. Tu jeszcze Marcin dopisuje, że a propos tego argumentu, że nie naprawiliście apki, to przestaje płacić. To nie za apkę tu płacimy, zwiększam, ale tradycyjnie na przelewie. Bardzo doceniamy i też piękne dzięki. Michał, stawka na Patronite podbita. Super. Państwo są niezawodni jak zwykle. Jesteśmy ile? Parę stówek do przodu. Od momentu, kiedy pojawił się i Paweł Olikowski, redaktor naczelny Magda Jeton. Oby w tę stronę. Bardzo Państwu dziękujemy za te wpłaty i za dzisiejsze 4-godzinne spotkanie w składzie Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Maciej Zambon, Beata Grabarczyk i mówiące słowa Mateusz Andruszkiewicz. Też po 10:00 Maria Zamachowska i numer Davisa. My słyszymy się w kolejnym poranku. Do usłyszenia, papa. Pa.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Rosji, pisze w mediach społecznościowych koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zatrzymani to obywatele Polski, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczania wojsk NATO w naszym kraju oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Wszyscy podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące. Nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania amerykańskich wojsk w Polsce i to zostało potwierdzone, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier, minister obrony narodowej, dziś rano rozmawiał z generałem Christopherem Mahonim, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Amerykańskich, który przyleciał do Polski.
1: Polska jest liderem wydatków, liderem inwestycji, liderem transformacji i liderem tych relacji. I to jest relacja i musi zawsze być relacja przyjacielska i partnerska. Dzisiaj z panem generałem Mahoney rozmawialiśmy o solidarności, że to jest współdziałanie, to nie jest droga jednokierunkowa.
0: Rozmowy toczą się w związku z medialnymi doniesieniami o tym, że Amerykanie ograniczą obecność wojsk w Polsce. Świadczyć miała o tym decyzja wstrzymania rotacji żołnierzy do jednostek operujących w naszym kraju. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zapewnia też wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Nie zmniejszyliśmy liczby żołnierzy w Polsce o 4000, opóźniliśmy wysłanie tam żołnierzy. To nie redukcja, tylko standardowe opóźnienie w rotacji, które czasem się zdarza w takich sytuacjach. Fundamentalna kwestia jest taka, że Polska jest w stanie obronić się sama z ogromnym wsparciem od Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu każdego żołnierza z Europy. Mówimy o przegrupowaniu i relokacji zasobów. J.D. Vance podkreśla, że reorganizacja wojsk w Europie ma zwiększyć bezpieczeństwo USA. Zapas ropy skończy się za kilkanaście tygodni, tak uważa szef Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, komentuje wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak.
2: Zakładając taką starą zasadę, że przy 4% wzroście cen ropy mamy około 1% spadku popytu, to przy obecnych warunkach popyt spadłby odpowiednio dużo przy poziomach cenowych $130 za baryłkę. To doprowadziłoby do tego, że zapasy przestałyby globalnie spadać. Wobec tego scenariusz $150 za baryłkę zaczyna się oddalać, ale jednocześnie nie można go w pełni wykluczyć.
0: Od dziś płacimy więcej na stacjach paliw, a to w związku z nową decyzją ministra energii o podniesieniu stawek maksymalnych w ramach programu ceny paliwa niżej. Zgodnie z nią limit ceny za litr benzyny 95-oktanowej to 6,52 zł, a oleju napędowego 7 zł. Minister tłumaczy, że rząd celowo co 2 tygodnie koryguje stawki, aby reagować na sytuację na Bliskim Wschodzie i na blokadę cieśniny Ormus. W Warszawie dziś pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza, prawnika, scenarzysty filmowego i polityka. Za napisany wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim scenariusz filmu Trzy kolory, czerwony otrzymał nominację do Oscara. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się za godzinę mszą w kościele sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Nabis.
4: Dzień dobry.

Brytyjska wytwórnia ATA Records i utwór zatytułowany The Needle Nose w ramach przywitania, jak również pozdrowienia wszystkich przyjaciółek i przyjaciół pszczół, które obchodzą dzisiaj swoje święto, swój dzień. Jeśli chodzi o dzisiejszy numer Nabis, to nie będzie on poświęcony pszczołom w całości, niemniej można je mieć gdzieś z tyłu głowy, bo chciałabym wybrać Państwa na spacer w miarę możliwości, rzecz jasna. Może on się odbyć od razu, zachęcam do tego, ale gdyby teraz byli Państwo zajęci czymś innym, na przykład pracą czy jedzeniem kanapek z miodkiem, to proszę się wsłuchać i pomyśleć, kiedy na taką przechadzkę mogliby się Państwo wybrać. Franek Wójcicki czuwa nad odpowiednim brzmieniem tej wycieczki, a ja, Maria Zamachowska, trzymam stery. Spacerujemy wciąż po brytyjskim Leeds, a czy i tak najważniejsze, że cóż, mamy się nawzajem.

9-osobowy kolektyw TC and the Groove Family z utworem pod tytułem We Have Each Other, no, czyli właśnie mamy się nawzajem. Do tej konkretnej remiksowej wersji dołożyła się również brytyjska DJ-ka i producentka Marla Keter, przepraszam. Tezę postawioną w tytule można udowodnić, czyli że się mamy nawzajem i urzeczywistnić poprzez wymianę myśli, a do tego najlepiej sprawdza się droga mailowa i adres maria.zamachowska@nowyswiat.online, który to adres zdecydowanie już trio luksemburskie ma zapisane, bo dostałam wiadomość, że wtany. Bardzo mnie to cieszy. Gustowne kapelusze skądinąd dostępne na stronie sklepikowej naszego radia można sobie znaleźć, a my przenosimy się za ocean. To pierwsza z wielu nowości, jakie na dzisiaj przygotowałam, Tank and the Bangas.

15 maja, niecały tydzień temu, nowoorlański zespół Tank and the Bangles wydał swój 6 już album zatytułowany The Last Balloon, acz trzeci, jeśli chodzi o kolekcję balonową, ponieważ wcześniej był balon zielony i czerwony. Na tym ostatnim szukać się należy piosenki Ain't

to tip. A przy okazji zachęcam do zatrzymania się i sprawdzenia 12 pozostałych utworów zawartych na tym nowym krążku, do chodzenia jak znalazł. Z Nowego Orleanu do Rio de Janeiro jest przecież rzut balonem.

I tak to można spacerować, tak sobie myślę. Kilka kroków po Rio de Janeiro za sprawą brazylijskiego gitarzysty, kompozytora i multiinstrumentalisty Fabiano do Nascimento. Album Villa, z którego wyciągnęłam kompozycję Tema M. Harmonicos, pan Fabiano stworzył razem z legendarnym brazylijskim puzonistą, kompozytorem i aranżerem Vittorem Santos oraz jego orkiestrą. To nie jest koniec kojących dźwięków na dziś. Mam tutaj w zanadrzu co najmniej kilka jeszcze, a czy teraz wspomniana wcześniej nowość kolejna to siostry eBay zapowiadające nowy album.

eBay, francusko-kubański duet bliźniaczy, panie Lisa Kindy i Naomi Diaz zapowiadają nowe wydawnictwo, album długo grający będzie nosił tytuł Offering. Jako pierwszy w dorobku artystek zostanie wydany ich własnym nakładem eBay Records i ukaże się dokładnie za 36 dni, czyli 26 czerwca. Dla wszystkich sympatyków brzmienia, jakie proponują siostry, no jest to nie lada gratka, bo od czasu ich ostatniej płyty minęły 4 lata, tak. Zapowiedź nowej nastąpiła razem z pojawieniem się pierwszego singla Asset, który polecam sobie zapisać, a o wszelkich nowościach w temacie ja będę dawać znaki. Kierunek Niemcy.

Niemiecki pianista, kompozytor i producent muzyczny znany jako Lambert i mocno mylący, przynajmniej nas mówiących po polsku, tytuł Grauer Beton, bo jak Państwo słyszeli, ani z betonem, czy też szarością to brzmienie no, ma niewiele wspólnego, a jednak. Ale nie ma się co dziwić, jest to artysta, który lubi pozostawiać znaki zapytania i inne wątpliwości. Łatwo jest go rozpoznać, jeśli chodzi o sferę wizualną, ponieważ ukrywa swoją tożsamość pod całkiem sporą, drewnianą, zdobioną maską, więc nie wiemy, kim jest, ale doskonale wiemy, jak wygląda. Wywołana została Brazylia, reprezentantami jej będą Bocalivre i Edu Lobo.

Edu Lobo, jeden z najważniejszych twórców brazylijskiej muzyki popularnej XX wieku oraz kwartet Boca Livre, który w ubiegły piątek wydał album zatytułowany Boca Canta Edu, a więc po swojemu wykonują piosenki pana Lobo. Araštao za nami, a ja dziękuję za wszystkie państwa głosy. Pozwolę też sobie na taką drobną prywatę, ponieważ wiem, że są wśród nas słuchających moi dziadkowie, a tak się składa, że babcia moja obchodzi dzisiaj urodziny, więc pozwolę sobie tędy i nie tylko tędy przesłać uścisków, moc, no i jak najwięcej dolce farniente.

To również nowość. Sofia Hoffman, portugalska wokalistka i brytyjski kompozytor i producent Nitin Sawhney w singlu również z ubiegłego tygodnia Dolce Farniente, słodkie nic nie robienie. Oprócz tego życzenia wyśpiewane są tam jeszcze między innymi nieustanne ciepło czy Neapol w nocy, czy patrzenie sobie w oczy. I stąd Super Picture.

To jest utwór, owszem, urywający się tak z nagła, do spacerowania w bardzo konkretnym miejscu, czyli po lesie. Nie wiem, czy państwo też tak wyraźnie słyszą, jak rymuje się to brzmienie harfy razem z wysokimi, kołyszącymi się gdzieś tam u góry drzewami. Zawróciliśmy do Niemiec na moment. Stamtąd pochodzi autor tej kompozycji pod tytułem Eve, ale autor oczywiście nazywa się Super Pitcher, ale nie zatrzymujemy się tutaj na długo, bo mam suplement do kącika troski o język włoski w wykonaniu Nicoli Conte.

Nicola Conte również z nowym singlem Terrain Trans. Nie ma jeszcze tygodnia ten singiel, ale na pewno ma potencjał na zapisanie się na kartach muzycznych tego lata. Jest to również nawiązanie do brazylijskiego filmu z 1967 roku o tym samym tytule Ziemia w transie. Dla równowagi sięgnijmy, proponuję, po kawałek spokoju z 2023 roku. To szwajcarska grupa Sirens of Lesbos.

Sirens of Lesbos to kolektyw muzyczny z Bazylei. 3 lata temu wydali album zatytułowany po prostu Peace, co na spacerowe okoliczności zdaje się być całkiem jak znalazł. Potrójne I Don't Know, I Don't Know, I Don't Know to tytuł tej piosenki, a my toczymy się dalej. To budapesztańska kulka i Jazz Boys.

Tytułowa kulka, choć ja bym bardziej powiedziała, że to zmyłka, bo melodia, którą po swojemu zaaranżowało budapesztańskie trio pod nazwą Jazz Boys, to oczywiście Windmills of Your Mind. Zostawiam Państwa z Positive Force, pozytywną mocą, nabijaniem kroków i oczyszczeniem głowy. Teraz będzie można trochę poskakać. Franek Wójcicki z Państwem jeszcze zostaje, z Janem Niebudkiem. Ja, Maria Zamachowska, serdecznie dziękuję i my słyszymy się w przyszłym tygodniu. Numer na bisie w środę. No i pamiętajmy, proszę, we got the funk.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek doniesienia z Litwy. Dron przeleciał w pobliżu Wilna, jest śledzony przez myśliwce NATO, przekazał litewski minister obrony. Najważniejsze osoby w państwie udały się do schronów, władze zaleciły także mieszkańcom, by udali się do bezpiecznych miejsc. Wcześniej litewska armia informowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Loty zostały już wznowione. Służby apelują o zachowanie spokoju. Osoby, które zauważą podejrzany obiekt, proszone są o kontakt z numerem alarmowym. Wizyta premiera Węgier Petera Madziara w Warszawie. Premier Donald Tusk powitał nowego szefa węgierskiego rządu w willi przy ulicy Parkowej. O godzinie 12:00 Madziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. W planie jest także spotkanie Madziara z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Nowy premier Węgier przyjechał wczoraj do Polski w towarzystwie najważniejszych ministrów. W Krakowie między innymi zwiedzał Wawel. Kolejno udał się pociągiem do Warszawy. W czasie podróży nowy węgierski premier udzielił wywiadu TVN24.
1: Moim pierwszym i najważniejszym zadaniem jest wzmocnienie Węgier. Jednocześnie los Węgrów i Europy pozostaje dla mnie nierozerwalnie związany. Wierzę w silną Europę. Jest takie powiedzenie: silni przywódcy przynoszą dobre czasy. Dobre czasy tworzą słabych przywódców, a słabi przywódcy przynoszą złe czasy. Dziś jesteśmy w trudnym momencie i Europa potrzebuje silnych liderów. Powinniśmy sobie pomagać, nie przez kolejne regulacje czy nowe kompetencje, lecz przez sprawniejsze i bardziej konkurencyjne działania w ramach tych, które już mamy.
0: Po wizycie w Warszawie premier Węgier Peter Madziar uda się do Gdańska, gdzie ponownie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Następnie w sali czerwonej rozmawiać będzie z byłym prezydentem RP Lechem Wałęsą. W serwisie na koniec najnowsza wypowiedź ministra obrony w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Szef MON wczoraj rozmawiał z szefem Pentagonu, a dzisiaj z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Zostałem zapewniony po raz kolejny o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: O tym, że Polska jest niezwykle ważnym partnerem, jeżeli nie najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, że spełnia wszystkie oczekiwania budowy silnego sojuszu inwestycji w bezpieczeństwo, brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy, wschodniej flanki NATO, swojego kraju, zdolności do samoobrony. Polska udowadnia, inwestując 5% w zbrojenia, w bezpieczeństwo, dokonując zakupów i transferu najlepszych technologii.
0: Minister obrony zaznaczył, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu kontyngentu, jest tylko tymczasowe wstrzymanie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Na zachodzie i północnym wschodzie Polski dominować będzie dziś duże zachmurzenie, natomiast w pozostałych regionach początkowo pojawi się więcej słońca. Po południu jednak chmur będzie przybywać i miejscami mogą przelotne opady deszczu pojawić się oraz burze. Temperatury maksymalne od 15-17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum i na zachodzie, a najcieplej dziś na południowym wschodzie do 23 stopni.

0: Two Door Cinema Club i Undercover Martin. To na początek dziś, a jest 7 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: No jest cyklu piękne 45-letnie, tak ściśle się wyrażając, płyta Nightclubbing, płyta Grace Jones, płyta rewolucyjna dla lat 80., właściwie przełomu lat 70. i 80. z wielu powodów, na przykład dlatego, że była takim pomostem pomiędzy czasami disco, a tym wszystkim, co przyszło pomiędzy, więc na przykład brzmienia syntezatorów, które się pojawiły, albo nowe myślenie, nowe ujęcie takich gatunków jak bliski sercu Grace Jones, Miss Grace Jones powinienem powiedzieć przecież, gatunek, czyli reggae. Pull up to the bumper.

tak aż poczułem się jak na wyspach Bahama, gdzie zresztą ta płyta była nagrywana. 45 lat temu się ukazała, no to nawet chwilę wcześniej była nagrywana. No, tak. Piękne to musiały być czasy, ale możemy się do nich dzięki temu utworowi przenieść. Tymczasem właśnie, a propos czasów, to jest, czasy są jakie są. Proszę Państwa, tak konkretniej, najkonkretniej rzecz biorąc, to 13 minut po godzinie 11 w tej chwili na zegarze. To takie czasy, jakby ktoś mnie zapytał, jakie są.

No to trzy wykrzykniki, czyli cik, cik, cik. No i utwór zatytułowany One Girl, One Boy. 17,5 minuty po godzinie 11. Dzisiaj, proszę państwa, będzie z nami Michał Zabłocki, szermierz słowny, szermierz też taki no dosłowny, czyli po prostu szermierz, ale będziemy mówić o takim przykładzie zdecydowanie twórczości literackiej Michała Zabłockiego, autora wielu przebojów, no, dzięki któremu wiemy na przykład, jaka jest pogoda na Brackiej w Krakowie i to zawsze. No a będziemy mówić o utworze, bardzo szczególnym utworze, który możliwy jest dzięki magii poezji, magii spotkań, magii radia też na pewno. Co to za utwór i o kogo chodzi? Kto tu jest w taki magiczny, metafizyczny sposób, ale zupełnie realny, zarazem obecny? O tym za kilka chwil będziemy mówić. Na razie Moki Music Will Explain, a ja jeszcze, skoro mam państwa uwagę przez chwilę, proszę, jak ktoś był, bo wiem, że państwo byli przecież wczoraj w Chorzowie, o może kilka słów w grupie patronów. Jak było na, wiadomo, Metalice?

Moki. Music Will Explain. Ten utwór już za nami, a przed nami za chwilę kilka zapowiadany gość, czyli Michał Zabłocki pojawi się w naszym studiu. Będziemy mówić o utworze zatytułowanym Sokrates. No to już nawet za chwilę będziemy mówić, już mamy informację, że Michał Zabłocki jest przy Ostrej 14. Będziemy też dziś, proszę Państwa, opowiadać o 10. edycji przeglądu Przygrywka. Do Torunia się wybierzemy, więc też i Toruń na naszej dzisiejszej mapie się pojawi i wiele, wiele innych miejsc. Także będą takie rzeczy, których nie umiem wymówić. To nie jest pierwszy przypadek. Jakoś dziwnie zawsze u Kacpra Siedleckiego tak się pojawiają takie historie. Więc historie kulinarne o trudnej do wymówienia nazwie, a przynajmniej pozornie. Na papierze tak to wygląda. Zobaczymy, no, zobaczymy też, przekonamy się, jak to smakuje, bo jak Kacper opowiada, to aż właśnie to czuć aż. Glass Beams tymczasem i utwór Mahal, a za chwilę już w naszym studiu Michał Zabłocki.

0: Glass Beams już za nami, no a w naszym studiu Michał Zabłocki, zapowiadany człowiek, teraz czy ja to powtórzę, co ja powiedziałem wcześniej, szermierz słowny i szermierz dosłowny. I człowiek słowny, bo na jego słowach można polegać. Jak powiedział, że przyjedzie do nas do studia, to przyjechał.
1: Nawet punktualnie, dzień dobry.
0: Punktualnie, chociaż to jest wyzwanie dzisiaj w Warszawie.
1: No właśnie.
0: Właśnie mówiłem ci, mówiłem naszemu gościowi, dlaczego to jest takie wyzwanie. Tłumaczyłem te wszystkie, że tam Solidarność, że...
1: Madziara i tak dalej, tak. No oczywiście wszyscy o tym wiemy, ale ci przyjezdni nie kojarzą tego koniecznie z korkami. No bo to się dzieje daleko. Dopiero jak się przyjedzie do prawdziwej stolicy, no to trzeba się tutaj z tym uporać. Ale uporałem się. Udało
0: się. Jesteś człowiekiem, którego życie jest rozpisane właściwie na dwa miasta, prawda? Można powiedzieć, że dwa miasta są twoimi miastami, czy jednak...
1: Nie, już Kraków jest w zasadzie, jest... można powiedzieć, okay. Że tak. Warszawa jest taka tylko gościnnie. Zupełnie gościnnie, tak jak tutaj do ciebie.
0: No czasem nie gościnnie, jeżeli cię nie...
1: Jak mnie przyjmiecie gościnnie, to gościnnie przyjadę.
0: Tak, dobrze. Będziemy rozmawiać dzisiaj o bardzo szczególnym utworze. No to właśnie jakoś tak jest, że trochę technologia, trochę... Nie wiem, pomóż mi szukać tych określeń. Magia radia być może, nie wiem, siła naszej pamięci. To są takie elementy, takie siły, które jakoś nam, być może jakoś tobie pomogły w stworzeniu tego przedsięwzięcia.
1: Tego przedsięwzięcia. Mówić. Wiesz, no myśmy zapowiadali. Ja nie pamiętam, czy na antenie, ale na pewno w rozmowie kuluarowej po ostatnim spotkaniu wspominałem o tym projekcie.
0: Przy okazji premiery książki, oczywiście o nieznanych historiach, znanych piosenek.
1: Tak. Anna Szałapak, Zabłocki osobiście, ani koty, bo o tym mówimy. I teraz myśmy ten projekt przygotowywali w 2015 roku z Anią Szałapak, która po wykonaniu jednego koncertu i nagraniu wersji demo piosenek zmarła. Dla mnie dość niespodziewanie, ponieważ ja nie wiedziałem, że Ania jest chora poważnie. Na szczęście te wszystkie nagrania się zachowały. I po 9 latach wróciliśmy do tego, z inicjatywy no właśnie spadkobierczyni i siostry Marii Szałapak, która jest współproducentką tego albumu, już w duecie właśnie z moim Zanią. Dlaczego w duecie? Dlatego, że wydawało się, że żeby ten materiał ożywić, potrzebny jest ktoś dzisiaj żyjący, aktywny, kto mógłby jeszcze... jakimś swoim gustem poprowadzić to, no na przykład chociażby do spotkania na antenie Radia Nowy Świat. Więc ponieważ Maria była na moim koncercie i na koncercie w dodatku, który wykonywałem z Wedomyrem i pomyślała sobie, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie w takim duecie ja i Wedomyr, żebyśmy to wzięli w swoje ręce, on zaaranżował, ja wykonywał. No i taka praca została wykonana w stosunku do, uwaga, 18 piosenek o kotach, które będą premierowane tydzień po tygodniu. Teokrates to jest pierwsza z tych piosenek. Pierwsza i chyba na początku nam się wydawało, że najbardziej właśnie radiowa, dlatego ona jest pierwsza, żeby otworzyć się tak z przytupem całą tę prezentację. Ale piosenki są naprawdę bardzo różnorodne, więc być może zdarzy się też w międzyczasie taka, która cię zainteresuje i którą można by było puścić w ciągu tych 18 kolejnych tygodni. Więc będę przesyłał, jeśli pozwolisz, jeżeli zdecydujesz, to
0: zapraszamy.
1: To będzie. No i taka praca została wykonana, to była dosyć skomplikowana praca, muszę powiedzieć, zwłaszcza z mojego punktu widzenia, ponieważ ja dostałem wokale Ani, którą to będę wcześniej znałem. I musiałem się dopisać do tych piosenek. I dopisywałem się często też tekstowo. Do własnych tekstów dopisywałem jeszcze ciągi dalsze, jakieś wtręty, jakieś komentarze, które mogłem powiedzieć albo naśpiewać. Podzieliliśmy się też refrenami, zwrotkami. Czasami do niektórych robiłem na przykład boomboxy albo gwizdałem. Tak, żeby było adekwatnie, można powiedzieć, do piosenki, do treści.
0: Do kotów też.
1: I do kotów różnych.
0: To może zróbmy tak, że za chwilę będziemy, że porozmawiamy sobie Bo ja nie wiem, czy Sokrates to jest ten taki filozof, czy to o jakiegoś kota chodzi na przykład.
1: No więc właśnie, bo to chodzi o, jak państwo się za chwilę zorientujecie, to jest opowieść o kocie, który został podarowany kobiecie, kocie podarowanym na rysunku. To jest rysunek kota. I teraz ta kobieta próbuje znaleźć jemu imię. I wygląda na to, że to imię, które znajduje Sokrates, to jest takie imię, które odzwierciedla trochę jej potrzeby. Potrzebę namysłu, potrzebę mądrości, potrzebę zastanowienia nad tymi fundamentami życia. Sokrates właśnie znany z tego, prawda? Rozkminianie, prawda? Różnych pojęć, różnych słów, które w głowie nam tkwią, robią czasami zamieszanie i trzeba je rozbroić, czasami uświadomić sobie, o co w nich chodzi. I pewnie tego tej kobiecie brakuje. No i uświadamia sobie to i ten kot jest odpowiedzią. Odpowiedzią na te pytania. Oczywiście tych odpowiedzi my nie udzielamy, ani jako autor tekstu nie udzielam w piosence. To by było za dużo. Piosenka to jest jednak dosyć prosta forma. Ale dajemy sygnał, tak? Dajemy sygnał, że taki namysł jest potrzebny.
0: Sokrates, Anna Szałapak i Michał Zabłocki.

0: Szałapak Zabłocki, Sokrates, proszę Państwa, w naszym studiu Michał Zabłocki, autor tekstu do tego utworu. No i teraz przenieśmy się do Krakowa. W piwnicy właśnie zrobiliście ostatnio zorganizowaliście specjalny wieczór poświęcony Annie Szałapak, prawda?
1: No tak, Ani się to należało bardzo. Pomyślałem sobie, że fajnie by było rozpocząć taką komunikację związaną z tym albumem od czegoś niekomercyjnego zupełnie. Czyli takiego spotkania, no, prawie że towarzyskiego. Przyszli ludzie oczywiście z zewnątrz, ale nie było biletów. Można było po prostu posłuchać o tym, jak powstawała płyta, wysłuchać piosenek już w nowych aranżacjach. Nie wszystkich, ale niektórych. I zobaczyć premierę teledysku. A godzinę wcześniej nawet być świadkiem nadawania imienia Ani Szałapak skwerowi krakowskiemu. Więc to wszystko się bardzo ładnie tak złożyło ku pamięci. Natomiast 19 czerwca też w piwnicy odbędzie się prapremiera koncertu, który, no zobaczymy, czy pojedzie gdzieś w Polskę, bo dosyć trudny jest technologicznie. W dzisiejszych czasach cóż może być trudnego technologicznie, wszystko jest do zrealizowania. W każdym razie będę wykonywał piosenki razem z Anią, bo ja zarejestrowałem ten jedyny wykon sceniczny Ani na wideo i piosenki zostały tak zaaranżowane później, żeby można było je synchronizować z tamtym obrazem. No i ten obraz stanie obok mnie i będziemy śpiewali razem, tak żeby ten, wiadomo było, skąd pochodzi ten głos piękny. No właśnie, bo Ania miała przepiękny głos, głos bardzo delikatny, z którym się też trzeba bardzo delikatnie obchodzić i w trakcie tego pierwszego spotkania, o którym mówiłem, te piosenki tak z duszą na ramieniu zaprezentowaliśmy kompozytorom. Co prawda Zygmunta Koniecznego nie było, ale był Andrzej Zarycki, był Grzegorza Turnała też nie było, który napisał jedną piosenkę, ale był Aleksander Brzeziński czy Bartosz Tomaszek i oni wysłuchawszy tych piosenek, Adrian Konarski też, no po prostu się zachwycili, a jak Jan Kanty Pawluśkiewicz, który przyszedł porozmawiać o Ani, no po prostu zapiął nad tymi aranżacjami, no to już się rozluźniliśmy, że to jest coś, co nie zostanie odrzucone przez to środowisko, że tak powiem, okołopiwniczne, a jednocześnie jest na tyle nowoczesne, że można to, no właśnie, puścić w radiu i coś z tym dalej zrobić. Także Wedomyr tutaj stanął na wysokości zadania. Michał Marzec zrobił nam miksy, masteringi i to brzmi naprawdę bardzo fajnie.
0: Wedomyr, czyli Andrii Wedomyr-Wolynko, który jest producentem. Właśnie to jest to jego dotknięcie producenckie słyszalne, prawda? Ta nowoczesna, jakby nie było, produkcja. No właśnie, jakie tutaj gatunki się pojawią?
1: No, to w ogóle generalnie jest taki jeden gatunek, który cię teraz określę, bo tam trzeba zawsze w tym momencie w tak zwanych metadanych wypełnić, jaki to gatunek. No i tam jest cała lista.
0: Albo ja półka nigdy nie w sklepie wiem. Muzycznym kiedyś była.
1: ta sama funkcja. I to się okazuje, że to jest indie rock.
0: Indie rocka stworzyliśmy.
1: Indie rock, czyli to jest taki inny, po prostu inny rock. I rzeczywiście on taki po prostu jest. To jest coś pomiędzy piosenką literacką, artystyczną, poetycką, jakbyśmy to w Polsce nazwali, a właśnie takim rockiem. No bo popem trudno to nazwać, aczkolwiek także odcienie popu tutaj w tym wszystkim można znaleźć.
0: No, to jest to szerokie pojęcie, bardzo, które wchłania różne gatunki, prawda?
1: Dokładnie, po prostu można mówić o różnych odcieniach gatunkowych w tych piosenkach i one będą rzeczywiście, te wszystkie odcienie, które wymieniłem, tam będą. Co więcej, tam będą piosenki bardziej lub mniej dowcipne. Będą też piosenki takie, które można z łatwością uznać za piosenki dla dzieci nawet. No koty to są takie wdzięczne tematy.
0: Przepraszam, bo ja muszę tutaj wejść w słowo i muszę postawić pytanie fundamentalne dotyczące tego, na ile tutaj koty są kotami realnymi, dosłownymi, na ile metaforycznymi, to bo tak trochę stolica się we mnie metaforycznym my. Nie, metaforycznym. Na ile są z obrazka, a na ile są może jak z obrazka, ale realnymi kotami. I muszę zapytać też o to, jakie ty, Michale Zabłocki, masz relacje z kotami, a jakie miała Anna Szałapak?
1: No, zacznijmy od końca. Ania Szałapak miała bardzo, bardzo miłosne, bo ona miała, co prawda, koty pojedyncze, miała dwa koty. Miała dwa te koty naraz zawsze. I kiedy ja wizytowałem ją w mieszkaniu właśnie przy pracy nad albumem, to poznałem
0: w
1: dwa koty.
0: W mieszkaniu, w którym mieszkała Anna Szałapak.
1: Dokładnie.
0: Jak to wygląda?
1: I piosenka, jedna z piosenek, która chyba będzie czwarta czy piąta, opowiadająca o nieporządku, bałaganie w domu, nie jest o mieszkaniu Ani Szałapak, ponieważ ona, posiadając dwa koty, wcale nie miała bałaganu i sprzątała perfekcyjnie, ale to o Ani. Ten impuls w ogóle do powstawania piosenek o kotach wyszedł od Ani. No i on się, i on, no po prostu trzeba było się w tym odnaleźć. Teraz jak ja się w tym odnajdywałem. Tak, miałem dwa koty, tylko że moje koty to nie są koty moje. Moje koty zawsze były kotami kobiet, z którymi byłem. Mhm. I Sokrates niekoniecznie, bo spotkałem Sokratesa na mojej drodze, raczej to nie ten przypadek. Ale już w ten piątek zostanie zapremierowana, jak to się ładnie mówi, piosenka pod tytułem Miau, Miau, Miau. I tam zainspirował...
0: Miał Michał Zabłocki
1: miał kota.
0: Kota kiedyś, tak?
1: Miał kotkę, białą kotkę, persicę. I ten perski w zasadzie arabski w tym momencie, geograficznie, kulturowo, zaśpiew tam się pojawił w takich melizmatach z mojej strony. Także tutaj inspirowałem się, można powiedzieć, moimi doświadczeniami byłymi, ale i aktualnymi, ponieważ mam kotkę w tym momencie Pelasię z żoną Agatą. I kotka jest wzięta ze schroniska, jest kotką już zupełnie nierasową. I też mam doświadczenie, ale te piosenki powstawały wszystkie przed Pelasią, w związku z czym ja tylko te dopiski mogłem robić ze świadomością Pelasi, bo robiłem je niedawno. Czy w Krakowie, w piwnicy, koty i tak dalej. No, każdy ma jakieś swoje doświadczenia z kotami. W piwnicy te doświadczenia nie były jakieś takie rozbudowane. Z tego, co pamiętam, nie było jakiejś przesadnej mody na koty w latach 90., 2000 w piwnicy. Potem towarzystwo się rozeszło po różnych częściach świata. Część odeszła w zaświaty i pozostawili niektórzy po sobie ślady właśnie pod postacią różnego typu piosenek. A trzeba powiedzieć, że teksty do tych piosenek, bo o kotach w zasadzie jest w tekstach, muzyka jest jaka jest. To nie tylko ja, bo ja napisałem tam 12 tekstów, ale Ewa Lipska napisała 4, Dariusz Bazaczek jeden Monika Partyk. I pani Monika Partyk była na tym otwierającym wieczorze. Ja ją zapytałem o koty, ale ona nie miała doświadczenia z kotami żadnego. Więc potraktowała to zupełnie, zupełnie odlegle jako metaforę. Zresztą napisała taki tekst Koci Erotyk, więc erotycznie do sprawy podeszła. Natomiast ja traktowałem koty tutaj niezbyt konkretnie. Nie, że o tym albo innym kocie. Raczej metaforycznie, jako o pewnych cechach, które można przypisać ludziom i dzięki temu powiedzieć coś jednak o nas.
0: Czyli najważniejsza cecha kota albo najważniejsze cechy kota?
1: To znaczy, mnie się wydaje... To mieć czas. To, co było przed chwilą u Sokratesa. Moja dewiza to jest czas. Mhm. To mieć czas. Kto mi go skradnie chociaż raz, tego atrakcji, gaśnie blask i go pozbawiam moich łask. Nie wolno kotu kraść jego czasu. My sobie nawzajem, jako ludzie, kradniemy czas. Zmuszamy się do wielu działań. Wpisujemy się w kalendarze własne, innych, a siebie w cudze. w ten sposób się bardzo gwałcimy w sensie naszej wolności, koty tego nienawidzą i to one są panami swojego własnego czasu i trzeba się od nich uczyć. Trzeba się od nich uczyć pewnej też asertywności, bo w pewnych granicach, owszem, powinniśmy się stosować i dostosowywać jedni do drugich, ale każdy powinien mieć też swój czas koci.
0: Czy to jest moment, kiedy mogę powiedzieć amen?
1: No ja nie wiem, jaki jest czas antenowy, bo to wszystko zależy przecież od czasu antenowego, nie ode mnie. Ja mogę mówić w nieskończoność.
0: Czas antenowy mówi, że to jest ten moment.
1: Aha, niestety. No to cóż ja mogę powiedzieć?
0: Michał Zabłocki, proszę państwa, szermierz słowny i dosłowny, jak słyszeliśmy. Autor tekstów, reżyser, płyta Ani Koty. Raz jeszcze przypomnij, kiedy możemy się całości spodziewać?
1: Całość będzie dopiero 18 września, ponieważ te 18 piosenek pojawi się w sieci już w komplecie. Ale warto śledzić ten świat cyfrowy, Zabłocki osobiście profil i też Anna Szałapak na Spotify'ach i wszędzie indziej, bo co tydzień w piątek pojawi się tam nowa piosenka. Serdecznie zapraszam.
0: Nowy kot po prostu. Nowy kot co tydzień. Bardzo dziękujemy ci za wizytę.

To Bleach 9.3 i Jackie, single tygodnia, proszę państwa. No i cóż my mamy teraz na zegarze? Jeszcze 10 minut pozostaje do południa. New Dad i Sickly Sweet.

bardzo ekonomicznie, bo mogę powiedzieć Sickly Sweet o tym utworze, taki był jego tytuł, ale też o zdjęciu kotka, które pojawiło się w naszej grupie patronów. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję, bardzo dobrze pani zareagowała na rozmowę z Michałem Zabłockim. O kotach była mowa, tych metaforycznych, ale też tych dosłownych. No i tutaj kot dosłowny jest. Ale to jest pewnie też metafora czegoś. Jakby pani mogła nam powiedzieć, czego kotek ów jest, albo owa kotka metaforą, to będziemy wdzięczni. No a tak tego czasu przyszłego używam, bo już skraca się czas w godzinie pierwszej, więc pewnie Król Słońce i 00 teraz. Jeszcze jeden utwór się nam zmieści.

Król Słońce 00. Proszę Państwa, no i właśnie, no jeszcze 000, za chwilę będzie właśnie taki czas nam zostanie, więc teraz Genesis Owusu i Stampede, utwór na koniec pierwszej godziny i słyszymy się w drugiej i będziemy w Toruniu.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Po spotkaniu premierów Polski i Węgier w Warszawie. Po rozmowie w cztery oczy z Peterem Madziarem Donald Tusk mówił tak.
1: Peter, przyjacielu, jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni w Polsce, prawie wszyscy, bo przez długie miesiące obserwowaliśmy z narastającą emocją i z narastającą nadzieją na przebieg zdarzeń w twojej ojczyźnie. Nie lubię górnolotnych sformułowań ani patetycznych słów, ale historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości, to także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, że demokracja, przyzwoitość, że to nie są przegrane sprawy.
0: Premier Tusk wspominał o rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej i wspólnych poglądach rządów Polski i Węgier na wiele spraw. Dziękował za deklarację pełnej współpracy. A premier Peter Madziar po spotkaniu mówił tak.
2: Polska jest silniejsza niż kiedykolwiek i mam nadzieję, jestem przekonany, że Węgry też będą o wiele silniejsze niż kiedykolwiek już niedługo. Mówiliśmy z panem premierem również o tym, jakie są warunki silnej Europy. Żeby Europa była silna, musi być konkurencyjna, pewna siebie, ale też jednocześnie pełna skromnych państw członkowskich.
0: Tłumaczenie kancelaria premiera. Petera Madziara przyjmie teraz w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. W planie jest jeszcze spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska, gdzie ponownie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, a następnie w Sali Czerwonej rozmawiać będzie z byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą. W serwisie teraz Litwa. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent, przewodniczący Sejmu oraz szefowa litewskiego rządu. W serwisie na koniec Strasburg. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała nowe inicjatywy legislacyjne Unii dotyczące półprzewodników i sztucznej inteligencji. Mają one wzmocnić przemysł technologiczny Unii i zwiększyć jego konkurencyjność wobec USA i Chin. W przemówieniu podczas debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim Ursula von der Leyen oceniła, że jednolity rynek pozostaje najskuteczniejszym narzędziem Europy zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak i budowania strategicznej pozycji Unii na świecie. Zastrzegło jednak, że wymaga on modernizacji. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień na zachodzie i północnym wschodzie Polski zachmurzenie na ogół duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Dopiero po południu również w wielu miejscach może wzrosnąć do dużego zachmurzenia. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a po południu pojawią się także burze, które niektórych cieszą, jak widzę tu w studiu. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie do 23 na południowym wschodzie Polski. Wiatr słaby, a nad morzem umiarkowany.

0: No to już całkiem niedługo. 1-2 czerwca, proszę Państwa, Jack White wystąpi w Warszawie i Krakowie. Dwa miasta, nawiasem mówiąc, bliskie sercu Michała Zabłockiego, który był z nami w pierwszej godzinie, bo ja jeszcze trochę do tej pierwszej godziny wrócę, bo zacząłem o kotach. Państwo, pani Magdalena przysłała zdjęcia nie kota, a i nawet nie kotów, a kotek, dwóch kotek, Zosia i Marysia. Proszę Państwa, od 4 lat z panią Magdaleną są. No i to są koty, które przybyły via Przemyśl z Ukrainy. 4 lata temu po prostu. To są właśnie te 4 lata, przez które toczy się wojna, pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. No i słyszeliśmy także o kolejnych poczynaniach w serwisie informacyjnym. 8,5 minuty po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: A tu już czeka nowość, to Widow's Peak i Softcover.

Softcover i Widow's Peak, 13 minut po godzinie 12. Proszę Państwa, za chwilę będziemy mówić o spektaklach dyplomowych, egzaminach. To będą spektakle muzyczne, no i odbywa się takie wydarzenie w Polsce, które właśnie tym spektaklom muzycznym studenckim jest poświęcone. Nazywa się Przygrywka, no bo to jest takie, jakby to Zbyszek powiedział Zamachowski, preludium do, on to jakoś ładnie powiedział, pendant de faux pas, on mówi, ale to jest, no można zresztą, ja i tak nie wiem ani jedno słowo z tych, które użyłem, to nie wiem co znaczy, więc niech będzie pendant de faux pas. Proszę Państwa, za chwilę o Przygrywce będziemy mówić, a przygrywką do tej rozmowy będzie Shaiwan i Driving on Sand, Steve Spacek tutaj. Słyszalny będzie również.

0: 18 minut po południu, no a teraz zapowiadana wizyta w Toruniu przed nami, no bo będziemy Państwa zapraszać na ogólnopolski przegląd dyplomów i egzaminów muzycznych wyższych szkół artystycznych Przygrywka. Razem z panią dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, Anną Wołek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za spotkanie.
0: Ćwiczenia dykcyjne też są ważne w teatrze muzycznym, prawda?
1: Bardzo.
0: Nie tylko w radiu.
1: Bardzo, ale dobrze panu idzie.
0: Dziękuję. Dziękuję za szczery komplement. Niewymuszone oczywiście, to te się liczą najbardziej. Dobrze, bo przed chwilą panią o coś spytałem, o pewien spektakl. Jeszcze okazało się, że oboje go nie widzieliśmy, ale nic to, proszę państwa, bo tak czy inaczej, no nawet fragmenty, jak się zobaczy, moralności pani Dulskiej, tej ostatniej w Teatrze Telewizji, reżyserują Agnieszka Glińska i Franek Przybylski, no to widać, jaką siłę w teatrze w ogóle ma piosenka, jaką siłę ma muzyka, jaką siłę mają aktorzy, aktorki świetnie interpretujący piosenkę. Tutaj mam na myśli na przykład Kingę Price, którą zdradzę, że usłyszymy jeszcze w tej audycji, aczkolwiek to będzie bardziej filmowa odsłona jej aktorskiej kariery i talentu. No ale zajmijmy się Przygrywką, czyli zajmijmy się tym wczesnym etapem w życiu śpiewającego artysty, kiedy jest jeszcze w szkole, no i co i rusz, jakiś dyplom, jakiś spektakl trzeba zaprezentować, a czasami z tego trzeba, tworzy się jakaś piękna przygoda, która później zostaje zaproszona do Torunia na Przygrywkę. Czy tak to wygląda mniej więcej?
1: No, nie do końca, ale ja kiedy zostałam dyrektorką Teatru Muzycznego w Toruniu, to był 2014 rok, widziałam, że jak rozwija się scena musicalowa w Polsce i że ona tak powolutku się rozwija, że jest wspaniały festiwal teatralny szkół teatralnych w Łodzi, ale to jest tylko festiwal szkół dramatycznych i stwierdziłam, że właściwie trzeba wyjść naprzeciw tej młodzieży, która chce się kształcić w kierunku aktorstwa musicalowego i może stworzyć dla nich przestrzeń do pokazania tego, co przed nimi. Stąd i nazwa tego przeglądu czy festiwalu Przygrywka do dalszej kariery, żeby było wiadomo, co ich czeka albo co ich nie czeka w przyszłości. No i tak powstał ten przegląd. Mamy w tym roku 10. edycję z tego względu, że przez rok ze względu na COVID ona się nie mogła odbyć. No ale wróciła i myślę, że wygląda to coraz lepiej i są coraz lepiej przygotowani ci młodzi ludzie do życia w świecie musicalowym. Sam fakt, że wielu z nich po szkole wyjeżdża za granicę i w wielu teatrach za granicą, włącznie z Broadwayem czy West Endem, jednak grają.
0: No a teraz możemy na przykład pozdrowić Maćka Pawlaka, który ostatnio zagrał w Her, w Bazylei bodaj, jeżeli dobrze pamiętam, aczkolwiek to z pamięci mówię w tym momencie. Ale tych przykładów jest więcej oczywiście, prawda?
1: Tak. Tak. No, mamy chociażby Kaję Mianowany, która gra w Stanach w musicalu. Mamy też aktorów, którzy, czy młodych ludzi po szkole, którzy grają u nas w naszym spektaklu Jesus Christ Superstar, a na co dzień grają w musicalach w Niemczech, więc naprawdę okazuje się, że i to szkolnictwo musicalowe i myślę, że Przygrywka stwarza możliwości oswojenia się ze sceną taką, która nie jest sceną szkolną i pomaga też nabyć różnych umiejętności. No. Także tak, no 10 lat okazało się, że to był dobry pomysł.
0: No i tutaj mamy też takie ciekawe spotkanie, no bo jednak pewnie o trochę czymś innym rozmawiamy, mówiąc o klasycznym musicalu albo o typowym musicalu, a o czymś innym, gdy mamy na myśli teatr muzyczny, prawda? No jednak oba te nurty są obecne.
1: To prawda. Ja niedawno widziałam Chłopki w Teatrze Współczesnym w Warszawie i jest tam bardzo dużo muzyki, więc nie powiedzielibyśmy, że jest to musical, jest to teatr muzyczny. My pokazujemy u nas w Toruniu Śluby panieńskie, które też są pełne muzyki. Nie powiedziałabym, że jest to musical, a na pewno jest to teatr muzyczny. Nie sądzę, że nawet obserwując współczesne musicale, nie wydaje mi się, że powinniśmy to rozdzielać. Naprawdę te nurty się przewijają. Oczywiście mamy broadwayowskie czy westendowskie musicale typowe, gdzie jest wielka wystawa, wspaniała scenografia, ogromne zespoły taneczne, ale to, nie lubię tego słowa angielskiego, ale to wówczas idziemy na show i jedziemy, nie wiem, do Londynu, do Nowego Jorku i częścią naszej wizyty jest pójście na, w cudzysłowie, musical, na show. Ale jest mnóstwo ofowych teatrów, mniejszych teatrów, naprawdę na całym świecie, które prezentują spektakle muzyczne czy takie quasi musicalowe, gdzie ta muzyka, ruch, taniec jest ważny. My, mając nasz teatr muzyczny, mając małą scenę, też się takim spektaklom przyglądamy i okazuje się, że publiczności to nie przeszkadza, publiczność to lubi. Więc ci młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na przygrywkę ze swoimi egzaminami i dyplomami, nie tylko pokazują musicale, mamy wprawdzie w tym roku pewien jeden musical, który jest zresztą dyplomem z Akademii Muzycznej z Warszawy, ale też oni nie mają tego zaplecza i tych możliwości, więc nawet jeśli to są spektakle musicalowe, to one są w takiej szkolnej wersji i te licencje, które szkoły wyższe kupują, to są te licencje szkolne, które oczywiście są, mają pewne ograniczenia, ale jest też bardzo dużo egzaminów i dyplomów również, gdzie studenci sami tworzą scenariusze, czy sugerują reżyserom, czy opiekunom artystycznym to, co chcą pokazać. I są to w większości, co jest wspaniałe, ponieważ my mamy cudowną scenę muzyczną, o czym pan sam najlepiej wie, mamy i współczesne utwory, i twórców, których już z nami nie ma, jak Młynarskiego czy Osiecką. No, z żyjących mamy Janerkę, jest renesans w ogóle tej piosenki aktorskiej polskiej, co jest wspaniałe.
0: Warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie, bo tak jak przy okazji Festiwalu Szkół Teatralnych, no jesteśmy przyzwyczajeni, że to są te cztery główne szkoły, cztery główne ośrodki, mam na myśli Warszawę, Łódź, Kraków, Wrocław. Tak tutaj ośrodków jest więcej i to jest rzecz wspaniała, no bo z kolei jeżeli chodzi o musical, no to Gdynia będzie takim miejscem, prawda, ale też oczywiście Kraków, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, już teraz nie wymieniam konkretnych uczelni. Jasne. Bydgoszcz, ale i Poznań, Łódź, Olsztyn, proszę państwa, no
1: tak,
0: a wszystko...
1: studium musicalowe.
0: A wszystko pokazane będzie w Toruniu, w Teatrze Muzycznym. Od kiedy możemy oglądać spektakle?
1: Pierwszy spektakl mamy 26 maja, to jest wtorek. Zaczynamy o godzinie 10, właśnie Akademią Muzyczną i pełnowymiarowym musicalem Next to Normal. I mamy po 4 spektakle dziennie. Może dodam, że wszystkie są bezpłatne. Trzeba tylko odebrać wejściówkę. Wprawdzie już prawie się skończyły, ale zawsze warto przyjść do klubu Od Nowa w Toruniu, dlatego że często ludzie te wejściówki biorą, potem się okazuje, że zmieniają plany, albo No, oczywiście i są wolne miejsca, więc zawsze warto zaryzykować, jak to bywa na festiwalach, i przyjść, i na pewno będzie się wpuszczonym. Muszę jeszcze podkreślić, że szalenie widzę, jak wzrósł poziom edukacji musicalowej tych młodych ludzi. W 2015 roku mieliśmy chyba 5 szkół, z tego co pamiętam. I no, różny był poziom umiejętności tanecznych, instrumentalnych, wokalnych, chociaż oczywiście było dużo entuzjazmu. W tej chwili ci wszyscy młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają, no są fantastyczni, znaczy tamci też byli wspaniali, są fantastyczni, dlatego że cudownie tańczą, świetnie śpiewają, świetnie się ruszają i jeszcze są bardzo dobrze aktorsko. Więc nie możemy powiedzieć, że ojej, śpiewa wspaniale, czy gra na instrumencie, ale matko, co z niego jest za noga stołowa, jeśli chodzi o umiejętności aktorskie. Nie, naprawdę są świetni i nie mogę powiedzieć, jeśli jeszcze mam głos, że powiedzmy ta szkoła jest lepsza, ta gorsza. Nie, naprawdę wszystkie świetnie kształcą i poziom jest szalenie wyrównany.
0: No i pewnie będzie ten poziom coraz wyższy, czego sobie życzymy jako publiczność, jako obserwatorzy tego, co dzieje się na polskich Jasne. Scenach muzycznych, tych musicalowych, w teatrach, gdzie muzyka jest ważna, wszędzie tam, gdzie piosenka, gdzie spektakle również w warstwie muzycznej są niezwykle, gdzie warstwa muzyczna jest niezwykle istotna w spektaklach, po prostu już tak kwitując to. Zatem polecamy Państwa uwadze 10. edycję Przygrywki, a za rozmowę o festiwalu, właściwie można powiedzieć przeglądzie, ale już powiedzmy o festiwalu, którego zresztą Radio Nowy Świat jest patronem. Bardzo dziękujemy Annie Wołek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: No a my zostajemy w takim razie, skoro miała być Kinga Price, to będzie Kinga Price nie sama. Nie wiem, czy Państwo pamiętają córki dancingu, no ale teraz, jeśli Państwo nie pamiętają, a widzieli, to sobie Państwo przypomną. Przyszłam do miasta Kinga Price, Marta Mazurek i Michalina Olszańska.

A to wszystko oczywiście film Córki Dancingu i Agnieszka Smoczyńska, reżyserka tego filmu. Przyszłem do miasta, no a ten utwór można znaleźć także w wykonaniu sióstr Wrońskich, Zuza i Barbara Wrońskie, a Barbara ostatnio u nas też, jak Państwo może pamiętają, 2 tygodnie temu już prawie była w Radiu Nowy Świat ze swoim nowym utworem. A teraz Słowacja, bo ze Słowacji pochodzi Karin Ann.

Bittersweet, Heartbreak i Carry None. No i proszę Państwa, 20 z małym okładem minut do godziny 13 pozostaje. Za chwilę zajrzę, czy może ktoś z Państwa już się podzielił z nami informacjami, czy też wrażeniami z koncertu Metallica. A na razie brzmienie nieco łagodniejsze od tego amerykańskiego zespołu. Inny amerykański zespół.

Fleet Foxes, tak ta grupa się nazywa, która nieco łagodniej brzmi od Metaliki, a Metalika wczoraj zagrała w Chorzowie. No i mam nadzieję, że Państwo się też z nami podzielą wrażeniami. Natomiast jeszcze, żeby skończyć wątek teatru muzycznego, teatru telewizji, także z bardzo ważną warstwą muzyczną, no to Moralność Pani Dulskiej już można oglądać w serwisie Na Żądanie, czyli żądamy i nam ten serwis daje do obejrzenia spektakl Moralność Pani Dulskiej, Agnieszki Glińskiej, Franciszka Przybylskiego, a tam między innymi Kinga Price, wspaniała obsada, dużo śpiewania, no i świetne recenzje tych, którzy widzieli spektakl na żywo, więc tak, zażądajmy, żądajmy takiego spektaklu i żądajmy takich spektakli, powiem więcej.

Call It In i grupa Editors, kwadrans niespełna do godziny 13. No a pani Anna, tak patrzę, tu są wciąż zdjęcia kotów Zosia, Marysia, piękne koty, a pani Anna pod kotami też bardzo piękny komentarz zamieściła. Podbijam o 25 zł, jak się z czegoś korzysta, to należy za to zapłacić, a nie wyobrażam sobie już dnia bez was. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. No a o tym podbijaniu, o podbojach różnych, to na wiosnę warto mówić. Wiosna to jest czas różnych podbojów i czas podbijania, ale takiego pozytywnego podbijania. To są różne konteksty tego słowa, ale w naszym kontekście tym najlepszym dla nas chodzi o to, żeby państwo rozważyli podbój, podbicie właściwie może trochę swojej stawki comiesięcznej patronatu na to, dlatego że jest jak jest, no i po prostu tego potrzebujemy. W związku z tym kampania Podbij Stawkę ruszyła dzisiaj, jutro zresztą Magda Jeton zapowiedziała się także w środku dnia, przyjdzie do naszej audycji i opowie o tej kampanii, o jej założeniach, no ale na pewno mogą się państwo spodziewać bardzo interesujących felietonów Pawła Orlikowskiego, który świetnie zna się na ekonomii. Opowiada między innymi o sile nabywczej pieniądza i podstawowych pojęciach ekonomicznych. Felietony Pawła zawsze w środę w audycji Nowy Świt, no ale też proszę wypatrywać w swoich skrzynkach ankiety pytającej, zadającej pytanie, czy są państwo w stanie ewentualnie rozważyć podwyższenie kwoty wsparcia, czyli właśnie podbicie, no bo czas podbojów, wiosna. Wiosna, czas podbojów. Pięknie to brzmi.

Grupa mogłaby się też nazywać krzesło, bo jest albo... No, powiedzmy, że krzesło. Chair się nazywa, ale jest z Warszawy, dlatego o tym krześle mówię. Album nazywa się Pleonasm, albo Pleonasm, zależy jak, czy po bardziej po amerykańsku, czy po brytyjsku, w tej Warszawie się mówi. IDC, I don't care. 8 minut do godziny 13 zostaje, no i jeszcze ważny adres w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiłem, i kampanii Podbij Stawkę, niezależnie od wszystkiego, także zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dołączenia do naszego grona, do grona patronów Radia Nowy Świat, czyli tych słuchaczy, którzy też wspierają nasze radio nie tylko dobrą myślą, ale i uczynkiem finansowym, że tak się wyrażę. 10 tysięcy maniaków to jest artysta, który przed nami, 32 tysiące prawie, to znaczy naszych patronów jest.

bo noc jest i tak dalej. Proszę Państwa. Słyszymy się po godzinie 13. Agnieszka Lipka-Barnett już się pojawiła tutaj w studiu, gdzieś zniknęła. Na chwilę się martwiłem. Nie wiedziałem, gdzie jesteś. Gdzie ty byłaś? Gdzieś ty była. No ale dobrze. Może sobie jakoś to wyjaśnimy teraz za chwilę. A Państwo będą słuchać Walusia. Waluś Kraksa Kryzys na koniec tej godziny, a my się słyszymy po 13. Umowa stoi? Tak. Z mojej strony.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wizyta premiera Węgier Petera Madziara w Warszawie. W Belwederze nowego szefa węgierskiego rządu przyjął prezydent Karol Nawrocki. Wcześniej Peter Madziar rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Zapowiedział m.in. organizację spotkania premierów państw V4 jeszcze przed końcem węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Serce Europy bije w Europie Środkowo-Wschodniej. Musimy wspólnie pracować nad tym, by trwało to jak najdłużej, żeby jak najmocniej biło to serce. Bardzo się cieszę, że pan premier jest otwarty, by jeszcze w czasie prezydencji węgierskiej, która trwa do końca czerwca, zorganizować spotkanie szefów rządów. Dlatego też, korzystając z okazji, zapraszam pod koniec czerwca. Polska jest silniejsza niż kiedykolwiek. Mam nadzieję, że Węgry również będą niedługo, powiedział Peter Madziar. Po spotkaniu z prezydentem Nawrockim premier Madziar rozpocznie rozmowy z marszałkami Sejmu i Senatu. Tak o wizycie węgierskiego premiera mówił dziś Włodzimierz Czarzasty.
2: Właściwie wiem, co będzie wynikiem tej wizyty, no bo to czuć, wiadomo, co mówił premier Madziar, jak startował w wyborach, wiadomo, co mówi, jak został premierem. To jest dobra linia dla Polski, to jest dobra również linia dla Ukrainy, żeby była jasność. To znaczy, nie będzie blokad dotyczących na przykład uruchomienia środków finansowych, które Orban blokował. Czyli dobra zmiana.
1: Po spotkaniach w Warszawie węgierski premier pojedzie do Gdańska, a tam rozmawiać ma m.in. z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Dron przeleciał w pobliżu Wilna. Mieszkańców wezwano do zejścia do schronów. Alarm powietrzny już odwołano. O dzisiejsze doniesienia z Litwy, a także groźby kierowane przez Rosję, m.in. w stronę Łotwy, pytany był premier Donald Tusk.
3: Od kilkunastu dni pojawiły się sygnały świadczące o tym, że chaos może dotknąć także naszych sąsiadów, szczególnie państwa bałtyckie, nie z ich winy. Także dzisiejsze zdarzenie z dronem nad Wilnem, kilkadziesiąt godzin temu to była Estonia. Jedno jest pewne, że ta wojna, napaść Rosji na Ukrainę powoduje, że zagrożenie, jeśli chodzi o inne granice, jest rzeczywiście realne. Jestem przekonany, że całe NATO, w tym także nasi amerykańscy sojusznicy, będą bardzo poważnie traktować ewentualne zagrożenia i prowokacje.
1: W związku z incydentem na Litwie aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Loty zostały już wznowione. Służby apelują o zachowanie spokoju, a osoby, które zauważą podejrzany obiekt, proszone są o kontakt z numerem alarmowym. W serwisie na koniec minister sprawiedliwości o procedurze ekstradycji w sprawie Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek przekazał dzisiaj, że gotowy jest wniosek ekstradycyjny, ale jak stwierdził, mamy też świadomość, jak działają sądy federalne w Stanach Zjednoczonych.
4: Umowa ekstradycyjna nie wymaga, żebyśmy do Stanów wysyłali prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Ale praktyka sądów federalnych w Stanach Zjednoczonych jest taka, że część sądów wymaga tego. Więc prokuratorzy muszą wyważyć, czy wysyłając wniosek doślemy prawomocne postanowienie, czy też poczekamy, żebyśmy mieli taką sytuację, do której nikt nie będzie nam zarzucał, że czegoś nie dostarczyliśmy na czas. Zdecyduje o tym zespół. Myślę, że w najbliższym czasie.
1: Prokuratura Krajowa prowadzi także czynności zmierzające do ustalenia, czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Czy ktoś pomagał Ziobrze, a czy w pogodzie dziś źle, czy... Dobrze, proszę Państwa. W dzień na zachodzie i północnym wschodzie zachmurzenie na ogół duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane dopiero po południu. Także w wielu miejscach wzrastające do dużego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Dlaczego, przepraszam, tak jest dziwna atmosfera się zrobiła w studiu. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, po południu pojawią się burze. Temperatury maksymalne od 15-17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie. Do 23 stopni na południowym wschodzie Polski. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże. Na zachodzie i północy oraz lokalnie w centrum zanikające przelotnie opady deszczu i burze. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatury w ciągu nocy od 7 do 11 stopni. Tylko na Podhalu spadki do około 5 stopni, a wiatr w nocy słaby.

0: Jeff Buckley, Nightmares. Co z tą dykcją dzisiaj? Co się dzieje? Jakieś rymowanki, co chwilę jakieś kłopoty dykcyjne. 9 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Nightmares by the Sea, tak się utwór Jeffa Buckleya nazywał, który przed chwilą usłyszeliśmy. A teraz będzie Cyrk na suficie i tu już jest po polsku, to jest MOP, proszę.

0: To jest trochę intymne pytanie zadawane radiowcowi lub radiowiuwie.
1: Radiowie.
0: Radiowie.
1: Ładne.
0: Radiówce.
1: No, albo radiówce.
0: Jakie masz ulubione ćwiczenie dykcyjne? Bo ja tak z tą dykcją dzisiaj coś kuleję.
1: Wiesz co, po pierwsze rozmasowywanie połączenia szczęk,
0: było.
1: To jest klasyczek. Drugie to jest brda, brdy, brdi, brdo, brdu, brdy.
0: Mhm. A jakie ja mam ulubione? Bo oczywiście po to zadałem to pytanie, żeby się moim płacić.
1: No dobrze, no.
0: Krzysztof Ibisz z żoną.
1: A, okej. Okay. To ja sobie śpiewam Si tu t'appelles Mélancolie. I tak, i tak mocno właśnie te wszystkie głoski wymawiam. I to mi bardzo pomaga.
0: Ale jeszcze można mamy mimo mumy, mamy mimo mumy, mamy mimo mumy i tak
1: można,
0: dalej, i tak dalej, tak. I tak dalej.
1: No jest tego trochę. Generalnie chodzi o to, żeby rozgrzać aparat mowy przed wejściem na antenę, więc wszystkie jakieś tam krążenia szczęką i tak dalej. Jak najbardziej, no.
0: Są takie krążenia szczęką, które są fajne i to są właśnie te.
1: Tak,
0: Państwa.
1: Tak, bardzo dobrze. Przydatne, bardzo rozluzowują. W ogóle byłeś na takim masażu, który nazywa się transbokalny?
0: A to nie jest kobido, to nie jest to samo?
1: No nie do końca. Masaż transbokalny to się właśnie skupia na tych mięśniach, które masz twarzy i to się robi od wewnątrz, w sensie wkłada ci pani masażystka albo pan masażysta palec do buzi i ci tam wszystko rozmasowuje. Boli, o matko, ale fakt jest faktem, że jak wychodzisz z tego masażu i ból już zejdzie, no to jest wrażenie takiego naprawdę rozluźnienia tych wszystkich mięśni. Jest niesamowite, naprawdę. Nie polecam. No bo boli, jak nie wiem co.
0: Zachęciłaś, ale...
1: Tak, no nie ma za co.
0: No właśnie, tak.
1: No to jest doznanie graniczne, bym rzekła właściwie, bo to naprawdę porusza się po granicy takiego bólu, który człowiek jest w stanie znieść, ale jest to już blisko właśnie granicy tego bólu, którego już nie jesteś w stanie znieść.
0: To są pewnie
1: No pewnie są to indywidualne doznania, tak, rzeczy. Zgadzam się z tobą całkowicie.
0: Słuchaj, bo tak, polecamy sobie w takim razie masaż, tak jest, ale też nasza kampania Podbij stawkę, ja już o niej mówiłem wcześniej, natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że każde z nas by, to oczywiście tak nie działa, ja wiem o tym w prawdziwym życiu tak zwanym, ale czysto hipotetycznie. Mhm. O złotówkę, by każdy z naszych ludzi podniósł kwotę wsparcia miesięcznego. Co by było wówczas?
1: Po prostu no, byłoby pewnie 31,283 zł więcej na naszym koncie. W tej chwili oczywiście, bo my zapraszamy cały czas, im więcej, tym weselej oczywiście. To cały czas i też prosimy Państwa, żeby sprawdzili Państwo, czy Państwa subskrypcje są aktualne, ponieważ czasem bywa tak, że one tak wygasają.
0: Niech nie wygasają, proszę Państwa. Czas podbojów, wiosna i podbijania stawki oczywiście w patronacie. Tego się trzymajmy. A przed chwilą Agnieszka powiedziała, im więcej, tym weselej. To jest pewnie jakieś nawiązanie do audycji dzisiejszej twojej, prawda?
1: Tak, no dzisiaj w ogóle będzie wesoło przy Ostrej, bo Kasia Linz dzisiaj u nas gra. Tak, to właśnie dzisiaj Państwo, ci, którzy nie będą na Ostrej, będą mogli tego koncertu wysłuchać w innym terminie, jak to się ładnie mówi. Natomiast ja dzisiaj od 19 do 21 gram Państwu, ale nie Kasię Linz, tylko muzykę francuską. Dzisiaj urodziny obchodzi Elza Lungini, która co prawda już raczej nie śpiewa, skupiła się na swojej karierze aktorskiej, natomiast no, przez 20 ponad lat nagrywała płyty i nagrywała piosenki, brała też udział w koncertach Les Enfoirés. Także jest to dość znana postać. Poza tym dziś urodziny obchodzi Benoît Doré.

0: Muse, którego mogą Państwo kojarzyć z utworem Schadenfreude. Tak, Schadenfreude, ale to nie to Schadenfreude, które my gramy na antenie tak dosyć popularnie, tylko to jest...
1: Bo my gramy Baxtera Dury.
0: No właśnie tak, a ja gram Benoît Doremusa z Alexisem Ashka. No i dziś też rocznica urodzin Daniela Dachka, którego nie ma już z nami od ponad 13 lat. No i w pierwszej godzinie właśnie kartka z kalendarza, no a w drugiej godzinie nowości, druga godzina już taka bardzo, bardzo spokojna. Głównie kobiece głosy będą, chociaż nie tylko. No i może jeszcze dodam tak dla zachęty, że klamrą spinającą dzisiejszą audycję będzie śnieg. Tak, śnieg.
1: Czyli neige.
0: Tak, la neige. Tak.
1: Dobrze, Agnieszko. No bardzo czuję się zachęcony.
0: Bardzo się cieszę. O to chodziło.
1: I czuję się taki zachęcony o godzinie 13:18, żeby ten moment Państwu umiejscowić w czasie. Zapamiętajmy go. Stephen Wilson i Economies of Scale.

Steven Wilson, proszę Państwa, na naszej antenie. 22 minuty po godzinie 13. Umiejscawiamy ważne momenty w czasie. Tym między innymi Radio Nowy Świat się zajmuje, ale mam nadzieję, że nie tylko tym. Berka i Obłok to teraz, a za chwilę Kacper Siedlecki i najtrudniejsza w historii potrawa, jeżeli chodzi o wymowę, ale zobaczymy jak w smaku.

Dzisiaj potrawa o wyjątkowej nazwie, nie najkrótszej, Jut mat gar de bonen, czyli danie, na które składa się wędzona karkówka i bób. Jest jedną z najbardziej znanych potraw narodowych Luksemburga, coś na kształt naszego schabowego. Jut mat gar de bonen kojarzony jest z miejscowością Gostingen w południowo-wschodniej części Luksemburga, której mieszkańcy zyskali przydomek Szaleńcy od bobu, dzięki słynnej i rozwiniętej tam uprawie bobu. From the start. A więc czego potrzebujemy do przygotowania tej słynnej potrawy? Peklowaną lub wędzoną karkówkę gotuje się z porami, marchewką, selerem i goździkami. Można dodać bukiet ziół oraz kieliszek wina z mozeli. Bób podaje się w sosie z cebuli, masła i bulionu mięsnego. Wieprzowinę kroi się na plasterki i układa na dużym talerzu wraz z bobem. Danie można podawać z gotowanymi ziemniakami oraz winem lub piwem. Lo lamento, si no me despedí. Fuiste un vicio que me hizo muy feliz. Rozłóżmy teraz tę skomplikowaną nazwę na czynniki pierwsze. Pochodzenie słowa jód nie jest jasne. Jedną z możliwości sugerowaną przez lingwistę żona Claude'a Mollera, członka Luksemburskiego Instytutu Wielkoksiążęcego, jest to, że wywodzi się ono od hiszpańskiego słowa oznaczającego fasolę, judia. Wyjaśnia on, że w Galicji istnieje również danie wieprzowe podawane z bobem, które lokalnie nazywa się judia, ale wymawia się jako shudia. Müller wysuwa teorię, że to danie zostało sprowadzone do Luksemburga przez wojsko hiszpańskie w XVI i XVII wieku. Jeśli rzeczywiście tak było, to jut mat gar de bonen oznacza mniej więcej fasola z fasolą, ponieważ gar de bonen oznacza również fasolę, konkretnie ogrodową. Twierdzono również, że termin ten wywodzi się od słowa Żyd, ponieważ ciemny kolor fasoli przypominał niektórym ciemną karnację hiszpańskich Żydów. Jak to często bywa, nasze potrawy zyskują wiele odmian i wersji. Każda rodzina ma własny sposób podania jut mat gar de bonen. I choć podstawą jest wędzona wieprzowina i bób, przepisy różnią się dodatkami. Jedni dodają śmietanę do sosu, inni więcej cebuli, boczku albo ziół. Często podaje się je też z ziemniakami gotowanymi lub smażonymi. Z kolei wędzone mięso było niegdyś w Luksemburgu cennym sposobem przechowywania żywności przez zimę, więc jut mat gar de bonen często przygotowywano na lokalne święta, a nie na zwykły codzienny obiad. Ale myślę, że Państwo mogą je sobie przygotować na przykład na najbliższy niedzielny obiad.

No a co do wymowy takiej skomplikowanej, proszę Państwa, no to ja teraz się pochwalę, bo wiem, jak się wymawia tytuł tego utworu. Coates, Aldous Harding.

Tak jest. Świetna recenzja albumu Aldous Harding. No i na tym albumie także takie części muzycznej garderoby, jak właśnie płaszcze się znalazły. A tymczasem Little Sims i Woman z Clio Soul już czeka. Niech nie czeka.

0: all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: Jakieś rozmowy telefoniczne, jakieś hałasy. Co to za utwór? To była Little Sims, Cleo Soul i Woman. Po prostu, albo Woman. 22 minuty do godziny 14. Pytałem o Metallicę. Proszę Państwa, no i Pani Antonina na koncert. Będę znowu rymował. Mogę, Grzegorz? Grzegorzu? Pani Antonina na koncert wysłała syna. Oto wrażenia syna, które przesyła Pani Antonina. Było obłędnie. Już trochę stadionowych koncertów zaliczył, ale Metallica rewelacyjna. No i krótko i na temat, proszę Państwa. A propos koncertów, no to zbliża się wprawdzie rejestracja, wprawdzie nagranie koncertu, ale za to jakiego koncertu? Kasi Linz, a właściwie obywatelki KL w naszym holu. Będzie można ten koncert też usłyszeć na naszej antenie i zobaczyć naturalnie. No ale żeby nie było tak kolorowo, to teraz Fanga, proszę Państwa. Fanga to jest nowy utwór, proszę sobie nic złego nie myśleć, Coles i Kasi Linz właśnie.

A więc bardzo przyjemna fanga w nos. Niech to będzie, że w nos. No bo w co ma być fanga inaczej? Coles i Kasia Lins, bardzo dziękujemy. A teraz, proszę Państwa, garść informacji o Neapolu. Tak się zastanawiałem, czy tam istnieje jakieś delfinarium. No i nie ma takiego miejsca, aczkolwiek jest Aquario di Napoli. Najstarszy taki obiekt, albo jeden z najstarszych w Europie, od końcówki XIX wieku istniejący, zabytkowy, przepiękny. No i tam również delfinów nie ma. Są mniejsze organizmy morskie i to jest ekosystem Morza Śródziemnego, Zatoki Neapolitańskiej konkretnie. I teraz pytanie najważniejsze, po co ja to wszystko mówię? Mógłbym powiedzieć jak zwykle, że nie wiem, ale nie. Tym razem wiem, bo chcę połączyć wątek utworu, którego teraz będziemy słuchać. People of the Moon, New Genea, a więc Neapol, z wątkiem, który pojawi się u Wiktorii Wichrowskiej w materiale pochodzenia zwierzęcego dziś.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Delfiny są, można powiedzieć, takim symbolem i ambasadorem wszystkich innych dzikich zwierząt zniewolonych dla ludzkiej rozrywki i dla turystyki. Kuba Banasiak, jestem psychologiem zachowań zwierząt. Pewnie bardzo byśmy chcieli żyć jak delfiny, mieć tyle radości, tyle wolności, ale to jest taką wielką szkodą dla delfinów, dlatego że my domniemujemy, że to są istoty, które chcą się z nami przyjaźnić i są dla ludzi, co jest takim wielkim błędem. I skoro są dla ludzi, no to fajnie by mieć je na własność, więc dobrze byłoby na przykład je odłowić i mieć na cały czas. Stąd się biorą delfinaria, czyli nic innego jak wodne cyrki. Pragnienie rządzenia światem, pragnienie zniewolenia na własnych warunkach dzikich zwierząt, no i spełnienie swoich odwiecznych marzeń, żeby taki delfin był blisko człowieka.
2: W zasadzie żadne delfinarium nie jest ośrodkiem rehabilitacji tych zwierząt. Katarzyna Kozak, jestem częścią zespołu Captain Paul Watson Foundation Poland. Delfiny tam trafiają pewnie z różnych miejsc. Część nie może wrócić do środowiska naturalnego, część jest urodzona w niewoli, więc też nie jest w stanie poradzić sobie na wolności, ale znaczna część delfinów trafia do delfinariów przez polowania, które na nie trwają. Na przykład w Japonii do tej pory od września do marca w japońskim miasteczku Taiji w prefekturze Wakayama trwają polowania właśnie na te turbointeligentne ssaki, których celem tak naprawdę jest wyłapywanie ich z naturalnego środowiska i umieszczanie w cyrkach.
3: Czasem ludzie sądzą, że sam fakt rozmnażania się w niewoli jest już jakimś wyrazem, że te warunki są właściwe. No tak nie jest. Dr Robert Maślak, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski. Mamy bardzo zróżnicowane patrzenie na to, na kwestię dobrostanu w aspekcie rozrodu, dlatego że są gatunki, które nawet w najgorszych warunkach, w bardzo fatalnych warunkach się rozmnażają, na przykład niedźwiedzie. Natomiast są takie gatunki, gdzie rzeczywiście to, czy one się rozmnażają, czy nie, świadczy o tym wysoki czy niski poziom dobrostanu, więc to jest taki czynnik pomocniczy. Natomiast no, nie może on być wskazaniem takim, że jeżeli się rozmnaża jakiś gatunek, to znaczy, że jest mu dobrze. Nie, tak nie jest. To znaczy, to jest zbyt duża generalizacja.
2: Jeszcze problem z delfinami jest o tyle taki, że ich cała budowa anatomiczna pysku na przykład pokazuje, jakby się uśmiechały, więc rzeczywiście turysta, oglądając taki pokaz, jest święcie przekonany, że one po prostu wchodzą w interakcję z publicznością, bo same tego chcą. Przeciętny turysta, przeciętny odwiedzający takie miejsca nie ma świadomości tego, że za tym uśmiechem delfina kryje się tak naprawdę krzywda tego zwierzęcia, że przed pokazami są specjalnie głodzone, by funkcjonowały na ciągłej takiej deprywacji pokarmowej właśnie po to, żeby chciały w ogóle wykonywać te sztuczki.
1: Żeby zrozumieć, jak bardzo delfiny cierpią w niewoli, trzeba zrozumieć ich biologię, zrozumieć, do czego predestynuje ich budowa ciała. Oczywiście różne populacje i różne gatunki różnie funkcjonują. Są utlonosy, które przepływają nawet po ponad 100 km dziennie, ale generalnie muszą bardzo dużo pływać, bo tak są zbudowane. Nurkują na głębokość nawet do 300-400, czasami 500 metrów, w zależności znowu od gatunku. Oczywiście w delfinariach nie mają szans wypływać takich odległości czy takich głębokości.
3: Żyje w grupach od kilku do kilkudziesięciu osobników i ich skład zmienia się w ciągu doby, w ciągu kolejnych dni, dlatego że delfiny trochę w inne grupy łączą się na przykład przy żerowaniu, a trochę inne przy na przykład jakiejś zabawie, eksploracji terenu. I badania stwierdzają, że taki delfin rozpoznaje około 70-80 osobników. To znaczy, można powiedzieć, że to są jego znajomi w pewnym sensie. Więc te relacje społeczne są u delfinów bardzo ważne. One są oczywiście w delfinariach tego pozbawione.
2: Każda z grup delfinów mówi innym językiem. One mają inne dialekty. Odczuwają żałobę, korzystają z narzędzi. Także naprawdę są to turbo inteligentne osobniki. Doskonale mające świadomość tego, w jakim położeniu się znajdują w delfinarium. Też mamy tę samą świadomość. Też jesteśmy nieszczęśliwi w niewoli. I tak mi się wydaje, że chcę walczyć o wolność dla delfinów i o zamknięcie wszystkich przybytków tego typu, jakimi są właśnie te wodne parki rozrywki.
4: Bardzo dziękujemy Wiktorii, a ja się zastanawiam, czy kiedyś miałem okazję być w takim miejscu i przypominam sobie taki moment. To było w Madrycie, proszę państwa. Tak jest, tam takie miejsce było i ono jest nadal, natomiast nie ma tam delfinów już od ubiegłego roku, no bo także były coraz głośniejsze protesty, coraz głośniejsza krytyka tego miejsca. No i zakończyło swoją działalność, a zwierzęta trafiły do Chin, do miejsca, które się nazywa Hainan Ocean Paradise. No, sprawdzę, czy to jest, przynajmniej w sieci, czy to jest rzeczywiście raj dla delfinów.

Sunlaxy Endlessly zresztą zapowiadają trasę w lipcu już we Wrocławiu, koncert. No ale później także marzec roku 2027, Warszawa, Poznań, Kraków, przed nami te koncerty. Proszę Państwa, no tak, rośnie nasza świadomość ekologiczna. Można przypadkowo, tak było w moim przypadku, trafić na, nie wiem jak to nazwać, pokaz delfinów, na którym ma się wrażenie, że one się świetnie bawią, no ale tak przecież nie jest. To dzisiaj wiemy już, więc cieszy fakt, że takich miejsc jest coraz mniej, a może nie ma ich już wcale. Tak czy inaczej, jest jeszcze chwila do końca naszej audycji i jeszcze jeden utwór szczególny nam zostaje dziś, no bo wczoraj mieliśmy okazję liczną reprezentacją radiową odwiedzić warszawską stodołę, a tam Daria ze Śląska zagrała koncert promujący swoją trzecią płytę Halo, co jest grane? No i już wiemy, co jest grane. Jest po prostu grana twórczość kompletnej artystki, jaką Daria się stała. Artystki, która posiada zróżnicowany repertuar, wcale nie tylko smutny. Zresztą to, że to są smutne piosenki, to trochę już jest taki nasz żart. Zresztą Daria sama się też chętnie z tego śmieje. Jest różnorodnie, jest bardzo interesująco, jeżeli chodzi o aranżację, jest super sprawnie, jeżeli chodzi o trzymanie publiczności za gardło. No a ta publiczność jest, bo wczoraj tłum ludzi w warszawskiej stodole, a takie szczególne momenty, było ich kilka. Na przykład ten, gdy na scenie pojawił się Wojciech Waglewski. Jego obecność, jego dzielenie się własnymi, być może takimi trudnymi, najtrudniejszymi być może przeżyciami, a coś takiego chyba mamy w tym utworze, no to jest, myślę, rzecz szczególna i to jest duża rzecz móc w tym uczestniczyć jako widz, móc to obserwować. WW i Daria ze Śląska na koniec dziś. Na moment. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Po przesłuchaniu szefa Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz składał zeznania m.in. w sprawie ucieczki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
2: Do przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania. Tutaj ta czynność została formalnie, prawidłowo zakończona. Natomiast na większość pytań nie odpowiedział. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, oświadczenia o charakterze politycznym.
1: Przekazał prokurator Przemysław Nowak. Poinformował również, że Zbigniew Ziobro przy wylocie do USA posłużył się wizą członka zagranicznych mediów.
2: Od kilku dni posiadamy już oficjalną informację, iż Zbigniew Ziobro, podejrzany, opuścił Europę w dniu 9 maja. Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów. Chciałbym zaznaczyć, że gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy, co nie znaczy, że Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał wcześniej, że gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Natomiast mimo, że umowa ekstradycyjna nie wymaga prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, to często sądy amerykańskie żądają takiego orzeczenia. Z Placu Zamkowego przed Sejm ulicami Warszawy idzie manifestacja NSZZ Solidarność. Po drodze związkowcy zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim. Do parlamentu uczestnicy manifestacji powinni dotrzeć się za około godzinę. Do protestujących związkowców przemawiał m.in. Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. W tłumie są politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Związkowcy sprzeciwiają się decyzjom, ich zdaniem uderzającym w polskie rodziny, zakłady pracy i szkołę. Protestują także przeciwko polityce Zielonego Ładu. Komisja Europejska podpisała z Ukrainą porozumienie, które otwiera drogę do uruchomienia kolejnej transzy pomocy dla Kijowa. Chodzi o ponad 3 miliardy euro. To część uzgodnionej w grudniu ubiegłego roku pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Założenia dokumentu zostały formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie 18 maja. A to był serwis Radia Nowy Świat.

14 z niewielkim hakiem, a konkretnie 14.07. Środa o tej porze od niepamiętnych już czasów Dzieci Bluesa machają Państwu antenką Radia Nowy Świat. Dzisiaj my tę antenkę dzierżymy w czterech rękach, można powiedzieć. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki. Będziemy z Państwem do 16. No, ale głównie z Dziećmi Bluesa, chociaż nasza teoria mówi, że wszyscy jesteśmy dziećmi bluesa, tylko nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego o sobie nie może powiedzieć, to po wysłuchaniu dzisiejszego naszego wyboru muzycznego mam nadzieję, że to się stanie. A rozpoczęliśmy takim letnim wprowadzeniem do atrakcji bluesowych 2026. Letnim dlatego, że nawiązujemy tym samym do Suwałki Blues Festival, którego patronem medialnym jesteśmy my, Radio Nowy Świat, od początku istnienia radia. No i w tym roku też tak się rzecz będzie miała, w związku z czym mogą się Państwo spodziewać, że od dziś aż do 9 lipca, bo 9 zaczyna się festiwal, będę w audycji Dzieci Bluesa nawiązywał do tegorocznych suwalskich bluesowań. A jest ku temu dzisiaj szczególna okazja, bo właśnie przed chwilą na stronach festiwalu została opublikowana nowa lika w postaci informacji, że do zestawu wykonawców tegorocznego Suwałki Blues Festival dołączyła Orianti, czyli no jedna z najbardziej wszechstronnych gitarzystek współczesnego rocka. Też niektórzy twierdzą, że jedna z najbardziej widowiskowych. Ma za sobą bardzo zróżnicowaną karierę. Zdała o sobie znać przede wszystkim wtedy, kiedy Michael Jackson dobrał ją jako partnerkę do swojej trasy This Is It. Później współpracowała z, była gitarzystką wiodącą w zespole Alice Coopera. Miała też związek muzyczny z Richie Samborą. No, generalnie balansowała pomiędzy popem, rockiem, no, nawet takimi czasami hard, ciężkimi nutami, ale blues zawsze dawał o sobie znać w jej feelingu, w jej muzyce. No a jej ostatni album, zatytułowany Some Kind of Feeling, którego fragment Państwo właśnie słyszeli, to już jest czysty manifest bluesowy. Ten utwór First Time Blues to jest duet gitarowy Orianti z Joe Bonamassą. Zresztą Joe przyczyniał się do powstawania jej nagrań i bardzo wspiera Orianti w jej bieżącej karierze. 10 lipca to będzie dzień, w którym o 19.50 na scenie w Parku Konstytucji 3 maja Orianti po raz pierwszy wystąpi w Polsce, bo jeszcze jej nie gościliśmy. Kolejne nagranie z jej bluesowej płyty zatytułowane What I've Been Looking, Orianti.

całą pewnością gitara Orianti tak zaśpiewa 10 lipca od 19.50 na scenie w Parku Konstytucji 3 Maja podczas Suwałki Blues Festival. No ale Suwałki oczywiście i tamtejsze bluesowe zawody to nie jedyna impreza, która jest czymś znaczącym w naszym kraju, bo przecież taką żywotną cechą tego bluesowania no są po prostu tak zwane trasy koncertowe. I oto już jutro rozpoczyna trasę w Polsce bardzo atrakcyjna amerykańska, nowoorleńska formacja, która nosi nazwę Delta Phonic i za chwilę zaprezentuje się Państwu w jednym z najsłynniejszych bluesowych standardów. Boom, boom.

Deltafonik, nowojorski kwartet, który od ponad 6 lat już bawi słuchaczki i słuchaczy w Stanach i na całym świecie żywiołową odmianą rocka z południa, czy też blues rocka. Deltafonik mają w sobie coś takiego, co powoduje, że wiem, bo ich koncerty są no, bardzo takim jednoznacznym udowodnieniem tego, że oni żyją tą swoją muzyką, że lubią to, co robią i nie dość tego jeszcze potrafią. Także bardzo Państwa zachęcam do śledzenia trasy. Dzisiaj powiem tylko, że grają praktycznie codziennie od jutra w Polsce aż do 30 maja. A jutro pierwszy koncert w słynnym Blues Clubie w Gdyni. Stargowałem u organizatorów jedno dwuosobowe zaproszenie do Blues Clubu na jutro na koncert zespołu Deltafonik, więc jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, bardzo proszę pisać do jan.chojnacki@nowyświat.online z dopiskiem Deltafonik, żebym wiedział, w czym rzecz. To jutro w Gdyni, 22 Krotoszyn, 23 Lublin, 24 maja Leszno, 26 Mikołów, 27 Katowice, w słynnym miejscu w Kato Blues Faces. W przyszłym tygodniu myślę też będę mógł zaprosić Państwa na kolejne ich koncerty. No a teraz posłuchajmy, jak Deltafonik grają Timelessly.

I teraz nastąpi dłuższy blok nowości związanych z naszym rodzimym bluesem, z twórczością naszych rodzimych artystek i artystów. To nagranie, które za chwilę Państwo usłyszą, już prezentowaliśmy w Dzieciach Bluesa, ale ono było tylko zwiastunem większego dzieła. Joanna Pilarska, z pracy do roboty.

Joanna Pilarska. To był fragment jej świeżo wydanego albumu. Płyta nosi tytuł Who's That Girl? Piosenka Z pracy do roboty figuruje na tym 11-nagraniowym zestawie jako bonus track. A cała reszta, czyli 10 piosenek, to są teksty w języku obcym, czyli angielskim, stąd też angielskojęzyczny tytuł albumu. To jest bardzo, użyję takiego pozamuzycznego określenia, bardzo poznańskie dzieło. W opisie krótkim do tego albumu Joanna napisała, że zainspirował ją do podjęcia starań, żeby nagrać płytę nową, Ryszard Gloger. No, taka opoka poznańskiego radia, poznańskiego bluesa i generalnie no, taki dobry duch, dobry doradca wielu pokoleń bluesmenów i nie tylko bluesmenów, no i bluesmenek, bluesfanek. Człowiek, który no, ma ogromne doświadczenie. Dwie następne postacie, też to są mężczyźni, to jest Maciej Sobczak, który jest dostarczycielem prawie całego materiału muzycznego na ten album, częściowo też i tekstów. No i trzecia postać też bardzo związana z Wielkopolską i z Poznaniem, czyli Maciej Kręc, który gościł już chyba dwukrotnie w Dzieciach Bluesa jako no, taki producent głównie organizacyjno finansowy za przeproszeniem. I ten kwartet, czyli Gloger, Sobczak, Kręc i Pilarska doprowadzili właśnie do nagrania, zresztą oczywiście też w poznańskim studiu, albumu zatytułowanego Who's That Girl? To bardzo osobista jest wypowiedź Joanny Pilarskiej. Nie są to tak zwane bluesy. To oczywiście fakt, że muzykę skomponował Maciej Sobczak i że słychać tutaj głównie zaśpiew jego gitar i tych elektrycznych i akustycznych i rezofonów sprawia, że ma tutaj ten album cały nastrój, który odpowiada dzieciom bluesa. Myślę, że to jest dobra płyta na takie niefrasobliwe, ale jednocześnie troszkę inspirujące do refleksji słuchanie. Żal mam tylko jeden, że na tym albumie jest tylko jedno nagranie po polsku, reszta po angielsku. Mam nadzieję, że z pomocą być może właśnie Maćka Sobczaka pani Joanna doczeka się kolejnego albumu, w którym będzie więcej takich zrozumiałych dla nas wszystkich poprzez oryginalność polskiego przekazu numerów. Z nowego albumu Joanny Pilarskiej Always on the Run.

I pozostańmy teraz jeszcze w poznańskich oparach bluesa, przy czym te opary są bardzo atrakcyjne i pięknie brzmiące. Boogie Chili to orkiestra, która ma już chyba 25 lat, oczywiście z przerwami, nie cały czas funkcjonowała równie aktywnie, ale właśnie dostałem informację, że coś się chyba szykuje. W tej chwili jest jedno nagranie, które ma zwiastować coś więcej. Boogie Chili to też dziecko w dużej mierze Maćka Sobczaka, który tak pięknie oprawił głos pani Joanny. Tym razem oprawia głos swój. Utwór nosi tytuł Greyhound.

Jeszcze jedna nowalika krajowa, tym razem powiedziałbym taka ekskluzywna. Ekskluzywna ze względu na charakter prezentowanej muzyki, ekskluzywna ze względu na zestaw artystów, którzy wzięli udział w tym nagraniu i ekskluzywna też ze względu na dostępność tych nagrań w postaci płytowej, bowiem ukazało się raptem 300 egzemplarzy w formie albumu analogowego i ja jestem szczęśliwym posiadaczem 139 kopii tego właśnie wydawnictwa dzięki autorowi, czyli Romkowi Puchowskiemu, który występuje w obiegu ogólnoświatowym jako Puchowski. I otóż Romek po długiej swojej podróży, jak mówi, kompozytorskiej przez Delta Mississippi i kontaktach z tą prawdą postanowił zrealizować coś własnego w oparciu o te właśnie doświadczenia i te idee. Przy czym, jak to bywa w przypadku Puchowskiego, nie wprost. I dlatego też otoczył się towarzystwem, które na pierwszy rzut oka wydaje się być odległe dosyć od czarnych, bluesowych korzeni. A to towarzystwo to Ireneusz Wojczak, saksofon tenorowy, Michał Gos, perkusja, Tyman Tymański, kontrabas i Jerzy Mazol, klarnet basowy i klarnet Bacon Alpha z baryłką ZM Concept, cokolwiek by to miało oznaczać. Oczywiście jest tutaj też sam Romek Puchowski, który obsługuje gitary, czyli dobro, slide i akustyczna. Cztery utwory, dwa angielskojęzyczne, dwa związane z mową polską i chciałbym, żebyśmy bez moich większych komentarzy muzycznych, poza tą właśnie ekskluzywnością, wysłuchali wspólnie podstawowego nagrania i tytułowego z tego albumu, bo album nosi tytuł Muralesy i Karnawały. To jest taki najczystszy Puchowski z najczystszą formą polskiego odlotowego bluesa.

I kończymy powrotem do Orianti i do komentarza związanego z jej pierwszą wizytą w naszej ojczyźnie. Z tym z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli swoje odbiorniki, mogę przekazać taką oto radosną informację, że ten pierwszy występ Orianti będzie miał miejsce 10 lipca podczas Suwałki Blues Festival. Wieczorny koncert o 19 z dużym hakiem na scenie w parku podczas Suwalskiego Festiwalu Bluesowego. Posłuchamy na zakończenie Orianti w duecie z Donem Felderem. I to jest ich własna wersja słynnego numeru, który Don Felder kiedyś wymyślił z kolegami z innego zespołu. Hotel California.

0: Michał Rusinek o słotach i smutkach.
1: Miast co miesiąc ronić łezki, uroń banknot, ten z sobieskim.
0: Posłowie.
1: Banknot ten jest dość rzadki, dlatego można go zastąpić dwoma Zygmuntami Starymi i jednym Władysławem Jagiełłą. 5 Jagiełłami lub 10 Kazimierzami Wielkimi. Miłośników Bolesława Chrobrego zachęcamy do posłużenia się 25 nominałami z jego podobizną. Wybór jest, jak widać, ogromny.
0: To uczucie drobnego zagubienia zniknie. Po prostu dołącz do grupy naszych patronów.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek najnowsze informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. 9 maja wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku, przekazał prokurator Przemysław Nowak.
4: Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów. Tutaj specjalnie zrobiłem cytat, natomiast należy to rozumieć w ten sposób, że członka zagranicznych mediów z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli mogą być to polskie media. Natomiast nie informujemy bardziej szczegółowo. Tak jak wskazałem, nasze możliwości są nieco ograniczone, przede wszystkim z uwagi na brak poszukiwań międzynarodowych. To ogranicza możliwości i środki z oczywistych powodów, pomimo tego, że od 10 lutego o wydanie ENA wnioskowaliśmy.
3: W sprawie ucieczki byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych zeznania złożył dziś w prokuraturze szef TV Republika. Prokurator Nowak przekazał, że Tomasz Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, zasłaniając się przy tym tajemnicą dziennikarską. Andrzej Poczobut w Senacie odebrał akt powołania go do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Izby Wyższej. Jestem wśród przyjaciół, ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętali, mówił opozycjonista.
5: I za to jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny. Chcę powiedzieć też jedną bardzo ważną, bardzo istotną moim zdaniem rzecz. Na co dzień bardzo mocno się różnimy. Mamy różne poglądy polityczne, ale ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich ponad tymi podziałami zjednoczyć. Od Chicago do Tobolska. Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności.
3: 17 czerwca Andrzej Poczobut ma wystąpić na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu. Przypomnę, opozycjonista pod koniec kwietnia został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad 5 latach. Kultura w serwisie na koniec. W warszawskiej Galerii Jaskółka można zobaczyć wystawę Struktury Bliskości. To projekt artystycznego duetu Mono Moka, czyli bliźniaczek Moniki i Katarzyny Gwiazdowskich, które od lat tworzą charakterystyczne tkaniny i przestrzenne formy szydełkowe. Artystki mówią, że ich prace rodzą się bez gotowego planu, a najważniejszy jest sam proces tworzenia.
6: To też jest taki charakterystyczny element dla nas, że prowadzi nas ciekawość, co z tego wyjdzie. I dlatego ten czas nie jest istotny, tylko istotne to dojście do tego momentu, kiedy same uznamy, ojej, to jest to. Dajemy sobie tą swobodę i tą przestrzeń, żeby siebie samych zaciekawić.
3: Mówiła na naszej antenie Monika Gwiazdowska. Wystawa potrwa do 25 maja, a w sobotę spotkanie z artystkami i oprowadzanie kuratorskie. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzieci Bluesa to my, Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki. Te staroświeckie, ale jakżeż jednocześnie współcześnie brzmiące dźwięki zawdzięczamy nowemu albumowi Petera Framptona. Płyta Carry the Light to pierwszy od chyba jakichś tam 15 czy może 16 lat w pełni autorski album Petera Framptona. Płyta, która no, w żadnym wypadku nie ma zamiaru otwierać jakichś nowych rozdziałów, czy to w, generalnie rzecz biorąc we współczesnej muzyce, czy też w życiu i twórczości samego artysty. Ale też jednocześnie myślę, że jest to dowód na to, że wierność swoim muzycznym koncepcjom i ideałom popłaca, ale popłaca wtedy, kiedy to jest poparte też no, wspaniałym doświadczeniem i użyję takiego wyświechtanego określenia, feelingiem, prawda? Carry the Light to płyta, którą zrealizował Peter Frampton wspólnie ze swoim synem, który też się jawi tutaj jako utalentowany artysta. Frampton po wielu przejściach, głównie zdrowotnych, no także miał przecież za sobą bardzo długi okres uzależnień. Później stał się taką wiodącą figurą ruchu AA. No a od kilku lat zmaga się z jakąś, zdaje się, taką nie do końca naprawialną chorobą, ale nie poddaje się i czyni to w sposób taki, że daje to mnie przynajmniej, słuchaczowi, który pamięta te jego najbardziej szczęśliwe i pełne sukcesów lata, takie poczucie tego, że właśnie muzyka oparta na klasycznych wzorcach może człowieka wspierać i dawać mu dobrą kondycję. Peter Frampton z nowego albumu Carry the Light, teraz w nagraniu Tinderbox.

Dobre kilka lat temu w audycji Dzieci Bluesa prezentowałem fragmenty płyty Petera Framptona, jego zespołu, wydanej chyba w 2019 roku. Była to płyta, której tytuł jednoznacznie dowodził, że to jest artysta, który z bluesem za pan brat. No, płyta nosiła tytuł All Blues, tak jak jedna z najsłynniejszych kompozycji Milesa Davisa. I pomyślałem sobie, że warto przypomnieć ten właśnie fragment tego albumu, czyli tytułowe nagranie, w którym Peter Frampton rozmawia na gitarach z innym gigantem tego instrumentu, czyli z Larrym Carltonem. All Blues.

No i teraz już pozostaniemy do 16 w kręgu nowalijek ze świata. Ta pierwsza to na prośbę w zasadzie daktyla zdecydowałem się zaprezentować ją Państwu, bo tytuł tego utworu brzmi Pozwólmy zjeść wielkiemu psu. Let the big dog eat. Wykonawcą tej pieśni jest Ryan Bingham, którego nowy album They Call Us The Lucky Ones ukazał się kilka dni temu. Ryan Bingham występował już parokrotnie w Dzieciach Bluesa, chociaż on no, raczej jest związany z takim środowiskiem zasadniczo kantrowym. No ale jak trzeba, to nawiąże do bluesowych korzeni. Zapewne część z Państwa bardziej kojarzy go z telewizją czy z filmem, no bo przecież on grał bardzo znaczącą rolę w Yellowstone, do tego stopnia znaczącą, że tam poznał swoją przyszłą żonę, czyli Hessie Harrison. No a teraz wracam już z tej opowieści telewizyjnej do muzyki, i żebyśmy wspólnie z daktylem, choć piesku tutaj, posłuchali o tym, jak Bingham nawołuje towarzyszy, żeby nie przeszkadzali wielkiemu psu w jedzeniu.

Po tej teksańskiej żywiołowości zanurzmy się w balladowy klimat rodem z Kentucky. Utwór nosi tytuł Satellite.

Rok temu ukazał się album zatytułowany Planting by the Signs, który firmuje artystka ukrywająca się, jak sądzę, pod lekkim pseudonimem S.G. Goodman. Być może Goodman to jest prawdziwe nazwisko, natomiast nie, na razie nie potrafi rozszyfrować skrótu S.G. Ale to chyba nieistotne. Ta minimalistyczna forma takiej Amerykany jest czymś, co bardzo pociąga mnie w muzyce współczesnej, a S.G. Goodman dodatkowo jeszcze dołącza do tego taki minimalizm wokalny. Troszkę jak gdyby od niechcenia wydobywa z siebie dźwięki, ale mnie przynajmniej to wszystko jakoś miło otacza i kołysze. I dlatego zdecydowałem się przybliżyć S.G. Goodman naszym dzieciom bluesa. Choć to nie jest przecież czysty blues. Ale niewątpliwie artystka musiała się w dzieciństwie, a miała to dzieciństwo dosyć dziwne, nasłuchać dobrych dźwięków, bo chodziła do takiego kościoła Southern Baptist, w którym śpiewano bardzo piękne spirituals i gospels. Zaczęła się uczyć grać na gitarze i to jest ciekawostka z jej biografii, kiedy miała 15 lat, natomiast prowadziła samochód już w wieku lat 7, choć prawo Kentucky na to nie pozwala. Potem ukończyła uniwersytet, ma tytuł naukowy w zakresie filozofii. No i wypełnia swoją muzykę własną filozofią poetycką, czyniąc to właśnie w taki minimalistyczny, dla mnie bardzo czytelny i pociągający sposób. S.G. Goodman w tytułowym nagraniu z albumu Planting by the Signs.

Być może to nie ma jakiegoś zasadniczego znaczenia, ale muszę Państwu powiedzieć, że troszkę się zakręciłem i ogłosiłem publikację na antenie niewłaściwego nagrania, bo to Planting by the Signs teraz dopiero Państwo usłyszą. No ale proszę wybaczyć starszemu dziecku bluesa, że czasami leciutko, ale bardzo leciutko traci kontrolę, bo generalnie rzecz biorąc staram się bardzo być wertykalny w pionie i w poziomie, jak to mówią. No więc to było I Can See the Devil, a teraz już obiecane Planting by the Signs, S.G. Goodman. I dobrze, że trzy razy dzisiaj wystąpi, bo to jest godna tego artystka.

ten klimat minimalizmu będzie też przewijał się przez następne prawie 4 minuty, bowiem wystąpi Alejandro Rose Garcia, no, znany bardziej jako Shaky Graves, Teksańczyk, który łączy Amerykanę z bluesem, troszkę z rockiem i folkiem, a ten jego minimalizm przejawia się głównie w tym, że no, jest najczęściej prezentowany jako tak zwany one man band, czyli artysta, który obsługuje sam sobie wszystko, co go otacza, co otacza jego głos dźwiękami. Podobnie ma się rzecz z nową płytą Shaky Gravesa, która nosi tytuł Fondness etc. No i posłuchajmy, jak wykonuje własny utwór When the Love is New, Shaky Graves. Mm-hmm.

No i tak się w sumie, proszę Państwa, rozgadałem dzisiaj coś, że chciałem zrobić więcej, a zrobię mniej, z tego wynika. W ubiegłym tygodniu mówiłem, że Galia Volt, czyli Belgijka, która stała się bluesową Amerykanką od pewnego czasu, zasługuje na szerszą prezentację. No i w zeszłym tygodniu udało się zagrać jeden numer tylko z jej nowego albumu Burn the House Down. No to teraz to uzupełnimy i szybciutko tytułowe nagranie przedstawię. Galia Volt.

zachwalałem i będę zachwalał nowy album Lindy Perry, Let It Die Here, artystki, która po ćwierć wieku prawie milczenia solowego teraz zachwyciła mnie swoim powrotem. Mówiłem już o tym w dwóch poprzednich audycjach i tak będę kapał po jednym nagraniu, a może nawet po dwóch, bo jeszcze widzę, że chwilkę mam. No więc to będzie wyznanie bardzo osobiste Lindy Perry. I'm a daughter, jestem córką.

Gdzieś tam na naszym forum mignęło mi teraz pytanie, a kto to jest Linda Perry? No więc wyjaśniam, że to nazwisko zaistniało na świecie, no, śmiało mogę tak powiedzieć, w 1993 roku, kiedy to ukazał się album zespołu Four Non Blondes, a na tej płycie znalazł się utwór What's Up, który stał się, no myślę, takim jednym z wielkich przebojów 93 roku, czyli te 33 lata temu. Potem Linda Perry zajęła się głównie produkcją i komponowaniem dla innych, no a teraz powróciła z własną muzyką, no i przede wszystkim z własnym głosem, bo to jest coś, taki magnes, który, główny magnes, który przyciąga mnie do muzyki Lindy Perry. I na zakończenie jeszcze jedno nagranie z tej jej nowej płyty zatytułowane Morning. A my spotykamy się w tym samym gronie, czyli Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki przyszłą środę o 14 z niewielkim hakiem, no bo to już od niepamiętnych czasów jest ta pora, kiedy w Radiu Nowy Świat na antenę wchodzą dzieci bluesa.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Warszawa, a teraz Gdańsk. Nowy premier Węgier, Peter Madziar, z wizytą w naszym kraju. Po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem, szef węgierskiego rządu przekonywał, że Polska stała się dla Budapesztu politycznym i gospodarczym punktem odniesienia. Wskazywał, że zmiany zachodzące nad Wisłą od lat wpływają także na sytuację polityczną na Węgrzech. Jest powiedzenie na Węgrzech w życiu politycznym, że przyjeżdża ekspres z Warszawy. To oznacza, że węgierska polityka od czasów transformacji ustrojowej tak się kształtowała, że polskie zmiany po jakimś czasie również przychodziły na Węgry. W tej chwili też przybył ten ekspres z Polski wraz ze zwycięstwem partii TISA w Budapeszcie i to oznacza, że Polska jest troszeczkę do przodu względem Węgier. Jak mówił węgierski premier, Budapeszt chce korzystać z polskich doświadczeń, między innymi w obszarze praworządności, inwestycji czy walki z korupcją. W Warszawie Peter Madziar spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, a także prezydentem Karolem Nawrockim i marszałkami Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską. W Gdańsku węgierski premier rozmawiać będzie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przed budynek Sejmu dotarła manifestacja NSZZ Solidarność. Na scenie rozstawionej obok budynku parlamentu przemawiał Piotr Duda. Krytykował unijną politykę klimatyczną i politykę rządu. Powiedział, że manifestacja jest także wyrazem wsparcia dla prezydenta. W tłumie manifestujących są politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. W Warszawie występują duże utrudnienia w ruchu. Trwa nabór kandydatów do Medalu Wolności Słowa przyznawanego przez Fundację Grand Press. Nagrody przyznawane są za działania na rzecz wolności słowa i jakości życia publicznego.
2: To wyróżnienie dla osób i instytucji, które mają odwagę zabierać głos w ważnych sprawach, bronią praw obywatelskich i dbają o jakość debaty publicznej. Często mówimy, że brakuje autorytetów albo ludzi, którzy działają odpowiedzialnie i z myślą o innych. Ten medal jest właśnie po to, żeby takie osoby zauważać i doceniać. W poprzednich latach otrzymali go m.in. dziennikarze, jak Andrzej Poczobut czy Piotr Jacoń, aktywiści, m.in. Dominika Lasota, społecznicy jak Lidia i Jerzy Owsiakowie, a także prawnicy i organizacje konsekwentnie stojące po stronie wolności słowa i dialogu.
1: Mówiła prezeska Fundacji Weronika Mirowska. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca poprzez formularz internetowy. Laureatów poznamy podczas gali, która odbędzie się pod koniec sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Trzy minuty po 16 po południe. Teraz mówi Państwu dzień dobry. Kłania się i zaprasza do współprowadzenia, współuczestniczenia do godziny 19.
4: Nowy Świat po południu.
3: Przygotowaliśmy oczywiście sporo ciekawych tematów, ale jak zawsze czekamy na te, które Państwo podeślą, prześlą, wypowiedzą 224, 280, 280, bo my tu w bardzo bliskim kontakcie z odbiorcami pozostajemy przez najbliższe 3 godziny. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i redaktor Maciej, czyli redakcja muzyczna z piosenkami na dłoni, Maciej Zambon. Wszystko zrealizuje Grzegorz Muranowicz, a Michał Porycki będzie zapowiadał to i owo. O tym i owym i o tamtym też opowiem za chwilę.

0: Ach, ci Fenicjanie, oni to potrafili w sztuczki. Jean-Pierre i Madeleine, a tymczasem 6,5 minuty po godzinie 16. Teraz będę Państwu o wszystkim opowiadał. Jeszcze nie w szczegółach, ale chciałbym zachęcić do wysłuchania tego, co przygotowaliśmy z całym zespołem redakcyjnym. Zatem bardzo proszę. Aha, już Państwo wiedzą, popołudnie@nowyświat.online. Rzecz jasna, skrzynka na listy czeka na przesyłki i puchnie od listów z załącznikami. Podobnie jest zresztą w grupie osób patronujących. Pozdrowienia z Warki. Słucham sobie podczas spaceru na łonie natury, napisał pan Czarek. Nie tak dawno temu miałem okazję przebywać w okolicach miejscowości Warka, podróżując oczywiście na dwóch kołach, i pogoda była równie piękna i słoneczna jak na tym zdjęciu. Bardzo dziękuję, panie Czarku, za przywołanie tamtych wspomnień. A w programie na początek koniec, a właściwie koniec epoki chłodu na linii Warszawa-Budapeszt.
1: Peter, przyjacielu, jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni w Polsce. O, prawie wszyscy.
2: Chyba się przeliczyli, bo jednak niektóre wypowiedzi pana premiera Węgier są inne, niż by się spodziewali, chociażby Donald Tusk czy szefowa Komisji Europejskiej.
3: Pan Madziar ma inne poglądy w wielu sprawach niż ja, ale na pewno ma wspólne poglądy, jeżeli chodzi o Unię Europejską. To mnie cieszy.
0: O pierwszej zagranicznej wizycie węgierskiego, nowego węgierskiego premiera opowie dziś Klaudiusz Slezak, o tym, jak jest komentowana nad Wisłą oraz w innych europejskich stolicach. To już niebawem, a w drugiej godzinie nieśmieszne żarty na lotnisku.
4: Żartują, że posiadają w bagażu materiały wybuchowe typu bomba, granaty. W ubiegłym roku odnotowaliśmy również przypadek, że pan zażartował, że ma siekierę w plecaku.
5: Zachowania związane chociażby z nadmiernym spożyciem alkoholu, no też będą piętnowane.
0: Dlaczego komuś wydaje się, że żart o bombie ukrytej w bagażu może rozbawić kogokolwiek na lotnisku? Ile naprawdę może kosztować takie poczucie humoru? O tym opowie Kacper Badura, a po 17.30 naszym gościem będzie Michał Lehmann, ekspert zajmujący się sprawami lotnictwa, także bezpieczeństwem w lotnictwie. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, gdzie na lotnisku kończą się żarty, a zaczyna łamanie prawa, jak działają systemy, które mają zapewniać nam bezpieczeństwo i czego tak naprawdę szukają w naszych bagażach strażnicy. A w trzeciej godzinie, ile zarabiają Polacy, czyli kiedy nasze wypłaty staną się jawne.
6: Zasadą, przynajmniej w Polsce, po zmianie systemu politycznego było to, że większość firm zabierało w umowach o pracę klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia.
7: Dla wielu firm to nie będzie już tylko kwestia samych wynagrodzeń, ale tego, czy potrafią prowadzić spójną politykę płacową, komunikować się transparentnie z pracownikami i budować zaufanie wewnątrz organizacji.
0: 7 czerwca w Polsce miały wejść w życie przepisy, dzięki którym moglibyśmy poznać w pewnym sensie odpowiedź na pytanie, kto, ile, na jakim stanowisku zarabia. A więcej o tym w relacji Olgi Bobienko. Moim gościem będzie po 18.30 profesor Łukasz Sienkiewicz z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Z panem profesorem porozmawiam m.in. o tym, co mogłoby się zmienić na rynku pracy, gdybyśmy wiedzieli chociaż mniej więcej, ile zarabiają na podobnych stanowiskach pracownicy, którzy robią to samo, co my. Czy nowe przepisy mogą doprowadzić do wzrostu, a może do obniżenia zarobków. A przy okazji jeszcze porozmawiamy, spotkamy się po 16.30 z redaktor naczelną Radia Nowy Świat, z Magdą Jeton, aby porozmawiać o podbijaniu. Zapraszam Państwa do wysłuchania całego programu, ale tej rozmowy przede wszystkim. 10,5 minuty po 16.00.

0: stojąc ramię w ramię z Peterem Madziarem, ogłosił renesans we wzajemnych relacjach i powrót do wspólnych, demokratycznych wartości. Nowy szef węgierskiego rządu nie gryzł się w język przed kamerami, zadeklarował jednoznaczny koniec uzależnienia Budapesztu od rosyjskich surowców, zapowiadał twardy kurs wobec Kremla. No i jak te deklaracje mogą zmienić układ sił w Europie Środkowej, w całej Zjednoczonej Europie i nie tylko, bo przecież za naszą wschodnią granicą też są tacy, którzy przyglądają się tej wizycie bardzo uważnie. Z tymi pytaniami zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Klaudiuszu, pomóż. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy dzień w popołudniowym dobry, programie.
1: To od razu też powiedzmy, że ten koniec, o którym wspomniałeś, tego uzależnienia od rosyjskich surowców, to nie tak szybko, no bo to nie jest tak łatwo.
0: No tak.
1: Przestawić gospodarkę na dostawy z innych źródeł. Mm-hmm. Polska ma w tym pomóc też. To jest istotna informacja. My przecież importujemy sporo skroplonego gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych właśnie. A propos tej wymiany handlowej i tego, jakim jesteśmy partnerem i sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, rozmawialiśmy o tym przez kilka ostatnich dni, to tutaj także to jest jedna ze składowych tego wszystkiego, jakie mamy relacje biznesowe ze Stanami Zjednoczonymi, czyli kupowanie przez nas u nich właśnie gazu. No i przez terminal w Gdańsku, potem to się tak mądrze nazywa interkonektory, czyli te wszystkie rury, które prowadzą przez cały kraj, ale także przez granice, miałyby te rury także dotrzeć właśnie na Węgry, którzy mieliby też zacząć dywersyfikować, używając tego właśnie energetycznego języka z dostawy, żeby nie tylko być zależnym od Rosji, bo przypomnijmy, Viktor Orbán, rządzący Węgrami przez 16 lat, nie widział w tym nic złego, żeby właśnie od racji być zależnym, twierdził, że na tym też polega bezpieczeństwo Węgier, a cena surowca była dla niego najważniejsza, tak żeby mieć tanio. Skąd on pochodzi, było dla niego drugorzędne i drugorzędne było dla niego zupełnie co, na co są wykorzystywane pieniądze z ropy czy z gazu eksportowanego przez Rosję. No więc oczywiście tak, te zapowiedzi się pojawiły, pojawiły się zapowiedzi chęci pomocy Węgrom przez polskiego premiera Donalda Tuska, ale to wszystko oczywiście nie stanie się od razu. To, co można zrobić dość szybko i to, co już się dzieje, to po pierwsze poprawienie stosunków polsko-węgierskich. Słyszeliśmy dzisiaj dużo o tym, że to stare powiedzenie, Polak-Węgier, a bratanki, wiadomo do czego ma być w końcu prawdziwe, bo przecież ostatnie, no oczywiście to nie zaczęło się te 16 lat temu, jak Viktor Orbán zaczął być premierem Węgier, tylko była tu pewna ewolucja Viktora Orbána, bo też przypomnijmy, że on przez jakiś czas był w tej samej frakcji co Donald Tusk, chociażby jeżeli chodzi o Parlament Europejski, IPP, właśnie potem z tego IPP, chyba już na granicy tego, jak miał być wyrzucony, jeżeli dobrze pamiętam, to sam odszedł. No i potem ustawiał się bardzo mocno w kontrze do takiego europejskiego, no nazwijmy to mainstreamem, głównego nurtu właśnie tego, co dzieje się w Europie, czyli chociażby pomocy Ukrainie, udzielania jej kredytów i grantów na zakup broni i dofinansowanie w walce z Rosją, czy chociażby zwrot pieniędzy dla Polski. Przypominam, 2 miliardy złotych za broń, którą przekazaliśmy Ukrainie. Więc tak, to ma być odnowione, ta przyjaźń polsko-węgierska, na poziomach politycznych także. No i jedna rzecz, którą można zrobić szybko, bo o tym obaj panowie mieli rozmawiać, to jest tak zwana Grupa Wyszehradzka. Oczywiście od Wyszehradu nazwa pochodzi. Czyli Polska, Węgry, Słowacja, Czechy. Zresztą w tej ekipie wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Pamiętasz ile lat temu?
0: Taka szybka zagadka. 2004.
1: Czwarty, brawo! Czwarty. Piątka z WOS-u.
0: Nie, u mnie to jest łatwo dosyć, bo wiesz co, jak się to wszystko umieści w swoim własnym prywatnym kalendarzu bardzo istotnych wydarzeń z życia, to łatwiej się zapamiętuje. Nie powiem ci, co jeszcze miało miejsce w 2004, ale pamiętam.
1: Dobrze, nie pytam o to.
0: Ja podpowiadam, że nie jestem taki dobry po prostu z historii. Przepraszam Państwa za to wyznanie, przecież nie tego się Państwo spodziewali. Ale tak, rzeczywiście, Grupa Wyszehradzka, która ostatnio tak troszeczkę gasła momentami.
1: Gasła, to dużo powiedziane, no po prostu za sprawą Viktora Orbána, ale też ostatnio Roberta Fico, który...

0: prowadzi, jakby to nazwać, dość ciekawą politykę, chociaż też, dodajmy...
1: Tej, która jest prowadzona chociażby w Warszawie.
0: Tak, ale też dodajmy, że w sprawach europejskich jednak Robert Fico no, zupełnie inaczej się pozycjonuje, niż pozycjonował się Viktor Orban, bardzo mocno stawając, czy stając w kontrze do całej polityki europejskiej. No więc Grupa Wyszehradzka ma być wznowiona. To jest jeden z takich widocznych efektów tej wizyty w Polsce.
2: Peter Modziar jest gwarantem, że te tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej, o bratankach, już nie musimy powtarzać tych słów jak zaklęcia, tylko będziemy codzienną pracą pokazywali, że Węgry i Polska jak jedna pięść. Będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych, i w załatwianiu różnych wspólnych interesów, bo mamy prawie wyłącznie wspólne interesy. Bardzo dziękuję za tę deklarację, jaka padła w czasie naszych rozmów, o Twojej gotowości, żeby odnowić i uczynić znów witalną Grupę Wyszehradzką. To są właśnie te ostatnie tygodnie w węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Jeśli zdążysz zorganizować szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, będę więcej niż szczęśliwy. Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
0: I tu ciekawostka, pomysł jest taki, żeby ta czwórka się rozszerzyła. Czyli to V4 będzie V4+.
1: O proszę.
0: Peter Modziar ma właśnie taki pomysł. Jeszcze w czerwcu to spotkanie ma się odbyć, a w przyszłości Grupa Wyszehradzka miałaby się powiększyć.
3: Ja osobiście jestem gotów na to, żebyśmy rozszerzyli tę współpracę wyszehradzką o inne kraje. Być może o kraje skandynawskie, być może o Austrię, o Chorwację, Słowenię, Rumunię, albo kraje zachodnich Bałkanów, które jeszcze nie przyłączyły się do Europy, do Unii Europejskiej. Serce Europy bije w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego my musimy wspólnie pracować nad tym, żeby jak najdłużej to trwało, żeby jak najmocniej biło to serce. Bardzo się cieszę, że pan premier jest otwarty, żeby jeszcze w czasie prezydencji węgierskiej, która trwa do końca czerwca, żeby zorganizować spotkanie szefów rządów. Dlatego też, korzystając z okazji, zapraszam pod koniec czerwca. Oczywiście zaproszenie przekażę również premierowi Słowacji i Czech. Mam nadzieję, że uda się zorganizować w Budapeszcie, powitać państwa pod koniec czerwca.
0: No i tak to ma wyglądać, czyli będzie rewizyta premiera Donalda Tuska w ramach właśnie tego, tej Grupy Wyszehradzkiej. A jeżeli chodzi o inne efekty tejże wizyty, to Peter Modziar mówił także o tym, że nie wiem, czy w ogóle wiedziałeś o tym, że w polityce węgierskiej jest takie powiedzenie Polski Ekspres.
1: Nie, i co to oznacza?
0: Co ono oznacza? No tak. Że coś przyjeżdża do Budapesztu też Polskim Ekspresem, tak Peter Modziar mówił, czyli te zmiany, które od czasów naszej transformacji od 89 roku mniej więcej się zaczęły, w Polsce są trochę wcześniej niż na Węgrzech, mówił Peter Modziar. Ale jak coś się dzieje u nas, to potem to przychodzi także do Węgier. Chociażby ta zmiana, która u nas nastąpiła w 23 roku.
1: Czyli to wizyta pana premiera i ten przejazd pociągiem miał podwójne znaczenie, już teraz rozumiem.
0: Dokładnie tak. Bo mówił także o inwestycjach w ze środków europejskich właśnie w kraju. Czyli mówi, wam też się udało po pierwsze odzyskać kraj, to jest taka przenośnia do tego, co w Polsce stało się w 23, mówił Peter Modziar, i zaczęliście wykorzystywać też środki europejskie. Tu miał na myśli między innymi środki z Krajowego Planu Odbudowy, które przecież do nas zaczęły płynąć właśnie po 23 roku. Więc Peter Modziar liczy też na to, że do nich też w końcu te środki zaczną płynąć i Węgry też ruszą z kopyta z różnymi inwestycjami, chociażby infrastrukturalnymi, właśnie jeżeli chodzi o kolej. Pojawiła się też zapowiedź przyjrzenia się możliwości zbudowania szybkiej kolei pomiędzy Warszawą a Budapesztem. Połączenie już jest niezłe też, dodajmy, takie na co dzień, no ale miałaby to być też kolej dużych prędkości właśnie pomiędzy Warszawą a Budapesztem. W niewystarczającym stopniu, mówił Peter Modzior, środki europejskie były wykorzystywane w naszym kraju przez ten czas. Także takie to są widoczne znaki tejże wizyty. Ma być współpraca ściślejsza oczywiście pomiędzy naszymi krajami. Wspomniałeś o pociągu, bo wczoraj premier Czech był w Krakowie, potem przejazd pociągiem właśnie z między Krakowem. Premier Węgier oczywiście był w Krakowie. Przejazd pociągiem pomiędzy Krakowem a Warszawą. Dzisiaj jeszcze Gdańsk. To tam,
1: ale tam już zdaje się nie pociągiem, tylko samolotem pan premier.
0: Już samolotem zdaje
1: panowie
0: się,
1: panowie polecieli, tak.
0: Ale w Warszawie jeszcze były inne spotkania. Było spotkanie z panem prezydentem. Po nim nie było konferencji prasowej. Być może to w związku z tym, że powiedzmy sobie, że panowie są z trochę innych obozów politycznych. Przypomnijmy też, że prezydent Nawrocki był w Budapeszcie, mimo że pod koniec zeszłego roku deklarował, że z Wiktorem Orbanem się nie spotka, bo ten spotyka się z Władimirem Putinem, to przed wyborami jednak pojechał tam. Kancelaria jego twierdziła, że to nie po to, żeby go wesprzeć, ale umówmy się, że zostało to przez wszystkich odebrane właśnie jako wsparcie dla Wiktora Orbana. Zapytałem dzisiaj o to szefa kancelarii prezydenta, czyli Zbigniewa Boguckiego. No, posłuchaj.
4: Przez dzisiejsze perspektywy spotkanie prezydenta Nawrockiego z Wiktorem Orbanem w trakcie kampanii wyborczej na Węgrzech nie było błędem?
5: Nie, dlaczego? Normalnie prowadzimy politykę, Węgrzy wybrali, to jest decyzja narodu węgierskiego. Myślę, że każdy demokrata powinien ją szanować. Pan prezydent ją szanuje, ja się ją szanuję, wszyscy w Polsce ją szanują. Zresztą jeżeli patrzeć na niektóre wypowiedzi, spojrzeć na niektóre i przeanalizować niektóre wypowiedzi pana premiera Madżara, no to na przykład jeżeli chodzi o politykę dotyczącą nielegalnej migracji, to mówi, że będzie jeszcze bardziej twardy, jeszcze ostrzejsza będzie ta polityka niż polityka Wiktora Orbana. To chyba dobre zapowiedzi, więc chyba niektórzy, którzy myśleli, że to wszystko będzie w ramach tego sosu liberalno-lewicowego, no chyba się przeliczyli, bo jednak niektóre wypowiedzi pana premiera Węgier są inne niż by się spodziewali, chociażby Donald Tusk czy szefowa Komisji Europejskiej.
0: Dotyczy polityki migracyjnej, że faktycznie tam będzie ostrzejsza trochę polityka migracyjna, ale to są na razie zapowiedzi. Zobaczymy, jakie będą działania. Oprócz premiera, oprócz prezydenta, jeszcze parlament. Tutaj też był premier Węgier. Spotkał się z marszałkiem Czerzastym i z marszałkinią Kidawą-Błońską. Marszałek Czerzasty też o te poglądy Pietera Modziora był pytany. Odpowiadał nam tak.
6: Pan Madziar ma inne poglądy w wielu sprawach niż ja, ale na pewno ma wspólne poglądy, jeżeli chodzi o Unię Europejską. To mnie cieszy. Takie same poglądy, jeżeli chodzi o demokrację, to mnie cieszy. Rząd w tej chwili 15 października, który rządzi w Polsce, jest złożony z czterech partii, które też w wielu sprawach nie mają takich samych poglądów, ale są elementy silniejsze. Tymi elementami silniejszymi to jest chęć zabezpieczenia bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa obywatelom, czyli jasny stosunek do Rosji, jasny stosunek do Ukrainy, jasny stosunek do Unii Europejskiej, jasny stosunek do instytucji demokratycznych. I to spaja. Ja nie będę układał poglądów panu Madżarowi, tak jak pan Madżar nie będzie układał poglądów pewnie innym swoim partnerom, ale te rzeczy to jest wielka zmiana.
0: No i tak jak mówiliśmy, jeszcze wizyta w Gdańsku. Tam Peter Modzior też pewnie będzie spotykał się z mieszkańcami Gdańska, bo też ma to, tak, zauważyliśmy w zwyczaju też z mieszkańcami się chociaż przez chwilę spotykać.
1: Zastanawiam się, czy pan premier Tusk zapyta pana premiera Madziara o to, co zrobić, żeby można było, nie wiem jak to ładnie ująć, żeby też nikt nie pomyślał, że ja tu mam jakieś pomysły na zmianę ustroju demokratycznego naszej ojczyzny, bo za to są poważne konsekwencje i kary grożą. W każdym razie pan Madziar przygotowuje się do zmiany na stanowisku prezydenta, namawia prezydenta do tego, żeby ten już nie był prezydentem. I zastanawiam się, czy pan premier Tusk będzie pytał pana Madziara, jak się to robi.
0: tam sytuacja jest trochę inna. Bo
1: tam jest inna sytuacja, ja wiem, ale...
0: Bo prezydent nie jest wybierany w wyborach powszechnych, tylko zgromadzenie.
1: Przez, tak, parlament.
0: Parlament wskazuje prezydenta. Więc no, tam jest tak, trochę inaczej. I rola prezydenta też jest trochę inna. Zgadza zdecydowanie się. Łatwiej z wetem.
1: Ale to jest ten przypadek, o którym coraz częściej słyszymy w naszym kraju, że mogłoby też tak być. Ale to jest temat na
0: jedna z opcji jest taka.
1: Rozmowę, tak, przy okazji zmiany konstytucji, a nie na rozmowę przed wyborami, czy też po wyborach. Zdecydowanie nie.
0: Czy ja zdążę z jeszcze jednym tematem?
1: Tak, oczywiście. Bardzo
0: to
1: proszę.
0: Powiem tylko, że to jest jeden z tych dni, kiedy, jak sądzę, komendant Straży Marszałkowskiej kilka dni temu, kiedy słyszy, co się ma dziać, pewnie siada w swoim fotelu i myśli, co jeszcze? I co jeszcze? No bo tak. Wszystkiego najlepszego oczywiście dla całej Straży Marszałkowskiej, bo dzisiaj mieli swoje święto. Więc zazwyczaj tu jest na galowo zawsze w Sejmie.
1: Ach, no tak.
0: Szable wyjęte, wypolerowane, no buty tak. na wysoki połysk i tak dalej, i tak dalej. Także są nominacje oficerskie, no to wszystko tutaj się odbywa. Więc no to jedna rzecz. Druga rzecz to wizyta premiera na Węgier, który tu przyjeżdża. Wiadomo, że taka wizyta jest obwarowana środkami bezpieczeństwa, duża delegacja, to jest kilkadziesiąt samochodów, więc to wszystko mniej więcej w jednym czasie tutaj się działo, kiedy funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej właśnie mieli swoje święto, to chwilę później dosłownie musieli z tych galowych mundurów się przebrać już te robocze i premiera przyjąć, a jeszcze w tym samym mniej więcej czasie do Senatu, a to jest jeden kompleks budynków, przyjeżdża Andrzej Poczobut, bo Senat ma też swoje posiedzenie, które też trzeba zabezpieczyć, więc no jeszcze do tego oczywiście sporo wycieczek, które tutaj przychodzą, co też trzeba zabezpieczyć. Więc sam rozumiesz, że dzisiaj Straż Marszałkowska i komendant nie mieli prosto. Mówię o tym dlatego, że właśnie Andrzej Poczobut miał swoje wystąpienie w Senacie także, że od momentu, kiedy został uwolniony przez stronę białoruską i jest w Polsce, nie zabiera często głosu mimo wszystko, zwłaszcza sam, ale w Senacie postanowił to zrobić, bo Senat jest naturalnym takim miejscem, które dba o Polonię właśnie, finansuje także i przewysyła pieniądze dla Polonii, co jest bardzo istotne w tym wypadku. Tak Andrzej Poczobut mówił do senatorów.
7: Ja chcę też zaznaczyć, że często mnie teraz pytają o tym, jaką politykę należy prowadzić wobec Białorusi, wobec reżimu Łukaszenki, czy należy utrzymywać sankcje i prowadzić konfrontację, czy należy działać tak, jak działają Amerykanie i Donald Trump, czyli prowadzić dialog i spodziewać się, że to skruszy reżim, wywalczy jakby pole nowe do działalności. Ja nie mam odpowiedzi dzisiaj na to pytanie. Ja 5 lat byłem odizolowany. Ja naprawdę dzisiaj po prostu chłonę informacje, a nie jestem w stanie dać jakiejkolwiek rady i diagnozy. Ja chcę tylko powiedzieć, że dla polskiej mniejszości na Białorusi bardzo ważne jest zachowanie możliwości nauki języka polskiego, że to jest dla nas bardzo istotne i to jest kwestia przetrwania mniejszości polskiej na Białorusi. To jest tak ostre pytanie dla nas.
0: Podobno tak źle z nauką polskiego na Białorusi nie było od czasów Związku Radzieckiego. I jego potem rozpadu jest coraz gorzej. A jeżeli chodzi o postępowanie z prezydentem, choć tutaj stawiam wielki znak zapytania, no bo wiadomo, jak przebiegały te wybory Łukaszenką, no to wszyscy współpracownicy ze Związku Polaków Białorusi, ale nie tylko. Ci także, którzy, chociażby Swietłana Cichanowska, którzy w tej sprawie się wypowiadają, do tej pory twierdzili, że z Łukaszenką trzeba ostro i żadnego tutaj dogadywania się z nim w różnych sprawach. No widzimy, że polityka światowa być może pójdzie w inną stronę. I jeszcze jedna ważna deklaracja. Andrzej Poczobut cały czas podtrzymuje, że na Białoruś chce wrócić, chociaż, jak sam mówi, jeszcze przez wakacje zostanie w Polsce, żeby spotykać się tutaj z tymi, którzy między innymi pomogli w jego uwolnieniu.
7: Bardzo wielkie wysiłki zostały włożone przez stronę polską i ja jestem do dyspozycji. Będę miał kilka wizyt, kilka spotkań, gdzie będę miał okazję opowiedzieć o sytuacji swojej i ja te wszystkie zobowiązania swoje wykonam. Jestem bardzo wdzięczny. Miałem okazję wczoraj podziękować ludziom, którzy bezpośrednio prowadzili negocjacje w sprawie mojego uwolnienia. I ja na pewno do Znaczy wrzesień jest takim deadline'em, kiedy muszę wrócić na Białoruś już. Znaczy chodzi o zjazd Związku Polaków, tak jak być może czytaliście, to ja to już mówię. Znaczy sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. Jak zapytacie, to usłyszycie, co... No właśnie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne. I jakby czuję swój obowiązek.
8: Nie udało się tam, że po prostu trafił pan do więzienia?
7: Znaczy, no... Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? I czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić. Więc no, zobaczymy.
0: No więc prawdopodobnie we wrześniu Andrzej Poczobut wraca na Białoruś, jak słyszałaś.
1: A dziękujemy ci, Klaudiuszu, za tę relację, w której trochę zabrakło informacji o jednym z naszych polityków, co do którego dzisiaj pojawiły się kolejne informacje związane z jego podróżami, w tyle także Węgry.
0: Tak, bo to Peter Madzior powiedział, że wszystko wskazuje na to, że pan Romanowski przez Serbię opuścił.
1: Tak, i z Włoch odleciał w stronę. Mówisz o Romanowskim, to Ziobro. Właśnie, bo ja o byłym ministrze sprawiedliwości chciałem jeszcze słówko, a właściwie słówko chciałby nasz słuchacz.
9: Mam pomysł na pana Zbigniewa Ziobro dotyczący jego przyszłości. A mianowicie dotyczy on tego, żeby udał się do Hollywood i tam po prostu namówił kogoś na amerykańską wersję Janosika i mógłby wtedy zagrać pośrednie Ziobro. Albo jeszcze mógłby jeszcze zagrać jakiegoś agenta 000.
1: Nie wiemy na razie zbyt wiele o przyszłości pana Zbigniewa, oprócz tego, że będzie korespondentem, właściwie jest już korespondentem jednej z telewizji, polskich telewizji. Poza tym, jak zauważają obserwatorzy i komentatorzy, chyba że coś się zmieniło i ty masz najnowsze wieści, nikt tak naprawdę jeszcze oficjalnie się z nim tam w Stanach Zjednoczonych, jak rozumiem, nie spotkał. Czyli to, że on tam jest, to też wiemy tylko z jego deklaracji i zapewnień.
0: Znaczy, był widziany na lotnisku, to na pewno.
1: Był widziany na lotnisku, ale wiesz, że z lotniska można odlecieć. Bo lotnisko to tak jak schody. One służą także do wchodzenia, wbrew nazwie. Lotnisko może służyć do przylatywania i odlatywania. Wiem, bo kiedyś byłem na lotnisku, więc dlatego wiem. Także nie mamy żadnego... A na schodach też, nawet na klatce niejakiego schodowa. Czyli schodowej, przepraszam. Dziękujemy ci, Klaudiuszu, za dziś. Gdybyś miał jakieś dodatkowe informacje, które będzie trzeba ujawnić, to proszę ujawniaj. Być może już jutro po 7:30 spotkają się państwo z kolegą Klaudiuszem i on wtedy coś ujawni, bo ma to w zwyczaju. Dobrze mówię?
0: Senat obraduje. Będę obserwował
1: cudownie
0: to posiedzenie, bo kwestia kryptowalut i kwestia referendum zaproponowanego przez panem prezydentem.
1: Ach tak, rzeczywiście. I czekamy oczywiście na podcast Ekstra. Wszystkiego dobrego.
0: Nie wiem, jeszcze go nie ma?
1: Nie ma.
0: Nie, jeszcze nie.
1: Nie ma.
0: No to
1: sprawdzam, widzę, nie
0: będzie
1: ma.
0: Będzie wkrótce.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: Pogoda.
1: W prognozach pogody dzisiaj trochę chmur, trochę deszczu. Cały czas jesteśmy pod wpływem wyżu. Płynie do nas ciepłe, polarne powietrze, ale nad Niemcami czeka już strefa frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Atlantyku. Dlatego na zachodzie Polski nieco więcej chmur, pojawiły się przelotne opady. Niewykluczone są także burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca, napisali synoptycy. Sprawdzamy termometry, sprawdzamy temperatury od 12, prawie 13 stopni w Kołobrzegu do ponad 22 stopni w tej chwili miejscowość Koło oraz Toruń. Najcieplejszymi miejscowościami w kraju. Nocą nad północno-zachodnią częścią Polski poczujemy niż znad Atlantyku w postaci frontu atmosferycznego, za którym napłynie nieco chłodniejsze powietrze, jednak obejmie ono jedynie północno-zachodnią część kraju. Jutro zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie burze. W czasie burz synoptycy zapowiadają do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym zachodzie, 20 stopni w centrum, do 23 na południowym wschodzie, ale nad samym morzem będzie chłodniej, od 11 do 16 stopni. Wiatr co prawda silniejszy nad morzem, ale w Tatrach też może powiać do 60 km na godzinę. A za chwilę porozmawiamy o podbijaniu. O podbijaniu piłki, o podbijaniu oka, nie, o zupełnie innym podbijaniu.

0: Za takie muzyczne wspomnienia to ja bardzo serdecznie dziękuję redakcji muzycznej. Maciej Zambon dziś dba o nasze samopoczucie, dobre samopoczucie i państwa oczywiście. Francuski DJ, francuski producent Etienne de Halsey z utworem Am I Wrong. Wracają wspomnienia sprzed lat. A tymczasem kwadrans przed godziną 17. Jak państwo słusznie zauważają, podbitą piłką można komuś podbić oko. Panie redaktorze, to się wszystko pięknie splata, ale my nie o takim podbijaniu dziś będziemy rozmawiać. Redaktor naczelna i matka redaktorka Magda Jedon w studiu popołudniowego programu. Dawno się tu nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy.
1: Dzień dobry bardzo, tak właśnie.
0: Bardzo, dobry wieczór.
1: I ja chciałam powiedzieć, że nie będę tak całkiem monotematyczna, bo ja zawsze w jednym celu przychodzę. Trochę jest to ten cel, ale inaczej zainspirowany przez naszego kolegę specjalistę od ekonomii, Pawła Orlikowskiego, który dzisiaj rano zrobił bardzo krótki
0: wykład.
1: I bardzo ładny i precyzyjny wykład, w którym wyjaśnił nam takie podstawowe pojęcia, o których często w ogóle nie wiemy, że istnieją, a nawet jak słyszymy, to nie wiemy, co one znaczą. Czyli na przykład, nie wiem, czy ty wiesz, co to jest inflacja skumulowana.
0: Dowiedziałem się, że to wcale nie jest tak kolorowo, jak
1: tak,
0: inflacja
1: jak
0: wynosi.
1: I jak się ją przede wszystkim oblicza.
0: 5, 7, tak,
1: bo się wydaje, wszyscy mówią 5% inflacja, 5%, a tymczasem ile ta inflacja skumulowana wynosi od lipca 2020, czyli wtedy, kiedy powstawało nasze radio, do dnia dzisiejszego.
0: To nas zaskoczył.
1: Okazuje się, że jak się to dobrze policzy, to jest 54%. Co to dla nas znaczy? To znaczy, że za coś w 2020 roku płaciliśmy na przykład 2000, to dziś za to samo musimy zapłacić 3000. No to widać bardzo wyraźnie.
0: Znaczy, przepraszam, jak... my mówimy my, ale państwo też, to dotyczy nas wszystkich.
1: No tak, bo Paweł powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, że w przypadku firm to rynek musi równoważyć wzrost kosztów wzrostem przychodów, a nasz przychód to są państwa wpłaty.
0: Tak.
1: Normalnie wszędzie na tak zwanym typowym rynku, to się właśnie podnosi ceny. My tych cen nie podnosimy, bo państwa wpłaty są wpłatami dobrowolnymi, więc nie możemy powiedzieć, że od dziś zamiast 10 zł proszę wpłacać 20 czy 15, bo dokładnie tyle jest warte dzisiaj. Wartość sprzed 6 lat 10 zł, to dzisiaj jest w ogóle 6. Żeby osiągnąć wartość 10 zł z tamtych czasów, to dziś trzeba dać ponad 15.
0: Krótko mówiąc, zapraszamy państwa do rozważenia możliwości zmiany wysokości wsparcia radia, które od 6 lat, za chwilę od 6 lat brzmi w państwa głośnikach, nie podnosiło cen, za to, powiem chyba nieskromnie, cały czas stara się podnosić poziom.
1: Dobrze, że powiedziałeś, stara się. Trzeba tutaj jednak zachować pewną...
0: Ale robimy wszystko, co w naszej mocy.
1: Tak jest.
0: A nawet jeszcze więcej.
1: Powiem tak, że ja rano mówiłam o takich przykładach, co to za te dzisiejsze 10 zł można kupić. I powiem, bo zapytałam o to ChatGPT, tak trochę dla żartu.
0: Słuchałem, to
1: i to, co powiedział zaskakujące, to tak. Pierwsze 2 godziny parkowania w centrum Warszawy na przykład za 10 zł. No już nie mówię o 5, bo tam 4 kredki można na przykład za 5 zł kupić.
0: To przeliczanie na papierosy to może nie był najlepszy przykład, on się rano pojawił. Bo...
1: No ale to była tylko to, taka prowokacja.
0: To taki przelicznik prowokacyjnie oczywiście wygłoszony. Natomiast jak państwo mają 10 zł w kieszeni, to co państwo z tą dychą robią zazwyczaj?
1: No właśnie, kawę to tylko na stacji benzynowej, bo już w restauracji jest niestety sporo droższa. W tych takich sieciowych kafe różnych to około 20 zł kosztuje kawa w tej chwili.
0: Tak, ja tam rzadko bywam, ale tak, rzeczywiście to ale bywam właśnie rzadko dlatego, z tego powodu, o którym pani redaktor wspomina, tam
1: więc
0: są
1: jeszcze
0: zupełnie
1: inne ceny. Bo już bym znowu zapomniała, chciałam powiedzieć, że kiedy rano o tym wszystkim opowiadałam, to potem śledziliśmy, jak wyglądają wzrosty. Więc jak zwykle wzrosło i to nawet sporo, za co bardzo dziękuję, ale co ciekawe, muszę powiedzieć, nie wiem jak ty to wytłumaczysz, jak państwo to zrozumieją i może wytłumaczą, że wzrastały wpłaty osób, które miały minimum 20 zł, to one podnosiły do 33, 50 do 75 i tak dalej, natomiast prawie się nie ruszyły, może jakaś jedna wpłaty po 10 zł. Ruszały się wpłaty dużo wyższe. Tak bym powiedziała. I jak myślisz, dlaczego tak jest?
0: Szczerze mówiąc, zaczęliśmy się zastanawiać, czy ci, którzy słuchają za tą najniższą wpłatę, robią sobie dłuższe przerwy. Być może
1: w słuchaniu.
0: W słuchaniu, tak. I jesteśmy którymś medium, na rzecz którego przekazują część swojego dochodu, bo przecież wiele redakcji już w tej chwili za tak zwanym, tu niestety obce słowo, paywallem, czyli za płatną bramką, mają wszystkie swoje treści i być może byli akurat tam wtedy, gdy my mówiliśmy o tym, że tu warto byłoby podnieść cenę. Tyle, że my różnimy się od tamtych mediów bardzo, bo nas można słuchać przed paywallem. Zatem
1: no właśnie,
0: chcemy
1: dlatego
0: do tego doprowadzić.
1: Mieliśmy niedawno taką ankietę, w której brali udział nie tylko patroni, ale również i słuchacze. I oni często mówili, że po prostu nie płacą, bo skoro można za darmo, to najczęściej się powtarzało takie uzasadnienie, bo pytaliśmy ich, dlaczego nas nie wspieracie. No i oni właśnie mówili, że można za darmo, więc po co? Albo nie słucham podcastów, więc po co mam płacić? Albo, co jeszcze częściej się zdarzało, nie mam czasu o tym pomyśleć. Nie mam czasu tego zrobić. I właśnie chciałam tutaj taką rzecz powiedzieć, jeżeli mamy jeszcze chwilę
0: mamy
1: czasu.
0: Mamy, oczywiście, tak.
1: Że założyć jakąś subskrypcję, przeważnie nawet osoby, które nie są takie sprawne komputerowo, są w stanie to zrobić. Bo to nie jest takie trudne. Mhm. Natomiast przedłużenie subskrypcji może mieć taki problem, że trzeba pamiętać ten poprzedni, nie hasło, czy login, jak to my wtedy robiliśmy, żeby teraz to zmienić. I być może, że z tego powodu się niektórzy poddają. Myślę sobie, nie będę już tego, nie. To jest za duży wysiłek. Więc chciałam powiedzieć tak, że ja jeszcze wiele lat temu też jak coś takiego napotykałam na małą trudność, to nie znaczy, że nie mogłabym tego rozwiązać, ale już czułam, że będą przeszkody, to się poddawałam. A od paru lat tego nie robię, ponieważ zauważyłam, że wszyscy moi znajomi, którzy właśnie tak postępują i mówią, a syn przyjdzie to zrobić, córka przyjdzie to zrobi, to zaczynają się sami powoli eliminować. Więc chciałam powiedzieć, że dla zdrowia psychicznego, rozwoju intelektualnego, obecności w życiu
0: nie eliminujcie
1: dzieci,
0: się.
1: Wnuków i tak dalej, nie eliminujmy się, tylko jak jest taka sytuacja, która czujemy, że może być trudna, to właśnie ją podejmujmy. Ja już nie mogę dopuścić do tego, żeby moja wnuczka przyszła i mi powiedziała, nie, to ty, babciu, tego nie zrobisz. O nie, nie ma w ogóle takiej mowy.
0: Gdyby mieli państwo jakieś wątpliwości i pytania dotyczące technikaliów związanych ze wspieraniem Radia Nowy Świat, to ja przypominam, że zakładka Wspieraj Radio na naszej stronie jest do dyspozycji. Wielu rzeczy mogą się państwo tam dowiedzieć. Gdyby ktoś miał jeszcze więcej pytań, to proszę dzwonić 224 280 280. Dzisiaj Wiktoria przy naszym
1: telefonie.
0: A może
1: powinna być taka zakładka, nie tyle wspieraj, co podnieść stawkę. I tam już, ja tak mówię teraz na żywo, wykombinowałam może przeciwko sobie trochę, że może tam powinna być jakaś instrukcja, jak podnieść. Bo założyć to jest inaczej, ale jak podnieść stawkę?
0: Proszę
1: może
0: państwa,
1: jest taka przeszkoda.
0: Co państwo na to? Albo proszę do mnie pisać popołudnie@nowyswiat.online. Będę przekierowywał te różne trudne pytania. A właśnie a propos telefonowania, słuchacz.
2: Bardzo nie lubię, jak redaktor Jeton mówi o tym, że osoby pewne nie wspierają. Więc ludzie, ogarnijcie się. Ktoś sponsoruje to, żeby słuchacie. Ja jestem jedną z tych osób. Jest bardzo wiele takich osób, które to robią. Ale ci, którzy tego nie robią, którzy nie wspierają, no błagam, kawę postawcie. Tą dychę na kawę. No, to zmieni dużo.
0: Może być rozpuszczalna nawet.
1: Tak jest. Ja chciałam powiedzieć od razu tu na koniec, że bardzo dziękuję wszystkim, którzy jednak dzielnie nas wspierają, bo przypomnę, że jednak tylko 10% naszych słuchaczy jest naszymi patronami. No, zachęcam jednak, żeby się przełamać. No, jeżeli nas lubicie, jeżeli chcecie, żeby to radio dalej grało, to bardzo proszę, zwiększmy ten procent, chociaż do 15.
0: To wie.
1: Tak, do 15 zł co najmniej, do 15%.
0: Trochę tak. Podbijamy kto da więcej, a szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego państwo czasem zapominają o tym, że można. A my pamiętamy o tym, że państwo są po tamtej stronie i nie przerywamy naszego programu, szanowni państwo. Nie mamy takiego zamiaru, nie mieści nam się to w głowie. To jest tak zwany program bez przerwy. I ten poziom cały czas w górę. Postaram się przynajmniej i zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Kto wie, może jeszcze więcej. Redaktor naczelna Radia Nowy Świat odwiedziła popołudniowy program, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, przypominała. Może więcej postów na otwartej grupie, pan Michał podpowiada, bo tam jest wielu obserwujących. A, czyli media społecznościowe zaangażować do tego także. No, czemu nie? Bardzo,
1: tak
0: bardzo dziękujemy za tą podpowiedź i za przypomnienie. Bardzo dziękujemy pani redaktor. Za chwilę serwis informacyjny. To też dzięki państwa wpłatom. Serwis informacyjny punktualnie o 17:00 już za 4,5 minuty.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W Katowicach zapadł prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku którego zginęło aż 8 osób, w tym 4 dzieci. Sąd apelacyjny rozpoznawał odwołanie od kar więzienia dla oskarżonych odpowiedzialnych za tę tragedię. Prawie wszystkie wyroki utrzymał w mocy, dla jednej osoby złagodził wykonanie kary o rok. Do tragedii w Szczyrku doszło w grudniu 2019 roku. Wybuch gazu całkowicie zniszczył 3 kondygnacyjny dom. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, do wybuchu doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 pracowników firmy realizującej inwestycje. Zarzucono im nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Sąd pierwszej instancji skazał ich na kary od 3 do 6 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał, że ten proces został przeprowadzony prawidłowo, a wymierzone kary uznał za sprawiedliwe. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów ukarał spółkę Mobile Marketing Center za wprowadzanie klientów w błąd przy sprzedaży kursów językowych. Firma miała oferować fikcyjne dofinansowania i darmowe kursy, które w rzeczywistości wiązały się z dodatkowymi opłatami. O szczegółach mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
3: Nie ma naszej zgody na budowanie modeli biznesowych opartych na manipulacji i dezinformacji. Przedsiębiorca mamił konsumentów wizją 87% zniżki na kursy językowe. Środki miały pochodzić z Europejskiego Funduszu Wsparcia Nauki Języków Obcych i Edukacji. Jednak taki fundusz nigdy nie istniał. Obiecywano także bezpłatne materiały, za które w rzeczywistości trzeba było zapłacić, kupując inny produkt.
2: Postępowanie wykazało też, że konsultanci firmy nie informowali klientów m.in. o prawie do odstąpienia od umowy, a same umowy miały być uznawane za zawarte jeszcze podczas rozmów telefonicznych. Decyzja wobec spółki jest już prawomocna, a firma będzie musiała poinformować swoich klientów o działaniach UOKiK-u. Radni Zabrze jednogłośnie poparli projekt sprzedaży 86% akcji piłkarskiego klubu Górnik Zabrze w firmie Lukasa Podolskiego. Znakomity piłkarz kupi klub za niecałe 4 miliony. Samorząd Zabrza zachowa tak zwaną złotą akcję, gwarantującą wpływ na najważniejsze decyzje, m.in. dotyczące nazwy i herbu klubu. Łódzcy studenci z kilku tamtejszych uczelni organizują w OFF Piotrkowska studencki festiwal Zerówka. Zaczną już jutro wieczorem pokazem etiud filmowych studentów z łódzkiej filmówki. Potem będą 2 dni z muzyką na żywo, od jazzu, hip-hopu przez post-punk aż po death metal, mówi Krzysztof Kalwas, pomysłodawca Zerówki.
4: To jest pierwsza edycja. Po raz pierwszy podchodzimy do stworzenia takiego wydarzenia. Naszą główną maksymą jest, robimy to od studentów dla studentów i na tym nam najbardziej zależy, żeby wypromować kulturę studencką tutaj z Łodzi przede wszystkim, ale nie tylko. I chcemy zrobić zupełnie darmowe wydarzenie, otwarte dla wszystkich, niebiletowane, żeby każdy mógł zobaczyć, że studenci robią naprawdę piękne rzeczy.
2: Organizatorzy festiwalu Zerówka w OFF Piotrkowska Center liczą na udział wszystkich łodzian w wydarzeniu bez względu na wiek czy status indeksu. Wstęp na imprezy jest wolny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Trzy i pół minuty po 17:00. Cały czas z Państwem Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz i redaktor Zambon. Maciej Zambon, redakcja muzyczna, która za chwilę być może Państwa zaskoczy, bo kolega Maciej przygotował nam bardzo ciekawą kompozycję w naszym stałym cyklu Srebrne Wesele. Michał Porycki przed mikrofonem. Wracam jeszcze do Państwa komentarzy związanych z wizytą redaktor naczelnej. Radia Nowy Świat, o podbijaniu rozmawialiśmy. Najniższa stawka, za którą można mieć dostęp do tego, co na stronie, czyli w magazynie z podcastami i w aplikacji, wspierając Radio Nowy Świat, 10 zł. Co można kupić za 10 zł? Bagietkę, pan Jacek napisał, która zniknie w czeluściach, trzewi w kilka minut, a przecież za 10 zł miesięcznie można już wesprzeć fajne radio. To proszę pomyśleć, co by było, gdyby zamiast 10 to było 20 zł. Panie Jacku, jakaż to byłaby radość. Zaczynamy drugą godzinę.
6: Nowy Świat po południu.
5: 224 280 280. Ten telefon też działa dzięki Państwa wpłatom, a właściwie dzięki wpłatom tych, którzy wpłacają. Proszę dołączyć do tego grona. Zachęcam. popołudnie@nowyświat.online to jest nasz adres, popołudniowy adres. Czekam na Państwa propozycje. Dziękuję panu Pawłowi za list w tej sprawie, panu Bartoszowi też. One wszystkie trafią tam, gdzie trafić powinny, bo to są listy z bardzo konkretnymi propozycjami. Ale teraz nie o listach i nie o propozycjach, tylko o tym, czego słuchaliśmy 25 lat temu.
0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
5: Ach, zanim jeszcze o tej piosence opowiem, ale ona będzie brzmiała już w tle, powolutku będzie się rozpędzała, bo to jest taki utwór rozpędzający się, to dobra wiadomość z ostatniej chwili. Napisał pan Rafał, że podniósł, odnowił wpłaty, podniósł kwotę do 20 zł. Robotę zrobił słuchacz od kawy. To tak działa. Dziękujemy słuchaczowi od kawy i panu Rafałowi też bardzo dziękujemy. A to, czego dzisiaj posłuchamy w cyklu Srebrne Wesele, to niesamowita praca, muzyczna praca Jamesa Stinsona. To kultowy Warp Records. Coś, co kolega Maciej, czyli redaktor Zambon, nazwał kamieniem milowym w muzyce elektronicznej. Czy surowe Detroit Electro może być ciepłe, może zawierać emocje, których chyba nie szukaliśmy nigdy w takiej muzyce? Oczywiście, że może. Co prawda artysta niestety odszedł od nas, niespodziewanie zmarł w 2002 roku, rok po premierze płyty. Zatem jego historia wtedy się zakończyła, ale album stał się ponadczasowy, kultowy. Jest czymś w rodzaju testamentu geniusza

chyba nie wspomniałem, że to The Other People Place, tak nazywa się projekt Jamesa Stinsona, który dziś Państwu zaprezentowaliśmy, zainspirowani silnie przez Macieja Zambona na antenie Radia Nowy Świat w cyklu Srebrne Wesele. Let me be me. 25 lat temu. Być może Państwo słuchali, a jeśli nie, to muzyka musiała dojrzewać 25 lat, żeby Państwu ją zaprezentować, albo żeby zagrała, może nawet rezonując pięknie z biciem Państwa serca. Odrobina elektroniki po południu. To też świetnie brzmi. 14 minut po 17. Ja już za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego pracownicy lotnisk...

z uśmiechem nieznikającym z twarzy. Przecież lotnisko często jest obietnicą jakiejś przygody. Ale zastanowimy się przy okazji, dlaczego komuś może się wydawać, że żart o bombie ukrytej w walizce może kogokolwiek na lotnisku rozbawić. Ja już nie mówię tylko o pracownikach zajmujących się naszym bezpieczeństwem, ale na przykład o współpasażerach. I ile to może kosztować? Ile może kosztować taki żart? Kacper Badura już niebawem, właśnie w tej sprawie, a po 17.30 Michał Lehmann, ekspert do spraw lotnictwa. Venus as a Boy, czyli Björk.

Wracając jeszcze do podbijania, pan Marek pochwalił się piękną grafiką, dzięki której dowiadujemy się, od jak dawna nas wspiera. Radio Nowy Świat wspierane jest przez naszego patrona od 16 kwietnia.

0: grudnia 2020 roku. Piękna data, panie Marku. Do dziś już oczywiście kolejny próg. To już nie tylko 10 zł o przekraczaniu kolejnych progów albo o wybijaniu się z kolejnych progów. W grupie osób patronujących na Facebooku rozmawiamy, bardzo proszę, 20 minut po 17, a tymczasem porozmawiamy sobie o nieśmiesznych żartach. Chris, jeden z naszych patronów, także w tej sprawie: pół biedy, kiedy żarty są na lotnisku, gorzej, kiedy w samolocie. Na wysokości 10 tysięcy metrów ktoś żartuje, tu cudzysłów, bijąc się z obsługą. Pijane. Nie będę cytował określenia, jakiego użył nasz słuchacz, nasz patron, pan Chris. Ale i o tym też będzie w relacji naszego kolegi Kacpra Badury, bo wielu pasażerów linii lotniczych oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że kontrola bezpieczeństwa na lotnisku to nie są żarty. Niestety każdego roku Straż Graniczna zatrzymuje osoby, które oświadczają na przykład, że wiozą ze sobą jakiś zakazany przedmiot, broń albo materiały wybuchowe. Oczywiście robią to dla żartu. Trzeba jednak pamiętać, że konsekwencją takiego żartu będzie mandat i zakaz wstępu na pokład. A co będzie, jeśli ktoś zdecyduje się na taki żart wątpliwej jakości już podczas lotu? O nieprzemyślanych na lotnisku i na pokładzie samolotu żartach opowie Kacper Badura.
1: Są tacy, którzy na sam widok munduru czują się podejrzani. Do tego dochodzi stres związany z podróżą. By rozładować napięcie, niektórzy pasażerowie na pytanie, czy posiada pan, pani ze sobą jakieś niebezpieczne przedmioty, odpowiadają: tak, bombę. Na lotniskach w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Radomiu tylko w poprzednim roku odnotowano 40 takich nieśmiesznych żartów, mówi rzecznik prasowy komendanta Nadwiśleńskiego Oddziału Straży Granicznej, major Dagmara Bielec.
2: Żartują, że posiadają w bagażu materiał wybuchowy typu bomba, granaty. W ubiegłym roku odnotowaliśmy również przypadek, że pan zażartował, że ma siekierę w plecaku. Zdarzają się przypadki z udziałem młodych ludzi, którzy wylatują sobie na wakacje, ale również w ostatni weekend ze starszymi osobami. Tu była akurat bohaterką tego incydentu 73-letnia kobieta. Są to też ojcowie z dziećmi, z całymi rodzinami, którzy planują wylecieć na jakieś upragnione wakacje.
1: A mowa tylko o żartach wymagających interwencji Straży Granicznej, bo są jeszcze zdarzenia, którymi zajmują się służby ochrony lotniska czy policja. Taki żartowniś jest zabierany do osobnego pomieszczenia i kontrolowany. Na pokład prawdopodobnie już nie wejdzie.
2: Konsekwencją tego typu zdarzeń jest na pewno mandat w wysokości 500 zł. Zgodnie z ustawą prawo lotnicze z artykułu 210 ustęp 1 punkt 5a. Jak zauważamy, konsekwentnie przewoźnik wycofuje takie osoby z dalszego rejsu, z dalszego lotu, ponieważ nie chcę mieć na pokładzie osoby, po której nie wiadomo, czego można się spodziewać. Ale jeżeli taki incydent będzie miał miejsce na pokładzie już samolotu, wtedy wchodzi w grę konsekwencja poważniejsza, a mianowicie obciążenie kosztami przymusowego lądowania lub też opóźnienia lotu.
1: A to dziesiątki tysięcy złotych, jak nie więcej. Słowa bomba na lotnisku lepiej w ogóle nie używać, dodaje dr Adam Karpiński z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
3: Te żarty dzisiaj są odbierane bardzo poważnie. Po atakach na World Trade Center tak naprawdę służby są bardzo wyczulone. W tej chwili jeszcze jest czas permanentnej wojny w Ukrainie, jak również rozpoczętego konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: I nie chodzi tylko o niebezpieczny bagaż.
3: Zachowania związane chociażby z nadmiernym spożyciem alkoholu też będą piętnowane. Dzisiaj już nie ma takich możliwości, żeby można było wejść na pokład w stanie upojenia alkoholowego.
1: Z drugiej strony pasażerowie się uczą i coraz rzadziej zostawiają bagaż bez opieki.
2: Ta świadomość, żeby pilnować swojego bagażu, przyniosła pierwsze rezultaty, ponieważ coraz mniej odnotowujemy tego typu przypadków. Tym bardziej komunikaty, częste komunikaty nadawane w przestrzeni lotniskowej, infrastrukturze lotniskowej, sprawiają, że pasażerowie już świadomie pilnują tego bagażu, nie zostawiają na chwilę i idą czy do toalety, czy do sklepu. Tutaj już możemy tylko mówić o przypadkach, incydentach, gdzie ktoś po prostu przez roztargnienie zostawia ten bagaż.
1: Bezpieczeństwo to dziś słowo klucz. Polscy turyści kierują się nie tylko ceną, wylicza Joanna Kwiatkowska z Sky Group.
4: Sprawdzamy renomę biura podróży i formalne zabezpieczenia finansowe, takie jak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Kolejna kwestia to nowoczesne mechanizmy cenowe. Oczekujemy elastyczności, dlatego standardem stają się rezerwacje z niską zaliczką, płatności ratalne oraz gwarancje z całej ceny, które chronią nas przed podwyżkami, kiedy myślimy już tylko o wyjeździe.
1: Samolot pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu. Jak podaje Aviation Safety Network, w poprzednim roku statystyczne prawdopodobieństwo śmierci w katastrofie lotniczej wyniosło 1 do ponad 11 milionów. W porównaniu z latami 70. ryzyko jest 40-krotnie mniejsze. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Bardzo dziękujemy za ten raport, a po 17.30 Michał Leman, ekspert zajmujący się lotnictwem, transportem, także gdzie kończą się żarty, a zaczyna paragraf. Jak działają systemy, jak działają ludzie razem z systemem albo w systemie, który dba o nasze bezpieczeństwo, ludzi przecież także na wysokości 10 tysięcy metrów. Wszystko zaczyna się oczywiście na ziemi. Czego tak naprawdę szukają w naszych bagażach albo na naszych ubraniach, w dłoniach strażnicy służby ochrony lotniska, którzy na przykład czasem przed wylotem, przed wejściem na pokład samolotu pocierają nasze dłonie tajemniczym białym papierkiem. To między innymi o tym wszystkim porozmawiamy już po 17.30. No dobrze, czyli już wiemy, że jesteśmy osobami, które cenią sobie poczucie humoru, także podczas podróży, ale jak nie przysporzyć sobie problemów? O tym właśnie będzie ta rozmowa, na którą zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. 224 280 280.

0: Pogoda.
1: Dziś na zachodzie i północnym wschodzie Polski sporo chmur, natomiast w pozostałych regionach początkowo więcej słońca, a teraz chmur zaczęło przybywać i mogą się pojawić przelotne opady deszczu oraz burze, najsilniejsze na Warmii i Mazurach, częściowo na Podlasiu, na wschodzie Mazowsza także oraz na Roztoczu, gdzie lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom oczywiście może towarzyszyć silniejszy wiatr do 60 km na godzinę, a czasem opady gradu. Co na termometrach? Muszę mieć najnowsze dane i czekam, aż mi się to wszystko odświeży. Ze wszystkich termometrów w Polsce to nie jest takie łatwe. Kołobrzeg 12 stopni Celsjusza, tam najchłodniej. Toruń 23 stopnie, to najcieplejsze miejsce w tej chwili w Polsce. Nocą niewielkie zachmurzenie na zachodzie i północy oraz w centrum. Synoptycy zapowiadają zanikające przelotne opady deszczu, a także burze. Nad ranem miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą minimalna temperatura od 7 do 11 stopni, tylko na Podhalu spadki do 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. Tak, to wszystko, jeśli chodzi o nocną temperaturę i o nocne porywy wiatru. Mam ciekawą prognozę pogody na kolejne dni i już po 18.30 dostaną ją Państwo ode mnie w takiej specjalnej, skróconej wersji radiowej. Wracając do poczucia humoru na lotnisku, zastanawiają się Państwo, co ze śpiewaniem piosenek, które mają w refrenie słowo bomba. Tom Jones z piosenką Sex Bomb nie przejdzie kontroli bezpieczeństwa. Ja bym w ogóle podczas pobytu na lotnisku odpuścił śpiewanie na głos takich utworów, nawet jeśli słuchają Państwo tego typu muzyki, bo Państwo lubią, dlaczego nie? Ja bym jednak się poważnie nad takim rozwiązaniem, nad nuceniem tego typu tekstów zastanowił. Dlaczego kwestie bezpieczeństwa, akurat o lotnictwie rozmawiamy, ale dlaczego kwestie bezpieczeństwa w ogóle sprawiają, że osoby, które są za nie odpowiedzialne, tracą nagle w pracy poczucie humoru. To jest jeden z tych wątków, które pojawią się w rozmowie już niebawem na naszej antenie. Państwo mogą się włączać do tej dyskusji. 224, 280, 280. Rozmawiamy między innymi o tym, co najbardziej podczas kontroli bezpieczeństwa zaskoczyło Państwa, gdy okazało się, że w bagażu jest coś, co z pozoru jest bezpiecznym przedmiotem i nikt nie zabrania wożenia czegoś takiego samolotem, a jednak okazało się, że ktoś z obsługi zajmującej się bezpieczeństwem chciał się przyjrzeć temu czy owemu. Popołudnie małpanowyświat.online.

czują się Państwo bezpiecznie na pokładzie samolotu. O tym też chętnie porozmawiam. Jeśli wyślą Państwo wiadomość, to polecam adres popołudnie@opanowyświat.online, a komentarze w grupie osób patronujących to już na Facebooku. Bardzo proszę. Napisał pan Jacek, historię swojej córki przedstawił w liście. Musiała wyrzucić do śmieci scyzoryk, który dostała w prezencie. Na scyzoryku wygrawerowana była pewna bardzo ważna dla niej i dla pana Jacka, jak rozumiem, krasnoludzka maksyma. Nie będę zdradzał szczegółów, bo to no, kwestia prywatna. Panie Jacku, mam nadzieję, że pan mnie zrozumie. Natomiast bardzo było przykro córce rozstawać się z ostrym, jednak jakby nie patrzeć, przedmiotem. To o tym teraz porozmawiamy, jak bardzo technologia może pomóc w walce z tymi, którzy jednak na pokład próbują wnieść coś, co nigdy w samolocie nie powinno się pojawić. Tak to także jeden z wątków tej rozmowy.

0: nie da rady.
1: Już witam naszego gościa. Razem z nami w popołudniowym programie Michał Lehmann, dyrektor zarządzający Flixbusem, ekspert do spraw lotniczych. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie Michale, zacznijmy od takiej oto sytuacji. Stoję w kolejce do kontroli bezpieczeństwa, czasem panuje mniej lub bardziej napięta atmosfera i ktoś nagle rzuca w tle niewinny niby żart. Spokojnie, ta bomba w plecaku nie wybuchnie. I co się dzieje w sekundę po takich słowach?
2: No nic dobrego się nie dzieje, dlatego że służby błyskawicznie reagują na to i albo są to strażnicy graniczni, jeśli są w danym miejscu, albo jest to personel ochrony lotniska, no, który szybciutko taką osobą się zajmuje i reaguje, tak jakby to już mają procedury własne, jak z potencjalnym napastnikiem grożącym, czy to materiałem wybuchowym, czy bronią, czy czymkolwiek innym sobie radzić. Natomiast no, dla wszystkich pozostałych jest to ogromny stres. Nie wiem, ludzie podróżują z dziećmi i nie wiedzą, czy to jest żart, czy to jest faktyczna sytuacja i czy to się dzieje, że tak powiem, film na żywo, czy to są ćwiczenia, czy co to jest, więc
1: no to jest bardzo... zatrzymajmy się w tym momencie, a jak ktoś zauważy, że już atmosfera zaczyna się robić gęsta i żart się przeradza w coś poważniejszego i powie, no przecież tylko żartowałem, to wystarczy takie tłumaczenie?
2: Nie, absolutnie nie. Większość służb ma w procedurach, że w momencie, kiedy jakaś sytuacja zwróci ich uwagę, czy to taka wspomniana, czyli ktoś właśnie wpadł na taki głupi pomysł, żeby mówić, że ma bombę, albo jakiś inny tego typu żart, czy jakaś inna, nie wiem, agresja w stosunku do innych pasażerów, to nie ma już kroku wstecz, że nic się nie stało. Służby dalej podejmują pełną interwencję, żeby na pewno to sprawdzić, bo taki mają obowiązek, bo nie wiedzą, czy osoba, która dokonuje tego żartu, czy tego takiego nieodpowiedzialnego zachowania, jest świadoma, nieświadoma, czy to jest celowe działanie, czy to jest nadal żart i w co się bawimy. I służby sprawdzają to, że tak powiem, do samego końca, więc jakby cała dalej procedura trwa. Nawet jeżeli, że tak powiem, ktoś powiedział, że nie, już koniec imprezy, to nie kończy bynajmniej tego tematu.
1: Ale jeśli dobrze rozumiem, urlop przepada w kilka sekund, nawet można by było powiedzieć, jeżeli akurat się wybieramy, a i nie to jest końcem konsekwencji, bo rozumiem, że ma to ciąg dalszy, także finansowe konsekwencje.
2: To właściwie jest początek, bo to, że przepadnie temu napastnikowi urlop, lot, czy cokolwiek tam zaplanował, to jest prawie pewne, dlatego że nawet jeżeli wyszedłby w jakiś sposób, co trudno mi sobie wyobrazić, tak powiem, z twarzą i nienaruszony i bez mandatu, to samo procedowanie potrwa tyle, że jego samolot odleci. Ale może to też wpłynąć na wszystkich pozostałych pasażerów, bo musimy zamknąć jakąś strefę i ją sprawdzić. Przerywa to odprawy, przerywa to sprawdzanie w ramach procedury security bagażu, tak? I to stopuje na chwilę lotnisko, powoduje opóźnienia i tak dalej. I to jest ta druga część, o której pani wspomniała, czyli ewentualne roszczenia do takiego żartownisia, które mogą być bardzo, bardzo wysokie, tak? Mówimy tutaj w setkach tysięcy nawet. No o tym się nie mówi zazwyczaj, ale takie mogą być.
1: Ale myśli pan, że ludzie żartują, bo nie są świadomi konsekwencji? Czy chodzi o sprawdzenie czujności strażników? Pytam o to, bo straż informuje, że mimo apeli, przestróg, informacji o karach, no to wciąż na tych naszych lotniskach nie brakuje żartownisiów.
2: Wie pani co, tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu, dlatego że przez wiele lat funkcjonowała taka niepisana zasada, że dopóki jakaś sytuacja tego typu nie wypłynie do mediów, typu, że ktoś zostawił walizkę i ewakuowaliśmy cały terminal, to się o tym nie mówiło. Nawet jeżeli te incydenty są oczywiście gdzieś odnotowywane, nie było to publicznie komunikowane, żeby nie inspirować więcej osób. No ale mamy social media, różne nagrania, ktoś wrzucił kogoś, kto właśnie robił taki żart i co się stało i tak dalej. Ostatnio też mamy nagromadzenie tego typu rzeczy już poza lotniskami, ale trochę ich było. No i to powoduje, że wydaje mi się, że doszliśmy do momentu, w którym te służby naprawdę powinny oficjalnie poinformować, jakie to są straty, jakie to są mandaty, ile osób nie poleciało, ile osób dostało zakaz podróży albo jakieś inne konsekwencje, kto dostał sankcje karne ewentualnie. To i tak są tylko materialne szkody, ale proszę sobie wyobrazić, że ktoś ogłasza, że jest bomba, a my podróżujemy z małymi dziećmi, które mają potem traumę, bo po prostu się stresują, czy mamo, tato, czy następnym razem znowu będzie tak samo. Tego nie wolno absolutnie robić, nie ma żartów z bezpieczeństwa. I jest też jeszcze jeden kontekst, o którym musimy pamiętać i ja wiem, że chcemy o nim zapominać, ale musimy pamiętać, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. I my mamy też w Polsce do czynienia z wojną hybrydową. Oczywiście może się mówi o niej więcej w kontekście cyberataków, ale nawet na lotnisku Chopina przecież mieliśmy pasażera, który siedział już po przejściu security i próbował zakłócać sygnał działania różnych urządzeń na lotnisku. Więc to jest kontekst, który też służby biorą pod uwagę i one muszą z pełną gorliwością dokonywać wszystkich swoich procedur, bo one nie wiedzą, czy to jest test, bo ktoś chce sprawdzić, jak służby działają, czy to jest żart, czy to jest coś innego. Więc to naprawdę, czasy są na serio teraz, to nie jest karnawał i nie ma miejsca absolutnie na takie głupie dowcipy. Więc moim zdaniem przydałoby się naprawdę otwarcie powiedzieć, jakie to są konsekwencje, żeby tego po prostu nie robić.
1: No i właśnie dlatego te konsekwencje oczywiście w dzisiejszym programie popołudniowym pytamy. No to przejdźmy do kontroli osobistej. Strażnik podchodzi do mnie z paskiem białego papieru na patyczku. Tak. Pociera moje dłonie, pasek spodni, a potem wkłada to do maszyny. Panie Michale, co ten papierek tak naprawdę na mnie zbiera?
2: Czy generalnie on sprawdza, czy nie ma na nas jakichś substancji, które mogą wskazywać, że byliśmy w pobliżu na przykład, nie wiem, materiałów wybuchowych, prochu, narkotyków, różnych tego typu rzeczy. To też bardzo zależy, dlatego że te procedury się cały czas zmieniają. To jest trochę tak jak w sporcie sportowcy korzystający z dopingu i agencje antydopingowe. Tak? Do końca cały czas oni grają w tę grę, kto jest po prostu pierwszy. I tutaj wygląda to podobnie, tak? Po prostu strażnicy mają urządzenia, które sensory, które sprawdzają jakieś potencjalnie podejrzane substancje, które, z którymi mogliśmy mieć do czynienia lub które mogliśmy gdzieś przenieść, umieścić i w tym celu to sprawdzają. Ja myślę, że to jest też istotne w kontekście tej procedury, że ona się niedługo bardzo mocno zmieni, dlatego że coraz więcej lotnisk zaczyna instalowanie skanerów, które spowodują, że nie będziemy już wyciągać komputerów, kosmetyków i będziemy mogli przewozić wodę. I to spowoduje, że też i interakcji, i miejsca na dowcipy będzie trochę mniej i to powinno pomóc, bo nie będzie tej sytuacji, której strażnik czy ochrona lotniska pyta nas, co mamy w bagażu i wtedy właśnie ci żartownicy często mówią, że mają bombę, bo po prostu powie, proszę położyć, nic nie wyjmować i proszę iść do skanera osobistego, a bagaż sobie przejedzie cały w pełni. Niestety będzie to raczej po wakacjach na większości lotnisk, tym na największym lotnisku Chopina, które rozpoczyna instalację tych urządzeń przed, ale wdroży wszystkie po wakacjach. Natomiast no już w przyszłym roku prawie wszystkie lotniska powinny mieć te skanery. To też ułatwi i zmniejszy szanse na te różne takie żarty.
1: To ja zaraz o tę nieszczęsną wodę jeszcze zapytam, ale czy ten system z tym paskiem papieru można oszukać, na przykład dokładnie myjąc ręce przed kontrolą?
2: Nie, raczej nie, raczej nie. To inaczej działa i to wbrew pozorom, to nie jest tak, że umycie rąk nawet środkiem dezynfekcyjnym zmywa wszystkie te substancje od razu. Wiele tych substancji zostawia dłuższy ślad, nawet krew zostaje dłużej. Nie? Mimo, że my jej fizycznie nie widzimy, czy to w porach na ręku, czy w jakimś w odciskach palców, ona troszeczkę zostaje i te substancje są wykrywane. Także tu byśmy musieli porozmawiać już z ekspertami, ale jakość tych sensorów i to, co one są w stanie wykryć, daleko wykracza pod to, co nam się wydaje, że jakby nie mamy już...
1: Rozumiem.
2: Niczego na sobie, że tak powiem.
1: Nie mamy już, albo nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Tak. No dobrze, to wracam do tej wody. A o co chodzi z tą nieszczęsną butelką wodą, że przed kontrolą bezpieczeństwa muszę ją wrzucić do kosza, a dokładnie 5 metrów dalej już po przejściu przez bramki mogę kupić dokładnie taką samą wodę w sklepie wolnocłowym i bez problemu wnieść ją na pokład.
2: No więc tutaj niestety mamy trochę historii, której już zdążyliśmy, myślę, że na szczęście zapomnieć, czyli o 11 września i to wtedy te wszystkie procedury zostały, czyli ataku na World Trade Center w Stanach, dla tych, którzy nie pamiętają. I to wtedy te procedury zostały zaostrzone, gdyż istniało ryzyko, że można ładunki wybuchowe przenosić w formie płynnej i że nie będzie w stanie skaner, nie były na to wyczulone, nie były do tego przygotowane. I nie będziemy w stanie, czy osoba kontrolująca nie będzie w stanie ocenić, czy to jest woda, czy to jest inny płyn i czy to jest coś ryzykownego, czy nie. I proszę zobaczyć, ile lat zajęło dojście i przetestowanie, bo przez ostatnie lata trwały testy tych skanerów, do teraz, żeby móc stwierdzić, że skaner będzie w stanie ocenić, czy jeżeli w bidonie, w butelce mamy płyn, jaki to jest płyn i czy on może przejechać. A dla tych, którzy jeszcze dzisiaj, czy nadal podróżują i dalej jakby się obawiają tego, czy są na takim lotnisku, które nie ma tych skanerów i muszą tą butelkę opróżniać, ja cały czas polecam w Polsce branie pustego bidonu i napełnianie go później tą zdatnioną wodą kranową już na samym lotnisku, wtedy nie trzeba płacić za wodę i można mieć jej dowolną ilość. Pusty bidon można przenieść przez kontrolę bezpieczeństwa jak najbardziej.
1: Pan powiedział, powiedział o World Trade Center, ale przecież, jeżeli dobrze pamiętam, mogą mnie państwo poprawić, ale to był chyba 2006 rok, jak brytyjskie służby udaremniły wtedy tak zwany spisek transatlantycki. Terroryści planowali wnieść na pokłady kilku samolotów płynne składniki do produkcji bomby, zamaskowane właśnie jako napoje gazowane, a chodziło o natlenek wodoru, który po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach w toalecie stworzyłby potężny ładunek wybuchowy.
2: Tak, tak. To nie jest tak, że ktoś sobie po prostu wymyślił tą historię. Ja myślę, że w momencie, kiedy po World Trade Center zaczęto też bardzo dokładnie analizować wszystkie dane wywiadowcze z różnych krajów i jakby sposób wymiany tych danych się znacząco poprawił, no służby też połączyły wiele kropek i zobaczyły, że systemy mają jednak trochę luk i trzeba coś z tym zrobić. I to jest pozytywne tak naprawdę w tym wszystkim. I to szczególnie dotyczy lotnictwa, które jest bardzo bezpieczne pod tym kątem, dlatego że lotnictwo pod kątem bezpieczeństwa, zarówno tego w kontekście security, jak i samego latania, to jest niekończąca się książka, w której dopisujemy każdy możliwy wypadek. Wszystkie są odnotowywane globalnie, żeby z każdego z nich wyciągać wnioski i coś poprawiać w procedurach, w obsłudze, w naprawach, w wyposażeniu i tak dalej, i tak dalej. Więc my się z tego uczymy. No, czasem to jest dla nas później niekomfortowe, tak? Stoimy w kolejkach do security. Niedługo to się trochę poprawi, bo będzie łatwiej, będzie szybciej, nie trzeba będzie wyciągać tych wszystkich rzeczy. Ale
1: technologia,
2: myślę, że to
1: mówiąc krótko, rozwiąże problem z butelkami wody. Mhm.
2: Zdecydowanie. I nie tylko, bo to też dotyczy kosmetyków, elektroniki. To było zawsze niewygodne i to bardzo przedłużało te kontrole. Też trzeba wziąć to pod uwagę.
1: Aha, no to porozmawiajmy jeszcze właśnie o tej innej troszkę zmorze podróżnych. No bo stoimy sobie w kolejce, zdejmujemy ten zegarek, pasek, wyjmujemy monety, przechodzimy przez bramkę z pełnym spokojem, no bo naszym zdaniem nic tam nie powinno nam pikać. A ta bramka i tak wydaje z siebie ten głośny, piskliwy dźwięk. No i od razu człowiek czuje się jakoś tak dziwnie nieswojo. Dlaczego te bramki tak właściwie piszczą, skoro wydaje nam się, że nie mamy nic przy sobie metalowego, a nawet jesteśmy pewni tego?
2: To jest bardzo możliwe, że nie mamy, tylko musimy wziąć pod uwagę nawet, jak skomplikowana jest garderoba dzisiaj, jak z wielu elementów, różnych materiałów może się składać. Sensory, jeżeli mają działać, muszą mieć bardzo daleko posuniętą tą czujność, tak, żeby móc wykrywać jakieś minimalne rzeczy. No i tak, faktycznie co jakiś czas się zdarza, że bramka zabrzęczy. Ja jeszcze zdradzę sekret, że dodatkowo bramki mają co jakiś czas model, że losowo sprawdzają, po to, żeby jakby wzmóc jeszcze uwagę wszystkich, że to faktycznie ten system działa i że to nie jest tylko tak po prostu jak framuga z drzwi, która i tak nigdy nie dzwoni i ma jakąś lampkę, tylko to jest faktycznie urządzenie, które coś sprawdza i działa. Także nie należy się tym przejmować, należy słuchać tego, co mówią do nas z obsługi, czy to strażnicy, czy to ochrona, która mówi dokładnie, co należy zrobić, czy zdjąć buty, pasek i tak dalej, a potem ewentualnie sprawdza nas już tym skanerem ręcznym, tak, czy nawet taką kontrolą dotykową, czy nie mamy, nie wiem, w pasku, czy w rękawie czegoś schowanego. To jest nasze wspólne bezpieczeństwo i ja rozumiem jakby pewien dyskomfort dla nas, ale zwróćmy uwagę też, że to dotyczy wszystkich, to znaczy, że to też jest dbanie o nasze bezpieczeństwo. Jeżeli my przeszliśmy bez dzwonienia, a kogoś innemu zadzwoniło i sprawdziło, to możemy mieć pewność, że ten system działa i lecimy bezpiecznie. I myślę, że to jest bardzo ważne. To poczucie, że faktycznie ta kontrola to nie jest na pokaz, tylko ona faktycznie się dzieje. I tym bardziej dlatego te żarty są po prostu skrajną głupotą i nieodpowiedzialnością.
1: No tak, właśnie dlatego od nich zaczęliśmy naszą rozmowę. No dobrze, no to załóżmy, panie Michale, że przeszliśmy kontrolę. Siedzimy sobie już w samolocie na wysokości 10 tysięcy metrów. Za oknem burza, turbulencje. Co w tym momencie dba o to, żebyśmy bezpiecznie wylądowali?
2: No przede wszystkim dba pilot i załoga pokładowa, bo wbrew pozorom stewardzi i stewardesy to nie są kelnerzy, a osoby dbające o nasze bezpieczeństwo. No i mnóstwo systemów, które działają czy to w samolocie, czy na ziemi i przez komunikację obsługi naziemnej, czy obsługi przestrzeni powietrznej i komunikację z pilotami, ustalają odpowiednią drogę, czyli to, żeby na przykład omijać burzę, czy wlecieć w jakieś miejsce, gdzie ona jest łagodniejsza i jak sobie z tym radzić. I radzimy sobie doskonale. Codziennie odbywają się setki tysięcy lotów i lotnictwo nadal jest najbezpieczniejszym środkiem podróżowania. Ja wiem, że mamy taki obraz, że jak samolot ulegnie wypadkowi jakiemuś, no to jest poważna sprawa, bo po prostu jest zazwyczaj 200 osób na pokładzie i niestety one w większości przypadków giną. Natomiast jeżeli rozłożymy to na masę, liczbę osób podróżujących, masę lotów, które się odbywają, to nadal jest najbezpieczniejszy system. I to, co powiedziałem, mamy tak opisane procedury, że właściwie wszystkie inne środki transportu, mówię tu autobusy, pociągi, uczą się tego, jak lotnictwo tworzy te procedury, jak szkoli, jak je kontroluje, jak bada, jak sprawdza, żeby właśnie nic się nie działo.
1: A piloci mają bezwzględny obowiązek słuchania komputera, nawet jeśli kontroler ruchu lotniczego z ziemi mówi coś innego?
2: Nie, to zależy. Niestety tutaj są pewne różnice między krajami, ale generalnie w naszej części świata i tutaj linie lotnicze zarejestrowane w Polsce, w Europie, w Stanach, pilot decyduje. Pilot jakby trzymając stery, widząc co się dzieje nawet przez to małe okno, widząc swoje przyrządy, słysząc wieżę, sam podejmuje decyzję, jaką powinien. Oczywiście wszystkie te urządzenia, wieża, mają mu pomóc jakby zawęzić pole wyboru do samych dobrych opcji, tak? Albo żeby jasno mu rekomendowały. Ale to decyduje pilot, nie decyduje ziemia. W niektórych krajach system jest inny, że ziemia decyduje. Raczej przyjmuje się, że bezpieczniejszy jest system, w którym decyduje pilot, bo on jakby ma narzędzie w rękach i on wie lepiej, co robić i jak zareagować.
1: No to bardzo ważne, co pan powiedział przed chwilą. No to już tak na sam koniec, bo lądowanie dużym odrzutowcem pasażerskim to jest zawsze pokaz kunsztu pilotażu, ale są na świecie miejsca, gdzie pasażerowie zatykają uszy, a pilotom mocniej bije troszkę serce. Które lotniska na świecie uważa się za najbardziej ekstremalne i niebezpieczne z perspektywy operacji lotniczych?
2: Wydaje mi się, że tak. Zaczynając może od końca. Nie powiedziałbym, że niebezpieczne, dlatego że nie słyszeliśmy nawet o wypadkach w tych niebezpiecznych miejscach. Tak przynajmniej z naszego punktu widzenia niebezpiecznych. I od razu odpowiem dlaczego. Jeżeli lotnisko jest skomplikowane w sposobie lądowania, mają w sobie coś specyficznego, krótki pas, podejście między górami, podejście z nadmorza, na przykład, albo wiatr, tak jak lotnisko na Maderze, takie znane z widowiskowych lądowań, większość z nich wymaga dodatkowego certyfikatu lub szkolenia dla pilota, żeby on mógł w ogóle na nim wylądować. I to powoduje, że to bezpieczeństwo jest nawet paradoksalnie może i większe niż na każdym innym zwykłym lotnisku, bo wiemy, że na symulatorze w jakichś określonych warunkach pilot musiał to lotnisko przećwiczyć i on je zna. A ten symulator jest naprawdę bardzo precyzyjnie oddający nawet topografię i wizualny wygląd danego lotniska. Więc pod tym względem oczywiście pilot musi się wykazać umiejętnościami, ale on ma to przećwiczone. To nie jest tak, że on wie, ale nigdy nie próbował. Nie,
1: czyli nie tutaj każdy jest pilot inaczej. Na dane lotnisko poleci, może polecić.
2: Tak, absolutnie tak.
1: No to bardzo też ciekawa rzecz, bo kiedyś od pilota słyszałam, że lotnisko na Krecie też jest takim lotniskiem, że jeżeli poza sezonem wakacyjnym tam się ląduje, no to już też czasem ze względu właśnie na silne wiatry potrzebne są umiejętności i przećwiczenie właśnie na symulatorze takiej operacji, jak pan wspomniał. Panie Michale, żałuję, ale musimy postawić kropkę. Niemniej pięknie dziękuję za nasze spotkanie. Michał Lehmann, dyrektor zarządzający Flixbusem, ekspert do spraw lotniczych.
2: Bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie i do usłyszenia następnym razem.
0: Bardzo dziękujemy w rozmowie z Kseniu Maćczak. Oczywiście nasz gość, pan Tomek, przywołuje wspomnienie sprzed wielu lat. Napisał: przewoziłem z Polski za granicę sporo sztucznych przynęt wędkarskich, bo i wybór i ceny w Polsce były korzystniejsze. Na przejściu strażnik zdecydował, że haczyki umieszczone na tychże są szalenie niebezpieczne. Dokonano konfiskaty, po czym gdy już przeszedłem kontrolę, podeszła do mnie sympatyczna koleżanka strażnika i ukradkiem oddała część skonfiskowanych przedmiotów. Jak widać, nawet w obrębie straży lotniskowej ocena tego, co niebezpieczne, może się różnić, napisał nasz słuchacz. I jeszcze jeden głos w tej sprawie.
3: Przypadek z roku 2010, tej katastrofy. Wylatywałem do Izraela, zabrano mi taki mały, napoczęty soczek. Musiałem to wyrzucić w Warszawie na Okęciu. Natomiast przy powrocie przespacerowałem się przez cały ciąg odprawy w Tel Awiwie 1,5-litrową butelką wody, bez nikogo nie kontrolowane ani jak. Także to takie procedury, zależy gdzie i jak.
0: Zastanawiam się, czy poczuł pan się wtedy, lecąc z tego Tel Awiwu, oczywiście, poczuł się pan bezpiecznie. Zastanawiam się, co wzmaga przeświadczenie, że nie jesteśmy wystarczająco zaopiekowani, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy nasze poczucie bezpieczeństwa podczas kontroli albo po przejściu takiej kontroli. Pan Tomasz jeszcze podrzucił zdjęcie przemyconego na pokład scyzoryka w bagażu podręcznym. Szwajcarski scyzoryk, a właściwie coś, co nazywane jest kartą, szwajcarską kartą kredytową. Być może dlatego ochrona lotniska nie zauważyła. No, na zdjęciu widzę co najmniej 3 niebezpieczne ostrza, do tego penseta i coś, czym można wydłubać sobie pozostałości śniadania z międzyzębia. Przepraszam za ten opis, ale wygląda na wykałaczkę. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Nie zdradzę pańskiego nazwiska.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Są to Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Podejrzani byli czynnie zaangażowani w gromadzenie środków przeznaczonych na zakup sprzętu na potrzeby wojsk rosyjskich, a także propagandowe wspieranie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na zlecenie ustalonego obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa wykonywali również czynności o charakterze wywiadowczym, polegające m.in. na rozpoznawaniu rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terytorium Polski. Członkowie grupy przygotowywani byli do wykonywania zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym poprzez udział w szkoleniach strzeleckich oraz szkoleniach z taktyki pola walki. Postawiono im zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Polsce. Grozi im kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Parlament Europejski wyraził zgodę na przystąpienie Kanady do programu SAFE. Oznacza to, że państwa europejskie będą mogły wspólnie z Kanadą realizować projekty obronne. Dziś przypada Światowy Dzień Pszczół. Eksperci alarmują, że owady zapylające są coraz bardziej narażone m.in. na choroby, zmiany klimatu i utratę siedlisk. Tymczasem od ich pracy zależy bezpieczeństwo żywnościowe i jakość plonów w rolnictwie, mówi Olga Buczyńska z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
3: Zapylacze pełnią jedną z najważniejszych funkcji w przyrodzie – zapylają rośliny, a więc ich obecność zapewnia stabilność ekosystemów, a w rolnictwie i ogrodnictwie wpływa na plony. Pszczoła miodna pracująca na danej uprawie może zwiększyć plony np. rzepaku o 30%, a w przypadku jabłoni nawet o 90%. Według FAO aż 75% światowych upraw żywności zależy od zapylaczy.
2: Organizacje rolnicze i pszczelarskie apelują o większą ochronę owadów oraz rozwijanie współpracy między rolnikami a pszczelarzami. W Łodzi trwa Festiwal Szkół Teatralnych. Swoje przedstawienia prezentują niemal wszystkie szkoły aktorskie w Polsce. Piotr Seweryński, główny organizator i zarazem dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, mówi o pozateatralnych propozycjach festiwalu.
4: Spotkania, castingi, będą warsztaty castingowe z reżyserkami castingu tu na żywo w naszej uczelni. Będzie spotkanie z panem Robertem Więckiewiczem, otwarte dla publiczności, dla studentów, dla wszystkich, którzy będą chcieli zajrzeć na kampus i wejść do hali filmowej. Będzie też w związku z Rokiem Wajdy spotkanie z Pawłem Edelmanem, naszą rektor Milenią Fidler i Krystyną Jandą dotyczące filmów Wajdy, jego twórczości.
2: Spotkanie z Robertem Więckiewiczem jest jutro o 12, a spotkanie poświęcone Andrzejowi Wajdzie w piątek o 11. 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi potrwa do niedzieli 24 maja. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: No właśnie, serwis się skończył, a ja jeszcze nie jestem gotowy. To może tak klasycznie, tradycyjnie, 3,5 minuty po 18, trzecią godzinę zacząć możemy.
6: Nowy Świat po południu.
5: O, już teraz wszystko mam tutaj napisane, przygotowane. Ksenia Maciszak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura. Klaudiusz Slezak realizuje wciąż Grzegorz Muranowicz. Dobra to wiadomość, bo bez realizatora w radiu to nie słychać nic, albo prawie nic. Maciej Zambon przyniósł piosenki, to też bardzo dobra wiadomość, bo bez piosenek gadałbym i gadał. O czym ja bym gadał całą godzinę? Nie wiadomo. Michał Porycki. Państwo mnie inspirują, podsyłając zdjęcia i komentarze do zdjęć i do komentarzy już wcześniej wysłanych. To się samo nakręca. Na przykład w facebookowej grupie Patrona patronów i patroniątek, albo listy pisząc popołudnie@nowyswiat.online. Bardzo się cieszę, że są Państwo w miejscach, do których ja być może nigdy nie dotrę, a dzięki temu, że Państwo tam są, widzą, fotografują i przesyłają, właściwie jestem jakby z Państwem na przykład w krainie gdyńskich lasów. Pani Alicjo, bardzo dziękuję za jednozdjęciowy fotoreportaż. Magia, po prostu magia. Trzeba będzie wybrać się po 19 do jakiegoś lasu. Zapraszam Państwa do pozostania z nami. Już niedługo porozmawiamy o naszych wypłatach.

0: Ace Bar, tak to właśnie wybrzmiało. Podpowiada mi słuchaczka, że to zdjęcie, o którym wczoraj opowiadałem na antenie, fotografia nadesłana przez panią Ewę z jakiegoś stadionu. Zastanawiałem się, cóż to za dyscyplina na stadionie będzie rozgrywana. Tłumy ludzi na murawie, właściwie nie na murawie, tylko no tam na dole, wiadomo. A pani Izabela podpowiada, to chyba była fotografia z Chorzowa, z koncertu. Z tego koncertu słynnego, co to Metallica wykonała. No być może tak, rzeczywiście to się chyba teraz wszystko zaczyna łączyć. Te kropki się ze sobą łączą, splatają. Bardzo się cieszę, że państwo piszą, komentują także to, co wczoraj było na antenie, ale o tym, co dzisiaj przede wszystkim chętnie z państwem porozmawiam. A, pani Alicja jeszcze na tym zdjęciu z gdyńskich lasów uwieczniła grzyby i zastanawia się, czy można je próbować. Ja bym, pani Alicjo, podszedł do tego pomysłu z jakąś taką sceptyczną niepewnością, jeśli mogę się tak wyrazić. Bardzo ładnie wyglądają na zdjęciu, po co to psuć? 10,5 minuty po godzinie 18, zgodnie z zapowiedzią, za chwilę porozmawiamy o naszych płacach, a właściwie o tym, czy powinny być jawne. No właśnie, jawne czy transparentne?
1: Zasadą, przynajmniej w Polsce, po zmianie systemu politycznego było to, że większość firm zabierało w umowach o pracę klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia.
2: Dla wielu firm to nie będzie już tylko kwestia samych wynagrodzeń, ale tego, czy potrafią prowadzić spójną politykę płacową, komunikować się transparentnie z pracownikami i budować zaufanie wewnątrz organizacji.
0: Do 7 czerwca Polska powinna wdrożyć przepisy, dzięki którym moglibyśmy poznać odpowiedź na pytanie, kto ile zarabia, ale właśnie pytanie, czy to odpowiedź pod tytułem kto dokładnie zarabia ile co do grosza. O tym za chwilę w relacji Olgi Bobienko, a po 18.30 będzie z nami profesor Łukasz Sienkiewicz z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

0: The Smashing Pumpkins. Za chwilę porozmawiamy o tym, ile zarabiamy i ile informacji na temat wysokości naszych zarobków pracodawcy powinni ujawniać i na jakim etapie. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze wracamy do bezpieczeństwa lotów, o którym rozmawialiśmy w drugiej godzinie, bo Państwo wciąż do nas telefonują z różnymi, czasem bardzo zaskakującymi przykładami.
1: Na lotnisku w Genewie bardzo się zdziwiłem, dosłownie szczena mi opadła, kiedy w sklepie bezcłowym na lotnisku okazało się, że mogę kupić dowolny scyzoryk Victorinoxa. Już po kontroli bezpieczeństwa, po wszystkim.
0: Mnie to bardziej zastanawia to, czy pan skorzystał z tej oferty, ale o tym porozmawiamy sobie już poza anteną. 224 280 280 w popołudniowym programie Zmiana Tematu.
2: Nowy świat po południu.
0: Od 7 czerwca w całej Polsce miały wejść w życie nowe przepisy. Miała rozpocząć się, no nazwijmy ją, epoka jawności wynagrodzeń. Pracownicy mogliby zyskać prawo do sprawdzania średnich pensji na podobnych stanowiskach, a pracodawcy mieliby uzasadniać wszelkie różnice w zarobkach. To oczywiście konsekwencje wprowadzenia unijnej dyrektywy, która miała likwidować lukę płacową, głównie między kobietami i mężczyznami, która w niektórych branżach przekracza 20%. Eksperci jednak ostrzegają przed falą sporów, bo dotychczasowe pensje często zależały od uznaniowości szefów i od tego, kiedy zostaliśmy zatrudnieni. Olga Bobienko już razem z nami. Dzień dobry, prawie dobry wieczór.
3: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy zatem o tym, czy przepisy wejdą w życie na początku czerwca zgodnie z planem, a jeśli wejdą, to co tak naprawdę zmienią i czego tak naprawdę dowiemy się o zarobkach naszych kolegów z pracy albo naszych kolegów po fachu w innej firmie.
3: Naszym zadaniem jest to, żeby wdrożyć, naszym jako Polski, jest to, żeby wdrożyć te przepisy do 7 czerwca, no bo jest to termin wdrożenia tej dyrektywy unijnej, no ale nie jest to pewna data wejścia wszystkich przepisów w życie w Polsce. To zresztą ważne rozróżnienie, które zwracasz uwagę, no bo jesteśmy cały czas w procesie legislacyjnym i oczywiście możliwe są opóźnienia. Już te przepisy obowiązujące od 2025 roku, od grudnia, dokładnie od Wigilii, zostały trochę złagodzone względem pierwotnych zapowiedzi. Firmy na przykład nie muszą obligatoryjnie publikować widełek w ogłoszeniu, ale o tych mitach to jeszcze będzie, bo trochę tych mitów związanych z jawnością płac jest i przewija się także przez chociażby internet. Ale też tłumacząc, te nowe przepisy mają przede wszystkim ograniczyć lukę płacową i to też na to w dużej mierze naciskała Unia Europejska, bo chodzi o lukę płacową między kobietami a mężczyznami, no bo przez lata tłumaczono tę lukę płacową wyborem zawodów albo różnicami doświadczenia, a jednak dane pokazują, że ten problem jest dużo głębszy. I tak na przykład według Instytutu Badań Strukturalnych kobiety w Polsce nadal zarabiają nawet o te 14% mniej niż mężczyźni i to nawet po uwzględnieniu wykształcenia, wieku czy stażu pracy. Tymczasem w sektorze prywatnym ta różnica sięga około 18%, a w branżach takich jak IT, jak finanse czy przemysł przekracza 20%. No i jednocześnie barometry rynku pracy pokazują, że ponad połowa kobiet zarabia nie więcej niż 4000 zł netto miesięcznie, czyli netto na rękę. Nowe przepisy mają też zmusić firmy do pokazania mechanizmów właśnie, które stoją za tymi różnicami, no bo wcześniej takich wymogów nie

0: nie było, co tłumaczy ekspertka prawa pracy, adwokatka Agnieszka Bagieńska-Petryka.
1: Dotychczas jakby nie było takich mechanizmów prawnych, które pozwalałyby zweryfikować, czy na przykład w danej firmie rzeczywiście istnieje różnica między zarobkami kobiet i zarobkami mężczyzn. Z tego też względu, że zasadą, przynajmniej w Polsce, po zmianie systemu politycznego było to, że większość firm zabierało w umowach o pracę klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia i najzwyczajniej w świecie pracownicy nie mogli się orientować, ile na przykład zarabia kolega czy koleżanka w dziale, którzy zatrudnieni są na takim samym stanowisku.
0: Że dyrektywa uderza szerzej nie tylko w problem tej nierówności między płciami, bo eksperci rynku pracy mówią także, że w wielu firmach wynagrodzenia od dawna są takim efektem przypadku. Nie wiem, czy spotkałeś się z takimi stwierdzeniami.
2: Nie.
0: Na przykład, a pojawiają się. Na przykład, że jest to kwestia właśnie efekt przypadku. Dlaczego? Bo momentu zatrudnienia albo siły negocjacyjnej pracownika. I zdarza się, że osoby wykonujące tę samą pracę zarabiają nawet o 70% więcej lub mniej od siebie, co szczególnie było widać w czasie wysokiej inflacji i braków kadrowych, gdy no, też o tym mówiliśmy u nas na antenie, że nowi pracownicy potrafili wynegocjować znacznie wyższe stawki niż osoby pracujące w tej samej firmie od lat. To zresztą też jest idealny przykład, jeżeli chodzi o abonamenty albo firmy technologiczne, czy cokolwiek wybieramy sobie. Czyli zawsze nowy klient ma ofertę lepszą niż ten stały od wielu lat. No i właśnie ten system, między innymi te nowe przepisy mają rozbroić, bo pracownik miałby móc, no musimy na razie mówić miałby móc, tak. Bo brzmi to może trochę dziwnie, natomiast no nie mamy tej stuprocentowej pewności, kiedy to dokładnie i w której, czy ramowo ustalonej przez Unię Europejską formie to wejdzie. Natomiast miałby móc wystąpić do pracodawcy z pytaniem o średnie wynagrodzenie osób wykonujących podobną pracę w podziale na płeć, co też no właśnie wpłynęłoby na większą transparentność w firmach, co jest niezwykle ważne z perspektywy pracowników, co podkreśla ekspertka rynku pracy przyszłości, Natalia Florek.
1: Mimo tych jakichś drobnych problemów, które widzę dla organizacji w ich sposobie działania, która tak naprawdę zależy od kultury organizacji, jak ona jest prowadzona, to myślę, że zmiana dla wszystkich na lepsze. Zobaczymy tak naprawdę, jak duża faktycznie jest ta luka. Bo w tej chwili to jest szacowane, to są dane GUS-u, ale też ciężko jest to stwierdzić, bo stanowiska wewnątrz firmy, w różnych firmach też potrafią się różnie nazywać, więc teraz to będzie pierwszy raz tak zobaczone kawa na ławę, czy faktycznie ta luka jest i jak duża. I myślę, że pierwszy raz po prostu zostanie wręczone też osobom, które o tym mówią głośno, takie narzędzie, że zobaczcie, takie są liczby, a nie, że to jest jakaś fanaberia kobiet czy coś takiego.
0: I dla przedsiębiorstw to znacznie większy oczywiście problem niż samo publikowanie tych widełek wynagrodzeń, no bo żeby odpowiedzieć pracownikowi, dlaczego zarabia mniej od innych, trzeba najpierw mieć uporządkowany system płac. A jak pokazuje nasza, tak nazwijmy to, zawodowa codzienność i te barometry pracy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek pracy w Polsce, no to w wielu organizacjach te identyczne stanowiska oznaczają też zupełnie różny zakres obowiązków. Premie są przyznawane uznaniowo, o czym też wielu z Państwa nam mówiło, a chociażby zasady wynagradzania istnieją także w pewien sposób bardziej w głowach menadżerów niż w takich oficjalnych dokumentach i dlatego też te przepisy wymuszają również tworzenie siatek płac, wartościowanie stanowisk i dokładne opisywanie tego, jakie kompetencje naprawdę wpływają na wysokość pensji. Także ktoś mógłby mówić o minusach, ktoś mógłby mówić o plusach i do tego też odnosi się dyrektorka do spraw HR-ów w Enelmedzie Alina Smolarek.
3: Dla wielu firm to nie będzie już tylko kwestia samych wynagrodzeń, ale tego, czy potrafią prowadzić spójną politykę płacową, komunikować się transparentnie z pracownikami i budować zaufanie wewnątrz organizacji. Warto też pamiętać, że dziś nie wracamy do prostego rynku pracodawcy. Firmy są bardziej ostrożne w rekrutacji i kosztach, ale pracownicy nadal mają konkretne oczekiwania i coraz większą świadomość swojej wartości.
0: No i oczywiście przedsiębiorcy obawiają się także, a właściwie przede wszystkim czegoś innego, czyli lawiny pytań i konfliktów wewnątrz firm, no bo te nowe przepisy mogą uruchomić efekt domina. Jeden pracownik zapyta o pensję, drugi zacznie porównywać swoją sytuację, trzeci zażąda wyjaśnień albo podwyżki. No tym bardziej, że przepisy nie ograniczają liczby wniosków, które pracownik może złożyć do pracodawcy, ale jednocześnie eksperci studzą takie oczekiwania tych, którzy liczą na automatyczne podwyżki, no bo firmy raczej będą próbowały uporządkować systemy wynagrodzeń niż nagle wyrównywać wszystkim pensje. Zwłaszcza, że wiele branż już dzisiaj działa pod taką ogromną presją kosztową, no a część przedsiębiorstw prowadzi zwolnienia albo zamraża te rekrutacje. Więc ta sytuacja nie jest taka zero-jedynkowa, ale wokół samej kwestii jawności płac, unijnej dyrektywy i tego, czy to wejdzie i kiedy, w jakiej formie wejdzie w życie, to jest jeszcze kwestia mitów, które się właśnie pojawiają dookoła tego. A te wytłumaczy Anna Goreń z Pracuj.pl.
2: Choć nowe regulacje mają zwiększyć przejrzystość, 42% osób obawia się, że firmy będą próbowały je obchodzić. Wokół tematu narosło też sporo nieporozumień. Pierwszy mit dotyczy ogłoszeń o pracę. Wiele osób sądzi, że widełki wynagrodzenia będą obowiązkowe w każdej ofercie. Tymczasem takiego wymogu nie ma. Pracodawca musi przekazać informacje o oferowanej płacy najpóźniej przed podpisaniem umowy. Warto jednak zrobić to wcześniej, bo jak pokazują dane Pracuj.pl, ogłoszenia z widełkami przyciągają o blisko 12% więcej kandydatów i kandydatek. Drugim mówi o tym, że rekruter może zapytać o zarobki z poprzedniej pracy. Nowe przepisy wprost tego zabraniają. Trzeci mit mówi, że informacje o wynagrodzeniu można przekazać ustnie. W rzeczywistości musi mieć ona formę, którą da się utrwalić, na przykład w formie e-maila lub innego zapisu elektronicznego.
0: Także myślę, że odpowiednim podsumowaniem byłoby też takie zdanie, które też mi śmignęło gdzieś w mediach społecznościowych, czyli że jest to taka zasadnicza zmiana w kraju, w którym rozmowy o zarobkach przez lata były traktowane prawie jak złamanie firmowej lojalności.
4: Tak.
0: Więc bardzo mi się podoba to podsumowanie. Natomiast jeszcze dodając, no problemem jest to, że my do dziś nie wdrożyliśmy pełnej wersji przepisów, mimo że ten termin jest właściwie na...
4: Niecałe trzy tygodnie.
0: Niecałe trzy tygodnie, no właśnie. No, resort pracy już sygnalizuje te możliwe opóźnienia, między innymi z powodu jakichś braku ostatecznych rozwiązań dotyczących instytucji nadzorujących nowe obowiązki. Takie hasła także się pojawiają, także tak, ale dla firm nie ma to większego znaczenia, bo ten kierunek zmian jest już przesądzony.
4: No, ciekawe, co na temat możliwej daty wprowadzenia tych rozwiązań myśli nasz gość. Po 18.30 połączymy się z profesorem Łukaszem Sienkiewiczem z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Katedry Kapitału Ludzkiego Politechniki Gdańskiej, współzałożycielem Instytutu Analiz Rynku Pracy. Pomówimy m.in. o tym, dlaczego tak niechętnie rozmawiamy w Polsce o naszych wypłatach. Olga Bobienko, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. 28 minut po 18, czyli muszę za chwilę odwiedzić Państwa w głośniku już z gotową prognozą pogody. Ha, dobrze się składa, prognoza jest gotowa. Proszę poczekać cierpliwie.

0: Pogoda.
1: Mogę Państwu zdradzić, ale to nie jest żadna tajemnica. Oficjalnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ujawnia te dane, że Ustka jest najchłodniejszym miejscem w tej chwili w Polsce. 12 stopni Celsjusza, 22 stopnie w Katowicach, czyli ciepełko, tam najcieplej. Jutro od Pomorza po Warmię i Mazury, centrum kraju, aż po Małopolskę i Górny Śląsk mogą się pojawiać frontowe, tak zwane frontowe, przelotne opady deszczu. Mogą im towarzyszyć burze. Spadnie do 15, a na północy nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz powieje wiatr z prędkością do 60 km na godzinę. Możliwe są także opady gradu. Najchłodniej będzie nad samym morzem, podobnie jak dziś, od 11 do 15 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie do 23 stopni, ale w wielu miejscach w centrum kraju termometry pokażą do 20-22 stopni Celsjusza. Nocą z czwartku na piątek pogoda się uspokoi. W piątek synoptycy zapowiadają więcej słońca i temperaturę do 23 stopni Celsjusza. Bardzo ciepło i słonecznie będzie także w sobotę i w niedzielę. I na początku przyszłego tygodnia też będzie bardzo ciepło i słonecznie. Więcej szczegółów oczywiście jutro w prognozach pogody w popołudniowym programie. I nie tylko, już od rana mogą Państwo przecież słuchać naszych koleżanek i kolegów przygotowujących prognozy o poranku. 224, 280, 280 plusy i minusy wynikające z wdrożenia unijnych przepisów, unijnej dyrektywy dotyczącej transparentności płac. Co Państwo widzą i co Państwo zaliczyliby po stronie plusów, korzyści, a co raczej po stronie minusów, w jakich sytuacjach nie chcieliby Państwo ujawniać własnych zarobków albo zarobków w Państwa firmie oraz nie chcieliby Państwo wiedzieć, jakie są zarobki w podobnej firmie, w podobnym przedsiębiorstwie, być może w takim, w którym chcieliby Państwo kiedyś pracować. Profesor Łukasz Sienkiewicz z Politechniki Gdańskiej już niebawem w tej sprawie razem z nami na antenie.

0: Pierwsze pytanie.
1: Gdy 3 lata temu na zlecenie ekspertów z portalu Pracuj.pl zapytano Polaków o to, czy wynagrodzenia w naszym kraju powinny być jawne, połowa respondentów odpowiedziała, że tak, oczywiście. Jednocześnie niecałe 40% badanych deklarowało, że otwarcie rozmawia z innymi współpracownikami o swoich wynagrodzeniach. Zgodnie z zapowiedzią profesor Łukasz Sienkiewicz, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Kapitału Ludzkiego, Politechnika Gdańska. To już razem z nami pan profesor. Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Dodam jeszcze, że pan profesor jest współzałożycielem Instytutu Analiz Rynku Pracy. Panie profesorze, nie wiem, jakkolwiek to pytanie nie zabrzmi, czy wierzy pan w te badania? 40% badanych deklarowało 3 lata temu, że otwarcie rozmawia z innymi współpracownikami o swoich wynagrodzeniach, a ja jednak mam wrażenie, że wynagrodzenia, pytanie o wynagrodzenie to jedno z tych, których się w towarzystwie nie zadaje. Dlaczego?
2: To oczywiście ma szereg różnych wytłumaczeń. Jest to uzależnione też od pewnego kontekstu kulturowego. Proszę pamiętać, że w różnych badaniach, między innymi dotyczących naszej kultury organizacyjnej i kultury narodowej, Polska ma dosyć wysoki poziom dystansu władzy w porównaniu z innymi krajami. To oznacza, że my raczej akceptujemy pewną hierarchię, asymetrię informacji i trochę jesteśmy przekonani, że wynagrodzenie jest właśnie taką kwestią, o której bardzo otwarcie nie należy rozmawiać nawet ze swoimi przełożonymi, nie mówiąc o współpracownikach. Lubimy też trochę unikać pewnej niepewności, z obawą taką o naruszenie pewnych relacji interpersonalnych, ale wydaje mi się, że też trzeba uwzględnić kontekst jednak historyczny, szczególnie posttransformacyjny.
1: Rozumiem.
2: Dlatego, że my jednak postrzegamy wynagrodzenie jako taki wyznacznik sukcesu indywidualnego, statusu.
1: No ale to właśnie wtedy, panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, należy o tym mówić. Proszę zobaczyć, tyle zarabiam.
2: Znaczy, my chcemy oczywiście, tak jak pan powiedział, z badań wynika, że jesteśmy za jawnością wynagrodzeń, ale już niekoniecznie chcemy ujawniać własne wynagrodzenia.
1: To jest fantastyczne.
2: To jest bardzo, bardzo symptomatyczne i oczywiście zrozumiałe. Wydaje mi się, że ta dyskusja, która się toczy wokół dyrektywy i przepisów z nią związanych, ona trochę za bardzo skręca w kierunku jawności wynagrodzeń, dlatego że tak naprawdę w tych przepisach chodzi o pewną transparentność systemu wynagradzania, a nie o pełną jawność.
1: Zgadza się, tak, właśnie dlatego chcę pana o to zapytać. Czego my tak naprawdę dowiedzielibyśmy się, gdyby ta dyrektywa w polskich przepisach została implementowana? No, wcześniej ta data 7 czerwca obowiązywała, ale teraz wiem, że są spore wątpliwości co do tego, że to się uda zrobić na początku czerwca.
2: To znaczy, jest praktycznie całkowita pewność, że się nie uda. W 7 czerwca na pewno te przepisy nie wejdą w życie. Obecnie mamy drugi już projekt ustawy, który o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę. To jest projekt z końca kwietnia tego roku. Dodatkowo ministerstwo informuje, że oczywiście będzie dosyć długie, 6-miesięczne vacatio legis, więc możemy spodziewać się, że te przepisy prawdopodobnie może nie wejdą w tym roku.
1: A jeśli kiedyś wejdą, to czego się dowiemy?
2: Tak. Dowiemy się przede wszystkim ta ustawa nie tylko skupia się na tym, żeby określać to zróżnicowanie, tą lukę płacową ze względu na płeć, ale ona zobowiązuje rzeczywiście większość organizacji w Polsce do tego, żeby uporządkowała swoje systemy wynagrodzeń. Dlatego, że cała procedura wymaga przeprowadzenia tak naprawdę procesów związanych z tak zwanym wartościowaniem pracy. Czyli my musimy mieć jako pracodawca uzasadnienie różnic płacowych, jeżeli one występują. To nie oznacza, że wynagrodzenia staną się jawne. Tak? Ja chciałbym ten mit obalić, że w jakiś sposób ja będę w stanie jako indywidualna osoba, pracownik dowolnej organizacji dowiedzieć się o poziomie wynagrodzenia na przykład współpracowników. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy byli pewni, że za podobną pracę, o podobnych wymaganiach, rzeczywiście jesteśmy wynagradzani w podobny sposób, czyli żeby nie było różnic i tutaj oczywiście ten kontekst dyrektywy mówi przede wszystkim o różnicach ze względu na płeć,
1: tak.
2: Ale przecież nie o to tylko chodzi, prawda? Jeżeli wykonujemy pracę na tym samym stanowisku i ta praca ma podobne wymagania stawiane każdemu wykonawcy, to przynajmniej to wynagrodzenie zasadnicze chcielibyśmy otrzymywać
1: tak.
2: Przecież wszyscy.
1: Panie profesorze, to zatrzymajmy się tu na moment, bo między innymi Monika Smulewicz, ekspertka prawa pracy i HR, autorka bloga HR na Szpilkach, kiedyś gościła u nas tu w studiu, rozmawialiśmy o różnych ważnych kwestiach związanych z pracą, ale niedawno w rozmowie z TVN24+ mówiła, że zarobki dwóch osób wykonujących tę samą pracę mogą różnić się nawet o 70%. Z czego biorą się te różnice?
2: Tak, ja myślę, że mogą się różnić nawet dużo więcej, dlatego że systemy wynagrodzeń przez wiele lat, w ponad 20 lat mogę spokojnie stwierdzić, zaczęły podlegać procesom takich, można powiedzieć, deregulacji. To znaczy bardzo dużo firm odeszło od procesów określania wartości pracy wewnętrznej, to znaczy właśnie w stosunku do innych osób wykonujących tą samą pracę, i skupiło się jedynie na w zasadzie wynagrodzeniach rynkowych, to one zaczęły w dużej mierze dominować systemy wynagrodzeń, czyli może być tak, że osoba za przykład zatrudniona na tym samym stanowisku w 3 lata temu i miesiąc temu, jej wynagrodzenia, jeżeli są oparte tylko o stawkę rynkową, mogą się różnić bardzo znacząco. Tak? I teraz, jeżeli nie ma właśnie tej procedury, która pozwala nam w pewien sposób zachować spójność pomiędzy osobami wykonującymi pracę o podobnej wartości, to systemy wynagrodzeń nam się rozjeżdżają.
1: I myśli pan, że tak, proszę dokończyć?
2: I myślę, że to jest bardzo powszechne. To znaczy, ja nie tylko tak uważam, ale ja również przeprowadzałem procesy w analizy systemów wynagrodzeń i wartościowania w różnego rodzaju organizacjach i to jest bardzo częsty przypadek. To znaczy, jeżeli przeprowadzimy taką procedurę, jakiej wymaga właśnie obecna dyrektywa czy ustawa nasza, to jestem w stanie się założyć, może nie o każde pieniądze, ale o jakieś, że będą stanowiska, które według tej procedury będą wynagradzane zbyt nisko w stosunku do wartości pracy na tym samym poziomie oraz będą takie, które będą wynagradzane zbyt wysoko. I to jest zupełnie normalne, to znaczy normalne, powszechne, tak? Bo my powinniśmy jednak ten proces w pewien sposób kontrolować. Proszę zwrócić uwagę, że nazwa ustawy mówi o wzmocnieniu stosowania prawa. Co to znaczy? To znaczy my mamy oczywiście w kodeksie pracy zapisy, które mówią o tym, że powinniśmy wynagradzać pracowników za pracę o jednakowej wartości w sposób jednakowy. Tak? I to nie jest nic nowego, bo przecież te zapisy mają już kilkadziesiąt lat.
1: No to teraz wraca pytanie. Za chwilę wrócę do tej kwestii, jak wyliczać, obliczać wartość naszej pracy, ale jeszcze wrócę na moment do tych różnic, bo Marcin Mika, dyrektor do spraw serwisu w firmie ADP Polska, zajmującej się usługami kadrowo-płacowymi w rozmowie z dziennikarzami portalu Bankier.pl z kolei mówił tak. W konstrukcji systemów premiowych i dodatków często ujawniają się niespójności lub brak jednoznacznych obiektywnych zasad. Premie za wyniki, premie uznaniowe czy dodatki funkcyjne mogą w zależności od przyjętych praktyk prowadzić do trudnych do uzasadnienia różnic między pracownikami wykonującymi pracę o porównywalnej wartości. No więc zacząłem się zastanawiać, czy skończy się uznaniowość premii, to po pierwsze, a po drugie, czy te nowe przepisy, jeśli kiedykolwiek wejdą do naszego prawa, sprawią, że ci, którzy zarabiali mniej, dostaną podwyżki, czy ci, którzy zarabiali więcej, będą musieli zapomnieć o podwyżkach w kolejnych latach, no bo usłyszą, że i tak zarabiali dużo.
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że na pewno te nowe przepisy wpłyną na ograniczenie możliwości stosowania całkowicie uznaniowych form wynagrodzeń zmiennych, bo my taką premię uznaniową, chociaż ona formalnie tak naprawdę nie spełnia warunków premii. Premia to jest coś, co uzyskujemy, to dodatkowe wynagrodzenie, które uzyskujemy za spełnienie określonych kryteriów. Więc ona nie powinna w ogóle być uznaniowa. My wtedy mówimy raczej o pewnym dodatku finansowym, ale przepisy wymagają uzasadnienia różnic. To znaczy To w akty wykonawcze, bo również jest rozporządzenie, projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy, określa bardzo precyzyjnie sposób podawania informacji o tych różnicach płacowych, w tym również uwzględnia całość płacy zmiennej. To znaczy my się nie dowiemy z tych obliczeń, które firmy będą musiały robić, jaka część to jest część płacy w zmiennej uznaniowej, tak? A która
1: to będzie razem naliczone, dodane.
2: Z pewnych regulaminów wynagrodzeń. Natomiast no, będziemy widzieli, że jeżeli występuje znacząca różnica nie na poziomie płacy zasadniczej, ale na poziomie płacy zmiennej, to pracodawca będzie musiał uzasadnić te różnice. I to jest ta możliwość ograniczenia takiego całkowicie swobodnego, uznaniowego sposobu naliczania tego wynagrodzenia. No bo jeżeli ja daję po prostu, bo tak, nie wiem, no, jeden z pracowników bardziej mi się podoba i ja nie mam żadnego innego uzasadnienia, to w tych analizach to wyjdzie.
1: Tak, zastanawiam się zatem, co z tymi, którzy zarabiają mało. Będą chcieli dowiedzieć się, dlaczego zarabiają tak mało, czy po prostu pójdą po podwyżkę albo zmienią pracodawcę?
2: Absolutnie, to znaczy wydaje mi się, że no, przepisy przynajmniej projektowane dają każdemu pracownikowi prawo do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących indywidualnego poziomu wynagrodzenia. No i wtedy ja też oczywiście jako osoba samoświadoma taki wniosek u swojego pracodawcy złożę, bo każdy z nas chciałby wiedzieć, prawda, czy jego wynagrodzenie może nie interesuje nas aż tak bardzo, czy ono nie odbiega w górę, tak? Ale jeżeli będzie odbiegało w dół, to będzie zupełnie naturalne, że pracownik będzie oczekiwał pewnego wyrównania i będzie miał zgodnie z tymi przepisami do tego prawo. To znaczy oczywiście mówimy o tej rozbieżności większej niż 5%. Oczywiście największe wyzwanie dla firm będzie w takich sytuacjach, kiedy tych rozbieżności zarówno w jedną stronę, jak i w drugą będzie bardzo dużo.
1: Tak, rozumiem.
2: No bo przecież będą też osoby, które po procesie określania tego wartości pracy, tego wartościowania, ich wynagrodzenie będzie zbyt wysokie w stosunku do określonej wartości pracy.
1: Tak, rozumiem.
2: No oczywiście nie spodziewam się, chociaż pewnie takie przypadki też będą miały miejsce, że pracodawcy będą obniżać te wynagrodzenia, ale mówię, ja wszystkiego się spodziewam czasami. Natomiast no, z pewnością powinien pracodawca, i no, też jest do tego zobowiązany, żeby przygotować pewien plan naprawczy, tak żeby dostosować te wysokości wynagrodzeń w odpowiedni sposób.
1: I za chwilę zapytam pana o obliczanie wartości pracy, ale jeszcze głos pana Macieja, który wysłał list do nas, napisał tak. Kiedyś było w Polsce w zakładach pracy bardzo popularnym wypłacanie na podstawie listy płac i każdy, kto stał w kolejce do kasy po wypłatę, odbierając wypłatę, podglądał, ile zarabiają koleżanki i koledzy, podpisując się oczywiście przy swojej kwocie, a oprócz tego było wpisane, ile godzin kto przepracował i komu to przeszkadzało, napisał pan Maciej. No to porozmawiajmy na koniec o tym, czy to będzie, jeśli przepisy wejdą, gdy wejdą w życie, czy to będzie początek wielkiego obliczania, ile warta jest nasza praca i jak to zrobić?
2: Absolutnie. To znaczy trzeba mieć pełną świadomość tego, że większość firm w Polsce stoi przed olbrzymim wyzwaniem, dlatego że procesy wartościowania pracy nie są zupełnie nowe. To są procesy, które były prowadzone przez kilkadziesiąt lat. Natomiast, tak jak powiedziałem, one dosyć straciły na popularności w ostatnich 20 latach. I myślę, że w większości przypadków firmy po prostu tego procesu nie mają. Będą musiały go przeprowadzić. Na czym polega proces wartościowania pracy, żebyście państwo też mieli taką pełną tego świadomość? To jest proces takiego opartego na określonych kryteriach określania wewnętrznej dla firmy, dla danej organizacji wartości pracy, która polega na tym, że analizujemy dane stanowisko pod kątem określonych kryteriów i w pewien sposób przeregujemy stanowiska. Od tych, które są z punktu widzenia tych kryteriów najbardziej ważne, można tak powiedzieć, do najmniej istotnych z punktu widzenia naszej organizacji. To nie jest proces, który daje nam odpowiedź na to, ile dana osoba powinna zarabiać. Bo później te stanowiska, które uszeregowaliśmy w określony sposób, próbujemy łączyć w pewne kategorie. I tutaj ustawa według mnie nieprecyzyjnie posługuje się określeniem kategorii pracowników, bo my mówimy bardziej o kategorii stanowisk.
1: No właśnie, tak.
2: I na tych stanowiskach, które podobne powinny być pod kątem wymagań. I tutaj mamy cztery kryteria podstawowe, które wymienia ustawa, które są zgodne z kodeksem pracy, to znaczy kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, jak niektórzy to interpretują, doświadczenie zawodowe, odpowiedzialność i wysiłek włożony w pracę, które określają trudność wykonywania pracy dla każdej osoby, dla każdego wykonawcy. Czyli to nie jest wartościowanie tego, czy ja mam wyższe kwalifikacje niż inna osoba zajmująca dane stanowisko, tylko przyłożenie tych kryteriów do wartości stanowisk pracy. No i jeżeli je obiektywnie przyłożymy, tak? No bo proces wartościowania nie jest prostą procedurą.
1: Domyślam się.
2: Ale jeżeli je przyłożymy tak solidnie i w miarę obiektywnie, no to powinniśmy uzyskać takie kategorie stanowisk, które mają z punktu widzenia tych kryteriów podobną wartość. No i logika oczywiście całego procesu jest taka, że nawet jak to są stanowiska z zupełnie innych na przykład działów organizacji, dajmy na to z marketingu, z finansów i z produkcji, ale trafiły do tej jednej kategorii o podobnej wartości, to ich wynagrodzenia powinny być podobne. I wydaje mi się, że to jest niezwykle trudne będzie dla przedsiębiorstw. Muszę, panie redaktorze, powiedzieć, że to jest ambitne założenie, nawet jeżeli od wejścia w życie przepisów będziemy mieli 6 miesięcy, to ta procedura pełna tak praktycznie trwa od 12 do nawet 18 miesięcy, żeby określić rzeczywiście dobrze.
1: Praca jeszcze przed nami.
2: Olbrzymia praca i firmy, myślę, nie zdają sobie sprawy z tego, jak olbrzymia praca ich czeka, jak trudna praca ich czeka. Ile tam jest pułapek, bo przecież to jest bardzo drażliwa kwestia.
1: Tak,
2: to jest jedna z najbardziej drażliwych kwestii organizacyjnych wynagrodzenia ludzi. To jest coś, czego pracownicy po prostu zwyczajnie nie odpuszczą.
1: Panie profesorze, my też tego tematu nie odpuścimy i zapewniam pana, państwa, że wrócimy do rozmowy, jeśli zgodzi się pan w przyszłości jeszcze z nami na ten temat porozmawiać, to może bliżej wejścia w życie tych przepisów albo tuż po ich wejściu w życie spotkamy się raz jeszcze. Za dziś bardzo dziękuję.
2: Oczywiście.
1: Profesor Łukasz Sienkiewicz, bardzo dziękujemy. Łukasz Sienkiewicz, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Kapitału Ludzkiego, Politechnika Gdańska, współzałożyciel Instytutu Analiz Rynku Pracy był z nami. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Popołudniowy program powoli się kończy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Maciej Zambon, któremu bardzo dziękujemy za muzykę, którą prezentował dziś i do tej pory prezentował na naszej antenie. Bardzo dziękujemy. Michał Porycki przed mikrofonem też Państwu bardzo dziękuję. Aha, za telefony także w sprawie tematu, o którym rozmawialiśmy w drugiej godzinie. Bezpieczeństwo na lotniskach.
1: Mniej więcej 10 lat temu transportowaliśmy z Polski do Anglii pistolety Nerf, czyli te plastikowe, tak, na naboje piankowe. I zostały one nam skonfiskowane, bo to niby były repliki broni. Chciałbym uzyskać informację, jakiej broni były to repliki. Gdyby nie dzieci, gdyby nie konieczność lotu, to zostałbym na tym lotnisku pewnie do dzisiaj i bym się z pogranicznikami wykłócał.
0: Pewnie Gwiezdnych Wojen pan nie oglądał. Tam takie z pozoru plastikowe pistoleciki potrafiły obalić człowieka w wielkiej zbroi. Plastikowej być może także. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. A, w ogóle mają Państwo w planach niezwykle aktorski wieczór, bo tak, Bonton, Agnieszka Lipka-Barnett to po 19, ale po 22 muzykalowe opowieści Kacper Siedlecki, Marcin Zbyszyński i Filip Kosior, a wcześniej spotkanie po 21 Jarosława Mikołajewskiego z aktorką teatralną i dubbingową Natalią Gadomską. Mogę być przekonany lub też jestem pewien, że zostaną Państwo z Radiem Nowy Świat. Do usłyszenia.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tomasz Siemoniak wraz z polską delegacją po rozmowach w Białym Domu. Minister koordynator służb specjalnych rozmawiał m.in. z Andrew Bakerem, doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Najważniejszy wniosek z rozmowy tutaj z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami.
0: Polska delegacja poleciała do Waszyngtonu z przekazem od rządu, że jesteśmy gotowi gościć żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane. Szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz stawił się w prokuraturze. Został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ucieczki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Przekazał prokurator Przemysław Nowak.
2: Na większość pytań nie odpowiedział. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, oświadczenia o charakterze politycznym.
0: Sakiewicz nie usłyszał żadnych zarzutów. Prokurator ujawnił także, że Zbigniew Ziobro do USA wyleciał z Mediolanu, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa nie zostali wpuszczeni do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Zgody na ich wejście nie wyraził prezes tej instytucji Bogdan Święczkowski. Członkowie KRS chcieli spotkać się tam z wybranymi przez Sejm sędziami Trybunału. Ostatecznie do spotkania doszło przed budynkiem. W Toruniu rusza jubileuszowa 10. edycja festiwalu Przygrywka, ogólnopolskiego przeglądu dyplomów i egzaminów muzycznych wyższych szkół artystycznych. Do miasta przyjadą młodzi artyści z całej Polski, którzy zaprezentują spektakle musicalowe i teatru muzycznego. Organizatorzy podkreślają, że poziom młodych wykonawców z roku na rok jest coraz wyższy, mówiła na naszej antenie Anna Wołek, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego.
3: Szalenie widzę, jak wzrósł poziom edukacji musicalowej tych młodych ludzi. W tej chwili ci wszyscy młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają, są fantastyczni, dlatego że cudownie tańczą, świetnie śpiewają, świetnie się ruszają i jeszcze są bardzo dobrze aktorsko.
0: Festiwal rozpocznie się 26 maja w klubie Odnowa. W programie znalazły się m.in. musicale, autorskie spektakle studentów i pokazy egzaminacyjne. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i / Agnieszka Lipka-Barnett. Grupa patronów Radio Nowy Świat i Twitter i Instagram, to wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji. W naszym radiowym holu gra Kasia Linz, no i tam też klimat lat 80. No powiedzmy, natomiast na antenie zdecydowanie tak, bo na początek dziś Elza Lunghini, tak naprawdę, mimo że ona przez no, 20 lat, ponad 20 lat swojej kariery występowała właśnie pod pseudonimem Elza. A właściwie to po prostu używała swojego imienia. Jour de neige, czyli śnieżny dzień. I jakoś tak się złożyło, drodzy Państwo, że śnieg będzie nam dzisiaj towarzyszył, ale tylko muzycznie i tylko w audycji. Będzie taką klamrą spinającą dzisiejszą audycję. Jakoś tak wyszło. Ja tego naprawdę nie planowałam. No dobrze, trochę to planowałam, umówmy się. Jak zobaczyłam, jakie piosenki mam na dzisiaj zaplanowane, to stwierdziłam, że właściwie taką klamrę mogłabym zastosować. Elza dziś rozpoczęła audycję, ponieważ dzisiejszą audycję Bon Ton rozpoczynam od kartki z kalendarza, ponieważ dziś Elza ma urodziny. W roku 1988 wydała swoją pierwszą płytę, płytę Elza, która spotkała się z bardzo, bardzo ciepłym przyjęciem. Rozeszła się w nakładzie ponad 800 tysięcy, no a znalazły się na niej przeboje takie jak Quelque chose dans mon cœur, Un roman d'amitié, Jour de neige, również À la même heure dans deux ans, czyli o tej samej porze za dwa lata, czy Jamais nous, nagrane wspólnie z Laurentem Woolsey'm. No ale to wszystko dlatego, że Elza przede wszystkim rozpoczęła swoją karierę jako aktorka. Ton va pas to zdecydowanie jej pierwszy, ale i największy przebój.

Elza, czy Elza Lungini i Tom Wapa, czyli Nie odchodź. Pierwszy raz wystąpiła w filmie w roku 1981. To był film Garde à vue Claude'a Millera. Wystąpiła tam obok Romy Schneider, Lino Ventura i Michela Serrault. No a w roku 1986 zagrała w kilku filmach, między innymi w La Femme de ma vie. I to właśnie w tym filmie po raz pierwszy spróbowała swoich sił w śpiewie, wykonując właśnie piosenkę Ton va pas. No a ta próba okazała się ogromnym sukcesem i tym samym Elza w wieku 13 lat stała

OZE, czyli odważyć się, mieć odwagę, to Elza Lungini z płyty zatytułowanej po prostu Elza Lungini. To był jej 16 album, jaki wydała, no i ukazał się we wrześniu roku 2008. Większość tekstów i muzyki na tym albumie powstała za sprawą Da Silvy, Elzy i Dominika A. Co zresztą słychać? Ja naprawdę uważam, że bardzo to słychać na tej płycie, że właśnie Da Silva i Dominik A. współpracowali przy jej tworzeniu. No ale właśnie, ta płyta nie spotkała się z ciepłym przyjęciem i to mimo tego, że wydano trzy single ją promujące, między innymi właśnie piosenkę OZE. W związku z czym tournée, w które miała wyruszyć Elza, zostało anulowane, włącznie z koncertami w Paryżu. No i po tej swoistej porażce, jakby nie było, artystka skupiła się głównie na swojej karierze aktorskiej, ale no, występuje na przykład, pojawia się czasem chyba już teraz na koncertach w ramach grupy Les Enfoirés i generalnie wspiera charytatywnie bardzo wiele inicjatyw. Elza Lungini, tak ma na imię. Dziś urodziny obchodzi także Benoît Doremus.

0: J'apprends le métier, czyli uczę się zawodu. To pierwsza, znaczy jedna z pierwszych piosenek, z pierwszej płyty w każdym razie nagranej pod auspicjami Renault. Ta pierwsza płyta nosi tytuł Jeunesse, se passe. Benoît Doremus zaczął grać na gitarze w wieku lat 14. W roku 2001 skończył studia, a potem ukończył swoją pierwszą powieść, no i przeniósł się do Paryża. Tam wgrał w różnych lokalach i barach. Inspirował się i inspiruje nadal twórczością Eminema, Renault, Alena Souchona i Filipa Dijana. No i właśnie, w czerwcu roku 2005 ukazał się jego pierwszy samodzielnie wyprodukowany album, Pason Parle. No i tą płytą on przyciągnął uwagę bardzo wielu osób z branży. Pod koniec roku 2005 odkrył go Renault. Nie sam, tylko ktoś mu go pokazał. No ale w każdym razie Renault zafascynował się twórczością Doremusa. No i postanowił wyprodukować jego płytę. Nagrał także cover jednej z piosenek do Doremusa, Rien à te mettre. No a ta pierwsza płyta Benoît, nagrana właśnie pod auspicjami Renault, to Jeunesse se passe. Ruszył w tournée trwające 2 lata. Dawał koncerty solowe, supportował również innych artystów, między innymi Renault. Nagrywanie swojego drugiego albumu, zatytułowanego 2020, czyli 2020, rozpoczął jesienią roku 2009. Ta płyta ukazała się pod koniec maja roku 2010. No i w grudniu tego samego roku otrzymał nagrodę Francisa Lemarca, przyznawaną przez SACEM, czyli odpowiednik, francuski odpowiednik ZAIKS-u. To taka nagroda dla młodych artystów. Z płyty 2020 utwór Paris.
1: Je sais pas si ça te le fait, mais quand il vase comme ça, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais, moi. L'occasion de ma chanson sur Paris, sous couvert de l'intempérie. J'y passe pas 3 jours, je préviens. Pas 3 tours de périph' pour rien. Pas de concours de calembour bébête, pas de cours d'histoire, que mon historienne. Je m'envoie tout marrant, tout petit, tout premier jour, les bras ouverts, larges comme l'amour. Imbécile heureux, j'ai souri, sans avoir droit à un bonjour. Moi, je connais que le Paris rater, Paris galère, bêche RER. Vu de là, cette ville, c'est une ville de pauvres, dans un pays de pauvres. Mais quand arrivent les nuages noirs, quand ça relève les vitres, quand ça allume les phares, quand ça panique plus que jamais.

Przepraszam za duchy, désolé pour le fantôme. I z tej płyty utwór Je retiens les dates de mort, w której Benoît dzieli się swoją dość niezwykłą, przyznam, umiejętnością, jaką jest zapamiętywanie dat śmierci, zarówno osób znanych, jak i tych szerzej nieznanych. Ostatnie wydawnictwo Benoît de Remusat to płyta Inavouable, nagrana wspólnie z Alexisem Aszka. Możliwe, że pamiętają Państwo, jak prezentowałam piosenkę Schadenfreude. No to właśnie utwór z tej płyty. Dziś także przypada rocznica urodzin Daniela Dachka, którego nie ma już z nami od ponad 13 lat. Przyszedł na świat 20 maja roku 1959 w Paryżu. W domu jego matka słuchała w radiu piosenek Tina Rossiego, Charla Trenetta, Dina Martina, a ojciec Daniela Dachka był Zazu, w sensie po prostu preferował swing, jazz, Glenna Millera, Bennego Goodmana, no właśnie takie klimaty. Jego mama mówiła o swoim synu, że był nieśmiałym i posłusznym dzieckiem. Kiedy miał około 4, no może 5 lat, po obejrzeniu w telewizji Johnny'ego Hallidaya, rodzice musieli mu po prostu kupić gitarę, potem jeszcze gramofon, na którym słuchał Elvisa Presleya, no bo muzyka stała się jego, no jego obsesją po prostu. W latach 70. nosił fryzurę na banana, w sensie taką zawiniętą. Pewnie Państwo wiedzą, o co chodzi. No i spotykał się z grupą rockerów, a kiedy odkrył Rolling Stonesów, no to zapragnął zostać gitarzystą. Został punkiem. Tu głównie inspirował się muzyką Iggy and the Stooges i Blue Oyster Cult. Obciął tę fryzurę, zaczął brać lekcje karate w okresie popularności filmów kung fu. No generalnie widać, że był popularny, znaczy, że był podatny na przeróżne wpływy. W każdym razie w roku 1978 uczęszczał do liceum i dołączył do zespołu Taxi Girl. W tym czasie zażywał już speed. Tak. No a za kulisami zaproponowano mu heroinę. Grupa Taxi Girl odniosła sukces, zwłaszcza dzięki singlowi Cherchez le garçon, wydanemu w roku 1980, który sprzedał się w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy. Cherchez le garçon.

Grupa Taxi Girl wydała tylko jedną płytę, Seppuku. Rozpadła się w roku 1986, no bo perkusista zmarł w wieku 21 lat z powodu przedawkowania kokainy. Dwóch pozostałych członków odeszło, no więc Daniel Dark rozpoczął karierę solową. Jeszcze Je suis déjà parti, czyli już odszedłem, to singla grupy Taxi Girl wydanego w roku 1986. Je suis

choses ont une fin.

Je suis déjà partie, to Taxi Girl. Jak mówiłam, Daniel Dark rozpoczął karierę solową. Nagrał pierwszą płytę solową zatytułowaną Sous Influence Divine, czyli pod boskim wpływem. No i może posłuchajmy tej piosenki po prostu.

Suzę Fluence Divine pod boskim wpływem. Pierwsza solowa płyta Daniela Darka. Po tej płycie w ciągu 7 dni zaledwie Daniel Dark napisał i nagrał album konceptualny Parce que. No a zrobił to pod wpływem poznanego przypadkiem Billa Pritcharda. Również w roku 1988 Daniel Dark nagrał singiel La Ville, wyprodukowany przez Etienne Dao.

La Ville to Daniel Dark. Nagrywał płyty, które nie odnosiły większego sukcesu. Do tego dochodziły problemy z uzależnieniami, między innymi od heroiny, która, jak uważał, hamowała jego paraliżującą nieśmiałość i fobię społeczną. Wreszcie zlądował w więzieniu, no i to wszystko sprawiło, że kariera Daniela Dachka zeszła na dalszy plan. Co prawda, w roku 2004 wrócił na szczyt dzięki płycie Spoken Word Crève-Cœur, stworzoną wspólnie z Frédéricem Law. Zdobył zresztą nagrodę Victoire de la Musique w kategorii przełomowy album roku. No ale jestem za stary albo za młody, żeby umierać. Chcę żyć. Jestem zakochany, jestem w trasie, nagrywam płyty i przygotowuję kolejny album. Tak mówił kilka tygodni przed swoją śmiercią w lutym roku 2013. Na koniec tej godziny jeszcze jedna piosenka z repertuaru Daniela Dachka. La pluie qui tombe.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Trzęsienie ziemi w Danii miało magnitudę 3,9 i było trzecim najsilniejszym w historii duńskich pomiarów od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. Wstrząsy były odczuwalne przez mieszkańców Kopenhagi, Odense oraz szwedzkiego Malmo. Zdaniem geologów możliwe są wstrząsy wtórne, ale o mniejszej sile. W Katowicach zapadł prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrków, w wyniku którego zginęło aż 8 osób, w tym 4 dzieci. Sąd apelacyjny rozpoznawał odwołanie od kar więzienia dla 6 oskarżonych odpowiedzialnych za tę tragedię. Prawie wszystkie utrzymał w mocy, dla jednej osoby złagodził wykonanie kary o rok, mówi sędzia Piotr Pośpiech.
1: Zachowanie wszystkich oskarżonych doprowadziło do wybuchu gazu, do zawalenia domu, do pożaru, a w konsekwencji do śmierci 8 osób.
0: Do tragedii w Szczyrku doszło w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, do wybuchu doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 pracowników firmy realizującej inwestycje. Zarzucono im nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Sąd pierwszej instancji skazał ich na kary od 3 do 6 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał, że ten proces został przeprowadzony prawidłowo, a wymierzone kary uznał za sprawiedliwe, mówi mecenas Mariusz Mazurek, pełnomocnik pokrzywdzonych rodzin.
2: Panie są usatysfakcjonowane tym wyrokiem. W ocenie pań pokrzywdzonych jest on wyważony. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona.
0: Sąd orzekł również wobec oskarżonych zakazy wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk przez 10 lat. Cała szóstka ma wypłacić poszkodowanym zadośćuczynienia i odszkodowania na łączną kwotę około 2 milionów złotych. To jedyne takie wydarzenie w Polsce. Już jutro, 21 maja, w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga odbędzie się forum Karmimy Psiaki. Ogólnopolskie wydarzenie, które łączy ludzi na co dzień działających na rzecz bezdomnych zwierząt. To wydarzenie łączy ludzi, którym nie jest obojętny los czworonogów, mówi Katarzyna Klimek-Michno z Fundacji Sarigato.
3: Będziemy rozmawiać m.in. o odpowiedzialnych adopcjach, o wolontariacie, o tym, jak dbać o swój dobrostan, gdy ma się pod opieką bezdomne zwierzaki i o tym, jak skutecznie i mądrze pomagać.
0: Na uczestników czekają prelekcje, rozmowy z ekspertami i wymiana doświadczeń, a całość zakończy gala konkursu Złota Łapa, podczas której poznamy osoby wyróżnione za wyjątkowe zaangażowanie w pomoc czworonogom. I tu miło jest nam poinformować, że jedną z osób nominowanych w kategorii media jest nasza radiowa koleżanka Wiktoria Wichrowska. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Będę się upierać i mówić: dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. To jest Bonton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka-lipka-barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat to też na Facebooku. Notabene słyszeli Państwo akcji Podbijam Stawkę? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, no to polecam słuchać Radia Nowy Świat na przykład jutro o poranku albo programu w środku dnia, bo tam więcej dowiedzą się Państwo między innymi o tej akcji. Na Twitterze i na Instagramie też mnie pewnie Państwo znajdą bez większych problemów. Powiedziałam, że śnieg dzisiaj jest klamrą spinającą dzisiejszy bonton. Nie zaklinam pogody. Po prostu tak mi się jakoś piosenki poukładały. Les premières neiges. Pierwsze śniegi w wykonaniu ML, którą niektórzy nazywają Françoise Hardy naszych czasów. To dziewczyna z Brukseli. Najpierw wydała dwie epki, teraz debiutancką płytę Tu Ba. To jest płyta o porażkach, o pomocnych dłoniach, które czasem się pojawiają, o przyjaźni, o sile życia, no o miłości oczywiście też. La Fête, czyli impreza albo święto. Ten utwór powstał jednym tchem w wieczór Święta Narodowego. I jak pisze ML, oddaje ulotną chwilę, w której zbiorowa radość zderza się z intymną melancholią.

La Fête to ML. Piosenka o nostalgii i melancholii w trakcie świętowania, w trakcie jakiejś imprezy. No taka słodko-gorzka refleksja na temat samotności i upływu czasu. Swoją drogą jest takie wyrażenie po francusku c'est la fête. To oznacza, że sytuacja jest właśnie taka no, imprezowa, ożywiona, radosna. Ale jest też takie sformułowanie tu crois que c'est la fête, którym gasi się, mówiąc dość potocznie, osoby, które zachowują się no tak nieodpowiedzialnie dosłownie. Wydaje ci się, że jesteś na imprezie? To jest właśnie coś w tym stylu. Powiem państwu, że jak słucham ML, to mam skojarzenie z Darią ze Śląska. I być może to dlatego, że właśnie wczoraj byłam na koncercie Darii ze Śląska. A być może dlatego, że obydwie panie poruszają się w jednak takiej spokojniejszej stylistyce muzycznej, że piszą teksty takie introspektywne. Być może to dlatego. No w każdym razie ML, myślę, że warto to zapamiętać. Coraline Guy, Ile miroir, czyli lustro, to piosenka o tym, co widzi Coraline, gdy właśnie w lustro patrzy.

0: premier.
1: Pozwól mi się sobie przyjrzeć. Od tych słów rozpoczyna się utwór Le Miroir, czyli lustro, które wykonuje Coraline Gay. To jest piosenka o takiej relacji, jaką budujemy z samą sobą, no i ze światem zewnętrznym, a to lustro jest takim symbolem odbicia naszego wewnętrznego ja. Coraline zaprasza też do, no po prostu do nieudawania, do skonfrontowania się z własną rzeczywistością, no i tym naszym miejscem, które zajmujemy w relacji z innymi. Piosenka pochodzi z płyty La Couverture des Choses. To jest debiutancka płyta pod jej imieniem i nazwiskiem, bo warto wiedzieć, że Coraline nagrała epkę pod szyldem Brèche de Roland. To było w roku 2021. Natomiast ta płyta, La Couverture des Choses, jest taka, no właściwie taka właśnie typowo francuska, bo to płyta o relacjach i z samym sobą, i z innymi, i relacjach z dziećmi, ze światem, z miłością. Jest też no, takie swoiste ostrzeżenie, powiedziałabym, przed wojną w piosence L'Ouest, czyli Zachód. Ratuj się, biegnij na zachód, gdzie nie dosięgnie cię żadna plaga.

To Coraline Guy i L'Ouest, w której refrenie w tej piosence jest takie no wezwanie właśnie do ucieczki. Ta piosenka to takie, no w sumie wezwanie właśnie do pozostawienia smutku i śmierci w czyichś innych ramionach, no i skierowania się ku horyzontowi, czy po prostu jest to zaproszenie do ucieczki. W pierwszych wersach jest takie stwierdzenie: kiedy przebijasz serce, z niego zaczyna się sączyć. A co się sączyć? A to już nie ode mnie interpretacja zależy. W każdym razie, no powiem Państwu, że tekst jest dosyć niepokojący, natomiast Coraline zachęca w nim do takiego skupienia się na sobie w tym zgiełku, no i pośpiechu codziennego życia. W twojej kieszeni, czyli Don't Approach, to piosenka, w której ciało ukochanej osoby staje się intymnym schronieniem. To piosenka grupy Hotel Particulier.

twojej kieszeni jest mój dom, to hotel particulier i dans ta poche. Zespół powstał w Lyonie, czerpie inspiracje z francuskiej chanson i anglosaskiego rocka alternatywnego. No i tutaj będzie cytat. Łącząc dziedzictwo Serge'a Gainsbourga, harmoniczny rygor Radiohead i emocjonalną intensywność Jeffa Buckley'a, grupa wypracowała hybrydową tożsamość dźwiękową. Ich świat zbudowany jest na kontrastach, łącząc melodyjną delikatność z surowym, bardziej instynktownym napięciem. W swoich utworach eksplorują intymne przestrzenie, często zamknięte w czterech ścianach, gdzie krzyżują się wspomnienia, pragnienia i fragmenty życia, a w ich twórczości priorytetem są obrazy i doznania. Celem natomiast tworzenie dźwiękowych pejzaży. Koniec cytatu. Czy pamiętają Państwo pierwszy raz, kiedy zobaczyli Państwo morze? Ja szczerze mówiąc nie, bo byłam za mała, ale kiedy słucham piosenki, która za chwilę zabrzmi na antenie, to czuję się, jakbym trochę cofała się w czasie właśnie do tego pierwszego momentu zachwytu. Regardez la mer.

Barbara Calotti i Virginie Efira regardaient la mer, utwór, w którym podkreślono piękno morza, jego wieczność. No i oczywiście zachęcają nas obydwie panie do tego, żeby dbać o to morze, żeby po prostu no, nie niszczyć tego, co mamy, no bo to, co mamy, jest po prostu piękne. No ale ta piosenka to nie jest tylko takie właśnie o wezwanie do działania, tylko ma ona konkretny przekaz, bo cały dochód z utworu jest przekazywany na rzecz Stowarzyszenia Explore and Preserve, które działa na rzecz ochrony środowiska morskiego. O właśnie. Voyage, voyage. Znają zapewne Państwo tę piosenkę. Ciekawa jestem, co powiedzą Państwo na taką jej wersję w wykonaniu Soap and Skin.

Soap and Skin to Austriaczka, która nagrała tę piosenkę na swojej płycie Narrow z roku 2012, bo Soap and Skin debiutowała dosyć wcześnie. Potem usunęła się z branży muzycznej, żeby zająć się swoim życiem prywatnym, najnormalniej rzecz ujmując, no ale wróciła w roku 2018 i od tej pory dość regularnie, zdaje się, wydaje piosenki. Natomiast ta francuska odskocznia to nie jest coś, co zdarza jej się często. Ciekawy wybór tej piosenki, ponieważ przyznam się Państwu, że piosenkę tę usłyszałam w serialu Piekło Kobiet, w polskim serialu Piekło Kobiet. Usłyszałam piosenkę Austriaczki Soap and Skin, która wykonuje cover francuskiej piosenki Désirless Voyage, Voyage i wykonuje go całkiem inaczej. Powiem Państwu, jest to dla mnie dość zaskakujące, tym bardziej, że no jakoś nie jestem w stanie połączyć treści tej piosenki z treścią tego konkretnego serialu. No ale nie da się ukryć, że jakiś sens w tym jest. To niewątpliwie. Notabene, ja też Państwu prezentowałam inną wersję Voyage, Voyage. Państwu ta wersja bardzo się podobała. To była wersja Dominiki Giernatowskiej, o ile dobrze pamiętam. Teraz z pamięci mówię, więc proszę wybaczyć. Tak, to Inka i właśnie Voyage, Voyage. Przepiękna, dużo cieplejsza wersja tej piosenki od takiej dość surowej, bym rzekła, Soap and Skin. W każdym razie, co chciałam powiedzieć jeszcze na temat Piekła Kobiet, to, że to nie jedyna piosenka frankofońska, tak bym powiedziała, którą wykorzystano w tym serialu, przynajmniej w tych odcinkach, które już widziałam, a widziałam chyba 4 z 6. Trochę sobie dawkuję ten serial. Być może jutro mi się go uda skończyć, ale nie obiecuję tego, nawet sobie tego nie obiecuję. W każdym razie serial jest naprawdę dobry i polecam go, tym bardziej, że taka gorzka refleksja mnie nachodzi właściwie za każdym razem, że tak wiele to się w sumie w tym naszym życiu nie zmieniło, mimo że minęło prawie 100 lat. No dobrze, La Volume Courbe teraz. No bo otworzyliśmy taki kącik frankofońskiej piosenki po francusku, ale niekoniecznie śpiewanej przez francuski, chociaż tym razem właściwie jesteśmy we Francji, chociaż po drugiej stronie kanału La Manche. Le Volume Courbe i The Moon Song.

Le volume courbe, czyli krzywa głośności. I The Moon Song. Le volume courbe to zespół założony przez urodzoną we Francji, ale mieszkającą w Londynie piosenkarkę, autorkę tekstów i producentkę Charlotte Marionneau. No i właśnie Le Volume Courbe, żeby było ciekawiej, nazwa tego zespołu wzięła się od rzeźby autorstwa przyjaciela Marionneau, Marcela Marionneau. To taki francuski rzeźbiarz, który mieszka w rejonie Vandea, a to z kolei jest, no tak, troszeczkę na południe od Nantes. The Moon Song, czyli utwór, który przed chwilą słyszeliśmy, pochodzi z płyty Planet Ping Pong. Ta płyta ma już rok, tyle że ja jakoś dopiero niedawno do niej dotarłam. Pewnie dlatego, że większość płyty jest nagrana po angielsku. Po francusku właściwie są tylko dwa utwory, ten tytułowy, czyli właśnie Planet Ping Pong, w którym Le Volume Courbe literuje właściwie tylko słowa ping pong, i poznałam, że to jest po francusku, no, ze względu na brzmienie tych liter. No ale jest też drugi utwór po francusku, Rêve Réveillé.

réveiller. Obudzić sen, jakoś tak bym to chyba przetłumaczyła, to utwór zespołu Le Volume Courbe z płyty Planet Ping Pong. Muszę przyznać, że mimo, że utwór jest krótki, bo on trwa niecałe 2 minuty, no to bardzo przyjemnie mi się go słucha. Już prawie na koniec jeszcze jedna płyta, Get High, to płyta Frederica Soularda, muzyka, który do nagrania płyty zaprosił kilkoro wokalistów. Wśród nich znalazł się, co ciekawe, też Anglik, Pierce Faccini.

L Froid, czyli zimno skrzydły z płyty Get High. To taka muzyka, którą włączam sobie w ciągu ostatniego tygodnia tak naprawdę, kiedy wieczorem chcę się wyciszyć, kiedy mam po prostu za dużo tego wszystkiego. No ale z drugiej strony takie odgłosy, no to mamy też za oknem. No w każdym razie ta muzyka naprawdę działa idealnie. Zresztą całą właściwie płytę polecam Państwu do wyciszenia. No i stąd na koniec dzisiejszej audycji Bonton jeszcze jeden utwór z płyty Get High Frederica Soularda, tym razem z udziałem François and the Atlas Mountains. No a ponieważ obiecałam klamrę ze śniegu, no to bardzo proszę, la neige sur ton visage, śnieg na twojej twarzy. Agnieszka Lipka-Barnett, do usłyszenia.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zbigniew Ziobro od kilku dni przebywa w Nowym Jorku, wynika z najnowszych ustaleń Rzeczpospolitej. Dziennik powołuje się na osobę z najbliższego otoczenia polityka. Rozmówca gazety opisuje, że były minister sprawiedliwości ma otrzymywać zaproszenia do różnych miast w USA i wkrótce ma rozpocząć podróż po Stanach. Jest zapraszany przez amerykańskich polityków, polonie i księży, a zainteresowanie spotkaniem z nim jest ogromne. Jak podaje gazeta, Ziobro liczy na proces ekstradycyjny, który ma dać PiS-owi paliwo polityczne aż do wyborów parlamentarnych. Członkowie izraelskiego rządu, w tym premier Benjamin Netanyahu, skrytykowali nagranie, które w mediach społecznościowych udostępnił skrajnie prawicowy minister do spraw bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir. Widać na nim, jak wyśmiewa i prowokuje zatrzymanych przez służby Izraela aktywistów, którzy chcieli dostarczyć pomoc do Strefy Gazy. Na filmiku widać kilkudziesięciu aktywistów klęczących na ziemi, podczas gdy rozbawiony Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Nagranie skrytykowały również władze Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady, Turcji, a także szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Według danych globalnej flotylli w ostatnich dniach izraelskie siły przechwyciły wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się ponad 400 osób, w tym troje Polaków. Rosjanie mogą wykorzystywać uran w rakietach, którymi zestrzeliwują ukraińskie samoloty i drony, alarmuje ukraińska służba bezpieczeństwa. Odkryto bowiem, że szczątki rakiety, w którą był uzbrojony rosyjski dron Gerań-2, miał podwyższony poziom radioaktywności. Wydano więc pilny apel do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku odkrycia fragmentów dronów, pocisków rakietowych lub innej amunicji. Sprawa trafi do sądu w związku z postępowaniem dotyczącym zbrodni wojennych, jakie Rosja popełnia w Ukrainie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Eksperci przypominają, że od owadów zapylających zależy około 75% światowych upraw żywności. Dlatego coraz większe znaczenie ma współpraca rolników i pszczelarzy, o czym mówi Olga Buczyńska z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
1: Z badań przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wynika, że blisko połowa rolników nie współpracuje z pszczelarzami. I dlatego stworzyliśmy kodeks dobrej współpracy rolników i pszczelarzy na rzecz owadów zapylających, który pokazuje najlepsze praktyki, standardy, a przede wszystkim ułatwia komunikację jednej grupy i drugiej.
0: Kodeks to praktyczne narzędzie, które może realnie wpłynąć na poprawę współpracy w skali całego kraju. Zakłada m.in. informowanie o opryskach, wykonywanie ich dopiero po oblocie pszczół oraz wspólne dbanie o bioróżnorodność. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, jak co środę mówi Jarosław Mikołajewski. Cóż ja miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że przedwczoraj minęło 5 lat od śmierci Franco Battiato, jednego z moich ukochanych pieśniarzy. Tak więc wysłuchamy którejś z piosenek Franco Battiato, jeszcze nie do końca wiem której. Wysłuchamy też ballad dwóch chyba, tak mi wyszło, Szymona Podwina. Bo w moim życiu dzieje się wielka rzecz. Otóż ja nigdy nie spodziewałem się, że wydam płytę kiedykolwiek. A oto wydaję płytę. Znaczy wydaję. Nie jestem wydawcą tej płyty, tylko wydaję jako autor, jako współautor właściwie. Jest to płyta Szymona Podwina, który skomponował utwory i wykonuje je na gitarze oraz własnym głosem, ale skomponował je do moich wierszy. Właściwie do takich wierszy, które gdzieś jakoś myślałem, że mogą być piosenkami, balladami. I wychodzi ta płyta i zapraszam wszystkich nowoświatowiczów. Znaczy nie mogę was zaprosić, bo to jest biletowane, więc mogę wam tylko powiedzieć, mogę was zachęcić. Przyjdźcie 27 na Kabaty, na ulicę Wąwozową 8 do Café Atelier Marta Banaszek. 27 o godzinie 19 Café Atelier Marta Banaszek. Jest to występ biletowany. Bilety rozprowadza Café Atelier Marta Banaszek. Musicie się jakoś skontaktować, gdybyście chcieli. Ale nie ukrywam, że sprawiłoby mi wielką radość, gdybym jakiś nowoświatowiczów spotkał tam takich, którzy słowo dajowiczów, tak? Czyli słuchacze mojej audycji słowo daje. To są te rzeczy, które mam wam do powiedzenia. No i na razie, ale jeszcze będzie kilka innych prawdopodobnie. A tymczasem spieszę, żeby wam przedstawić moją gościnę. Jest to Natalia Gadomska, aktorka, która ukończyła studia w Krakowie, w Akademii Teatralnej w Krakowie. Jest również, no, jeszcze niewypieczoną italianistką. No i z nią sobie trochę porozmawiamy, ale też poprosiłem ją, żeby przeczytała taką moją książkę właściwie, która nie ujrzała światła dziennego prawie. Raz w Teatrze Jeleniogórskim przeczytali ją Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Jest to Wiatr i dziewczyna. To jest książka przeznaczona dla dziewcząt, chłopców też, mam nadzieję, w okresie dojrzewania. A przyszło mi do głowy, żeby ją uruchomić, dlatego że widziałem w Zachęcie tę wystawę, o której mówiłem w zeszłym tygodniu, rozmawiałem z jedną z kuratorek, czyli Dojrzewanie w warszawskiej Zachęcie. Tę wystawę serdecznie polecam. Powiadam, ta książka nie ma nic wspólnego z tą wystawą, poza jakąś ideą, która mi przyświecała. Ale ta książka została napisana 5 czy 6 lat temu bodajże i nie przy tej okazji. I pani kuratorki w ogóle nie wiedzą o jej istnieniu. Natomiast to jest książka, tak, która... No ja mam 3 córki. Tak, i to była pisana książka z myślą o moich córkach. Sobie pomyślałem, że różni ludzie mają swoje książki, różni ludzie mają różne wspierające je aparaty kulturowe, można powiedzieć, tak się wyrazić o tych aparatach kulturowych, to znaczy o książkach, o płytach, o piosenkach, o sztuce. Natomiast ludzie w okresie dojrzewania nie. Mają ich niewiele bardzo. Napisałem coś takiego i poprosiłem o komentarz, o opinię Ewę Wojdyło, która wyraziła opinię nie dość, że przyzwalającą, to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo pochlebną. A na razie, Natalio, witam ciebie w studio.
1: Dobry wieczór, Jarku. Bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję za to, że do mnie zadzwoniłeś i że mnie zaprosiłeś tutaj.
0: Jest mi ogromnie miło, że jesteś i że przyjęłaś to moje zaproszenie. Wiesz, i będziemy tak czytać, to są takie drobne fragmenty, z których tworzy się cała książka, cała opowieść. Tak? I to jest o tej dziewczynie, która właściwie jest sama z wiatrem, tak naprawdę. No ale to coś znaczy i nic nie znaczy tak naprawdę. Dobrze, ale powiedz mi najpierw, czy to prawda, że skończyłaś Akademię w Krakowie?
1: Zgadza się, skończyłam Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Było to Dwa lata temu się obroniłam, więc mogę powiedzieć śmiało, że 2 lata temu ją skończyłam. No i żyję teraz w Warszawie. Staram się tu odnaleźć. Rzeczywistość nie wydaje się tak piękna, jak kiedyś mi się marzyło. Ale może to dobrze, bo może to też uczy mnie wielu rzeczy, więc na pewno się nie poddaję. To jest...
0: A pod jakim kątem? Z jakiego punktu widzenia nie jest aż tak piękna?
1: Bo te marzenia, które się ma właśnie wychodząc ze szkoły, albo w zasadzie w trakcie, tak? Idąc do szkoły i w trakcie jej masz pewne marzenia, jak chcesz być tym aktorem, aktorką, robisz to z serca, wchodzisz z czymś takim do szkoły, a potem jak ją kończysz, to okazuje się, że to wszystko nie jest takie łatwe, jak ci się wydawało, że to nie jest tak, że od razu te role będą się sypać. Oczywiście, że są pewne osoby, którym się to udaje, które mają to szczęście, ale zdecydowana większość, myślę, boryka się z czymś takim, że właśnie to nie jest do końca takie piękne, jak się mogło wydawać i że trzeba bardzo dużej wytrwałości do tego, żeby po prostu to przejść. Jeszcze mam w sobie tę wytrwałość i myślę, że jej nie stracę jeszcze długo, ale na pewno nie jest to w pełni łatwe i takie... Ale też myślę, że no nie jestem jedyną osobą, więc też nie boję się mówić o tym, że tak czuję.
0: Mój Boże, no teraz na pewno słuchają nas dyrektorzy teatrów, reżyserzy teatralni, filmowi. Usłyszą twój głos i na pewno zechcą i twoją interpretację mojego tekstu i bardzo zobaczysz, że od razu cię zaangażują. No ale jesteśmy już po jednym wspólnym czytaniu.
1: Zgadza się.
0: No właśnie. I to, no mój Boże, z wielkim aktorem Olgierdem czytałaś.
1: Łukaszewiczem.
0: Tak. I czytałaś równorzędną właściwie prawie partię, to znaczy z Olgierdem Łukaszewiczem mój dramat Próba do boskiej komedii.
1: Zgadza się.
0: Pracowni rzeźbiarskiej profesora Grzegorza Gwiazdy. No właśnie.
1: I był to przeogromny zaszczyt i do dzisiaj się nie potrafię z tego tak do końca otrząsnąć, że to się w ogóle mogło wydarzyć, że o mnie pomyślałeś, że właśnie w takim składzie i do dzisiaj jestem ci wdzięczna.
0: Bardzo się cieszę. Nie, no ja ci jestem wdzięczny, bo to artystom się jest wdzięczny, a nie gryzi piórkom, wierszokletom. No dobrze, to zacznijmy. Pierwszy przeczytajmy fragment i... Ale taki z tytułem. I przeznaj jeszcze nazwisko. Autor, tytuł i przejdźmy do pierwszego fragmentu.
1: Oczywiście. Jarosław Mikołajewski. Wiatr i dziewczyna. Któregoś poranka dziewczyna obudziła się i powiedziała do lustra. Już wiem. Brakuje mi wiatru we włosach. I dotknęła włosów na czole. Brakuje mi wiatru na skórze. I pogłaskała się po sennych ramionach. Brakuje mi wiatru w piersiach. I położyła dłonie na piersiach. To samo zrobiła ze stopami, kolanami, udami, brzuchem i szyją. Po czym pochyliła głowę i splatając palce na karku powiedziała: brakuje mi wiatru na karku. A kiedy dodała, że wiatru brak jej również we krwi, przygryzła wargi i zlizała z nich słodkawą, czerwoną kropelkę. Co ci się śniło, dziewczyno? Spytało lustro, czując, że dziewczyna miała sen, który przyszedł, żeby ją zmienić. Miałam sen, potwierdziła dziewczyna. Śnił mi się wiatr. Byłam drzewem. Ospałym, nieczułym, ale wiatr wszedł w moje liście i poczułam drżenie. Potem zobaczyłam na sobie klejnoty, lśniły w słońcu. Kiedy dotknęłam, okazały się lepkie. To była żywica, wyszeptało lustro. To było życie. Westchnęła dziewczyna, nie wiedząc, czy wie, co mówi. I nie powiedziała już nic tego ranka, tylko zamknęła oczy i przypomniała sobie sen o wietrze, który przyszedł, żeby dotknąć jej włosów i karku, i szyi, i kolan, i stóp, i krwi. Tak, również krwi. I liści. Czymkolwiek były liście dziewczyny.
0: No trochę tutaj bym odnalazł, gdybym poszukał w sobie samego. Znaczy, dryady, nimfy drzewne i na jakieś reminiscencje mityczne, ale też na ten głęboko zmetaforyzowany świat wydaje mi się takim moim naturalnym językiem do budowania obrazów takich, do nazywania życia, tak? I tak sobie, no to sprzyjają temu wakacje, które spędzam nad Morzem Śródziemnym, bo tam wszystko coś znaczy, tak? Znaczy wtedy, kiedy przechodzę koło Mirtu, to nie mogę nie pomyśleć o Afrodycie, która chowała się za Mirtem wtedy, kiedy urodziła się z morskiej piany i obserwowali ją mężczyźni i ona, no, szukała miejsca dla siebie. I ten Mirt, ja nie wiedziałem, dlaczego Mirt, o Mircie się mówiło, ten cudownie pachnący krzew z białymi kwiatami, ale on jest dokładnie wysokości i szerokości człowieka. Wiesz, także, no, tak. To warto podglądać naturę, bo ona coś mówi również o kulturze. Wiesz, ja bym chciał teraz, żeby nam Rafał puścił nam piosenkę.
1: No proszę.
0: I Rafale, bardzo bym cię prosił, gdybyś mógł nam puścić piosenkę, no, Franco Battiato właśnie, Povera Patria. Tak, to jest piosenka bardzo nadzwyczajna, w takim stylu battiatańskim. Przypominam, że puszczamy tę piosenkę ze względu na to, że 5 lat temu umarł Franco Battiato. Przedwczoraj się to wydarzyło, to znaczy przedwczoraj mieliśmy rocznicę, a Franco Battiato naprawdę wielka postać. Mówiłem wam chyba o tym nawet miesiąc temu na jego wielkiej wystawie jemu poświęconej w Muzeum Maxi, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Rzadko się zdarza, żeby piosenkarzowi poświęcano wielkie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ale on należy do takiej wzniosłej kultury, która opiera się na tandecie, ale przetwarza ją na wzniosłość, na taką metafizyczną wzniosłość. Dzisiejszym naszym realizatorem jest Rafał Lewandowski i Rafała proszę właśnie o to, żeby puścił nam tę piosenkę. Franco Battiato, Povera Patria, czyli biedna ojczyzna. Tam są różne słowa, które można by odnieść absolutnie do naszej sytuacji. Na przykład o ilu takich dziwnych pajaców jest w naszej ojczyźnie, ilu oszustów, ilu kłamców i tak dalej, i tak dalej. No więc właśnie, więc on śpiewa tego typu rzeczy o swojej ukochanej ojczyźnie. Rafale, do dzieła.

0: No, wielki ukłon Frankowi Battiato. Natalio, powiedz coś o swoich doświadczeniach aktorskich, jakie masz teraz, dotychczasowe. Mm-hmm. Znaczy, jak już się rozbroiłaś, to znaczy powiedziałaś właściwie, że masz głód przede wszystkim grania, tak? A mało na razie pokarmu dostałeś do tego.
1: Ale potencjał jest.
0: Nie, głodu.
1: Jasne. Ja generalnie działam sobie dość dużo ostatnio i chyba bardziej w tę stronę właśnie ta moja ścieżka na razie prowadzi. Bardziej dubbingowo, głosowo, ale też scenicznie. Scenicznie właśnie chciałabym więcej, ale faktycznie, jeżeli mam to porównać na przykład do pracy przed kamerą, to tej pracy na scenie jest więcej. Ale tak jak mówisz, czuję ten głód, wiadomo. W 2023 roku miałam okazję zagrać w Teatrze Telewizji. Był to Sen nocy letniej, tam grałam Helenę w reżyserii Wojtka Adamczyka. Była to dla mnie wspaniała przygoda, bo też były to pierwsze chwile przed kamerą i właśnie jeszcze bardziej związane z teatrem, więc było to piękne połączenie, zwłaszcza, że już od dziecka marzyłam o tym, żeby w Teatrze Telewizji kiedyś zagrać, więc jak się to tylko pojawiło, to od razu moje wszystkie dziecięce marzenia i wszystkie dziecięce emocje się uruchomiły i byłam niesamowicie szczęśliwa wtedy z tego powodu. Tak to wygląda. Teraz staram się tak naprawdę z każdej okazji, jaka się pojawia, korzystać, bo też mam takie poczucie i to też mi się zmieniło bardzo, bo w czasie szkoły miałam też taką myśl, że kurczę, trzeba, że ja bym chciała faktycznie robić tylko takie artystyczne bardzo rzeczy, że tylko dzięki temu będę mogła się spełniać. I teraz trochę mi się to zmieniło pod tym kątem, że ja bym chciała doświadczać różnych rzeczy. Nie wszystkie projekty, które wychodzą, czy nad którymi się pracuje, mają efekt na przykład taki, jakiego by się chciało, marzyło. Ale bardzo to, co jest dla mnie najważniejsze, to chyba to, jakich ludzi spotykam w trakcie pracy nad tymi projektami. Że w tym momencie mam nawet tak, że projekt nie musi być jakiś niesamowicie jak zasięgowy, czy jak ogromny, wielki i taki sławny, powiedzmy. Ale jeżeli faktycznie pracowałam z dobrymi ludźmi, z ludźmi, którzy wierzyli, że robią razem coś dobrego, coś, co jest po prostu czymś pięknym i właśnie wynika z tej

0: współpracy, z tego, że wszyscy mamy ten wspólny cel, to już jest dla mnie coś bardzo budującego i takiego, że już mnie bardzo satysfakcjonuje. Więc takich rzeczy pragnę więcej, takich właśnie, żeby poznawać ludzi takich jak ty i spotykać ich na swojej drodze, bo to spotkanie z tobą też...
1: w swoim głosie entuzjazm, także wiesz.
0: Tak, nie kłamię w tej kwestii, także...
1: tak. Tego się nie kłamie.
0: Proszę.
1: Nie można skłamać, nie można szukać tego, nie można wydać moim zdaniem przynajmniej. To moje dramaturgiczne i poetyckie oko to nie można. No dobrze, przejdziemy do ciągu dalszego mojej opowieści, Wiatr i dziewczyna. Mm-hmm. Przypomnę, że naszą gościnią jest Natalia Gadomska, aktorka. No i proszę o kolejne dwa fragmenty.
0: Wiatr i dziewczyna. Gdyby ktoś spytał, jaki jest wiatr, który odwiedza ją w nocy, dziewczyna powiedziałaby, że nie wie. Że słowa o wietrze należą do snu i tylko w nim należałoby ich szukać. Lecz jak szukać czegoś we śnie już po przebudzeniu? Nie da się. Po prostu. A komuś, kto śni, we śnie szukać słów jakoś nie trzeba. Sam wiatr był słowem, jego zapisem, wymową. Tyle, że i to też byłoby trudno wyrazić dziewczynie. Tyle, że te rysunki i brzmienia, w które układały się słowa wiatru, były ponad znaczeniem. Tkwiły raczej w cieple i chłodzie, w porywczości i omdleniu. No, jakoś tak. Nie umiałaby powiedzieć tego lepiej. A przecież po którejś nocy przyszło dziewczynie do głowy słowo, które mogłoby być odpowiednie dla wiatru. Różnorodny. Tak, ten wiatr, który do niej przychodził, był różnorodny. Jednej nocy wiatr, który złożył jej wizytę, był brązowy. Pachniał cynamonem i skórą polizaną przez słońce. Innej nocy wydało się dziewczynie, że odwiedza ją wiatr jasny, jak północne plaże. Smakował morzem i mgłą. Innej nocy wiatr przyszedł cały w czerni, jak gdyby sam był głęboką czernią. Pachniał spalonym lasem i diamentem. A może, pomyślała dziewczyna, otwierając oczy, to nie jest jeden wiatr, tylko wiele wiatrów. Może każdej nocy przychodzi nie wiatr o zmiennych, różnorodnych kolorach, tylko kilka rozmaitych wiatrów. I ta myśl dziwnie ją zawstydziła, jak gdyby odkrywała w niej coś, co powinna głęboko ukrywać. Aż przyszła i taka noc, że wiatr wcale nie przyszedł do dziewczyny. Szukała go dotykiem, węchem, smakiem, wsłuchiwała się w ciszę, wpatrywała sowimi oczami w pustkę i nic. A nic to nic. Po prostu nic. W końcu pustka wiatru obudziła dziewczynę. Była cała spocona od jego nieobecności. Miała suche usta. Zwilżyła więc językiem, rozchyliła i zaśpiewała słowami, które należą do snu. Słowami bez znaczenia i dźwięku dla jej dziennych uszu. Źle się czujesz? Spytała mama, która prawie bezgłośnie otworzyła drzwi zaniepokojona pieśnią, która jej samej wydała się jękiem. Może bolesnym westchnieniem o zapomnianym już przez nią samą znaczeniu? Nie, mamo, coś mi się śniło. Śpi.
1: Rafale, bardzo cię proszę o tym pięknie odczytanym fragmencie, o jedną z tych balad Szymona Podwina, które znalazły się na płycie, którą będziemy prezentowali 27 teraz czerwca, w przyszłą środę o 19 na Wąwozowej 8. Tę baladę, która się nazywa Pytania o wszystko. Bardzo proszę.

A co jeżeli wszystko już się scali? To co przeoczone i cośmy widzieli, cośmy przecieszyli i co przepłakali, to co nieprzeżyte i całe przeżycie, które wszechogarnia rozproszone życie. To co nieprzeżyte i całe przeżycie, które wszechogarnia rozproszone życie. To co nieprzeżyte i całe przeżycie.

zadanie. Co nam pozostanie i kogo ja pytam? Kiedy więcej mi żegnań niż nowych powitań? Co wtedy niech powie niepytany człowiek z głębi biedy, od której

0: Powiedziałeś kiedyś, że lubisz pracować z doświadczonymi aktorami, tak? Lubisz się uczyć od nich czegoś.
1: Tak.
0: Jaka to różnica pracować z rówieśnikami i pracować z takimi tuzami w rodzaju, nie wiem, już nie ma takiego rodzaju, jak Olgier Tłukaszewicz.
1: O matko. Wiesz, to jest chyba bardziej na zasadzie takiej, że jak pracuje się z doświadczonym aktorem, to jednak no ja mam coś takiego, że zazwyczaj zawsze czuję duży respekt do tego, co do tej pory na przykład aktor zrobił. Jeżeli ktoś ma ode mnie dużo większe doświadczenie, to ja bardzo lubię słyszeć, czy na przykład, jeżeli taki aktor dzieli się ze mną swoimi przemyśleniami na temat danej sceny, na przykład, którą mamy razem zagrać, czy coś, bo jest to dla mnie zawsze bardzo inspirujące, żeby usłyszeć głos kogoś, kto w tym siedzi od lat, kto właśnie działa i który, i kto... No i widzisz, zacięłam się tak mocno.
0: Teraz się blokujemy, także...
1: Nie, po prostu...
0: Właśnie, kto siedzi w tym od dawna i kto ma praktykę.
1: Dokładnie, dokładnie i...
0: A ja pytam cię tylko, czy to jest coś w rodzaju znajomości granic ryzyka, dlatego że wydaje mi się, że jest coś takiego, że można być, pozostawać w takiej normie i nie wychylić się w lewo, w prawo i ten artyzm swój pielęgnować w takich przewidzianych, skolaudowanych formach, ale czasami po prostu ma się potrzebę zaryzykowania i nie bardzo wiadomo, gdzie są te granice, które granice można przekroczyć i jeżeli zagra to ktoś
1: kto jest
0: o takim dorobku...
1: A, widzisz, ty to jednak tak, bardzo, bardzo zdecydowanie się z tym zgadzam, co mówisz i coś w tym właśnie jest, bo dokładnie, jeżeli na coś takiego odważy się ktoś, kto dorobek ma, to faktycznie ja czuję się bardziej ośmielona do tego. Ja też mam takie doświadczenie, że jeżeli właśnie gram z ludźmi, którzy z nazwiskami takimi jak na przykład pan Olgier Tłukaszewicz, to bardzo często czuję, że... Zestresowałam się teraz.
0: No właśnie, to po prostu drżą ci łydki.
1: Że drżą mi łydki dokładnie i że po prostu mam nogi jak z waty.
0: No dobrze, ale to bardzo dobry znak. To mój Boże, kiedyś wychodziła pyszałkowato na scenę. Gdybyś nie czuła świętej bojaźni przed Olgierem Łukaszewiczem, to naprawdę biada by ci była. No dobrze, przejdźmy do ciągu dalszego opowieści o naszej dziewczynie. Czy tobie się to dobrze czyta, ten tekst?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Też jak pierwszy raz mi go wysłałeś, bo przyznaję, tutaj nie czytam go pierwszy raz, to bardzo mnie onieśmielił. Też nawet się chyba podzieliłam z tobą taką myślą, bo on opowiada o... On opowiada według mnie i dla mnie o takim momencie przebudzenia takich właśnie pierwszych pragnień, pierwszych emocji, a jednocześnie pierwszych granic i właśnie takiej samosprawczości, bo dla mnie jakoś tak bardzo ważnym momentem w tym tekście jest ten moment, kiedy jak zauważymy... Ach, może nie będę, nie, bo zdradzę
0: nie,
1: jeszcze,
0: mów,
1: co się
0: nie,
1: wydarzy.
0: Nie, mój Boże, w ogóle. To jest tekst, który można spoglądać.
1: W każdym razie na samym początku to ten wiatr przychodzi do dziewczyny, on ją zalewa, on jest jakby poza jej kontrolą, a w pewnym momencie to się zmienia i ona trochę przejmuje nad tym kontrolę, zaczyna uświadamiać sobie, że ona pragnie tego, że to jej, to coś, czym jest wiatr, że to jest coś, nad czym ona chce sprawować pieczę i zaczyna robić to na własnych zasadach. I to jest dla mnie coś takiego bardzo pięknego, co właśnie jakoś tak najbardziej do mnie trafia w tym tekście. I odpowiadając na pytanie, tak, bardzo dobrze mi się go czyta.
0: Dziękuję. To trochę słychać nawet. Bardzo cię proszę o kawałeczek ciągu dalszego.
1: Wiatr i dziewczyna. Kiedy mama zamknęła za sobą drzwi, dziewczyna zsunęła stopy z pościeli i boso podeszła do okna. Było jej duszno. Otwarła z haczyka maleńki lufcik. I w tej samej chwili wiatr wrócił. Cicho, bez trzasku, choć skrzydełko lufcika gwałtownie uderzyło o ścianę przy oknie. Rzucił się całym impetem, który odczuwalny i zrozumiany powinien być tylko we śnie. Na rozbudzaną... Rozbudzoną. Na rozbudzoną, dzienną przez chwilę dziewczynę. Wypełnił jej włosy, zmarszczył skórę, przeczesał liście. Wniknął pomiędzy kolana, rozchylił, rozkołysał, popchnął w stronę łóżka i powalił na pościel. I dziewczyna zasnęła, jak gdyby na własne życzenie. Jak gdyby chciała, żeby wiatr z nią pozostał. Ale poza wewnętrzną firanką, która rozdzielała ją świadomą i śpiącą. Po stronie snu. I wiatr pozostał. I był z nią w nowym śnie. Jeszcze bardziej prawdziwym. I on jeszcze bardziej prawdziwy niż w snach z nocy poprzednich. Któregoś wieczoru, kładąc się do łóżka, dziewczyna pomyślała, że dobrze by było odpocząć od wiatru. Mieć mocny, pożywny, nieprzerwany sen. Bez tego rwącego bicia serca. Bez tego odczucia, że nie może złapać oddechu. Ta myśl była trochę smutna. Bliska znużeniu. Rozczarowująca i zawstydzająca. Prawie przykra. Wywoływała w niej wyrzuty sumienia, jak w dziecku, które czegoś chciało, ale teraz już nie chce. Bez winy, o której wokół wszyscy mówią, że jest jakąś winą. Od z naturalnej zmienności tego wnętrza duszy, który nazywa się sercem. I kiedy zasnęła, wiatr, który do niej przyszedł, nie był ani brązowy, ani słoneczno-jasny, ani ciemno-czerwony, jaki bywał w pewne niepowszednie noce, ani bezbarwny jak wiatr, który wieje za oknem. Przyszedł do niej wiatr kot, wiatr tajemnica, wiatr uparte spojrzenie. Nie był z nią tak jak dotychczas. Nie był całym sobą z nią, całą nią. Bezszelestnie, jakby podstępnie wskoczył na łóżko i usiadł blisko krawędzi na wysokości stóp. Przez całą noc siedział tam bez ruchu. Od tego snu dziewczyna podkuliła nogi i obudziła się z bólem głowy.
0: Rafale, bardzo cię proszę o kolejny utwór Szymona Podwina z naszej wspólnej płyty Exegi Monumentum.
2: Srebrne kółeczka po starych pastelkach, o trudnych, choć ładnych, łacińskich imionach i dusza niewinna, miłością splamiona.

0: A powiedz, co poprzedziło twój wybór szkoły aktorskiej? Jak to teraz wygląda? Czy to są konkursy recytatorskie na przykład? Czy to jest potrzeba stania na scenie, czy potrzeba ściągnąć na siebie uwagi, która czasami się urzeczywistnia właśnie przez konkursy recytatorskie, ruch recytatorski? Zwłaszcza w Polsce południowej, południowo-wschodniej, to jest coś zdumiewającego. Tam są wspaniali nauczyciele. Ja brałem udział w tego typu spotkaniach i zawsze byłem pełen podziwu dla młodzieży, której się tam chciało przyjeżdżać, i dla tych ludzi, którzy prowadzili te spotkania. Powiedz, jakie jest twoje doświadczenie?
1: Wiesz co, Jarku, u mnie to było tak, że ja zawsze to doświadczenie ze sceną traktowałam jak takie hobby. No bo wiadomo, że od przedszkola gdzieś tam się w tych akademiach wszystkich, w takich przedstawieniach brało właśnie udział jako dziecko, potem jako nastolatka, ale zawsze to było czymś takim obok, bo ja byłam zawsze taką dobrą uczennicą, ja się dużo uczyłam, więc zawsze sobie też tak wmawiałam i mówiłam wszystkim naokoło, że tak, tak, ja pójdę na prawo, bo prawo to tak, no jak ktoś lubi humanistyczne przedmioty, no wiadomo. Mimo, że nie miałam żadnego prawnika w rodzinie. W każdym razie to było jakimś takim bardzo długo moim planem. A w liceum, w zasadzie, kiedy zawsze chodziłam sobie na te zajęcia dodatkowe właśnie, czy to recitalowe, bo też trochę śpiewałam, czy właśnie takie teatralne, to zawsze to było coś, co robiłam właśnie już po czasie tej nauki, takie coś, żebym się mogła oderwać od wszystkiego. I w liceum, w pierwszej klasie, miałam taką myśl, że nie, idę na prawo, aktorstwo tutaj właśnie hobby, super, fajnie. W drugiej klasie pomyślałam, dowiedziałam się w międzyczasie właśnie o tym, że są, właśnie jak ta droga może wyglądać, że właśnie są szkoły aktorskie. I tak zaczęłam to traktować nieco bardziej poważnie i już mówiłam, dobra, idę na prawo, ale może spróbuję zdawać też do szkół teatralnych. A w trzeciej klasie zdałam sobie sprawę, że ja absolutnie nie chcę iść na prawo, że to jest w ogóle coś, co chyba sobie właśnie wmówiłam i gdzieś tam wszyscy tak o tym myśleli, ale ja totalnie sobie nie wyobrażam tego, żeby przez 5 lat uczyć się czegoś, z czego nie będę miała satysfakcji, czego nie będę czuła. No i wtedy zdecydowałam, że będę zdawała tylko do szkół teatralnych. I miałam to szczęście, że udało się gdzieś tam za pierwszym razem, mimo tego, że no, wiedziałam i myślę, że każdy człowiek, który zdaje do szkoły, zdaje sobie sprawę z tego, że raczej to raczej się nie wydarza za pierwszym razem. I ja też z taką świadomością do tego podeszłam, ale miałam to szczęście, że się udało. No więc taka była ta moja droga.
0: No tak, a żeby zostać politykiem, że i móc powiedzieć dura lex, sed lex, jak to niektórzy politycy na przykład, tak, to nie, wcale nie trzeba zostać prawnikiem.
1: Prawda?
0: Po prostu wystarczy mieć odrobinę bezczelności takiej, prawda, i wody sodowej, i mniemania, że potrafiąc złożyć 2 słowa po łacinie, to po prostu jest się, człowiek staje się mędrcem. No dobrze, ty masz się nie śmiać, teraz masz zagrać powagę.
1: Oczywiście.
0: Teraz masz delikatność, masz zagrać.
1: Proszę
0: żeby
1: bardzo.
0: Przeczytać ciąg dalszy Wiatru i Dziewczyny. Natomiast przypomnę tylko państwu, wam, o słuchacze, że jest ze mną w studio aktorka Natalia Gadomska. Zapraszam.
1: Wiatr i Dziewczyna. Wiatr przestał przychodzić nocą do dziewczyny. Nie wracał pod żadnym kolorem czy pozorem. Czy dziewczyna tęskniła za wiatrem? Gdyby ktoś, ale kto, skoro dziewczyny w pewnym wieku są samotne i nie ma im kto zadawać pytań, które wiedzą, o co pytać powinny. Tak więc, gdyby ktoś ją o to spytał, powiedziałaby, że tęskniła za czymś. I czasem tym czymś był właśnie wiatr. Z drugiej strony czuła, że wiatr rozpanoszył się za bardzo w jej śnie. Za bardzo decydował o jej nastroju. Na początku, kiedy był tak niespodziewany i zmienny, dziewczyna co noc czekała na niego z tęskniącym niepokojem. Z czasem zaczęła trochę się go bać. Tak, to było to. Zaczęła się bać, co zrobi wiatr, kiedy ona mu powie nie przychodź. A od jakiegoś czasu zaczęła czuć, że w pewne chwile, przed pewnymi nocami, po pewnych dniach, chciałaby mu to właśnie powiedzieć. Nie przychodź. Albo w ogóle przestań przychodzić. Którejś nocy bezsennej, z tęsknoty za wiatrem początków, Za wiatrem brązowym, jasnym i czarnym, nie za wiatrem kotem, który przesiedział przy niej cały sen nieruchomy jak marmur. Dziewczyna użaliła się nad tamtym wiatrem i pomyślała, że spróbuje coś z niego ocalić. Przeciągnąć dobry wiatr ze snu na stronę dnia. Gdyby ktoś ją spytał, ale kto miałby to zrobić? Przyznałaby, że wciąż pragnie wiatru, ale już na jawie i bardziej na własnych warunkach. Pierwszą rzeczą, jaka jej przyszła do głowy, było biec przed siebie pod wiatr, a raczej pod wiatr, zwykły wiatr, wiatr dzienny, pisany i mówiony małą literą. Któregoś dnia, zamiast na lekcję, poszła więc dziewczyna nad morze. Była wczesna wiosna, więc wiatr sam z siebie wiał dosyć mocno, ale dziewczyna nie chciała wiatru, który owiewa ją, kiedy ona nie może mu odpowiedzieć. Nie chciała się poddawać. Nie chciała być ofiarą powiewów. Stanęła więc plecami do wiatru, który wiejąc w kark dziewczyny, porywał jej włosy ponad czoło. Stała tak dłuższą chwilę, trochę zgięta pod jego impetem, aż odwróciła się i zaczęła biec w odwrotnym kierunku, pod wiatr. Wiatr wiał na wschód, ona biegła na zachód. Wiatr chciał ją zatrzymać, ona chciała biec w kierunku, z którego wiatr szedł jej na spotkanie. Na spotkanie, które było zderzeniem. Tak, powiedziałaby dziewczyna, gdyby ktoś, lecz kto, ją zapytał. Tak, ten wiatr był już trochę wiatrem z jej utraconych snów, ale jakoś trudnym, jakoś zbyt wymyślonym. Wracając do domu, dziewczyna zobaczyła zawieszoną na gałęzi huśtawkę. Taką deskę przymocowaną do grubych sznurów. Dziewczyna, która miała już sny nie do wyjawienia, była wciąż jeszcze w tym wieku, kiedy na widok huśtawki biegnie się do niej bez zastanowienia, żeby odepchnąć się przy długimi nogami i choć kilka razy polecieć na niej do przodu i tyłu, tam i sam, tam i z powrotem. I wstecz, i znowu w przód, jak najdalej, nogami po samo niebo. Z dziecięcą brawurą dziewczyna, która nie była już dzieckiem, rzuciła się szybko przed siebie, usiadła na desce, odgięła się do tyłu, odepchnęła nogami i hejże przed siebie, hejże za siebie. Zsunęła buty z pięt i za piątym czy szóstym razem wykopała je ponad głowę, daleko. Odchyliła się jeszcze bardziej do tyłu, kładąc się prawie plecami na wietrze. I wyniosła bose stopy jak ptaki, pod chmury. I nawet się nie zorientowała, kiedy wiatr zaczął ją pieścić po twarzy, czesać jej włosy, szarpać palce stóp, wypełniać policzki, nadymać sukienkę jak jedwabny balon, którego jedynym zadaniem jest być i cieszyć tylko siebie samego i jakieś dalekie, niewidziane przez nikogo dziecko. Którejś nocy wiatr wrócił do dziewczyny jak kiedyś. Nie, nie w tej samej postaci, lecz w tym samym nastroju. Był czarnym koniem, który najpierw ją polizał po dłoni, potem podsunął grzywę, wyraźnie chcąc, żeby zanurzyła w niej palce. Dziewczyna poczuła, że jednak bardzo tęskni za wiatrem, lecz także za samą tęsknotą. Za radością tęsknienia i za wyczekiwaniem wiatru z czasów, kiedy przychodził, żeby poczuła życie i radość. Dziewczyna spontanicznie chwyciła wiatr za grzywę, przytuliła policzek do jego karej szyi. Gdyby ktoś ją o to zapytał, odpowiedziałaby, że to było bardzo dzienne odczucie. Mocny zapach wiatru, konia, łąki, słońca i rzeki. I radość, która w nią weszła. Że to, co się działo po raz pierwszy, nie było władzą snu ani władzą dnia, tylko rozmową. Rozmową dziewczyny i wiatru, konia i jej dłoni, jego grzywy i jej włosów. Snu nocy ze snem dnia, jawy dnia ze słoneczną świadomością nocy.
0: Czytała Natalia Gadomska. Jeszcze nas czeka jeden fragment, jeżeli zdążymy. Ale Rafale, bardzo cię prosimy o piosenkę Farfallina Luki Carboniego, Bolończyka. Wspaniała, jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie znam. To jest piosenka młodego mężczyzny o swojej młodszej siostrze, która gdzieś się zgubiła. Nie bardzo jesteśmy w stanie rozszyfrować tę piosenkę. To jest trochę jak o tej dziewczynie. Tak, ona nie wiadomo, co się z nią stało. Możliwe, że się, że po prostu wpadła w szpony narkotyków. Nałogu po prostu. I on ją próbuje uratować, ale wie, że niczego dla niej nie może zrobić. Tak? I zastanawia się, czy to wszystko z potrzeby miłości. Luca Carboni. Bardzo proszę, Rafale.

0: I ostatni fragment Wiatru i dziewczyny.
1: Kiedy się obudziła, mama jeszcze spała. Dziewczyna z góry wiedziała, że tego dnia nie pójdzie na lekcję. Założyła na siebie najbardziej przewiewne ubranie, najbardziej nieskładne, pozbawione określonego stylu, trochę cygańskie i pobiegła nad rzekę, do małej stadniny, gdzie uczyła się kiedyś jazdy. Gdyby ktoś spytał ją wtedy, co tu robisz? Spytał wesoły, dźwięczny głos kolegi, który jak ona powinien pewnie teraz iść na zajęcia, lecz najwyraźniej nie miał na to ochoty. Zamiast tego zakładał uzdę niewysokiemu, smukłemu, karemu koniowi. Chcesz? Spytał. Jest gotowy do jazdy. Dziewczyna nie zastanawiała się nawet przez chwilę. Włożyła nogę w strzemiono, wspięła się na siodło, uśmiechnęła do chłopca. Zdążyła dostrzec jego błękitne oczy. Pogłaskała konia po grzywie i ruszyła przed siebie w stronę miejsca, gdzie rzeka wpada do morza. Na całej sobie i w sobie czuła przyjazny, nieoczywisty, zmienny wiatr. Nie chciał od niej niczego. Był, wypełniał, owiewał, niósł zapach trawy i soli. Niczego nie obiecywał, zwłaszcza tego, że wszystko będzie zawsze takie, jak w tej chwili dnia księżycowego i słonecznej nocy. Nie groził też, że zawsze będzie inaczej.
0: I to był ostatni fragment książki Wiatr i dziewczyna, którą czytała dla was wszystkich Natalia Gadomska. Rafałowi dziękuję za realizację dzisiejszego programu, a ciebie chcę jeszcze spytać, powiedz mi, czy startuje się do Akademii Teatralnej z takim poczuciem, że jest się stworzonym do ról komediowych albo dramatycznych? Powiedz mi, czy...
1: Wiesz co, ja nigdy takiego doświadczenia nie miałam. Raczej kierowało mną to, że po prostu chcę i pragnę to robić i pragnę robić różne rzeczy. Pragnę doświadczać tych rzeczy, których na co dzień nie doświadczam. Nie, bo jeżeli się...
0: Zasmuciła mi się jakaś rola, powiedz.
1: Czy by mnie zasmuciła?
0: Tak. Spieszyła albo sprawiła ci przykrość wręcz.
1: Czy tak się stało? Pytasz się, czy
0: tak by się zdarzyło?
1: Czy tak by się zdarzyło? Nie, myślę, że raczej nie byłoby takiej roli, która by mnie spieszyła, czy sprawiła przykrość. Raczej starałabym się w każdej znaleźć te punkty wspólne, które na przykład ja z nią mam, bo jestem przekonana o tym, że każdy z nas jest w stanie znaleźć choć jeden punkt wspólny z nieważne jaką osobą i jaką postacią, więc myślę, że tym bym się kierowała i pragnę tego doświadczać. Pragnę tego doświadczać i...
0: Także myślę, żadne ekstremum nie jest ci obce.
1: Myślę, że to jest... To jeżeli coś się robi z serca i jest to związane właśnie z tym, co się kocha, to chyba nie ma takich do końca ograniczeń. Choć może kiedyś będę pluć sobie w twarz, że mówię te słowa, ale...
0: Powiedz, dzisiaj tak jeszcze myślę. Możesz. Masz dzisiaj 27 lat.
1: 26.
0: Tak? 26.
1: Tak. Jestem rocznik 00.
0: Na przykład rola Ginczanki przed tobą jeszcze, bo jest jeszcze rok.
1: O, to jeszcze rok.
0: Do wieku, w którym spotkają śmierć. Także, no właśnie. Bardzo ci dziękuję. Dzisiejszą książkę dzisiejszą moją gościnią była Natalia Gadomska, która przepięknie czytała to, co czytała. Ogromnie ci dziękuję. Dziękuję Rafałowi Lewandowskiemu, realizatorowi.
1: Jarku, ja dziękuję bardzo tobie raz jeszcze za zaproszenie. To był dla mnie po raz drugi niesamowity zaszczyt, więc dziękuję ci serdecznie i dziękuję wszystkim słuchaczom, że wysłuchali.
0: Dziękuję sobie nawzajem, światu dziękowałem.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję.
1: Do tobie. Widzenia.
0: Dziękuję wam wszystkim, którzy słuchacie i zachęcam. Już mówiłem, jak to jest. 27 na 19 na prezentację mojej płyty, naszej płyty z Szymonem Podwinem. Dziękuję.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Cezary Tomczyk wraz z polską delegacją po rozmowach w Białym Domu wiceminister obrony narodowej rozmawiał m.in. z Andrew Bakerem, doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
5: Najważniejszy wniosek z rozmowy tutaj z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami.
4: Polska delegacja poleciała do Waszyngtonu z przekazem od rządu, że jesteśmy gotowi gościć żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane. ABW zatrzymała trzech Polaków podejrzanych o działania szpiegowskie na rzecz Rosji. Byli oni czynnie zaangażowani w gromadzenie środków przeznaczonych na zakup sprzętu na potrzeby wojsk rosyjskich, a także propagandowe wspieranie agresji Rosji na Ukrainę. Wykonywali również czynności o charakterze wywiadowczym, polegające m.in. na rozpoznawaniu rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terytorium Polski. Poza tym byli przygotowywani do wykonywania zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Postawiono im zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu, za które grozi kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Synoptycy ostrzegają przed jutrzejszymi burzami. Prognozują, że pojawić się one mogą na obszarze od wschodniego Pomorza przez Warmię i Mazury po Małopolskę i Górny Śląsk. W związku z tym planują wydać ostrzeżenia w województwach warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi, kujawsko-pomorskim w powiatach północno-wschodnich, w mazowieckim w powiatach północno-zachodnich i północnych i w łódzkim w powiatach północno-wschodnich. Głównym zagrożeniem związanym z burzami będą opady deszczu, które przejściowo mogą być silne i sięgać mogą około 10-15 mm, a lokalnie w północnej części Polski nawet do 20 mm. Trwa nabór kandydatów do Medalu Wolności Słowa 2026, przyznawanego przez Fundację Grand Press. Wyróżnienie trafia do osób i instytucji działających na rzecz wolności słowa, praw obywatelskich i wartości demokratycznych. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: obywatel lub obywatelka, instytucja oraz media. O zasadach zgłoszeń mówi prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska.
6: Kandydatów może zgłosić każdy pełnoletni obywatel Polski, ale także redakcje, fundacje czy stowarzyszenia. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca poprzez formularz dostępny na stronie Fundacji Grand Press. Jeśli znają Państwo osoby albo instytucje, które zasługują na takie wyróżnienie, warto je wskazać, bo wolność słowa i odpowiedzialna debata publiczna zaczynają się od ludzi, którzy nie boją się mówić i działać.
4: Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Fundacji Grand Press. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki. Program realizuje Rafał Lewandowski 6 minut po godzinie 22. A dzisiaj sobie utkamy taką opowieść o pewnym nietypowym teatrze, o bardzo zresztą chwytliwej nazwie Potem o tem. I pomogą mi w tym dwaj goście, Marcin Zbyszyński.
1: Cześć. Dobry wieczór, cześć.
0: Tutaj dodamy reżyser teatralny, filmowy, scenarzysta, autor tekstów dramatycznych prawie wszystkich, oprócz Fredry i najnowszej premiery czerwcowej, jeżeli chodzi o spektakle teatru Potem o tem.
1: Tak.
0: I założyciel.
1: Też.
0: Teatru Potem o tym. Tak jest. I Filip Kosior, cześć po drugiej stronie.
2: Cześć, dobry wieczór Państwu.
0: Aktor, lektor i również współtwórca tutaj Teatru Potem o tym. I myślę, że znany Wam głos. Głos trochę taki na wagę złota, można powiedzieć. Teraz jak żeście usłyszeli, to może ktoś rozpoznał. Dobrze można Cię kojarzyć z tego atutu.
2: Można to robić. Ja chciałem na początek, Kasper, powiedzieć, że nazwa chwytliwa, tu można by dyskutować na ten temat.
0: Dlaczego?
2: Ponieważ ludzie bardzo często mylą nazwę naszego teatru. Bardzo często jest to teatr potem. Czasami jest to również teatr totem otem. Czasami teatr totem. Czasami potem totem. No, także czasami bywa to kontrowersyjne.
0: Ale czy to się łączy z tym, że jeżeli myli się nazwę, to później trudno odnaleźć ten teatr na przykład w przestrzeni internetowej?
3: Jest to możliwe. Tak wynika z naszych statystyk. Tak,
2: z naszych bardzo dużych badań na temat rozpoznawalności naszej marki. Głównie potwierdzanych rozmowami telefonicznymi z osobami różnymi.
0: Potem o tem ja od razu, tak powiedziałem, że chwytliwa, bo to jest nazwa, która się jakoś tak zapisuje właśnie, wydawało mi się łatwo, no bo nawiązuje do takiego chwytliwego powiedzenia, że potem o tem, więc...
2: Nie, no to prawda, znaczy w naszych głowach, wiesz, to również jest chwytliwe, ale po prostu chciałem tutaj wtrącić taką anegdotkę, że sami śmieszne przekręcenia się tej nazwy pojawiają i faktycznie dosyć często. Więc drodzy Państwo, zapamiętajcie sobie raz na zawsze, że to jest potem o tem.
0: Potem o tym jest link już, właściwie potem teraz, wstawiony na nasze sociale, żebyście mogli zerknąć sobie na repertuar nadchodzący teatru Potem o tym. Ale skoro już przy tym jesteśmy, to chwytliwa czy niechwytliwa, myląca bądź nie, jak ona się pojawiła w waszych głowach?
3: Trochę od czapy się pojawiła. To myślę, że najlepiej się pojawiła, jak się mogła pojawić, bo najgorsze na świecie, co sobie można wyobrazić na początku zakładania teatru, to wymyślić nazwę teatru. A najlepiej to wymyślać teatr jakiś, teatr taki, inny i owaki. No i siedzieliśmy sobie razem grupą założycielską tego teatru. To było wtedy 7 osób, o ile dobrze pamiętam. No i nasza koleżanka Julka Filińska rzuciła, że a może potem o tym, bo jest takie hasło, takie słowa były w pierwszej lepszej Fredry, którą wtedy graliśmy i to był nasz pierwszy spektakl 10 lat temu. No i to stało się naszym hasłem, do którego w sumie bardzo pasujemy i to jakoś tak nie tylko, że było w spektaklu i się przyjęło, tylko też myślę, że w jakiś taki bardzo nieoczywisty sposób ta nazwa gra z naszym takim myśleniem o teatrze i myślę, że wciąż jeszcze nie mamy pełnej odpowiedzi, co ona znaczy, ale może kiedyś do niej dotrzemy, kto wie.
0: Ja myślę, że czasami też nie trzeba mieć pełnej definicji. Można się w takich niedopowiedzeniach poruszać. Moim zdaniem, jak już widziałem cztery spektakle waszego teatru, to uważam, że ta nazwa pasuje jak ulał, że właśnie nie do końca wiemy, czego się spodziewać i to jest chyba najciekawsze, jak zresztą na każdy spektakl, jak się do was przychodzi, to nie do końca wiemy, czego się spodziewać, ale możemy gdzieś też częściowo stwierdzić, że Fredro wam wymyślił nazwę teatru.
3: Tak, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy, panie Aleksandrze.
3: Pozdrawiamy, wiemy, że nas słucha dzisiaj.
0: Słuchajcie, można się do nas odzywać, jeżeli macie jakieś pytania albo sprawy do Marcina czy Filipa. kacper.siedlecki@nowyświat.online. Oczywiście Instagram nasz, radiowy, Facebook, grupa zamknięta dla patronów. Wszędzie można się odzywać. Jeszcze raz przypomnę adres mailowy kacper.siedlecki@nowyświat.online. I tak jak wspomniałem na początku, link do strony teatru znajdziecie tam również. Na samym początku nam wybrzmiała Eliza Rycembel w piosence ze spektaklu Nie do powiedzenia. Poprosiłem was o wspólne stworzenie playlisty. Czy ktoś tutaj przewodził? Podejrzewam, Marcin, że to
2: Marcin przewodził. Marcin przewodził.
0: Oprócz tych jednych takich ciekawych wyborów, które zostawiłem sobie na koniec, mam nadzieję, że tutaj nie wyręczyłeś Filipa.
2: Wtrąciłem swoje trzy grosze, więc tak. Tutaj to... no nie odbierajmy mi tutaj, prawda, też tego szalonego autorstwa tej playlisty, którą państwo słyszycie, ale była to sprawka Marcina, więc jeśli będziecie państwo mieli pretensje, to do Marcina wyłącznie, jeśli nie, to do mnie.
0: Ja tylko dodam, że oprócz pretensji, to można się zgłosić do Spotify'a, właściwie na Spotify'a, i tam są wszystkie utwory, które dzisiaj będą prezentowane i więcej, ponieważ na początku tego roku zdecydowaliście się wypuścić w przestrzeń internetową, streamingową o waszej twórczości muzycznej teatru.
3: Tak, wszystkie utwory z naszych spektakli, no jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze sukcesywnie one się pojawiają, a że muzyki potem o tym jest dużo i piosenek jeszcze więcej, no to taki mamy plan, że już zawsze wszystkie nasze playlisty będą się pojawiały na Spotify'u przy okazji każdej też kolejnej premiery.
0: Ja się bardzo cieszę, tu na początku muszę powiedzieć, żeście przyjęli zaproszenie, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o waszym teatrze, który jest na mapie Polski taką nieoczywistością, jeżeli chodzi o teatr muzyczny. Siłą rzeczy ta audycja nazywa się Musicalowe Opowieści, ale ja tutaj bardzo staram się poszerzać to pojęcie gatunku, staram się też łapać o różne projekty w Polsce powstające, które jakoś nawiązują do teatru muzycznego i jakoś nim są przesiąknięte, ale w różnym stopniu, więc myślę, że niektóre spektakle waszego teatru idealnie się tutaj w te narracje wpisują i myślę też, że ci, którzy nas dzisiaj słuchają, bądź odsłuchają sobie audycji z podcastu, będą na pewno zainteresowani. Tego jestem pewien, że po tej rozmowie naszej tutaj dwugodzinnej naszego spotkania część osób słuchających się zaciekawi. No to teraz może cofniemy się do tego 2016 roku, dobrze mówię? 2016 to był. Tak. 16,
2: tak, to 16. jest rok założycielski nasz, tak.
0: Dokładnie, i wspomnieliście tutaj, że pojawia się Fredro jako pierwsza lepsza, czyli pierwszy spektakl grany pod szyldem teatru Potem Otem, ale jak, co się zadziało zanim powstał ten spektakl, czyli ten moment, kiedy się skrzyknęliście, tutaj padło, że w kilka osób, tak, tych założycielskich, i powstało coś innego na mapie teatralnej Polski, powstało coś niezależnego.
2: Na pewno tak. Już ja odpowiem, bo może Marcinowi przez skromność nie chcę mówić o tym, natomiast powodem naszego spotkania był egzamin Marcina w szkole teatralnej. Tak zwana ćwiartka, czyli egzamin na semestr pod opieką Piotra Cieplaka, do którego Marcin zaprosił Agatę Różycką, Martę Maszewogrodzką, Piotrka Pikse, mnie. Muzykę wtedy robił Piotrek Skodowski, a scenografię Julka Filińska. I myślę, że nie skłam jakoś bardzo, że po prostu nam się tak dobrze pracowało nad tym, że postanowiliśmy, że warto by to pokazać jeszcze więcej niż ten raz w szkole. A żeby to pokazać, no to należałoby to w jakiś sposób rozszerzyć, no i później znaleźć jakieś miejsce, żeby to można gdzieś pokazywać. Więc to był taki impuls, taki po prostu spotkania grupy ludzi, która się dobrze ze sobą bawi po prostu. I czuje taki potencjał, że można coś wspólnie zrobić i może zaryzykować pokazanie tego szerszej publiczności.
0: Marcin, nie bądź skromny i dodaj coś.
3: Chciałem dodać przede wszystkim też to, że w ogóle to, że my postanowiliśmy grać jako Potem Otem i kontynuować tę całą przygodę z teatrem niezależnym, to się też od razu zaczęło od tego, że bardzo chcieliśmy, żeby ten teatr się od początku zaczął poza jakąkolwiek instytucją. My w ogóle nie mieliśmy w głowie czegoś takiego, że nie wiem, ani że będziemy do jakichś teatrów się odzywać, ani że do jakichś domów kultury, jakichkolwiek instytucji, które już są, że gdzieś od początku myślę, że najbardziej nam się podobało to, żeby te spektakle organizować w miejscu, w którym wszystko robimy na swoich zasadach, po swojemu i w taki sposób, jak chcemy. I tak rzeczywiście się nadarzyła taka okazja, że w tym garażu na Powiślu, na ulicy Radnej, zaczęliśmy pierwszy raz grać spektakle i robić teatr w miejscu, który nigdy tam wcześniej i pewnie później już nigdy nie będzie spektakli teatralnych. No i to takie wydarzenie chyba zupełnie niespodziewane przyczyniło się do tego, że to się stała jakaś taka nasza przez te przynajmniej pierwszych 5 lat podstawowa odnoga działalności. To takie uteatralnianie nieteatralnych przestrzeni. W sumie powiedziałem, że pierwszych 5 lat, ale w sumie to, co zrobiliśmy 3 lata temu, czyli stworzenie teatru w miejscu, gdzie do tej pory był bank, też pewnie nie jest jakimś takim standardowym rozwiązaniem, więc może to jest po prostu jedna z takich rzeczy, które się urodziły i gdzieś za tym poszliśmy i jest to jakaś taka nasza, myślę,

0: techniczną.
1: Tak, tak, no na tym nam zależało, urządzając to miejsce. Wiedzieliśmy, że nam bardzo ograniczające środki wyrazu jest postawienie widowni po prostu w jednym miejscu, przy jednym układzie. Tylko ta widownia jest mobilna i sobie faktycznie wędruje po tej przestrzeni głównej sceny i jeszcze kawałek dalej także. No taki to jest specyficzny układ. On jest wymagający oczywiście zarówno technicznie, jak i właśnie montażowo, scenograficznie i tak dalej, no ale chyba to jest taka rzecz, z której nie jesteśmy w stanie zrezygnować dla takiej po prostu nudy jednego układu, bo wydaje nam się właśnie, że to takie odświeżanie tej przestrzeni jest istotne też w doświadczeniu teatralnym po prostu.
0: I tutaj też powinniśmy chyba dodać, że zwłaszcza zasygnalizować tym, którzy teraz sobie, nie wiem, przeglądają waszą stronę, że jesteście tworem niezależnym, czyli tak naprawdę jesteście zależni od... tworem niezależnym, ale jednak zależni od widzów, zależni od osób, które przychodzą na wasze spektakle, płacą za bilet i w taki sposób mogą tak naprawdę wspierać waszą działalność. Ale też są inne, z tego co wiem, formy wspierania.
1: Tak, tak, tak, absolutnie. Drodzy Państwo, no pewnie wy jako słuchacze Radia Nowy Świat doskonale zdajecie sprawę z istnienia serwisu Patronite. My również taki serwis prowadzimy. Zachęcam do sprawdzenia, może wam się spodoba. Faktycznie no, organizujemy wydarzenia różne dla patronów. Teraz była taka okazja, że mieliśmy dziesięciolecie, więc było takie duże wydarzenie, na które patronów zaprosiliśmy oczywiście za darmo. No ale różne aktywności się pojawiają i faktycznie tak staramy się o tych patronów dbać. No tak, my jesteśmy na tej granicy teraz. Myślę, że bardzo jest zasadne w dalszym ciągu nazywanie nas teatrem niezależnym przez to, że faktycznie znacząca większość tego, w jaki sposób teatr funkcjonuje, zależy od po prostu od państwa, które przychodzi się na spektakle i jak jest frekwencja, to nas to bardzo cieszy, a jest, więc super. No ale już też staramy się, jako że instytucja się rozrasta, to staramy się o takie jakieś bazowe dofinansowania, które nam pozwalają bezpiecznie móc komuś powiedzieć, że przez najbliższe kilka lat będziemy mogli mu płacić wynagrodzenie.
0: Myślę, że nawet w niezależnych miejscach jest to potrzebne. Wspominaliśmy tutaj o spektaklu garażowym, a kolejnym w 2017 roku powstał hashtag na dorosłego, który też dzieje się, tu patrzysz dla mnie ze zmarszczonymi brwiami, ale chyba w tej kolejności, tak?
2: Tak, tak, tak. Ja po prostu emocje, wiesz, wspomnienia i to, to jest
1: no właśnie,
2: to.
1: Jest po 22, Kacper, no po prostu Marcin, wiesz, marszczy brwi, żeby mu oczy się nie zamknęły.
0: Filip, tutaj wspomniałeś, że 10 lat, więc jest to pewna taka kapsuła czasu, można to powiedzieć, taki powrót do przeszłości, ale to jest spektakl, który ja obejrzałem stosunkowo niedawno, jako ten chyba czwarty w tej kolejności mojego zapoznawania się z waszym teatrem i pamiętam, że jak wyszedłem z tego spektaklu, to sobie pomyślałem, chyba nadszedł ten moment, kiedy to jest tak jedno z tych miejsc, gdzie muszę nadrobić cały repertuar, bo zwyczajnie sprawia mi przyjemność obcowania z waszym teatrem. Stąd też wasza obecność tutaj. Ale ta nietypowa formuła teatralna, akcja dzieje się w sekretnej lokalizacji, przestrzeni takiej byśmy nazwali nietypowo teatralnej, chociaż gdybyśmy już mieli tutaj wchodzić w to, co i jak nazywamy, to każda przestrzeń teatralną się staje w momencie, kiedy na niej coś teatralnego tworzymy. Ale załóżmy, że taka niestereotypowa przestrzeń teatralna. Ale zanim sobie o tym porozmawiamy, posłuchajmy muzyki, czyli tej twórczości, którą możecie znaleźć na Spotify, wpisując w wyszukiwarkę potem Otem, Licealna Miłość i Kredytowe Tango, właśnie ze spektaklu Hashtag na Dorosłego.

krzyknąłem: karny, strzelam! Gruby na bramie znów zadrżał w obawie. Trafiłem z czuba w słupek.

0: fragmenty ze spektaklu Hashtag na dorosłego. I tutaj ta formuła, rozumiem, że była podyktowana tym tą waszą misją, żeby w przestrzeniach nieteatralnych, dziwnych, garażowych, mieszkaniowych tworzyć spektakle.
1: Myślę, że u nas było zawsze dokładnie na odwrót, czyli najpierw były okoliczności, a potem do nich była dopasowywana misja. Misją było...
0: Czyli tak zwana wypadkowa.
1: Tak, taka wypadkowa. Misją było to, żeby w ogóle można było dalej tworzyć spektakle i je robić, nie mając żadnego zaplecza. No bo jak sobie łatwo wyobrazić, jak się jako grupa studentów otwiera teatr, to się nie ma ani jednej lampy, ani jednej żarówki, ani jednego kabla. No i z takiego punktu startowego też nie ma się również budżetu oraz możliwości wynajęcia teatru. No i wtedy, jak graliśmy tę pierwszą lepszą, to przyszła do nas dziewczyna, która powiedziała, że ona się w ogóle teraz opiekuje takim mieszkaniem i że może my byśmy chcieli w tym mieszkaniu zagrać spektakl. No i my przyszliśmy do tego mieszkania, które było na ulicy Koszykowej. Pozdrawiamy bardzo właściciela.
2: Ładne. Pozdrawiamy.
1: Który, jak potem się okazało, ale to może za chwilę. Okazało się, zagraliśmy w tym mieszkaniu jedynie 10 razy ten spektakl. Tam on miał premierę w 2017 roku. No i okazało się, że właściciel nie wiedział o tym, że my tam gramy. I to był pewien problem z dogadaniem się.
2: Tak. W mieszkaniu zasadniczo nic się nie działo. To mieszkanie jest tajemnicze. To jest... Tam kiedyś mi się udało zajść, bo czegoś zapomniałem i tam dwójka panów w płaszczach i kaszkietach debatowała nad czym. I zastanawiam się, czy nie graliśmy przypadkiem w miejscu zbiórki szpiegów na przykład, gdzieś w centrum Warszawy. To było dwupoziomowe mieszkanie, bardzo ładne, ale faktycznie nie urządzone, tylko jakieś takie miejsce bardziej spotkań, konferencji, może jakieś takie, no nie, też, no ale w super lokalizacji. No ale ostatecznie straciliśmy dostęp do tego mieszkania, więc musieliśmy się przerzucić gdzie indziej, jak wiesz, i ten spektakl od lat już gramy w innej lokalizacji, której nie zdradzimy, nawet tak najzagorzalszym słuchaczkom z Teksasu w tym momencie nie powiemy, gdzie, żeby pani przypadkiem tego nie znalazła. Serdecznie panią pozdrawiamy, tutaj Kacper przekazał pewne informacje i życzymy pani dużo spokoju. Wracając, takie zrobiłem.
0: Pozdrawiamy panią Łagę.
2: Jak pierwszy raz?
0: Panią Agę pozdrawiam.
2: Pani Ago, serdeczne pozdrowionka i smacznej kawusi. I mieszkanie, w którym teraz jesteśmy, no to długo trwały poszukiwania, bo jak wiesz, to nie jest to proste, żeby znaleźć przestrzeń, która posiada tyle pokoi, różnych oddzielnych, że tak powiem, przestrzeni, żeby tam pomieścić ludzi jakkolwiek. Mm-hmm. Więc to nie było proste.
0: Tak, i żeby też prowadzić fabułę dwutorowo, ale dokładnie, to więcej nie zdradzamy, bo jest to spektakl niespodzianka, lokalizacja
2: bliżej nieokreślona, bliżej w centrum Warszawy.
0: Można tak otrzymuje tak się odpowiednie wcześniej wskazówki, tak, na to, gdzie się wybrać, ale to, tak jak wcześniej mówiłem, że pewnego rodzaju wyjątkowość jest w tej misji waszej, żeby prowadzić teatr trochę inaczej, to chciałbym, żebyście teraz mnie trochę
1: tak.
0: Żebyście mnie wyręczyli.
2: Oczywiście.
0: I przypomnieli, bo tych spektakli i tych nietypowości tych spektakli jest wiele. Macie na przykład spektakl Gluten Sex, który się odbywa częściowo w busie, częściowo w lokalizacji też tajemnej podwarszawskiej, ale macie też spektakl, który jest horrorospektaklem. Jakbyście mogli tak troszeczkę pozarzucać tych różnorodności, jeżeli chodzi o nietypowość spektakli waszych.
2: No faktycznie myślę, że takim kolejnym bardzo nietypowym spektaklem jest ten spektakl, o którym wspomniałeś. I jako, że jest po 22, to możemy użyć tego słowa, mianowicie Gluten Sex. Więc to tak, to jest autokar, drodzy państwo, i pałac pod Warszawą. Tu z kolei genezą tego było to, że postanowiliśmy, że nigdy w żadnym innym wypadku nie zrobilibyśmy spektaklu w pałacu pod Warszawą, a nie w autokarze, jakbyśmy byli już bardzo dorośli. Więc postanowiliśmy to zrobić teraz. To jest spektakl o przyszłości. Myślę, że nie zdradzę za dużo, jeśli powiem, że przenosimy się do pewnej wirtualnej rzeczywistości, w której dochodzi do pewnego wydarzenia, które nie mogło się udać w rzeczywistości prawdziwej. Mam nadzieję, że nie pogubiliście się Państwo w tym zawiłym zdaniu, które skonstruowałem właśnie. Więc zachęcamy do sprawdzenia, bo jest to faktycznie takie dosyć nietypowe przedsięwzięcie. Również jest trochę chodzenia, przemieszczania się w przestrzeni, no i przemieszczania się również pojazdem na wielu kołach. Marcinie, kolejny spektakl?
1: Kolejny spektakl? Ja jeszcze tylko chciałem o Glutenseksie, bo takie dzisiaj anegdotki mi się już przypominają. Bo ten właściciel tego mieszkania na Koszykowej, tak, żebyśmy się cofnęli, to tak naprawdę dzięki niemu, nie znamy niestety imienia i nazwiska, ale wiemy, że nas teraz słucha, on
2: TW Koszyk
1: również miał pałac. I ta pani, która nie powiedziała temu właścicielowi, że nas wpuszcza do jego mieszkania z 70 osobami i że tam gramy, ona powiedziała, a w ogóle to mamy też pałac, zróbcie tam też spektakl. No to mówimy, no super, dlaczego nie, czemu mamy nie zrobić spektaklu w pałacu? No i tak się złożyło, że już ten spektakl został w dużej części wymyślony pod ten pałac, który mieścił się około 40 minut od Warszawy, w ogóle miał zupełnie inną konstrukcję. No i my parę miesięcy przed premierą z częściowo już napisanym scenariuszem i wymyślonym spektaklem stanęliśmy w punkcie, w którym musieliśmy znaleźć pałac zabytkowy pod Warszawą. Ale nam się udało i gramy w nim do dzisiaj.
2: Znaleźliśmy go chyba w jeden dzień.
1: Tak, bardzo pamiętam. Szybko znaleźliśmy ten pałac.
2: Ale to jest wszystko dzięki uprzejmości właściciela. Serdecznie Rafała pozdrawiamy z tego miejsca, bo myślę, że nie każdy zdecydowałby się na wpuszczenie 20-kilkulatków, żeby w jego posiadłości, w której urządza różne inne, bardziej budżetowo rozbudowane przedsięwzięcia, żeby po prostu robić tam teatr. No. To jest duża odwaga, to duży szacuneczek.
0: Ja muszę tylko zapytać, czy ten tajemniczy właściciel jest też właścicielem waszej obecnej siedziby? Czy to jest nie, tak, że wy wszystkie...
2: Tutaj już akurat szczęśliwie uwolniliśmy się od tej klątwy niewiadomego właściciela. Właścicielem lokalu, w którym obecnie przebywamy, jest miasto stołeczne Warszawa.
0: To jakie jeszcze spektakle wam przychodzą do głowy?
1: Jakie jeszcze spektakle? No, następnym spektaklem były Powierzchnie gładkie. Ten spektakl z kolei miał premierę w Galerii Sztuki, gdyż też w dalszym ciągu nie mieliśmy swojego miejsca, w którym moglibyśmy się znaleźć. I tam w Galerii Sztuki robiliśmy spektakl o poszukiwaniu miłości w internecie i historię o tym, co się wydarza, kiedy zakochujesz się w kimś na losowym wideo, na czacie i próbujesz tę osobę odnaleźć gdzieś w meandrach sieci i taka podróż tam się wydarza. Następny nasz spektakl.
2: To było 20 luksusów na czwartek. Tutaj nie możemy wdawać się w jakieś szalone szczegóły powstawania tej premiery, bo moglibyśmy tak przez środowisko zostać niezrozumiani. Ale opowiem tylko, że mieliśmy to robić, znaczy zrobiliśmy to w jednym z teatrów też takiej genezie niezależnej w Warszawie. Tam była premiera tegoż spektaklu, ale ostatecznie nie był on finansowany zewnętrznie, a z naszych środków. Tak, i to też, i później musieliśmy szukać usilnie miejsca, żeby ten spektakl eksploatować, bo faktycznie to była pierwsza rzecz, która była już zaplanowana pod jakąś taką infrastrukturę teatralną. Łącznie z tym, że prawdopodobnie od tego momentu można by mówić o jakimś połączeniu ze sferą musicalową w naszym teatrze, bo ten spektakl w swoim zamyśle miał być takim rodzajem pastiszu, parodii, trochę jakby konwencji musicalowej i takiej opowiadania przez muzykę o traumach, o jakichś problemach w takich terapeutycznych. Ale już faktycznie był zaplanowany pod miejsce, które ma jakieś oświetlenie, ma jakieś nagłośnienie. Tam potrzebujemy jednak mieć mikroporty, żeby się przebić przez muzykę. Więc tutaj był duży problem. Ale tam z kolei zapraszamy ludzi na sesję terapeutyczną, tak to można nazwać. To jest musical therapy. Więc jeśli Państwo czujecie, że musical was uzdrawiają, to na ten spektakl serdecznie zapraszamy, to może wam pomóc. Jest taka szansa, no ona nie jest jakoś szczególnie przebadana klinicznie, ale może to coś dać. Dalej były niedopowiedzenia, jeśli dobrze pamiętam i nic nie mylę. tutaj...
1: To jest horror.
2: I to jest horror, tak? Znaczy, no horror, tak. No to jest... Myślę, że warto też państwu powiedzieć, być może z tonu naszej rozmowy domyślacie się państwo, że często operujemy w teatrze komedią, śmiechem, żartem. Więc dużo w naszych spektaklach jest też zabawy i myślę, że faktycznie przez długi czas Marcin pisząc te teksty i my tak myśląc w ogóle o powstawaniu tych spektakli, rozmawialiśmy o połączeniu jakby komedii z jakimś gatunkiem innym. I to jest szczególnie wyraźne na przestrzeni tych pierwszych spektakli. Tak mi się wydaje, że można dostrzec tam, że to jest komedia i coś. Mm-hmm. I właśnie Nie do powiedzenia, to jest komedia i horror. Tutaj mamy z kolei taki wieczór, w trakcie którego świadkowie ślubu przyszłych państwa młodych przyjeżdżają do pewnego domu, jeszcze nie do końca odremontowanego, w którym to para młoda ich zaprasza na obgadanie spraw weselnych i ślubnych. No i tam dochodzi do pewnych, zażycia pewnej substancji, która coś odsłania. Dalej była połączność.
1: Tak, czyli komedia i science fiction. Z kolei taki był pomysł na ten spektakl. To jest z kolei spektakl, w którym podróżujemy przez 250 lat historii do przodu, a żeby było ciekawiej, to cały spektakl dzieje się od tyłu, czyli zaczynamy go w XXIII wieku i scena po scenie przybliżamy się coraz bardziej do czasów współczesnych i zaczynamy rozumieć, co się wydarzyło, że wydarzyło się to, od czego zaczął się w ogóle cały ten spektakl. I myślę, że też to, co łączy na pewno wszystkie te nasze spektakle i dla nas zawsze jest ważne jako takie przeżycie dla publiczności, to jest też ta bliski kontakt ludzi, aktorów i takie poczucie bycia w jakiejś właśnie przestrzeni i sytuacji, która jest, no, jest po prostu jakaś taka bliska i czujemy się też jako widzowie i twórcy częścią i w pewien sposób współuczestnikami tego, co się dzieje w jakimś takim jeszcze silniejszym sensie niż to i tak ma zawsze miejsce w teatrze.
0: Mi się też wydaje, że taki rodzaj interaktywności, imersyjności w waszych spektaklach, nawet jak on nie jest taki zamierzony, w sensie, że nie ma faktycznej interakcji z widzem, to właśnie przestrzenie budują pewnego rodzaju takie wrażenie, że się z wami w tym jest. I myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla części z waszych spektakli, jak nie większości, ale też myślę sobie o tej gatunkowości, bo to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy wy jesteście też jakoś do takich definicji gatunkowych albo w ogóle do tworów gatunkowych, jak myślimy, nie wiem, o kinie gatunkowym, czyli właśnie science fiction, kino grozy, musical oczywiście, to że jednak teatr, takie mam wrażenie, że nie do końca się lubi z formami gatunkowymi. Myślę, że bardzo rzadko sięga teatr dramatyczny po teksty science fiction, albo po prostu estetykę science fiction. Więc myślę, że tutaj ta misja tworzenia teatru inaczej i troszeczkę na nowo cały czas w zgodności pełnej.
1: Myślę, że dużo jest w tych spektaklach potem o tym też takiego myślenia filmowego. Też mi się wydaje, że często te scenariusze i te historie, one mają w ogóle konstrukcję też bardziej inspirowaną filmem niż teatrem. Jako w ogóle budowanie narracji i wszystkiego, co powiązane właśnie ze scenariuszami. I też myślę, że w ogóle w całym naszym takim myśleniu o teatrze przyszłości, bo siłą rzeczy myślimy o teatrze przyszłości, bo planujemy go tworzyć jeszcze dosyć długo. Myślimy o tym też, w jakim kierunku zmierzamy też jako społeczeństwo, cywilizacja, dla kogo zaczynamy opowiadać. Opowiadamy też robimy teatr dla ludzi, którzy wybierają, czy dzisiaj zostać i sobie obejrzeć serial na Netflixie, czy pójść do teatru. I my nie chcemy, żeby to było myślenie wyłącznie takie, że do teatru znaczy na coś super ciężkiego, co będzie nie do końca zrozumiałe i w pewien sposób niesatysfakcjonujące, tylko do teatru jako spotkanie na żywo z innymi ludźmi, ale które może być przeżyciem wartościowym, ale też trafiającym w jakąś taką estetykę, która jest gdzieś wiodąca i przyjemna po prostu. Myślę, że dla nas to jest bardzo ważne, żeby mimo czasami cięższych tematów, które poruszamy, to jest niezwykle istotne, żeby to było przeżycie, które jest przeżyciem i to przyjemnym przeżyciem.
2: Myślę, że też ta filmowość, o której ty mówisz, jakby nie jest nie tylko w gatunkowości, bo mi się przypomniało teraz z kolei, że kiedyś był u nas reżyser filmowy na spektaklu i on powiedział, że on tylko do nas chodzi, bo ma taką bliskość jakby kontaktu z aktorami, że dla niego to jest filmowe jakby doświadczenie, bo ma po prostu jakby możliwość zbliżenia po prostu, a nie oglądania wszystkiego w planie ogólnym. Więc tutaj no, ta jakość jakby takiego obcowania z aktorem w dużej bliskości no, u nas po prostu jest.
0: Dobrze, to sobie powrócimy do muzyki. Milczące wieczory jeszcze z spektaklu Hashtag na dorosłego i zaraz sobie przejdziemy do fragmentów z 20 Lexusów na czwartek już wspomnianych.

0: Pozwólcie, że ja się teraz z wami i ze słuchaczami podzielę moją przygodą ze spektaklem 20 Lexusów na czwartek, ponieważ nie znając tak naprawdę ani fabuły, ani o czym ten spektakl jest, bo ja mam taką zasadę, że ani nie czytam opisów filmowych, ani spektaklowych, bo po prostu chcę się jak najbardziej zaskoczyć, to przyszedłem, na wejściu otrzymałem to, co każdy otrzymuje, przypisanie do pewnej grupy i tak stojąc w tych... W przejściu na widownię, tak zauważyłem, że jest bardzo dużo osób, które się bardzo dobrze znają. I nie wiedziałem, czy to są jakieś grupy przyjaciół, czy coś. I później zauważyłem, że przy wejściu stoi jakaś pani, która sprawdza z jakiej firmy, z jakiej korporacji, miała dwie chyba wypisane firmy i sprawdzała, kto jest z jakiej grupy. Ja sobie pomyślałem, że przyszedłem na spektakl, który opowiada o sesji coachingowej. Mam naprzeciw siebie jedną grupę z jednego korpo, obok siebie grupę z drugiego korpo. Jestem chyba jedynym może z trzech widzów, którzy przyszli spoza tej grupy korpo. I oni wszyscy w takiej zupełnie innej atmosferze teatralnej niż normalnie, jak się siedzi na widowni, każdy, nie wiem, przychodzi we dwie osoby, czy czasem w trzy, czasem w pięć, a tutaj mam dwie grupy, dwie silne drużyny, które bardzo dobrze się znają, w sensie między sobą, i ja jako taki wolny elektron, który siedzi, który zupełnie jest poza tym wszystkim, i miałem wrażenie, że ta sytuacja tak fantastycznie się wpisywała w ten cały spektakl, który gdzieś tam, nie chcę też za dużo tutaj zdradzać, ale gdzieś tam stara się właśnie w taką sesję wspólną, grupową. I od razu sobie pomyślałem, że w korporacji na pewno jakieś, nigdy nie byłem częścią żadnego zespołu korporacyjnego, ale że tam jakieś takie sesje można by przeprowadzać, albo pewnie są przeprowadzane. Więc to było dla mnie jakieś takie niebywałe doświadczenie i sobie pomyślałem, że tutaj jakby gdzieś tam podbite zostało założenie samego spektaklu z moim odczuciem indywidualnym widza. Więc myślę, że miałem naprawdę fantastyczne doznanie tutaj, więc bardzo wam dziękuję.
1: No to absolutnie nasza zasługa, że akurat trafiłem na te grupy. Ale tak by bywa. To akurat ja faktycznie pamiętam nawet ten spektakl, bo to były faktycznie dwie grupy. Były taki jedna, taka data była, że przyszły dwie grupy z różnych firm i się wymieszały. Ja myślę tak, że to mogło faktycznie wpłynąć na twój odbiór w taki pozytywny sposób. No w tym miejscu padłem powiedzieć, że jeśli jesteście państwo, pracujecie w dziale HR jakiejś dużej firmy, serdecznie zapraszamy, zgłaszajcie się do nas. Ale zupełnie serio mówiąc, to wydaje mi się, że ten spektakl jakby super działa na grupy ludzi przychodzące. I to dosyć częsta rzecz, że nawet jeśli to nie jest wycieczka z jakiejś firmy, to po prostu jest to często grupa znajomych. Ostatnio byli ludzie, którzy urządzali urodziny i zaprosili swoich znajomych na ten spektakl. No to się wydaje mi się jako takie też doświadczenie integrujące bardzo, bardzo sprawdza.
0: Integrujące, ale też chyba tutaj mogę się mylić, ale jest coś w grupie, która się zna, że w momencie, kiedy nagle jest jakiś rodzaj interakcji między aktorami a widzem, a nie oszukujmy się, że bardzo często w takich klasycznych przestrzeniach teatralnych widzowie bardzo się peszą, boją się, że ktoś do nich podejdzie, że ktoś ich wyciągnie na scenę, a tutaj w momencie, kiedy jest to jakaś grupa, to mam wrażenie, że od razu jest takie nastawienie, że dobrze, idźmy w to, pójdźmy.
1: Ale wiesz
0: w to.
1: Co, to ja myślę, że to nie jest doświadczenie grupy. To znaczy, że to jest u nas po prostu dosyć częsta sytuacja, a raczej rzadką sytuacją jest, kiedy ktoś się wycofuje i zamyka w obliczu jakiejś interakcji, bo najczęściej jest tak, że my mamy po pierwsze dosyć dobre wyczucie, kto jest w stanie z nami w tę interakcję wejść. To jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że ta interakcja raczej jest nienachalną interakcją. To znaczy albo wiemy, że już to jest na przykład któraś z kolei interakcja i z tą osobą możemy wejść w dłuższy dialog albo z niej sobie zażartować, bo ona też potrafi zażartować z nas i tak dalej. Więc wydaje mi się tutaj, oczywiście i masz rację, że takim, jeśli chodzi o taką ogólną definicję, że na grupę zawsze działa dobrze, bo można, cała grupa się śmieje z tej osoby, z niej w tej sytuacji, Ale mam wrażenie, że u nas jakby często ta widownia po prostu tworzy tę grupę w całości.
2: Ja myślę, że 20 Leksusów na czwartek to jest w ogóle taki spektakl, w którym ci widzowie są bohaterami i też myślę, że jest wielu takich widzów, których przez te wiele lat, jak gramy ten spektakl, po prostu do dzisiaj pamiętamy. Że ponieważ tam też jest tak, że z pewnych względów wszystkich widzów zna się z imienia i my wciąż po prostu te niektóre osoby pamiętamy i też ludzie, którzy czasami opowiadają o tym spektaklu, też mówią, oj, tam była ta pani Irena i ta pani Irena i że coś tam się działo. I to rzeczywiście jest spektakl, który bardzo mocno żyje z publicznością. A odnośnie tej interakcji, to ja też wiem, że zawsze jak opowiadam o tym, że w Potomotem jest taka duża interakcja, to zaczynam widzieć w oczach ludzi, którym to mówię, takie lekkie przerażenie, że okej, dobra, jest dużo rzędów, to może gdzieś tam z tyłu się schowam i tak dalej. Ale myślę, że naprawdę my ogromną pracę wkładamy od dekady w to, żeby robić te interakcje w sposób, który jest bardzo bezpieczny, przyjemny i nieagresywny. I też nam się parę razy zdarzyło nawet z Filipem być na spektaklach, gdzie ta interakcja, widzieliśmy interakcję z publicznością, która no czuliśmy po prostu takie przerażenie, że ktoś jest wyciągany do robienia czegoś, mimo swojej woli i tak dalej, to tutaj zawsze mamy takie podstawowe założenie, że to wszystko musi być przyjemne i za zgodą kogoś, kto jest tego częścią i myślę, że bardzo rzadko się zdarza, że gdzieś się...
1: Częściej ludzie chcą wchodzić w interakcję bez naszej zgody nawet, bym tak powiedział.
0: Bo to jak się wytworzy taką atmosferę, to nagle się wydaje rzeczywiście, że wszyscy jesteśmy w tym razem i można, nigdy nie zapomnę, jak w teatrze Rampa podczas premiery Wirującego Seksu jedna z pań w trakcie jakiejś piosenki takiej bardziej, nazwijmy to weselnej, weszła po prostu na scenę i zaczęła tańczyć z aktorami. Później ją tam w kulisę ściągali, ale no właśnie w pewnym momencie jak ktoś tak poczuje, że może, to te opory wręcz zaczynają kompletnie znikać, ale jeszcze wracając tylko do bohaterów takich różnych tych waszych spektakli, bohaterów na widowni, to ja pamiętam z tych 20 Leksusów na czwartek, oprócz państwa, znaczy tych dwóch drużyn z korporacji, to jedna pani na pewno oberwała latającą huśtawką, a drugi pan wystrzelił mu w...
1: Kasper, czy chcesz to opowiadać? Czy jesteś pewny?
0: Wystrzelił mu z tyłu...
1: Kasper?
2: Żartem.
0: Przechodzimy do piosenki. Przyszedł czas i intro ze spektaklu 20 Leksusów na czwartek.
3: Musical Therapy, którego jesteście dziś współuczestnikami, to metoda oparta na technice 20 Leksusów na czwartek. Jego fakajto. Dzięki zastosowaniu technik muzyczno-ruchowych u kilkorga szczęśliwców zapanuje dziś wewnętrzny spokój. Doprowadzi do tego wyśpiewanie i wytańczenie swoich traum i lęków. Zaczynamy!

0: Chciałem was teraz podpytać o tworzenie niektórych spektakli, bo wiadomo, że tworzymy jakąś, jak już tutaj ustaliliśmy, sytuację teatralną, ale zauważyłem przy tych kilku spektaklach, na których byłem, że to takie podejście do tego, co się dzieje na scenie, w zależności oczywiście od spektaklu, ale często bywa takie luźne. Chodzi mi o to, że niekiedy wiadomo, że się rzeczy dzieją poza nami, na które nie mamy wpływu. Czasami nas coś rozbawi i się zagotujemy. Ale zauważyłem, że macie do tego taki luźny stosunek, który w pewien sposób wpisuje się w to, co się akurat dzieje na scenie. I czy to jest pewnego rodzaju jakaś taka wypadkowa, czy przy przygotowywaniu spektakli pozwalacie sobie w dużej mierze na jakiś rodzaj improwizacji, na jakiś rodzaj takiego działania na bieżąco, przygotowując to?
1: Myślę, że to co mówisz, jest też mi bardzo miło słyszeć, bo na pewno jest tak, że te spektakle są też obliczone na ten rodzaj takiego poczucia. Nie, że to też nie jest tak, że to wszystko się dzieje rzeczywiście za każdym razem zupełnie inaczej. Oczywiście jest też tak, że my jako zespół i też aktorzy też się bardzo rozwijają w tej interakcji z publicznością i w tym łapaniu, myślę, tej formy, która gdzieś też się wytwarza w tym teatrze od dekady. Natomiast myślę, że gdzieś już w ogóle w same dialogi, sytuacje i w to, jak napisane są te scenariusze, też jest wpisany rodzaj interakcji już w ogóle z założenia. Tak? Że to jest już ten wyjściowy impact, który aktorzy mają jako forma samego spektaklu. No a oni jeszcze temu dają właśnie tę uważność na te wydarzenia, które się dzieją dookoła, łączenia tych wątków i też sam fakt, że po prostu te spektakle po prostu żyją w tej formie, zmieniają się i przekształcają przez ten czas.
2: No, ale to też za bardzo zależy od spektaklu, nie? W sensie, że są takie spektakle jak właśnie Hashtag na dorosłego, czy 20 ekscesów na czwartek, w którym my jakby wchodzimy w dosyć bezpośrednią interakcję z widzami, czy Gluten Sex na przykład. A są spektakle, które tego nie mają i ten taki rodzaj jakiejś improwizacji, czy takiego właśnie wyjścia poza jakąś, znaczy bycia w formie, ale trochę jakby jej rozpychania na swój sposób jest, no jest prosta, ta możliwość jest mniejsza przez jakąś określoną strukturę. Ale tam, gdzie teatr może być żywy, to staramy się, żeby był. No. Myślę, że dużo, ja mogę mówić za siebie, ale myślę, że taka... Mamy z tego jakby bardzo dużo radości, że można zrobić coś, żeby a tu kolegę czy koleżankę gdzieś tam podgotować, ale nie dlatego, żeby to był jakiś durny żart, tylko ja na przykład ja to robię dlatego, żeby spektakl żył, żeby był inny, nie? Żeby kogoś trochę zaskoczyć, czymś czasami może właśnie doprowadzić tę osobę do zaciśnięcia nóg, ponieważ nie może powstrzymać się od śmiechu i zaraz tutaj dojdzie do jakiejś krytycznej sytuacji. Ale też nadają życie spektaklowi po prostu, nie?
0: To tylko dodajmy, że gotowanie to w takim żargonie teatralnym, aktorskim, to jest po prostu śmianie się na scenie. Załóżmy w momentach, w których nie powinno się śmiać, ale sytuacja jest jaka jest. Ja powiem wam, że mnie się bardzo podoba to, że w tych spektaklach nie siłujemy się na to, że iluzja, którą tworzymy teatralna, jest ważniejsza od sytuacji teatralnej. I tutaj mi chodzi o to, że skoro przychodzę na spektakl, wiem, że mam aktorów na scenie, wiem, że to jest jakiś rodzaj wyobrażenia, który jest mi proponowany, to właśnie przez te wszystkie sytuacje, o których tutaj teraz mówimy, to ja zarówno wierzę w iluzję, ale też wiem, że jakby nie oszukuję się, tak? Że po prostu wiem, że mam tutaj namacalnego aktora, który coś przede mną performuje, więc to wydaje mi się, że jest bardzo cenne przy tych produkcjach waszego teatru i też wpisuje się gdzieś tam w te misje, żeby robić teatr inaczej. Posłuchamy sobie teraz Hulaj duszy i Papierowego smoka. Tak, a później jeszcze przejdziemy do rozmowy.

ujrzałem na ulicy, byłaś najbliższą w okolicy. Podszedłem, dałem znak, ty powiedziałaś tak, i wokół zawirował świat. Z niejedną miasto przemierzałem, lecz drugiej jak ty nie spotkałem. Stuknąłem raz czy dwa, twa kierownica drga,

0: Przechodzimy sobie teraz do spektaklu, który, jak wcześniej wspominaliście, że pojawiają się piosenki w niektórych spektaklach i czasami to jest taki pastisz gatunkowy, to myślę, że Believe Me, There Will Be No Porn jest takim już rasowym musicalem.
1: Tak, z pewnością. Choć z pewnością nie jest to musical w rasowym teatrze muzycznym. Tak, można by było to określić. Myślę, że to jest rasowy spektakl muzyczny. Wciśnięty w przestrzeń właśnie bardzo blisko siedzącej publiczności, gdzie są czasami takie z kolei sekwencje, gdzie zawsze mnie śmieszy właśnie jak Piotrek Piksa albo Maciek Pawlak, którzy razem są na roli, mają taki moment takiego wygaru po prostu konkretnego musicalowego, który się odbywa w odległości 50 centymetrów od twarzy widzów i zawsze wszyscy w tym sektorze wtedy mają takie co tu się właśnie dzieje, więc tak, myślę, że to takie trochę marzenie o musicalu i rzeczywiście taki spektakl mocno właśnie oparty na tej formie już takiego klasycznego musicalu bez przełamania gatunku tym razem.
0: Jeżeli się nie mylę, Filipie, to jest pierwszy spektakl Teatru Potemotem, w którym ty się nie pojawiasz
2: na scenie. Był to pierwszy,
0: tak.
2: Ja powiedziałem, że jak jest słowo porn w tytule, to niestety nie mogę w tym wziąć udziału, bo bardzo mi przykro, ale... No.
0: Myślałem, że jak jest musical, to...
2: O, ale to sugerujesz, tak? Właśnie puszczając na antenie radia, w którym pracujesz, 3 piosenki, które śpiewałem. No świetnie, Kacper, bardzo ci
0: tak,
2: dziękuję.
0: Tak, przypomnijmy, że Filip śpiewał jedne z pierwszych piosenek dzisiaj podczas naszego spotkania. Ale ja chciałem się zapytać, jak to jest, pracując przez no prawie dekadę wtedy w teatrze, takim, którym jest się współzałożycielem, współtwórcą, i nagle przychodzi spektakl, przy którym się nie pracuje, bo oczywiście tutaj powodów może być miliard, ale jak ci się patrzyło na powstawanie kolejnego spektaklu, kolejnego dziecka Teatru Potemotem, ale już tym razem z boku?
2: Wiesz co, ja wtedy, prawdę mówiąc, nie miałem jakby szczególnie czasu na przypatrywanie się procesowi powstawania tego spektaklu, ponieważ to był taki szalony czas, w którym w ogóle mój brak obecności w tym spektaklu podyktowany był pewną racjonalną decyzją taką, że w międzyczasie trwał remont siedziby teatru i ten spektakl powstawał jednocześnie z powstawaniem teatru w ogóle, w związku z czym tak się z Marcinem podzieliliśmy, że ja byłem bardziej w tym procesie remontowym, w tym okresie, kiedy po prostu trwały próby do spektaklu i Marcin po prostu na nich musiał być. Więc procesowi się nie przyglądałem, ale już sam odbiór jakby spektaklu był dla mnie jakby bardzo satysfakcjonujący. Zawsze tak jest, że w ogóle jak widzisz, że coś jesteś tam gdzieś przechodzisz pomiędzy tymi próbami i coś tam się dzieje, a potem oglądasz ten finalny efekt, to dla mnie to zawsze jakieś takie wzruszające przeżycie, że to się wydarzyło i zawsze mam taką refleksję, jakich mam zdolnych kolegów, że potrafią coś takiego stworzyć od zera, z niczego. I to jest chyba główna myśl, którą wtedy mam w sobie. Jakoś nawet nie jestem w stanie, wiesz, tak chyba, nie wiem, recenzować spektaklu, tylko bardziej go odbieram, tak patrząc na po prostu na ludzi, których znam i to, co zrobili.
0: Posłuchamy sobie teraz właśnie fragmentów z Believe Me, There Will Be No Porn, czyli jak już wspomnieliśmy, takiego rasowego musicalu teatru Potemotem. A właśnie, no bo teraz, jeżeli się nie mylę, chyba że kto śpiewa tango, Mateo?
1: Maciek Pawlak.
0: No właśnie, czyli rasowy musical z rasowym aktorem musicalowym, którego bardzo dobrze znacie i który już w musicalowych opowieściach się pojawił.

0: Otrzymaliście tutaj próbkę akurat w wykonaniu Maćka Pawlaka, jak w odległości ilu centymetrów?
1: No tak, 40-50.
0: Można usłyszeć ten wygar prosto z przepony. Believe me, there will be no porn. I po tym spektaklu, ale w ogóle słuchając sobie na Spotify'u fragmentów muzycznych, utworów z waszych przeróżnych spektakli, doszedłem do takiego wniosku, możecie oczywiście się nie zgodzić, że wiele tutaj utworów powstaje na kanwie a to tanga, a to bossanowy, a to czaczy. Jest dużo takich nawiązań muzycznych, które budują nam muzycznie spektakl. Tutaj Filip Grycmacher jest za większość kompozycji odpowiedzialny. Czy to jest przypadkowe, czy w tym jest jakiś zamiar, czy to jest po prostu jakiś taki rodzaj ciekawego nawiązania muzycznego?
1: Myślę, że Filip bardzo lubi różnorodność w podejściu do muzyki i on ma zawsze taki też styl właśnie poszukiwania. Zawsze raczej też jest tak, że on wybiera jakieś gatunki takie muzyczne, które będą takim trzonem playlisty danego spektaklu i wokół nich to się gdzieś tworzą te inspiracje, ale myślę, że gdzieś z tego to wynika. Trochę to wszystko też może jakoś współgra, tak jak właśnie mówisz o tych takich mocnych stylach muzycznych. My mówiliśmy o tych stylach gatunkowych z kolei, które są dla nas tymi inspiracjami. Myślę, że tutaj w tych jego decyzjach jest podobnie, tak sobie myślę.
0: Chcesz, Filip, coś dodać?
2: Ja nie, dziękuję.
0: Dziękuję. Dobrze, w takim razie skoro...
1: Filip przysnął, proszę państwa, ale
2: nie,
1: już
2: ja słucham, ale też myślę po prostu, że mój kontakt z Filipem taki twórczy jest na tyle ograniczony, że nie wniosę nic więcej od tego, co powiedział Marcin, bo to jednak pomiędzy tą dwójką się te rzeczy odbywają, a ja potem zdarza mi się być wykonawcą jedynie.
0: W takim razie, skoro mowa o muzyce, to posłuchajmy sobie jeszcze dwóch fragmentów z Believe Me, There Will Be No Porn. Ja tutaj muszę przyznać, że Wieczność za ciebie to jest piosenka, która bardzo często mi towarzyszy i którą bardzo lubię sobie w samotności z moim kotem podśpiewywać.

0: Za moment wybrzmi taka propozycja wasza, jednocześnie musicalowa i niemusicalowa, ponieważ pochodzi z filmu średniometrażowego, filmu, który przez wielu jest określany jako musical. Jest on powiązany z Cuevana Fide, ale zanim to wybrzmi i wytłumaczycie, dlaczego ten wybór, Ty będziesz musiał, to jest twój wybór.
1: Tak,
0: to są
1: tak,
0: te twoje trzy grosze muzyczne dzisiaj.
1: Tak.
0: Fantastycznie. Bo wasza ostatnia premiera to była Trzecia Wojna, którą zresztą nasze radio, pamiętam, miało patronat medialny. Taka tragikomedia z takim poszanowaniem dla historii Muranowa. Ale po tej premierze przyszedł czas na nową premierę w czerwcu i jest to Grzybobranie. I teraz tutaj jest zamiana w przypadku, jak porównamy z Believe Me, There Will Be No Porn, czyli Filip, w tym spektaklu grasz, Marcin, ty się tym spektaklem po raz pierwszy nie zajmujesz ze strony realizatorskiej. Zgadza się?
2: Zgadza się, tak.
0: W takim razie to może bardziej do Filipa.
1: Proszę
0: tutaj.
1: Bardzo.
0: Czego możemy się spodziewać?
1: Niespodziewanego.
0: To jest
1: specyficzna sytuacja. Bardzo. No, pierwszy raz u nas w teatrze jest tak, że celowo tak z Marcinem taką decyzję podjęliśmy, żeby zapraszając osobę, która nowym spektaklem będzie się zajmować, będzie go reżyserować, pisać i będzie odpowiedzialna za całokształt, żeby to była estetyka radykalnie inna od naszej. Co jest oczywiście zabiegiem ryzykownym, ale mamy takie poczucie, że jeśli chcemy jakby tworzyć takie miejsce, które jest otwarte też na debiutujących twórców, na ludzi, którzy zaczynają swoją drogę zawodową, teatralną. Piotr jest taką osobą, ale też z dużym doświadczeniem zarówno aktorskim, performerskim, ale jeśli chodzi o realizacje teatralne, to jest chyba, zdaje się, jego trzecia realizacja w teatrze, który profesjonalnym.
0: Piotr Mateusz Wach,
1: tak, dokładnie. Więc no, taka decyzja padła, żeby to było po prostu radykalnie inne. I takie faktycznie, wydaje mi się, będzie. Mimo tego, że Piotrek też był na naszych spektaklach, obejrzał kilka spektakli i też wiedział, do jakiego miejsca przychodzi i z czym tutaj widzowie się mierzą. No ale tutaj mamy rzecz, która wydaje mi się, że w przeciwieństwie do tych naszych spektakli poprzednich, ona na pewno będzie bardziej poważna w jakimś sensie. Znaczy ona też ma oczywiście elementy komediowe, ale będzie to rzecz, dużo tam jest ruchu, dużo tam jest muzyki, ale inaczej wykorzystanej niż w naszych spektaklach do tej pory. To znaczy tam muzyka tworzy taką tkankę. Znaczy myślę, że Piotrek nie obrazi się, jeśli powiem, że ta muzyka jest trochę tym grzybem.
0: Mhm.
1: To znaczy, że ona jakby nadaje rytm i puls całemu spektaklowi.
0: Grzybnią.
1: Tą grzybnią, która sobie tam gdzieś pod spodem pulsuje i ona, mimo tego, że takich elementów jakby stricte musicalowych, czy takich muzycznych, śpiewanych jest mniej, powiedzmy, niż w niektórych naszych spektaklach, to wydaje mi się, że ten spektakl jest muzyczny o tyle, że jakby jego struktura jest uzależniona od muzyki. I w zasadzie ona brzmi nieprzerwanie przez całą pierwszą część. No, zaprosimy Państwa na taką imprezę piątki znajomych, którzy poddali się działaniu tej tajemniczej substancji i z których różne rzeczy wychodzą. Te powiązania między nimi są bardzo nieoczywiste. Ja myślę, że takim ideą, która też temu przyświeca, jest to, żeby trochę zabrać wszystkich ludzi będących na widowni w tę taką podróż, takiego tripa właśnie grzybowego, który coś odsłania, ale żeby tak się razem zanurzyć w takim transie. Więc tam jest dużo jakiejś afabularności, dużo takiego płynięcia w jakieś takie właśnie dziwne sfery surrealistyczno-senne. Ale mam też takie poczucie, że jeśli przyjdziecie Państwo do nas, zaufacie temu i się dacie poddać temu takiemu właśnie rytmowi i pulsowi, to że ta struktura jest bardzo precyzyjnie ułożona i ona ostatecznie prowadzi do bardzo ciekawych, w bardzo ciekawe rejony. ale na pewno będzie to inne. Więc myślę, że warto o tym też mówić, żeby nie przyjść nastawionym, że ja chcę znowu dostać to samo, co do tej pory u nas w teatrze było, bo tak na pewno nie będzie. Po prostu. Jest to też dla nas atrakcyjne, z punktu, już teraz nie mówię aktorskiego, ale też takiego z punktu widzenia liderów tego teatru, że o czym chciałem powiedzieć? Jejku, miałem totalnie na końcu języka to, no, że to jest właśnie, że to jest inne, że to jest jakieś takie właśnie otworzenie na nowe ścieżki, nowy język trochę, no po prostu. I żeby zobaczyć, na ile to się zetknie z naszą widownią w ogóle.
0: Mhm. Grzybobranie 19 czerwca. Myślę, że to jest też taka dobra okazja, że wkraczacie w drugą dekadę istnienia teatru Potemotem i że cały czas jest miejsce na eksperymenty i moim zdaniem też częścią eksperymentu jest dopuszczenie innych twórców, innych realizatorów.
1: Z całą pewnością, tak.
0: Bo też wydaje mi się, że oprócz tego, że to jest inne, to myślę też, że każdy z was, który przy tej produkcji albo przy niej pracuje, albo się jakoś o nią otrze, tak jak Marcin, ty, że to zawsze poszerza, zawsze też naświetla z innej strony, perspektywę zmienia, więc myślę, że to będzie po prostu oprócz, że otrzymamy nowy spektakl, to też, że to będzie na pewno jakiś krok w rozwoju waszego teatru.
1: Ja też sobie przypomniałem to zdanie, co chciałem powiedzieć, tylko że takim super walorem, który dostrzegliśmy w tym, jest taka po prostu też osobista jakby opowieść. W sensie nam bardzo zależy na tym, żeby zapraszać do teatru ludzi, którzy robią rzeczy, na którym im zależy. I które są w jakiś stopniu wynikające właśnie z potrzeby, a wydaje mi się, że z całą pewnością taką powieścią są Grzybobranie.
2: Tak, ja myślę też, że to jest gdzieś jakaś taka naturalna konsekwencja też jakiejś takiej drogi, która gdzieś nam przyświeca, bo oczywiście tu opowiadamy dużo o spektaklach, które nie wszyscy też gdzieś widzieli, ale myślę, że my mamy też w ogóle taką w sobie chęć, żeby nie powierać cały czas tego samego i nawet tworząc jakiś swój taki styl, to cały czas też mocno myślimy o tym, w jakie rejestry możemy zupełnie inne uderzyć i opowiadać w zupełnie inny sposób. I myślę, że gdzieś każda nasza premiera i ta, która była i te, które będzie, też właśnie osadza się na tym, że my właśnie bardzo chcemy, żeby widz nie wiedział, czego się może spodziewać, żeby nie miał tego poczucia, że a, to takie Potemotem i w sumie to już to samo, co coś tam. No nie, że każdy nasz spektakl musi w jakiś sposób inaczej podchodzić zupełnie do tego naszego języka. A to myślę, że jest też taki projekt, który no przygotowujemy już naprawdę od bardzo wielu miesięcy i też my poszukiwania osoby, która będzie tworzyła spektakl w tym teatrze, zaczęliśmy no ponad już blisko 3 lata temu, więc to jest taka naprawdę bardzo, bardzo przemyślana decyzja i ja osobiście naprawdę już się też nie mogę doczekać i bardzo, bardzo się cieszę z tego, że ten projekt powstaje u nas w teatrze.
1: Myślę, że tak warto, jak państwo opowiadając o tym, co będzie, myślę, że tutaj jakby istotna jest rola jakby Piotrka, reżysera, Piotra Wacha i w ogóle tych twórców, którzy z Piotrem przychodzą i tworzą taką grupę realizatorską. To jest Kuba Kotynia od scenografii i wideo, Kamila Wdowska od kostiumów, odpowiedzialna za kostiumy i Michał Smaj,

0: Czyli wnioskując, druga propozycja, Marcinie, jest od ciebie.
1: Tak, bo spytałeś mnie, żeby to było coś takiego definiującego dla mnie musical. Mm-hmm. I ja sobie tak pomyślałem, że musical dla mnie to jest taki spektakl, w którym są momenty takie bardzo ważne. I ten musical nie jest, delikatnie mówiąc, moim ulubionym musicalem, ale ewidentnie ma moment. A w dodatku bardzo lubię też tę wersję tej piosenki, dlatego pomyślałem, że się nią tutaj podzielę. No i stąd taka definicja.
0: Czyli musical Waitress i rzeczywiście przepiękne nagranie, za które ci dziękuję, bo nie znałem w tym wykonaniu, Heather Headley, She Used to Be Mine.

0: Za moment wybrzmi, jak się poza anteną dowiedziałem, piosenka, która była częścią projektu coverów piosenek ze spektakli teatru Potem Otem. Wysyłamy taką energię w kosmos i słowo do słuchających nas ludzi, którzy na przykład zajmują się tym, że nagrywają płyty.
1: Albo po prostu mają pieniądze.
0: Albo po prostu mają pieniądze, żeby nagrywać płyty, żeby nagrać pełen album z takimi coverami, bo podejrzewam, że skoro to było na scenie, to jest materiał.
1: Gdzieś nuty jeszcze musimy odgrzebać tak z katalogu naszego, ale to może do archiwum, jak pójdziemy tam.
2: Tak. Jest to możliwe.
0: Tak, i to będzie przyszedł Cha-Cha-Czas, czyli wersja Cha-Cha. Utworu Przyszedł Czas. Troszeczkę się tutaj zapultałem, ale teraz się już nie zapultam. Marcin Zbyszyński, Filip Kosior, bardzo wam dziękuję, żeście przybyli i powiedzieli o teatrze Totem Potem. Nie, właśnie specjalnie szukam tych wszystkich, jakie jeszcze były?
1: Totem, Teatr Potem.
0: Teatr Potem Otem. Macie link we wszystkich naszych socialach, więc zachęcamy i oczywiście przypominamy, że w połowie czerwca premiera. Bardzo jeszcze raz wam dziękuję.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy.
0: Kacper Siedlecki towarzyszył wam, czyli ja i Rafał Lewandowski. Dobrej nocy. Pa, pa.